0: tak zwanej normalizacji znalazła się w lepszej sytuacji niż literatura czeska, ponieważ tam represje nie były takie jak tutaj hrabalowskie, jak widać na przykładzie Hrapala. I jest właściwie już w latach 60. pojawia się kilku pisarzy właśnie eksperymentujących. Między innymi Rudolf Sloboda, który należał, Paweł Wilikowski. I oni piszą potem, Wincent Szikula, to są autorzy, którzy zaczynają w drugiej połowie lat 60. i potem piszą dalej, rozwijając te swoje eksperymenty. Czyli w czasie, kiedy w Czechach normalizacja jest bardzo ostra i wychodzą marne książki, bo lepsza literatura wychodzi w niezależnym obiegu, Słowacy mają trochę więcej wolności i więcej książek wychodzi normalnie w oficjalnych wydawnictwach. Oczywiście też są książki, które pisane są do szuflady i które wyszły dopiero po 89 roku, ale też ta literatura oficjalna jest na, powiedziałabym, w tym czasie na wyższym poziomie.
1: Mhm. Przy czym te nazwiska, które pani podała, przyznaję, nawet nie wiem, czy w Polsce się te ukazały, te książki.
0: Ukazały się.
1: No właśnie, ale jakoś nie zdobyły szerokiego. Ja przyznaję też, że nie czytałem, no ale teraz sięgnę. Bo tak troszeczkę poczułem się dziwnie, że jak to mi wszystko mogło umknąć.
0: Ale ja nie wymieniałam tutaj nazwiska Tatarki, bo akurat los Tatarki, który jest uważany za najwybitniejszego pisarza, jest trochę inny, bo Tatarka należał do tych nielicznych Słowaków, którzy podpisali kartę 77, czyli ten protest, prawda, dysydencki, i w związku z tym Tatarka był na indeksie, także jego książki wychodziły tylko w niezależności. Obiegu. No i to jest pisarz, którego na naszym rynku ciągle brakuje. Mhm. Przekładów.
1: Jest coś. Może jakieś wydawnictwo się teraz zainteresuje.
0: Dominik Tatarka, polecam.
1: Mhm. No to może będzie słuchał ktoś z wydawnictwa jakiegoś i stwierdzi, no jak to, trzeba zainteresować się Tatarką. Rozumiem, że pani w razie czego podejmie się przekładu.
0: No jeśli skończę wszystkie trzy tomy Karin Lednickiej.
1: No tak, bo ona rzeczywiście to troszeczkę czasu na pewno zajmie, ale trzymam kciuki, żeby tak właśnie było. Drodzy Państwo, musimy pomalutku kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Pytań oczywiście byłoby więcej. Tutaj profesor Marcinkiewicz mówi, żeby może jeszcze troszeczkę o tych technicznych stronach przekładu, ale już chyba nie będziemy tutaj robili takiego wykładu akademickiego, bo no, przekład, w zależności od tego, jakie dzieło się przekłada, jest albo trudniejsze, albo nie. Kwestia tych właśnie regionalizmów, etnolektów i tak dalej. Czy też, tak jak pani wspomniała wcześniej, że esej, który rządzi się swoimi prawami, nie muszę podawać źródeł koniecznie i tak dalej, ale odnoszę się do innych dzieł, do zjawisk, do nazwisk. Wtedy przed tłumaczem staje, czy tłumaczką, rzeczywiście duże wyzwanie, żeby do tego dojść, w razie czego sprawdzić, coś doczytać. Stąd czasami wydawałby się prosty, lekki tekst, a miesiącami przekład trwa albo i dłużej. A czasami, no tak było w przypadku chociażby Szandera Maroja, że też dzienniki do tej pory kompletu jeszcze w Polsce chyba nie ma. Cały czas mamy...
2: Jakie już są?
1: Są już w komplecie? A, są już nareszcie w komplecie, ale też najpierw był tylko i wyłącznie wybór, a podobno skrzynia z jego zapiskami, notatkami jest taka, że na lata jeszcze, na lata. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, bardzo za spotkanie. Przypomnę, pani Joanna Goszczyńska, pan Leszek Hensel i Paweł Marcinkiewicz byli moimi i waszymi gośćmi. Dziękuję ślicznie.

0: Wszystko o literaturze.
1: A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem Andrzejem Chwalbą, którą przeprowadziłem podczas jego spotkania autorskiego, a dokładnie po tym spotkaniu, i dotyczy jego najnowszej książki. Drodzy Państwo, razem ze mną jest pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Odsyłam od razu na początku do poprzedniej naszej rozmowy w ubiegłym roku o poprzedniej książce. Jest podcast na stronie Radia Opole, więc o niej już nie będziemy wspominali, tracili czasu w cudzysłowie, bo to nigdy nie jest strata czasu, ale najważniejsza jest książka nowa w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ta nowa książka ma tytuł Maj 1926, zamach, którego mogło nie być. I przyznaję, że druga część tytułu zwłaszcza zwraca uwagę, no bo Maj 26, ci, którzy interesują się historią, od razu skojarzą ze słynnym zamachem majowym, jak o nim mówimy, no ale no, mogło go nie być. Ktoś powie, no rzeczywiście, może mogli się dogadać, może mogło być inaczej. Dlaczego sięgnięto po tak ostateczny, drastyczny środek, jakim jest zamach i zabicie człowieka?
2: No tak, Piłsudski, wbrew temu, co możemy przeczytać w wielu różnych miejscach, łącznie z materiałami w internecie, nie planował zamachu. Czyli nie planował zamachu w rozumieniu takiej wieloformatowej, jak dzisiaj pięknie mówimy, operacji wojennej z udziałem licznych formacji wojskowych. Prawdę mówiąc, interwencję przeciwko prawicy, lewica proponowała mu na przykład już po zabiciu Gabriela Narutowicza, po zamordowaniu w grudniu 1922 roku, ale uznał, że wprowadzenie w takiej sytuacji na przykład milicji Polskiej Partii Socjalistycznej na ulicę w celu zwalczania demonstrantów narodowej demokracji nie jest dobrym pomysłem. Zresztą również podobnie w kolejnych latach, w 1923 roku, w 1925 roku, bo jest znowu wbrew temu, co gdzieś tam możemy przeczytać, takiego planu nie było. Natomiast jego celem od kilku lat było opublikowanie przez rząd, czy przyjęcie przez rząd, a następnie skierowanie do Sejmu takiej ustawy wojskowej, która by zagwarantowała mu miejsce w Wojsku Rzeczpospolitej. Wyobrażam sobie, że on jako osoba wybitna, wyjątkowa, zasłużona w walce o niepodległość, legionista, zwycięstwa Bitwy Warszawskiej i tak dalej, jako jedyny ma prawo być naczelnym wodzem w czasie pokoju i naczelnym wodzem w czasie wojny, gdyby do takiej wojny doszło. Ale rządy mu nieprzychylne w ogóle uważały, że Piłsudski już w Polsce jest kompletnie niepotrzebny. To jest dziadek, niech on sobie idzie spokojnie na emeryturę, niech da nam święty spokój. Swoje zrobił, dziękujemy mu, można mu ewentualnie jeszcze coś sensownego użyć, na przykład dać jeszcze jednego adiutanta, żeby był zadowolony, panią sekretarkę, żeby mu pisała te książki, a nie, żeby nie wykorzystywał żony do tego, jak czynił. I to były takie działania i gesty, które mogły naprawdę irytować nas, tym adiutantem czy sekretarką. No, niemniej pomysł taki, żeby zbrojnie iść na Warszawę, dalej był nieobecny w jego myśleniu. Nic nie wskazuje na to, nie mamy żadnych dowodów, żadnych śladów, że mogło być inaczej. I teraz powstaje rząd, po wielu, wielu dniach przymiarek powstaje rząd, na czele stoi Wincenty Widos, no wielka postać, formacja, ma w końcu pomnik w Warszawie, pozdrawia Warszawę swoim gestem, spogląda na nią, Warszawa, która go nie chciała. Jest ten pomnik, który jest takim pomnikiem smutnym, bo on w Warszawie przegrał ten swój wielki kapitał, generalnie roztrwonił w ciągu tego czasu, bowiem dlaczego Warszawa nie chciała? Bo zmieniły się nastroje w ciągu paru lat i warszawiacy uznali, że jego rząd centroprawicy nie będzie dobrym rządem, bo jego drugi rząd 1923 roku doprowadził do krwawych walk w Krakowie, między innymi w innych miastach. Ludzie zginęli, cywile zginęli, robotnicy zginęli. W związku z tym ten krwawy Witos, jak mówiono o nim, nie może być znowu premierem. I lewica na wieść o tym, że on przygotowuje się do objęcia urzędu, no, organizowała liczne manifestacje. I prawdę mówiąc, dla Witosa, to nawet nie Piłsudski w pewnym momencie był w perspektywie, w jakiejś perspektywie zagrożeniem, tylko lewica, PPS. PPS, tak to widziano. No i dochodzimy do momentu dramatycznego, mianowicie do prowokacji w wydaniu premiera, jakim było opublikowanie wywiadu w jednej z gazet warszawskich, których no, wezwał Piłsudskiego na udeptaną ziemię, kazał mu wyjść z ukrycia, kazał mu wziąć władzę. Panie Piłsudski, weź pan władzę. Na dzisiaj to ja sobie nie wyobrażam, żeby premier Tusk wezwał swoich przeciwników i powiedział, no panowie, bierzcie władzę, bo tylko potraficie krytykować. No właśnie to jest taka sytuacja, dzisiaj zupełnie niewyobrażalna i wtedy Witos na coś takiego sobie pozwolił. Co dalej? Piłsudski odpowiada wywiadem, ale wywiad jest skonfiskowany. W Polsce demokratycznej jest to nie do przyjęcia, bo w końcu konstytucja zabezpiecza wszelkie prawa prasy, słowa druku. Okazuje się, że komisja złamał prawo, skonfiskował gazetę. No i rozlało się mleko po Warszawie, po kraju jeszcze nie, bo kraj się czym innym interesował. Bo tak myślimy, no właśnie, że ludzie myśleli o tym, co będzie, ale ludzie to nie myśleli o tym. Powiem tak, że parę dni później, jak Witos wrócił do Wierzchosławic i pytano się, co się stało, no to chłopi mówili, że pany się pobiły z panami. Tyle ich interesowało.
1: Czyli tu można powiedzieć, że specjalnie wiele się nie zmieniło przez poprzednie dekady, bo umówmy się, wcześniej, jak będziemy cofać się, to królobójstwo, mordy, tego typu rzeczy były czymś nieszczególnie nowym, ani nieszczególnie zadziwiającym. Tutaj o tyle jest to, bo pan już wspomniał i o Krakowie, o którym mało się mówi, o strzelaniu do ludzi, o Narutowicza i zabójstwo. No wcześniej byliśmy zajęci formowaniem państwa, zyskaliśmy niepodległość, później jeszcze wojna z bolszewikami i cud nad Wisłą. Wydawałoby się, że potem jeszcze powstania śląskie do tego, więc to cały czas jest jednak okres, gdyby ktoś się dziwił, skąd właśnie zamach, czemu krwawy, czemu zbrojnie, że tak naprawdę no, w szkole nas po prostu tego nie uczą, że tutaj cały czas wrzało. Były różne siły, no, które właśnie z jakiegoś powodu nie wybierały tych dróg demokratycznych, dialogu, no, że można po prostu usiąść i porozmawiać. Chyba po prostu jeszcze z rozpędu, że to cały czas się ciągnęło ciągiem od wojny. Cały czas właśnie taka jeszcze forma, że co będziemy dyskutować, gadać, nie ma szans. No, a jak widać dla ludzi, tak jak mówię, pany się z panami pobiły. I rzeczywiście w pewnym sensie tak było, bo myślę, że no, ludzie, żeby wyszli, musi ich coś bezpośrednio dostać. Przede wszystkim musi ich ktoś uświadomić, że to was bezpośrednio dotyczy. Zaangażować ten tłum, zaangażować ludzi nie jest taką prostą sprawą. A oni byli zajęci chyba no, ułożeniem sobie jakiegoś życia, pracy. Zresztą te granice też się zmieniały, likwidacja zaborów. To też wszystko było bardzo, bardzo trudne. I taki czas chyba sprzyjający wewnętrznym tarciom politycznym bez udziału zaangażowania społecznego. Że ludzie byli zajęci tyloma różnymi rzeczami, że nie zwracali specjalnie chyba uwagi na to, co tam władza między sobą robi.
2: No właśnie, rzeczywiście ludzie żyli zupełnie innymi kwestiami. Politycy myśleli, że oni się zajmują tą wielką polityką, śledzą wydarzenia. To śledzili wojskowi, oficerowie, politycy śledzili, klasa polityczna. Natomiast ona się zajmowała sama sobą. I jednym z powodów zmęczenia się polityką i zmęczenia jednocześnie przez polityków ludności było to, że te rządy, które się zmieniały dosłownie jak rękawiczki, były no, mało efektywne. Ludzie nie czuli, że jest lepiej, a nawet czuli, że jest gorzej. Jak czuli, no, w tym odczuciu subiektywnym, że jest gorzej, to nie będą kibicowali temu rządowi, który jest kojarzony z czym złym.
0: Oczywiście to nie wszystkie wątki, które pojawiają się w książce, więc za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy z profesorem Andrzejem Chwalbą.
2: To, że dochodziło w Europie do wielu miejscach, do przewrotów, do zamachów, to też sprzyjało takiemu myśleniu, że no będzie jakieś, coś się wydarzy, ale no tak jak wszędzie w Europie się dzieje, no i faktycznie nie ma szczególnie złych konsekwencji. Przecież nie ma takiej sytuacji w Europie, że po zamachach miliony ludzi wychodzą, tysiące i protestują. Nie, przeciwnie. Oni stopniowo to akceptują i to jest bardzo charakterystyczne dla tego okresu międzywojennego. Ale wracając jeszcze w dwóch zdaniach, co robi Piłsudski, kiedy mu ten tekst skonfiskowano? Postanowił kolejnego dnia, czyli rankiem 12 maja przyjechać do swojego dawnego przyjaciela, prezydenta, do Belwederu, Stanisława Wojciechowskiego. Na godzinę 10. Mówił żonie, że będzie punktualnie, jak zwykle, na obiedzie, żeby się nie martwiła. Przyjeżdża, ale prezydenta w Belwederze nie było, bo nie miał kiedy uprzedzić, bowiem decyzję o zamachu, czy o wejściu, może i proszę, cofam, nie o zamachu, tylko o tym, że będzie rozmawiał z prezydentem, ale o czym? O tym, żeby prezydent cofnął uznanie rządu, czyli zdymisjonował Wincentego Witosa, jego rząd, i powołał nowy rząd przyjacielem Piłsudskiego, profesorem Bartlem z Politechniki Lwowskiej, ale ponieważ nie doszło do spotkania, więc nie wiemy, czy by Wojciechowski ustąpił, wielokrotnie wcześniej ustępował. Czyli Piłsudski mógł liczyć, że on ustąpi, ale na wszelki wypadek wiedział, że to będzie trudna rozmowa, trudniejsza od innych. W ślad za samochodem, którym on podróżował do Belwederu, Sulejówka, podążali ułani, którzy no, mieli tą presję psychologiczną, wojskową wywrzeć. Ale nie szli po to, żeby bić się, bo z kim się mieli bić, tylko chodziło o to, żeby weszli na ten dziedziniec Belwederu, żeby prezydent popatrzył przez okno, że Piłsudski jest gotowy do działania. To był blef ze strony Piłsudskiego. Nie wiemy, czy planował starcie zbrojne, czy w ogóle brał to pod uwagę. Nie wiemy tego. Wiemy, że jego współpracownicy brali to pod uwagę. Natomiast on sam nie. No, żył jednak w pewnej bańce wyobraźni o sobie, że jak on przyjedzie, on Piłsudski, no to jednak prezydent skapituluje.
1: Tymczasem okazało się, że sprawa nie jest taka prosta, no i bazowanie na dawnej sławie, no to ta sława nie była aż taka dawna, umówmy się, ale rzeczywiście to czasami rzeczywiście polityków gubi, to nie tylko w okresie międzywojennym, bo to wielu i wcześniej i niestety do dziś to troszeczkę działa. Ja myślę też, że, bo tak się zastanawiałem, bo pan o tej książce jest informacja, pan też mówił w rozmowie ze mną wcześniej, że ona jest polemiczna, że zwłaszcza jeżeli szukamy informacji, i to tych informacji sporo jest fałszywych. I tak zastanawiałem się, czy one pojawiły się ze względu na interpretację i okres PRL-u, że wtedy lansowano konkretny kontekst, jak należy uczyć i mówić o tym zamachu, wbrew dokumentom albo nawet wbrew temu zdrowemu rozsądkowi, bo tak jak pan mówi, nic nie ma wprost, co by świadczyło o tym, że ten zamach był zaplanowany i tak dalej. I tak się zastanawiałem właśnie, czy, bo w pana książce nie będziemy jej oczywiście streszczać, państwo ją przeczytacie i wtedy się dowiecie. Ale intryguje mnie, że aż po tylu latach jeszcze ciągle udaje się panu dojść do nowych ustaleń i rzucić na to jakieś sensowne światło, czyli troszeczkę tak jakby pan stwierdził, nie no dobrze, dość, już tyle o tym zamachu majowym jest, że trzeba z tym zrobić porządek, krótko mówiąc, trzeba napisać o tym książkę.
2: Tak, rzeczywiście, no, to były książki, które powstawały w odpowiednim klimacie, w estetyce PRL-owskiej, ale to były najważniejsze monografie dotyczące bezpośrednio tego wydarzenia. Nie wspominam tutaj autorów, może to nie jest konieczne, ale to zaciążyło również na kolejnych autorach, którzy pisali już po 90 roku. Oni również do nich sięgali, nie chcieli weryfikować, na przykład powtarzano cały czas, nawet do niedawna jeszcze w niektórych biografiach Piłsudskiego wydanych 7-8 lat temu pojawia się zdanie, że Piłsudski koncentrował wojska pod Warszawą już w kwietniu i na początku maja, żeby ruszyć na Warszawę. Nie było tam żadnych wojsk. Czyli historycy opisujący to nawet nie zweryfikowali, jakie tam były oddziały. Nie było oddziału. Jeśli były, był jeden oddział, ale to był oddział, który wracał z poligonu, ale stanął po stronie prezydenta i rządu, podchorążacy. Więc tak samo kolejna opowieść z czasu PRL-u, że kolejarze przesądzili o tym. No, po pierwsze, strajk kolejarzy to jest późna historia. Po drugie, kolejarze na zachodzie Polski, skąd jechały posiłki dla rządu, w ogóle nie mieli struktur własnych. Po trzecie, żeby zatrzymać koleje, musiała być również zgoda urzędników kolejowych. Przecież oni tym dysponują, prawda? Narzędziami, które pozwalają sterować ruchem pociągów. A urzędnicy kolejowi mieli własny związek zawodowy i do strajku się nie przyłączyli. I te obrazki, że wojska wolno jadą na pomoc Wojciechowskiemu, nie wynikały z powodu strajku kolejarzy, tylko z powodu dywersji oddziałów piłsudczykowskich, które próbowały na przykład rozrywać tory, żeby one nie dojechały. To nie byli kolejarze. To byli po prostu żołnierze, którzy przeszli na stronę marszałka.
1: No to są, drodzy Państwo, myślę, informacje, które sprawią, że teraz na pewno z wypiekami na twarzy przeczytacie książkę i sięgniecie, bo uważam, że warto. Ja się bardzo cieszę, że jeszcze chciał pan
2: stulecie,
1: właśnie, bo 1926, a mamy 2026, więc stulecie tych wydarzeń. I dobrze, że nareszcie zmierzył się pan z tym i po prostu rzucił na to właściwe światło. Ktoś oczywiście może powiedzieć, skoro polemicznie, to może ktoś tam ma rację, ale tutaj w tym przypadku inny. Ale w tym przypadku zawsze możemy odesłać do dokumentów i do źródeł, i najlepiej nie tych, które powstawały w słusznie minionej epoce, bo wiadomo, jak jest. Inna sprawa, że też o pewnych rzeczach historycznie do dziś tak jest. Większość lansuje pewien swój wizerunek, zależy im to, od kadłubka już mamy, prawda? Jak już pisze o dworze i o królu, no to nie po to, żeby go krytykować, bo zaraz mnie skróci o głowę, prawda? Trzeba napisać coś pochlebnego. I to właściwie ten schemat, można powiedzieć, mechanizm, nie, trwa do dziś.
2: No, nie krytykuje się ręki, które daje papu, które daje jeść, które pozwala na dobry zarobek, no.
1: Ani też myślę, że książka może wzbudzić zainteresowanie, bo ciągle na świecie wrze. No mieliśmy niedawno też zamach, czy niektórzy twierdzą próbę, czy sfingowany, ale jakby wydaje się, że niestety wraca też taki czas, dosyć gorący, bo oczywiście były zamachy i w trzecim świecie tak zwanym, w Afryce, w różnych krajach, tylko niezbyt nagłaśniane, więc jeżeli komuś się wydaje, że to od dawna historia, nie jest. A żeby zrozumieć to, co dzieje się we współczesnym świecie, myślę, że ta książka też będzie pomocna. Dlaczego, jakie siły, jakie racje i dlaczego sięga się czasami po właśnie taki czyn zbrojny, bo czasami nie ma wyjścia, a czasami komuś wydaje się, że tak będzie prościej po prostu.
2: Tak, droga na skróty, prawda, że powołamy kolejne władze, będzie szef nowego państwa i zaczniemy pisać nową historię. To nie jest takie wcale proste, nie zawsze to się kończy dobrze, z reguły się kończy źle. Kolejnym zamachem.
1: Tak, więc trzymajmy kciuki, żeby ludzie między sobą na świecie jednak dyskutowali, przerzucali się argumentami i żyli zgodnie i dobrze i po prostu wygrywałby ten, kto ma ciekawszy, piękniejszy program. Zwłaszcza, że ludzie dziś szczęśliwie chyba nieco więcej się interesują i angażują. Panie profesorze, bardzo dziękuję, gratuluję książki. Przypomnę, maj 1926, zamach, którego mogło nie być, a pan profesor Andrzej Hafalba, autor książki, był i waszym, i moim gościem. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo.
1: A ja Państwu dziękuję też za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Kończymy wydanie Wszystko o literaturze. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia.

0: Rusz się z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, to kolejna odsłona cyklu Rusz się z Radiem Opole. Przed mikrofonem Witold Woźtak, zapraszam. Grupa 500 dzieci z całej Opolszczyzny rywalizowała w minioną środę podczas wojewódzkich eliminacji zawodów o nazwie Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. Na stadionie imieniem Opolskich Olimpijczyków w Opolu dzieci z roczników 2014 i 2015 startowały w jednej konkurencji biegowej i jednej konkurencji technicznej. Najlepsi pojadą natomiast 19 września na wielki finał, który zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
2: Dzisiaj w Opolu turniej wojewódzki eliminacyjny, lekkoatletyczne nadzieje olimpijskie. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się jak na razie ta inicjatywa?
3: Paweł Jesień, przedstawiciel Polskiego Związku Lekkoatletyki i koordynator programu Lekkoatletyka dla Każdego. To jest piąty rok w sumie już, piąta edycja tego cyklu. Muszę przyznać, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem, ale ten rok jest rzeczywiście szczególny. Bardzo szybko zapełniają nam się wolne miejsca na zawodach, także nas bardzo to cieszy. To są trzecie eliminacje już. Teraz przenosimy się do kolejnych województw. W sumie mamy 16 w maju. No i tak jak to powiedziałem na otwarciu, finał jest we wrześniu na Stadionie Chorzowskim, także przepięknie.
2: Jak wygląda formuła tych zawodów? Do wyboru jedna konkurencja biegowa, jedna techniczna.
3: Tak, formuła dwubojowa jest tutaj podstawą dla nas na początku, zwłaszcza jak ktoś zaczyna ze sportem. Chcemy, żeby dzieci nie specjalizowały się od razu w jakiejś jednej ulubionej konkurencji typu 60 metrów. Wszyscy biegamy 60 metrów. Dlatego u nas trzeba wybrać albo 60 metrów, 300 lub 600, lub jedną konkurencję techniczną, rzut piłką palantową, skok dal lub skok zgrzyż.
2: Tak patrząc nieco szerzej, jak Pana zdaniem dzisiaj zachęcić skutecznie młodzież do uprawiania sportu? Wiemy jak jest, pewne urządzenia są niemal przyklejone do dłoni.
3: Tak, natomiast wydaje mi

0: tak dużym stadionie. 18 września jest memoriał imienia Janusza Kusocińskiego, a dzień później jest nasz finał LNO, czyli Nadziei Olimpijskich na Stadionie Chorzowskim. Myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie dla dzieci. Wystartować na tak dużym obiekcie, naprawdę na najwyższym poziomie. Jest to stadion dzisiaj, który możemy robić wszystkie imprezy. Zresztą dostaliśmy niedawno organizację Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce na stadionie w 2028 roku.
1: Na ile zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że w Polsce jednak przede wszystkim piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka trochę jednak z tyłu?
0: Znaczy na pewno trudno walczyć z piłką nożną. Do tego jest jeszcze siatkówka, do tego jest koszykówka. Są sporty bardzo popularne i powszechne, natomiast nie zgodziłbym się z tym, że lekkoatletyka nie jest sportem powszechnym, no bo jednak jeżeli do stadionu dołożymy imprezy biegowe, uliczne, górskie, ultra, wszystkie inne imprezy biegowe, jakie się odbywają w Polsce, to myślę, że jesteśmy, no jeżeli na pierwszym miejscu, to na pewno w ilościach osób w czołówce ścisłej. Na pewno konkurujemy ze sobą w różnych dyscyplinach sportu, no ale takie jest życie, tak? No jest konkurencja, należy się cieszyć, że tak dużo dzieci idzie do tak różnych dyscyplin. My oczywiście próbujemy wyłapać tych najlepszych do lekkiej atletyki, no ale to wiadomo, no to jest taki proces, jest konkurencja, to i rośnie poziom, no.
1: Inna sprawa, że do lekkoatletyki potrzebna jest infrastruktura. Biegać można wszędzie, ale pozostałe dyscypliny to już trochę wyższa szkoła jazdy.
0: Wydaje mi się, że od paru ostatnich lat jest bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Naprawdę w wielu miejscowościach, miastach są stadiony. Myślę, że mamy już gdzie trenować. I my, i piłkarze, i inni. Na pewno brakuje nam hal sportowych, no bo nasz klimat, zwłaszcza w tym roku, pokazał, że no jednak jest zimno, tak? Są warunki niesprzyjające i potrzebne są nam hale sportowe. My lekkoatletycznych hali mamy bardzo mało i pracujemy nad tym, żeby ich mieć więcej. I myślę, że wszyscy inni też mają ten problem. Natomiast no też nie oszukujmy się, no dla chcącego nic trudnego, tak? W zimie też jest fajnie wyjść na dwór i pobiegać, pościgać się, poskakać. Także myślę, że to też to jest jednak kwestia nas, dorosłych, żeby zachęcić te dzieci do tej aktywności. Chociażby poprzez organizację takich imprez, gdzie u nas, co warto podkreślić, na tych zawodach mogą startować wszyscy. Nie potrzeba żadnych licencji, wystarczy zgoda rodzica, także każdy może przyjść i wystartować. No musi się, w tym, tak jak w tym roku, pospieszyć z zapisami, bo bardzo szybko znikają.
1: Jeszcze chciałem nawiązać do takiego problemu u podstaw. Zajęcia wychowania fizycznego. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj coraz więcej rodziców pisze dzieciom po prostu zwolnienia, usprawiedliwienia. Od tego się zaczyna.
0: No tak, tutaj ciężko mi wchodzić jest do, że tak powiem, do Ministerstwa Edukacji. Ten problem jest od lat. Ciężko nam jako związkowi go rozwiązać. Na pewno potrzeba nam więcej wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego, ale też nie tylko chodzi o kwalifikacje, tylko o zaangażowanie na pewno, o inwencję taką, o zorganizowanie ciekawych zajęć. Jest to na pewno problem, ale to jest problem szerszy. Z tego co wiem, nie jest to tylko problem Polski, zachęcenie dzieci do chodzenia na WF, a rodziców nie do wypisywania ich. No, trudno mi powiedzieć, dlaczego rodzice wypisują dzieci rzeczywiście z tych zajęć. Ja nigdy tego nie robiłem z moją córką, wręcz zachęcałem, żeby chodziła. Ona sama się domagała, żeby chodzić, więc myślę, że jest to trochę problem po stronie szkoły. Jak to rozwiązać? No nie jest to moja rola.
1: Bardziej może psychologów.
0: Ja bym jednak tutaj próbował mocniej uwierzyć w nauczycieli WF-u. Przez wiele lat to była taka funkcja w szkole, takie stanowisko, które troszeczkę spychane, że to nie jest nauczyciel. Myślę, że byli niedoceniani przez wiele, wiele lat jako pan, pani od WF-u. To są pełnoprawni nauczyciele, którzy jak dzisiaj widzimy z tych dyskusji, które prowadzimy, bardzo ważni, nie mniej ważni od pozostałych.
1: Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk, skok wzwyż. Jak pan podchodzi do tej imprezy? Chyba cieszy widok tak dużej liczby dzieci.
2: Kolejna edycja to eliminacje największej imprezy Ministerstwa Sportu w Królowej Sportu. Dzieci klas trzecich i czwartych z województwa opolskiego, bo to są, należy podkreślić, eliminacje wojewódzkie Nadziei Olimpijskich. Finał będzie przy Memoriale Kusocińskiego w Chorzowie w tym roku. Także najlepsze dzieci w dwubojach, bo startują w dwóch konkurencjach, czyli trzeba przebiec 60 lub 300 metrów, rzucić piłeczką palantową lub skoczyć w dal, albo skoczyć z wyżej. Dwie konkurencje sumują się w punktach. Zawody bardzo poważne, bo największa firma w Polsce obsługująca bardzo skomplikowany system liczenia, a dla nas wyzwanie logistyczne, bo te dzieci, niektóre są pierwszy raz na stadionie, no bo dużo dzieci przyjechało z małych miejscowości, co cieszy. 500 osób było limitem, było właściwie 450, musieliśmy jeszcze zwiększyć o 50 osób i to było maks, żeby spełnić wymogi. Fajna impreza finansowana z ministerstwa, dzieci mają pakiet żywieniowy, dostają piękne koszulki, oczywiście najlepsi dostaną medale, jest 16 kategorii, że tak powiem, dwuboi, złoty, srebrny i brązowy i bilet na finał ogólnopolski.
1: Te dzieci mają mniej niż 12 lat. Najważniejsze, że one złapały tego bakcyla do lekkiej atletyki, ale jak zrobić, żeby one przy tym pozostały na kolejne lata?
2: No, to jest złożone. Myślę, że niektóre środowiska w województwie opolskim, przykład Opola, Stadion jest czynny, ktoś

0: kiedyś, wczoraj chyba nawet nagrałem taką zajawkę, chyba było 80 osób na stadionie, amatorów, a wcześniej były treningi lekkoatletów. Realizujemy projekt szkoleniowy, ja zwracam uwagę szczególnie małym samorządom, wydają dużo pieniędzy na biegi, te biegi się są bardzo popularne, bardzo wielu ludzi w różnych kategoriach startuje, ale z dzieciakami trzeba ich zachęcać i oczywiście podstawą jest obiekt, czyli stadiony lekkoatletyczne, mamy ich trochę za mało, a jeżeli są, no to często łączą się z piłką nożną i jakby dla mnie nieporozumieniem jest to, że zabrania się dzieciom biegać po trawie. Czwarta liga i wielcy mistrzowie piłki nożnej uważają, że oni tylko jedyni mogą trenować. Dla mnie to jest żenujące, a z drugiej strony zwracamy uwagę ministerstwu, że jeżeli ktoś tak chce, to niech sobie wybuduje za własne pieniądze, bo ministerstwo dofinansuje wiele obiektów. Mamy Orliki, część lekkoatletycznych. W Opolu akurat jest bardzo dobrym przykładem. Stadion jest czynny 7 dni w tygodniu do 22. Światło palimy, obiekt jest bezpłatny, co jest bardzo ważne. Oczywiście kluby są dwa u nas w Opolu, natomiast całe województwo jest bardzo wiele klubów. Juwenia Głuchołazy, najlepszy przykład szkolenia. Nysa w tej chwili oddała przepiękny stadion. Nie miasto, a uczelnia. Miasto zrobiło czterotorową bieżni bez atestu. Wydali 26 milionów, nie wiem po co. I kto na to pozwolił? Obiekt nie nadaje się do niczego. Ma tylko cztery okrążenia, żadnej skoczni, żadnej rzutni i tak dalej, i tak dalej. Warto wspierać Królową Sportu. Powiem tak, od lat najwięcej stypendystów marszałka miasta Opola to lekkoatleci. Prawie 30 osób. Była gala niedawno. Bo jesteśmy najpotężniejszą dyscypliną, dlatego też Królowa Sportu, Królowa dla wielu dyscyplin. O tym trochę wiele dyscyplin zapomina, bo idziemy na skróty, czyli gryzę z połowę piłkarze, siatkarze chcą już grać w wieku młodym, a nie potrafią truchtać, nie potrafią biegać. My tego uczymy. Jak ktoś mądrze myśli, w kategoriach rodziców, czy opiekunów, czy dziadków, warto przyjść na stadion lekkoatletyczny. Z tego stadionu wychodzą mistrzowie do różnych wielu innych dyscyplin. Kiedyś myśmy to robili lepiej w szkołach. Ja jestem z takiego pokolenia, że wszystko właściwie robiłem. Grałem piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę. Jeszcze miałem 2 metry wzrostu, prawie leworęczny, więc wszędzie mnie chcieli. No ale wybrałem skok zwyż, bo tam mogłem robić to wtedy, kiedy chciałem. Trochę się spóźniałem na treningi, więc powiedzieli idź tam do lekkiej atletyki, bo tam sobie będziesz przychodził na trening do 20, jak ci się podoba, bo jestem nocny Marek. Wszystkie zawody nocne, wieczorne zawsze mi wychodziły. Rano katorga, o 9 rano skakać. 6 olimpijczyków, ja jestem dumny, w tym 4 medalistów olimpijskich z moich czasów i trochę późniejszych. 2 olimpijczyków opolskich, bo ja i nasza Brzezińska, ona jest dwukrotną olimpijką, medalistką Mistrzostw Europy, też chyba 6 rekordów Polski. Jeszcze do niedawna miała chyba 3 rekordy Polski. Wybitna zawodniczka, trenująca jeszcze na Starej Gwardii tutaj, bo była zawodniczką Gwardii. Cóż powiedzieć, dziękujemy partnerom, czyli Ministerstwu Sportu, Grupie Orlen i Polskiemu Związkowi. No i moim kolegom z Okręgowego Związku, bo jest to wyzwanie ponad 50 sędziów. Musi sędziować te zawody, cały system liczenia, plus wydanie wszystkich pakietów. Opole przyjęło słoneczną pogodą, straszyli nas deszczem. Mam nadzieję, że do godziny 16, bo dziś, o tej porze będziemy planować zamknięcie. Powinno być bezpiecznie, mam nadzieję, że bez jakichś urazów. Trwa 60, rozpoczął się skok dal, za chwilę rzut pijeczką palantową i skok zwyż. Tu akurat ubolewam, bo mało dzieci skacze. Jakoś w szkołach boją się tego, a to najpiękniejsza konkurencja i najłatwiejsza. Ja to jestem przykładem. Nigdy nie lubiłem ciężko trenować, a skakałem na światowym poziomie, a trenowałem w starym okrąglaku i jeszcze na stadionie Odry, jak ktoś pamięta, że tam bieżnia była, żużlowa taka. Potem jeszcze była Ekstraliga i ja to ciągle powtarzam. Odra Opole zapomniała o Królowej Sportu, ja jestem byłym zawodnikiem i od tego momentu nigdy do Ekstraligi nie wróciła, ale może zrozumieją to. Dzisiaj stadion mają piękny, natomiast zbudowanie klubu, no to są wychowankowie, a z tym niestety mają problem. My akurat jesteśmy wzorowym przykładem. Nie mamy największych pieniędzy, bo miasto finansuje 2 kluby, województwo też dokłada do Okręgowego Związku, a sukcesów mamy najwięcej. Punktów zdobyliśmy w tym roku, w zeszłym najwięcej, bo lekkoatletyka to potęga, bo to jest ponad 40 konkurencji. Dziewcząt, panie rzucają młotem, biegają maratony, 60 metrów czy 100 metrów, są sztafety, które są w tej chwili w modzie. Także zachęcamy, stadion jest też dostępny, zajęcia bezpłatne, lekkoatletyka dla każdego prowadzimy w różnych grupach. Miejscem jest stadion lekkoatletyczny, codziennie godzina 16, w weekendy akurat mamy teraz cykl zawodów. Stadion ma w tym roku 36 imprez, już was zapraszamy na wszystkie mistrzostwa województwa LZS-ów, Szkolnego Związku, ale też Okręgowego Związku, czyli Mistrzostwa Województwa, a po drodze na koniec 5 lipca 20. jubileuszowy Festiwal Skoków. Myślę, że będzie bardzo wysoko. 20 lat to robimy z satysfakcją. Najlepszy wynik w Polsce 2,40, rzadko oglądany na świecie, bo tylko kilka meetingów. Skakało się wyżej, to Mutose Sabarsim i 2 metry mistrzyni olimpijskiej Lasy Skiene, rekord polski Kamili Cinko, do dzisiaj niepobity. Także zachęcamy wszystkich. Amatorów mamy wielu, korzystają, z czego się można cieszyć. Stadion wygląda, myślę, że dobrze jest zadbany, bo to jest bardzo ważny element promocji. promowania zdrowego sposobu życia. A to, że królowa sportu lekkoatletyka jest dla wszystkich, to świadczy, że w biegach maratońskich, dwudziestkach, piątkach, czyli półmaratonach, dziesiątkach startuje tysięcy ludzi. My mamy większą rzeszę, myślę, że niż piłka nożna. Oczywiście oni mają więcej kibiców, ale robienie dużych imprez lekkoatletycznych jest bardzo kosztowne. Oczywiście będziemy mieć za 2 lata Mistrzostwo Europy i pewnie 40-parotysięczny Stadion Śląski będzie pełny, bo przyjedzie cały świat oglądać te zawody, bo wszystkie Mistrzostwa Europy czy świata, ja miałem okazję parę razy na żywo oglądać w Londynie te zawody. To jest taki przykład, że trafiliśmy do młodzieży. I to oczywiście ogromne podziękowania, że Ministerstwo Sportu docenia nie akcje, bo my nie robimy tylko akcji, że dzisiaj mamy zawody i za rok się dopiero spotykamy. Trenujemy w wielu grupach, 38 trenerów zatrudnionych w rządowym programie, 20 zatrudnionych u marszałka w programie lekkoatletyka dla każdego i miasto Opole też wspiera tutaj, ja mam kilku trenerów, którzy prowadzą na co dzień zajęcia w różnych kategoriach i to myślę, że jest taki najważniejszy argument. Nie można tylko opierać się na akcjach biegowych, ale przede wszystkim szkoleniu, bo ta młodzież gdzieś się musi nauczyć. Trochę liczymy też na szkoły, że będziemy też taki projekt realizować do szkolenia nauczycieli, żeby pokochać tą lekko, żeby wiedzieć jak ustawić bloki, że płotek to nie jest przeszkoda do skoku z wyż, tylko do biegania. Nie jest to łatwe, to każdy lekkoatleta i nie tylko, ale też sportowcy wyczynowi, czy to siatkarki, czy koszykarze, czy piłkarze nożni dzisiaj trenują, uprawiają, ci, którzy mądrze podchodzą do tego, bo lekkoatletyka też jest sportem, który rozwija i daje możliwość powszechnego tego rozwoju, że ta sprawność i zdrowie. Na przykład Lewandowski. Proszę zobaczyć, jak on biega. To jest facet, który ma bardzo dobre przygotowanie lekkoatletyczne. Jest może nie tak szybki jak paru biegaczy takich, gdzie pewnie rekordy były tam 10 z grosikiem. A mieliśmy taki piłkarz, w tej pamięci Gut, biegał 10,80 na żużlu i skakał ponad 7 metrów. Nie mając przygotowania, mój trener go tam kaperował. No ale gdzie nam do piłki nożnej, jak tam się zarabia krocie. A w lekkiej niestety to jest taka łomność. I tylko najlepsi na świecie czy w Europie dziś mogą liczyć na taką karierę. Chociaż to się zmienia. To nie możemy powiedzieć, że jest źle, bo mamy sukcesy sportowe. Weszło nowe pokolenie. Państwo to oglądacie. Ostatnie Mistrzostwa Świata, wiele finałów, drugie miejsce w punktacji, bo ktoś liczy, mówi tak, no medale.
1: Zastanawia mnie, na co zwraca się uwagę przy sędziowaniu zawodów dzieci jednak małych.
2: Jesteśmy wychowawcami, nie tylko sędziami. Bożena Haścy domagała, sędzia związkowy, sędzia główny tych zawodów. Pierwsze trzeba ich nauczyć, trzeba wszystko powiedzieć bardzo dokładnie. Te dzieci nie mogą się gubić, nie mogą być niezagospodarowane, nie mogą czuć się obco. One muszą wiedzieć, że tu mają przyjaciół, że tu się czegoś nauczą, że tu przyjdzie radość, że tu mogą być wyniki i muszą pokochać sport, bo po to takie zawody, żeby te dzieci chciały wrócić. To nieważne, czy do lekkiej atletyki, niech one uprawiają sport, niech to nawet robią rekreacyjnie, ale niech pokochają ruch.
1: A z tym, jak wiemy, dzisiaj jest dość duży problem ze względu na, mówiąc ogólnie, nowe technologie.
2: Tak, a to widać, wystarczy popatrzeć, jak dzieci są mało sprawne, jak przybywa wagi tym dzieciom i dlatego taką odskocznią i jednocześnie ratunkiem od tych nowych technologii, od tego, co niedobre, jest właśnie sport. Więc że takie zawody są tak licznie obsadzone, że tu są dzieci właściwie jeszcze ze sportem niezwiązane. To jest piękna, piękna idea.
1: Ma pani na pewno też taką wiedzę, że dzisiaj jest coraz większy problem z tym, żeby dzieci w ogóle ćwiczyły na lekcjach WF-u.
2: Ale do tego trzeba przyzwyczaić, bo nie można stawiać dzieciom za wysoko poprzeczki. Trzeba nauczyć je, zacząć od zabawy, od zachęcenia, od tego, żeby pokochały ruch, żeby w ogóle chciały się ruszać. Ale to są na to sposoby. Jeśli jest dobry nauczyciel, na pewno sobie poradzi.
1: A może pani podpowie, jakie to sposoby, jak to zrobić, żeby dotrzeć do tak młodego człowieka?
2: Przede wszystkim zaprosić do tego, żeby chciał być. Niekoniecznie tylko lekcje, ale właśnie zajęcia pozalekcyjne. Może się to zacząć od spacerów. Od tego, żeby spróbować podbiec. Żeby ta młodzież nie była zniechęcona, tylko zachęcona. Żeby nie zraziła się do sportu. Żeby umiała go pokochać.
1: A jak zrobić, żeby dziecka nie zrazić? Nie stawiać za dużych oczekiwań, nie krytykować?
2: Nie. Krytyka i za wysoka poprzeczka to jest absolutnie błąd. Dostosować do umiejętności i starać się być przyjacielem. I w ten czas to dziecko przylgnie. Dzieci kochają swoich nauczycieli. Proszę pamiętać o tym, że każdy z nas był dzieckiem, miał ukochanych nauczycieli. Moi najfajniejsi to właśnie ci, co uczyli WF-u.
1: Jak to się u ciebie zaczęło?
3: Jak były zawody, to właśnie się wtedy zaczęło to. Mam na imię Adam. Jestem z Namysłowa.
1: Nauczycielka cię zapisała. Ty sam jakoś zgłosiłeś się, jak to było?
3: Po prostu chciałem spróbować tą piłeczką palantową, bo chciałem zobaczyć, czy wysoko rzucam, czy dobrze rzucam i tak dalej.
1: I jak ci się to podoba dzisiaj? Jest fajnie, czy jednak powoli ci się to nudzi?
3: Jest fajnie bardzo, bo można bardzo wysoko rzucić i jest dużo szans, żeby dostać trzecie, drugie lub pierwsze miejsce.
1: A co jest dla ciebie trudnego, a co łatwego, jeżeli chodzi o to rzucanie piłeczką?
3: Jeśli chodzi o łatwe, no to rzucanie wysoko i żeby się trafiło, a najtrudniejsze jest to, że na przykład jest taka lekarska i jak się nią rzuca, to jest po prostu ciężko, trudno bardzo.
1: A jak często trenujesz i jak twoje treningi wyglądają?
3: Ćwiczę dużo, nawet biegałem trochę, no i dobrze to wychodzi nawet.
1: A twoi koledzy, twoje koleżanki chcą też rzucać piłeczką palantową, czy bardziej patrzą tak, po co on to robi?
3: Tak, oni też rzucają piłeczką palantową, niektórzy zazdroszczą, niektórzy nie chcą, tak to jest właśnie.
1: Myślisz, że jak długo będziesz rzucać tą piłeczką palantową, albo ewentualnie co będziesz robić później?
3: Nie wiem, czy będę rzucać jeszcze kiedyś? Chyba jeszcze będę przez rok lub dwa lata rzucać chyba, ale to jeszcze nadejdzie. Zobaczymy w przyszłości.
4: Nazywam się Alicja Biela i jestem z Namysłowa.
5: Nazywam się Sara Dyktyńska i jestem z Namysłowa NKS Start Namysłów.
6: Nazywam się Oliwia Wiśniewska i jestem z Namysłowa.
1: Jak u was się rozpoczęła ta przygoda z bieganiem?
5: Zachęcił mnie mój tata, bo w dzieciństwie bardzo dużo też biegał.
6: Mnie też zachęcił mój tata, bo on jak był nastolatkiem, to też tak biegał, ale dostał kontuzji kolana i już po prostu nie mógł biegać.
1: Co podoba wam się w bieganiu? Czy myślicie, że będziecie to robić długo? Czy może wam się to znudzić?
4: Myślę, że będę biegać długo, bo lubię ten sport.
5: Myślę, że długo będę ćwiczyć lekkoatletykę, bo bieganie mi sprawia bardzo dużą frajdę.
6: Ja myślę, że będę długo biegać, bo bieganie mnie uspokaja i też po prostu lubię to robić.
1: A jakie lubicie dystanse?
4: Moje ulubione dystanse to jest 600 metrów. 2 minuty, 3 sekundy.
5: Mój ulubiony dystans to jest 300 metrów i mój czas to jest 54 sekundy.
6: Moim ulubionym dystansem jest bieg na 60 metrów i moim najlepszym czasem jest 9 sekund.
1: Jak zachęciłybyście koleżanki, kolegów do tego, żeby zaczęły biegać, uprawiać sport?
4: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu lekkoatletyki, bo sport to zdrowie i bardzo fajna frajda.
5: Ja bym namówiła moje koleżanki na sport, dlatego, bo ja tam chodzę i wiem, jakie to jest frajda i chciałabym, żeby też poczuły, jaka to jest frajda ze mną.
6: Ja bym zachęciła moje koleżanki do sportu, dlatego, że mi się to podoba i myślę, że też bym je zachęciła, żeby popróbowały swoich sił.
7: Jestem Michalina Słuchacz.
1: Ty byłaś na tych zawodach dwa lata temu. Jak oceniasz tę imprezę? Czy ona jest fajna? Czy dzieci tutaj dobrze się czują?
7: Ta impreza jest fantastyczna. Dużo emocji jest i bardzo dobrze zorganizowana.
1: Ty specjalizujesz się w biegach i w skoku w dal. Dlaczego akurat te dyscypliny?
7: Jakoś tak mnie przyciągają do siebie, ale kiedyś trenowałam 600 metrów, więc przeszłam po prostu, bo 600 już było dla mnie, można powiedzieć, nudne i przeszłam na sprinty.
1: A ciebie kto zachęcił do lekkiej atletyki? Mama, rodzice?
7: Moja mama, bo moja mama też kiedyś trenowała i jakoś tak mnie od dziecka biegałam i mnie zachęciła.
1: A co jest dla ciebie fajnego i w bieganiu, i w skoku w dal?
7: To jest moja pasja.
1: A twoje koleżanki? Twoi koledzy też tak chętnie podchodzą do sportu, czy raczej wolą smartfony?
7: Nie, do sportu też.
1: A jak ty byś zachęciła do tego, żeby ktoś ruszył się, odłożył telefon?
7: Na przykład dałabym ulotkę o naszą ze startu, że można się zapisać i bym powiedziała, żeby odłożyli telefony i do nas przyszli.
1: Jak widać, wśród dzieci lekkoatletyka jest popularna i oby nie brakowało młodych adeptów biegania czy skakania. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.
8: Ruszcie z Radiem Opole.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Cześć, jestem Asia. Prowadzimy z mężem warsztaty i super się bawimy.
2: Cześć, jestem Rafał. Prowadzimy Airbricks Family.
1: Jak organizujecie taką przestrzeń klockową dla dzieci?
2: Przede wszystkim sami się lubimy bawić, więc ta pasja do zabawy jest z nami jakby cały czas i chcemy po prostu ją przekazywać. My zabieramy na takie spotkania, eventy czy warsztaty całą masę klocków oraz płytki do budowania. Tworzymy przestrzeń do zabawy. Zdajemy dzieciom też pole do zabawy. Mogą się bawić sami, ale też rzucamy jakieś pomysły, żeby mieli jakieś wyzwania i tworzyli jakieś kreatywną zabawę, tak żeby nie była tylko sama zabawa, ale był element jakiejś rywalizacji, jakiegoś planowania, żeby ta zabawa miała jakiś sens.
1: O. A czy możemy powiedzieć o konkretnych zabawach, konkursach, bo też zaobserwowałam podczas warsztatów, że dajecie no bardzo konkretne zadania, tak jak powiedziałeś.
2: Na eventach zaczynamy od swobodnego budowania, tak żeby na rozgrzewkę każdy mógł te klocki ruszyć, ale potem mamy też konkursy. Żeby konkurs miał jakiś sens, musi być konkretny plan. Jest wiosna, robimy wiosenne budowanie, każdy ma zadanie, są dwa zadania, zazwyczaj krótsze i dłuższe. Bawimy się trochę na zasadach jakby Lego Masters, żeby dzieciaki znają to z telewizji, więc tutaj też tworzymy coś podobnego. Dostają konkretne zadanie na czas, żeby zbudować jakiś wiosenny krajobraz. No i wszyscy muszą zajmować całą płytkę, mają do wyboru pełno klocków kolorowych, staramy się, żeby to było właśnie kolorowe, żeby użyć jak najwięcej klocków, różnych technik, podpowiadamy czasem właśnie dzieciakom, żeby wyszli poza schemat, nie tylko budowali na płasko, może coś w 3D, coś z innej perspektywy, tak żeby to było ciekawe, no przede wszystkim, żeby zająć całą przestrzeń do budowania, ale też ważne jest to, żeby dzieci tworzyły jakąś historię związaną z tym budowaniem, żeby to nie były suche klocki, tylko tam się coś dzieje, żeby one wiedziały, co się dzieje, żeby nie wiem, budują zwierzątko, żeby to zwierzątko miało imię, żeby wiedziało, jak się bawi, czym się bawi, żeby ta całe to budowanie, cała zabawa miała jakąś swoją historię, sprawia, że dzieci są bardziej zaangażowane i całe budowanie jest dużo ciekawsze.
1: Jak rodzice i dzieci reagują, jak komentują właśnie taki rodzaj zabawy, spędzania czasu wolnego, który wy proponujecie?
3: Część rodziców korzysta z tego, że właśnie dzieci są u nas, dobrze się z nami bawią, a część po prostu dołącza też do wspólnego budowania, no bo jak wiadomo, łączenie klocka z klockiem jest relaksacyjne. Dla dzieci uczące, dla dorosłych właśnie rozluźniające. Chętnie właśnie dzieci wracają do nas na zajęcia. Rodzice też są mega zadowoleni. No najfajniej też wychodzą konkursy, gdzie jest ta rywalizacja albo współpraca, bo to też zależy od tematu, jaki wprowadzimy w dany konkurs.
2: Rodzicom się przypominają czasy dzieciństwa, kiedy sami się bawili i dołączają do dzieci i czasem wygląda tak, że podchodzą do tego nieśmiało, że to dzieci są usprawiedliwieniem, żeby wejść na strefę do budowania i potem siadają z nimi i budują więcej niż te dzieci czasem. Chodź jeszcze, tu dołożymy coś, chodź jeszcze, weźmiemy te klocki i budujemy dalej. Także my zapraszamy do strefy budowania dzieci w każdym wieku. Jakby nie mamy limitów, jak chcesz, siadaj z nami, budujemy razem i dobrze się bawimy.
1: To w takim razie wróćmy do tych czasów dziecięcych waszych. Czy u was to było od samego początku? To jest taka pasja z dzieciństwa, którą przerodziliście dzisiaj, no już w taki sposób na życie?
2: U mnie tak. Ja pierwsze klocki tu dostałem, jak byłem jeszcze w przedszkolu. Nie wiem, czy to nie były nawet Star Warsy. Tak, pierwsze klocki dostałem w przedszkolu i są ze mną od tego momentu do tej pory, mam moje stare klocki. Bawiłem się właściwie zawsze, bo taka lekka przerwa gdzieś tam w szkole, gdzie bardziej były sport i inne zajęcia, ale w zasadzie klocki towarzyszą mi odkąd byłem mały, a teraz mam 2 metry, więc to naprawdę było dawno temu. Klocki z dzieciństwa mam do tej pory, całe pudło. I teraz jak tak myślę o tym, nawet nie wiem, jak to się stało, jak do tego doszło, że to rozwinęliśmy na taką skalę, że jest to sposób na życie i bawimy się w zasadzie cały czas, ale są klocki. No klocki nam towarzyszą w zasadzie codziennie, bo budujemy my, budują z nami nasze dzieci i w zasadzie jak dajemy komuś prezenty, to bardzo często są to też klocki Lego, więc w zasadzie cały czas w każdym aspekcie życia i w ciągu dnia towarzyszą nam klocki.
1: Kiedy wejdziemy w ten świat, to na przykład co rozróżniamy? Jakie rodzaje tych budowli? No bo dla mnie to są po prostu pudełka z klockami, ale myślę, że dla was to nie są po prostu takie pudełka. Czy to są też jakieś kolekcje, które zbieracie, kupujecie? Rozumiem, że twoje pierwsze klocki są schowane i one nie są dostępne dla innych.
2: Moje klocki pierwsze, tak, to jest element kolekcji, bo poza tym, że prowadzimy zajęcia budowanie, to tak, mamy swoją kolekcję Lego. U mnie są to głównie Gwiezdne Wojny i superbohaterowie Marvela, gdzie zbieram, mam cały pokój, cały pokój mam ułożony w klockach, po sam sufit, także nawet ciężko tam czasem nogę postawić, ale jest tego dużo. Co, ja się skupiam na przede wszystkim takich dużych zestawach, żeby to faktycznie było imponujące, takie widoczne z daleka. No i przynajmniej też zajmuje czas na budowaniu. No jest jakaś zabawa z tym 6000 klocków, jest czym się bawić. Także jest kolekcja, zbieramy figurki, zbieramy zestawy. Asia bardziej się bawi z tam zestawy kwiaty i postacie z Disneya. To jest właśnie Asi konik. Tak, i ozdoby. Właśnie tu Asia pokazuje mi ozdoby, biżuteria, przede wszystkim kolczyki z klocków. Super sprawa. W zasadzie na każdych eventach ma takie kolczyki ze sobą.
1: O ten kobiecy klockowy świat właśnie chciałam zapytać, bo też rozmawiałam z ciocią od klocków i ona też miała te kolczyki, od razu mi się wbiło to w oczy, a my jako kobiety to też patrzymy na to trochę inaczej. Asiu, u ciebie to było tak, że to najpierw mąż się interesował klockami i ciebie zaraził tą pasją? I
3: tak, właśnie to tak wyglądało. No ja się urodziłam w latach 90. Moi rodzice akurat nie kupowali mnie z żadnych zestawów klocków Lego, ale odkąd byłam z Rafałem, czyli już 13 lat, bawię się klockami, mam właśnie biżuterię z klocków, która towarzyszy mi na każdych eventach, czy na każdych uroczystościach i świętach. No pięknie wyglądają, właśnie nie tylko są formą zabawy, ale też fajnym imidżem.
1: Widzę, że masz taką bransoletkę. Czy to są jakieś specjalne oznaczenia? Czy to jest przypadek? To jest taka dziedzina, która jest coraz bardziej popularna wśród kobiet, że dziewczyny w ogóle też garną się do tych klocków. Obserwujecie to na warsztatach?
3: Generalnie pierwszą bransoletkę zobaczyłam właśnie u koleżanki z Brick and Fun. Bardzo mi się spodobała, mąż mi kupił, a każdy klocuszek no, ma jakieś znaczenie, bo albo dostałam od kogoś z eventu, albo od moich synków, więc z chęcią je noszę i zarażam, bo inne koleżanki też właśnie sobie pokupowały takie bransoletki i z chęcią noszą.
1: A mogłabyś trochę przybliżyć słuchaczom, którzy nie widzą tej bransoletki, na przykład jakie tutaj są oznaczenia, jaka jest historia tych klocków, czy te klocki, no właśnie to są tylko prezenty, czy ty specjalnie na przykład coś zamawiasz w internecie, albo gdzieś jesteś na jakimś wyjeździe i chcesz po prostu tę bransoletkę urozmaicić?
3: Docy generalnie jak występują w jakichś właśnie zestawach i jest ich nadmiar, to właśnie później sobie przypinam do tej bransoletki. No bransoletka ma takie wypustki, do której można właśnie przypiąć każdy klocuszek. No chyba, że właśnie jest na przykład serduszko, czy jakieś zwierzątko, no to już wybiera mój starszy i młodszy syn.
1: Czyli to trochę i bransoletka taka wasza wspólna. No to w takim razie to u was w domu takie prezenty świąteczne, urodzinowe to tylko klocki, czy jednak czasami jest jakiś wyjątek?
2: Znaczy u mnie nie ma wyjątku, u mnie są tylko klocki. Jakakolwiek by była okazja, to ja daję lub bardzo chętnie przyjmuję. Tylko klocki. Im większy, tym lepszy, no wiadomo. U dzieciaków staramy się wprowadzić, to nie jest jakiś przymus, indoktrynacja, ale staramy się wprowadzać klocki do menu prezentowego. Natomiast, no, oni się bawią też wszystkimi innymi zabawkami. No, Asia zazwyczaj gdzieś tam te klocki na urodziny czy na święta wchodzą, nie?
3: Już przez 13 lat dostaję właśnie klocki Lego od męża, dzieci tak samo, no o dziadków dziś tam też pamiętamy, mają swoje własne figurki zbudowane w Lego Store w różnych miejscach, także no cała rodzina jest w klockach.
1: Cała rodzina w klockach, ale rzeczywiście macie na to jeszcze czas, żeby siadać i tak naprawdę swobodnie się bawić tymi klockami, czy jednak cały czas z tyłu głowy już jest kolejny konspekt, scenariusz warsztatów?
2: Staramy się zorganizować czas tak, żeby było trochę na takie zabawy i budowanie, choć no wiadomo, jest praca, jest firma, jest żona, są dzieci, więc ten doba ma tylko 24 godziny, czas jest ograniczony, ale staram się tak zorganizować, żeby było miejsce na wszystko. Wiadomo, są rzeczy ważne, które trzeba zrobić, ale chcemy się bawić właśnie na luzie i pobudować, także często siadamy właśnie do zwykłego budowania, wysupujemy klocki na podłogę i bawimy się, żeby spędzić ten czas razem, nie tylko praca, przede wszystkim zabawa, bo od tego to wyszło i właśnie chcemy, żeby to dalej była zabawa, a nie tylko tam sztywne, bo muszę to zrobić, praca i tak dalej. Nie, chcemy się przede wszystkim tym bawić.
1: Zerkamy na wasze pudła. jesteście w stanie policzyć, ile jest tych klocków, tych elementów, z czego w ogóle się składa ta kolekcja do budowania dostępna dla waszych uczestników warsztatów?
2: Pierwsze co zacząłem to zwykłe klocki, takie briki, cegiełki, żeby jeździć do przedszkola dla dzieci, żeby to nie było takie łatwe, że mają obłe kształty, tylko z samych cegiełek musieli coś budować. To dawało duże wyzwanie dla dzieci przede wszystkim, bo powiedzmy, że te klocki, rodzaje klocków były ograniczone, były same cegiełki. I to fajnie się sprawdzało na początek, potem oczywiście dorzuciłem tych klocków, nie wiem, jest między 15 a 20 tysięcy. Pozwolicie, że nie będę tego liczył na sztuki, bo to trochę by zajęło, ale tak gdzieś 15-20 tysięcy tych klocków jest. Staram się dorzucać co jakiś czas kolejne porcje, oczywiście to się liczy w tysiącach, żeby było tego jak najwięcej. I przede wszystkim też, żeby były różne. Jak najwięcej kolorów, staramy się dobierać właśnie różne rodzaje, żeby dzieci mogły w coraz ciekawszy, w coraz lepszy i inny sposób budować, pokazywać to, co mają w głowie, przelewać właśnie na klocki.
1: Ale zauważyłam też taką ważną rzecz i element, że rzeczywiście na waszym stanowisku, gdzie prowadzicie warsztaty, takie ogólnodostępne dla dzieci i dorosłych, w różnym wieku dzieci, bo ustaliliśmy już, że z dziećmi możemy być do końca życia. Macie też przygotowane takie stanowisko, tacka, pudełko. Jak przygotować się do takiej pracy i dlaczego to jest takie ważne?
2: Przede wszystkim o higienę dbamy, bo używają tego dzieciaki, różne dzieciaki, wiele dzieciaków, żeby nie brudzić sobie tych klocków. No tak, no na początku zawsze trzeba wyczyć ręce. Słuchajcie, przechodzimy z pola, jemy i tak dalej, potem wszystko idzie na klocki. Klocki się brudzą, żeby dbać o swoją budowlę i żeby przekazać czyste klocki następnej osobie i następnym uczestnikom, trzeba o to zadbać, tak. Organizacyjnie, każde dziecko, które przychodzi, ma płytkę konstrukcyjną do dyspozycji dla siebie. Tackę, w której noszą sobie klocki, żeby nie nosić tego w rękach, zadbać tutaj o bezpieczeństwo też. Dzieci sobie w tych tackach idą do brick pitu, czyli miejsca, w którym są klocki do budowania, zabierają to, co potrzebują i ile tego potrzebują, wracają sobie powoli, spokojnie do stolika i mogą sobie budować. Tacki są jeszcze specjalnie fajnie z gumą, żeby się nie ślizgały, co też pomaga przy zabawie, bo dbamy o zabawę, ale dbamy też o bezpieczeństwo. Zawsze przypominam, jak zaczynamy zajęcia, że budujemy paluszkami, nie wkładamy klocków do uszu, buzi, nosa i innych otworów, o które dzieci mogły pomyśleć. Nie, tego nie robimy i na strefie też pilnujemy, żeby nie biegać. Chodzimy, klocki są blisko, wszyscy zdążymy, zawsze mówię, nie biegamy i budujemy paluszkami, bo chcemy się dobrze bawić, ale też bezpiecznie bawić. Wszyscy weszli na strefę, to wszyscy mają też w całości wyjść z tej strefy zadowoleni.
1: Czy macie jakieś takie swoje osobiste historie albo rodzinne, które przeżyliście dzięki klockom? Jakiś wyjazd, jakiś właśnie może event, może być to historia jakaś taka zabawna, nie musi być bardzo klockowa, albo poznaliście kogoś takiego, że właśnie to środowisko sprawia, że na przykład wasza rodzina się powiększyła, ale taka rodzina, no przyjaciół na przykład.
2: Jak pojechaliśmy do Wrocławia na Fajnie się składa, taki event, który organizował Piotrek, jak zobaczyłem, jaka tam jest atmosfera, właśnie z tymi ludźmi rozmawialiśmy wtedy, poznaliśmy ich w zasadzie, mówię, nie, ja za rok się tu wystawiam, ja tu za rok będę z wami jako wystawca. I w zasadzie to tamten event, tamta impreza spowodowała taki klik w głowie, że tak, idziemy w tym kierunku i faktycznie tak się stało, bo rok później byliśmy tam na strefie budowania i też mieliśmy niewielką wystawę. Także pomału właśnie, to był ten moment, kiedy właśnie weszliśmy. Także Piotrek, dzięki, super, super to nam wyszło wtedy i no w zasadzie wtedy tak żeśmy się zarazili tym i zaczęliśmy jeździć na eventy. Wtedy też do Będzina podjechaliśmy na Klocko, wtedy i tam mieliśmy te złote bilety, lekko się spóźniliśmy, ale oczywiście trafiliśmy na Łukasza Goreckiego, majstra, który nas wprowadził, oprowadził. Widzieliśmy się wtedy z nim pierwszy raz, a w zasadzie jakbyśmy się znali 100 lat. I to było takie wejście do można powiedzieć, tej ekipy, tej rodziny klockowej, bo poznaliśmy tam pozostałych influencerów też. Widzimy ich pierwszy raz, ale w zasadzie no, jakbyśmy się znali z podwórka. To jest niesamowite, także ta rodzinka klockowa w zasadzie, można powiedzieć, że dołączyliśmy. Mieliśmy szczęście dołączyć do tej rodzinki klockowej i teraz już jeździmy na takie eventy jak równy z równym. Tak naprawdę, no jak do przyjaciół, bardzo cieszymy się i czekamy na takie kolejne eventy, z którymi możemy się z nimi spotkać i pogadać, zbić pionę. No super sprawa, dla mnie niesamowite, a się myślę, że też podziela moje zdanie, prawda?
3: Oczywiście, potwierdzam, to jest niesamowite należeć właśnie do tej klockowej rodzinki. No kochamy Was i mamy nadzieję, że Wy nas też.
1: Bardzo Wam dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego Wam życzę i kolejnych wspaniałych klockowych przygód.
2: Super, dzięki bardzo. Do zobaczenia na szlaku, kochani. Pamiętajcie, nie przestawajcie się bawić.
3: Serdecznie pozdrawiamy Was jako Airbix Family z Jaworzna.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki. Zespół Spin Doctors i piosenka Disown, czyli wyrzec się.
2: To piosenka była tytuł Two Princes.
1: Tak, Disown było to sformułowanie,
2: piosence,
1: czyli wyrzec
2: dokładnie.
1: Się. I była taka fraza była You marry me, your father will disown you, czyli kiedy mnie poślubisz, jeśli nie poślubisz, twój ojciec się ciebie wyrzeknie.
2: Mhm. I w ten sposób właśnie fajnie zapamiętuje się te nowe wyrażenia w angielskim. Jeżeli złapiemy jakieś słówko i ono jest w piosence i tej piosenki posłuchamy ileś tam razy, to całe zdanie zostaje w głowie. I to jest bardzo fajny proces, dlatego polecamy jak najwięcej słuchać tych piosenek z tymi wyrażeniami, które Państwu polecamy. Tak, to był Spin Doctors i teraz przyspieszamy do przodu i jesteśmy bardzo blisko aktualnego czasu, rok 2025. Benson Boone. Nie miałem pojęcia o istnieniu tego pana, usłyszałem piosenkę w radiu i sobie pomyślałem, ciekawa, bo tak troszeczkę nawiązuje do takiej starszej muzyki, jest w takich nowych barwach nagrana. To jest człowiek, który pojawił się w programie American Idol, czyli to jest tak jak ten nasz polski talentowy show, który się stamtąd wywodzi. I on przechodził kolejne etapy tego programu. Katy Perry, to ciekawe, była jedną z jurorek i ona jemu wróżyła sukces w tym programie, a on jak przeszedł do etapu, gdzie zostało ich 24, zrezygnował. Świadomie powiedział mediom, że on się z tego wycofuje, bo on się sam chce zająć swoją muzyką, swoją przyszłością i powiedział, że on odchodzi i poważnie się zajmuje muzyką. I to było ciekawe, bo wszyscy wtedy mówili, że no jak można odejść z takiego programu w takim momencie, jak ci wróżą. Katy Perry mówi, że możesz wygrać, a ty odchodzisz. Okazało się, że to był niesamowicie dobry zabieg, bo w tym momencie jego kariera poszła tak do przodu, wyskoczyła. Jeden z członków Imagine Dragons podpisał z nim kontrakt od razu i chłopak zaczął nagrywać piosenki i płytę. I teraz okazuje się, że jest królem TikToka i innych mediów. Ja o tym jakby gdzieś mi to umknęło, ale okazuje się, że to bardzo fajne, bardzo fajnie się skończyło dla niego. W jego piosence Mr. Electric Blue mamy takie wyrażenie, które bardzo często słyszałeś w angielskim. Przed audycją, jak rozmawialiśmy z Kasią, Kasia przypomniała inny utwór innego zespołu. Pamiętasz, Kasiu?
1: Zespołu Queen, tam jest Bite the Dust.
2: Tak.
1: Czyli gryźć kurz, coś takiego.
2: Gryźć kurz, gryźć piach. Tam jest Another One Bites the Dust, czyli kolejny jakby padł w tym pojedynku. A tu mamy
1: Bite the Dirt, czyli gryźć ziemię.
2: Tak jest, dokładnie. A znaczenie?
1: No, że po prostu zostać pokonanym.
2: Tak, tak, dokładnie. Że jest jakiś pojedynek. Czasami to nie musi być pojedynek pomiędzy ludźmi, to może być pojedynek mój z jakimś urządzeniem, albo że coś przegrało, że na przykład mogę powiedzieć, że mój samochód wczoraj padł.
1: Czyli to jest po prostu synonim porażki.
2: Tak, tak, tak. Że coś się zepsuło, coś padło, coś przestało działać i już nie funkcjonuje. Tak mamy w zdaniach wykorzystane to wyrażenie.
1: He's too weak, he will bite the dirt in first round. Czyli, że on jest zbyt słaby, będzie gryźć z ziemię, zostanie pokonany w pierwszej rundzie.
2: Tak, tak. Czasami widzimy coś takiego na przykład w bokserskich meczach. Tak jak ostatnio wspominaliśmy film Rocky ze Stallonem i tam wszyscy jak zaczynali oglądać ten odcinek, jak się pojawił Dolph Lundgren, wszyscy mówili he's too weak, he will bite the dust, bo był znacznie niższy i mniejszy. I w tym momencie można tak wykorzystać to wyrażenie. I
1: albo
2: drugie.
1: Bite the dirt.
2: Bite the dirt, dokładnie.
1: My old laptop finally beat the dirt yesterday.
2: Świetnie. Uwaga, beat, bardzo dobrze Kasia powiedziała, bo beat to czas przeszły od bite.
1: Czyli mój stary laptop w końcu się zepsuł wczoraj.
2: Tak, i dokładnie.
1: Ostatecznie się zepsuł wczoraj.
2: I tłumacząc dosłownie, że zaczął gryźć ziemię, ale oczywiście to niemożliwe, ale tak to wygląda w przenośni. W piosence taką frazę mamy.
1: He ain't the guy you wanna fight, he will make you bite the dirt. Czyli on nie jest chłopcem, nie jest kimś, z kim chcesz walczyć, bo zostaniesz pokonany. On sprawi, że będziesz gryźć ziemię.
2: Tak jest, czyli komuś...
1: He'll make you bite the dirt.
2: He'll make you bite the dirt. Czyli ostrzegamy kogoś. To nie jest gość, z którym ty chcesz w ogóle stawać w szranki, więc absolutnie nie rób tego, bo będziesz gryzł ziemię i polegniesz. Wykonawca Benson Boone, przypominam jeszcze raz, dla mnie zupełnie nowa osoba w muzyce. Mr. Electric Blue, tak tytuł się nazywa.
1: Bite the dirt to jest to sformułowanie, którego teraz szukamy w tej piosence.

0: Witam Państwa serdecznie w szóstą niedzielę wielkanocną. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Mija rok pontyfikatu Leona XIV. Dzisiaj w programie także o spotkaniu papieża z premierem Donaldem Tuskiem i prześladowaniu chrześcijan na świecie. Powiemy również m.in. o 60. rocznicy uroczystości milenium chrztu Polski na Jasnej Górze, śmierci arcybiskupa Józefa Michalika i pielgrzymce diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów na górę świętej Anny. A wpierw oczywiście zapraszam do wysłuchania słowa na niedzielę, które przygotował i zaprezentuje ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawił mu siebie. Ludzie wychowywani w pełnych rodzinach z obydwojgiem rodziców nigdy nie zrozumieją, co to znaczy, gdy dziecko nie ma jednego albo dwójki rodziców. Jak wielkie to cierpienie i smutek w sercu młodego człowieka. A już być sierotą? Skoncentrowani na swoich troskach i problemach, nie dostrzegamy tych, którzy nam czegoś zazdroszczą. Nie doceniamy tego, co mamy każdego dnia. Sieroctwo to zawsze jakiś brak. Oczywiście, że nawet w niepełnej rodzinie można, kolokwialnie mówiąc, wyjść na ludzi i kiedyś być dobrym rodzicem, ale bez dobrych wzorców może być trochę trudniej. Nie zostawię was sierotami. Tak dziś do nas mówi Pan Jezus. Człowiek niestety może nas zawieść, rozczarować, zdradzić, zadać ból i tak niekiedy bywa, ale tego nigdy nie zrobi Pan Bóg. To coś, co nie mieści się w Jego sposobie postępowania wobec człowieka. Bóg nie byłby Bogiem, gdyby miał nas rozczarować. To dla nas zawsze ta prawdziwa dobra nowina, Ewangelia, że mamy potężnego wspomożyciela i obrońcę w osobie Zbawiciela. Apostołowie, którzy spotykali się z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu, usłyszeli słowa, które mogły sprawić im ból i przykrość. Chrystus mówi, że niedługo już musi odejść z ziemi do nieba. Kolejne rozstanie dla uczniów. Przecież jeszcze niedawno przeżywali dramat pojmania nauczyciela, jego cierpienie, mękę i śmierć, a tu kolejna zapowiedź odejścia. Apostołowie spodziewali się, że Jezus już zawsze będzie z nimi, że teraz tylko radość, szczęście, brak problemów, taka typowa sielanka. Ale plany Boże są inne. Uczniowie nie rozumieją tej głębokiej prawdy. Gdyby Jezus został dalej z nimi w Palestynie, w Galilei, to Słowo Boże, Ewangelia nie rozprzestrzeniłaby się na inne krainy. Nie dotarłaby do serc kolejnych osób. Nie znalazłaby kolejnych świadków Pana Boga. Przesłanie Jezusa mogłoby zostać ograniczone do niewielkiego obszaru, do grupy osób. Ewangelia mogłaby umrzeć naturalną śmiercią bez przekazywania dalej. Na to nie mógł pozwolić Bóg. Stąd bierze do nieba swego Syna i rozsyła uczniów z misją nauczania i opowiadania o Bogu, który stał się człowiekiem, umarł za nas, odkupił świat przez zmartwychwstanie. Nie zostawił was sierotami. I nie zostawił. Troska Boga o człowieka jest pełna i przejawia się w wielu konkretnych znakach. Pan Jezus nie zostawił nas sierotami, bo każdego dnia czeka na nas i zaprasza do udziału w Eucharystii. Jest gotów na rozmowę z nami, a to ma swoją konkretną nazwę. To modlitwa. Jest obecny w Słowie Bożym, które możemy codziennie czytać i rozważać. Idąc ulicą obok kościoła, możesz wstąpić na chwilę adoracji i też odczuć Bożą obecność. Jest wreszcie obecny w drugim człowieku, bliźnim, który potrzebuje pomocy, czeka na drobny gest miłosierdzia jakim może być rozmowa, poświęcony czas, nasza życzliwość i zrozumienie. Każdy dzień daje wiele okazji, aby doświadczyć tego, że Bóg naprawdę idzie z nami przez życie, że wszystko jest pod Jego kontrolą, że nic nie dzieje się przypadkowo, a jest zamysłem Bożej opatrzności. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy z ust Jezusa obietnicę posłania z nieba do uczniów żyjących jeszcze na świecie, Parakleta. Przyznajmy, że brzmi to dziwnie, trochę tajemniczo i zagadkowo. O co chodzi Chrystusowi? Kim jest ten Paraklet? Co to w ogóle za słowo? Co ono oznacza? Otóż Jezus zapowiada nam dzisiaj zesłanie Ducha Świętego, a greckie słowo Paraklet tłumaczymy na język polski jako pocieszyciel, obrońca, rzecznik lub wspomożyciel. W kontekście biblijnym jest to osoba, którą Jezus obiecuje uczniom jako stałą pomoc, która naucza i wstawia się za wierzącymi, stojąc po ich stronie niczym adwokat. Łacińskim odpowiednikiem tego terminu paraklet mógłby być wyraz advocatus. Prawda, że brzmi znajomo? W czasach Jezusa parakletem był nazywany ktoś, kto przed sądem stawiał się za oskarżonym. W sądzie zwykle sam oskarżony bronił się przed zarzutami, jednak była też możliwość poproszenia kogoś o pomoc. Jesteśmy tu w terminologii prawniczej, sądowej, dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Jeśli w swoim życiu mieliśmy do czynienia z prawnikami czy adwokatami, z prokuratorami, notariuszami, asesorami albo sędziami, jeśli byliśmy kiedyś na rozprawie w sądzie, to rozumiemy, że są to często trudne i stresujące przeżycia. W sądzie każda rola jest wyraźnie określona. Sędzia skazuje lub uniewinnia. Prokurator wnosi akt oskarżenia, a adwokat, albo inaczej mówiąc pełnomocnik, reprezentuje oskarżonego i go broni. W życiu duchowym możemy znaleźć bardzo wyraźne podobieństwo do tego, co dzieje się na salach sądowych. Kiedyś staniemy przed sprawiedliwym sędzią, którym jest Bóg Ojciec. Naszym oskarżycielem, a więc tym, który będzie wypominał nam grzechy i wady, będzie zły duch, szatan. Potrzebny będzie obrońca, który zrobi wszystko, byśmy nie byli skazani na wieczne potępienie. Tym, kto będzie nas bronił, jest właśnie Paraklet, Duch Święty. On także ma nas pocieszać w chwilach trosk i smutków. A tych zmartwień, jak podejrzewam, nie brakuje nikomu z nas. Są chwile, kiedy życie może nas przytłoczyć, kiedy wydaje się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. Kiedy jedna przeszkoda zdaje się być pokonana, a na jej miejsce pojawia się kilka kolejnych. W takiej sytuacji nie traćmy głowy, nie dajmy się zwątpieniu, a już na pewno nie dopuść do serca uczucia rozpaczy. Bo nie ma sytuacji, z której nie można wyjść współpracując z Bożą łaską. Podczas ważnych wydarzeń z życia Kościoła, takich jak na przykład święcenia kapłańskie, śluby zakonne czy zawarcie małżeństwa, na mszy świętej śpiewamy hymn do Ducha Świętego, zaczynający się od słów „O Stworzycielu Duchu przyjdź”. Jedna zwrotka tego przepięknego hymnu rozpoczyna się od słów „Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar”. To oznacza, że sam Bóg zsyła nam pociechę, którą zawsze możemy wołać, gdy tak po ludzku dzieje się źle. Wysłuchaj dziś hymnu do Ducha Świętego. Znajdź jakąś modlitwę do trzeciej osoby boskiej. Może ją wydrukuj i często odmawiaj. Prędko doświadczysz ogromnego wsparcia i Bożej pociechy, która przewyższa wszelkie ludzkie słowa wsparcia. Boża pociecha to nie są puste słowa, ale za nią idzie interwencja, która przywraca pokój serca i wlewa nadzieję, której nigdy nie traćmy w naszych sercach.
0: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz. Zanim przejdziemy do roku pontyfikatu papieża, wpierw jeszcze o tym, co działo się w miniony weekend. W Bazylice Świętego Jana na Lateranie papież Leon XIV wyświęcił nowych biskupów pomocniczych Rzymu. W homilii wezwał do odwrócenia logiki dominacji, która wykorzystuje konflikty, by wyłonić najsilniejszych, a tych, którzy ulegają, uważa za odpadki historii.
2: Wobec 2500 wiernych zgromadzonych w laterańskiej bazylice papież podkreślił wagę jedności Kościoła, który winien być solidnym i gościnnym domem. Nowych biskupów wezwał do otaczania troską najsłabszych.
3: W incoraggio
2: Zachęcam was, abyście wyciągnęli rękę do odrzuconych kamieni tego miasta i głosili im, że w Chrystusie, naszym kamieniu węgielnym, nikt nie jest wykluczony z czynnego uczestnictwa w świętej budowli, jaką jest Kościół, i w braterstwie między ludźmi. Leon XIV przypomniał słowa Franciszka o tym, że Kościół to szpital polowy. Dodał, że duchowni powinni być ulicznymi pasterzami, którzy mają w sercach peryferie materialne i egzystencjalne i którzy nie powinni koncentrować się na przywilejach. Zapewnił, że staną się prorokami, jeśli będą ludźmi pokoju i jedności, jeśli będą przyjmować, słuchać i przebaczać. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: Papież Leon XIV przyjął rezygnację z wierzchnika archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, 65-letniego arcybiskupa Paolo Pecciego. Mianował też biskupa pomocniczego Nikolaja Dubinina administratorem apostolskim tej archidiecezji. Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie obejmuje większą część europejskiej części Rosji. Żyje tam około 58 milionów osób, w tym 70 tysięcy katolików. W ubiegłą niedzielę na placu Świętego Piotra papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Leon XIV mówił m.in. o pokoju na świecie i o obronie nieletnich przed ich wykorzystywaniem.
3: Cari fratelli e sorelle.
2: Papież przypomniał, że majto w kościele miesiąc Maryjny. Zachęcił do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji jedności kościoła i pokoju na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy pod patronatem UNESCO. Niestety to prawo jest często gwałcone w sposób jawny, a czasem ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, ofiarach wojen i przemocy, powiedział papież. Pozdrawiając zgromadzonych na placu Świętego Piotra, zwrócił się do członków stowarzyszenia METER, które od 30 lat broni nieletnich przed plagą wykorzystywania, włączając to wspólnotę kościelną i społeczeństwo, ucząc bliskości wobec ofiar i sposobów zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. Meter skupia pionierów w walce z pedofilią i innymi formami przemocy i wykorzystywania, a także z obojętnością we Włoszech i za granicą.
3: Buona domenica!
2: Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: W czwartek premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Szef rządu został przyjęty na audiencji w Watykanie. W prezencie podarował Ojcu Świętemu pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Z Watykanu Agata Król.
4: Premier został powitany przez prefekta Domu Papieskiego na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Spotkanie z Leonem XIV odbyło się w papieskiej bibliotece i trwało około 20 minut. Tradycyjnie doszło do wymiany podarunków. Donald Tusk przyjechał ze zbiorem pięciu pierwszych ksiąg Starego Testamentu napisanymi w języku kaszubskim. To osobisty akcent polskiego premiera. Polska delegacja następnie spotkała się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Richardem Gallagherem. Na zakończenie wizyty w Watykanie premier Donald Tusk odwiedził grób papieża Polaka. Druga część dnia to aktywności polityczne polskiej delegacji i spotkanie z premier Giorgio Meloni w Palazzo Chigi. Z Watykanu Agata Król, Polskie Radio.
0: Premier Tusk, dodajmy, mówił, że przeprowadził długą rozmowę z papieżem poza protokołem i zaskakująco nieoficjalną. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
5: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli dobrzy ludzie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
0: Premier wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w 2028 roku. Wcześniej Leona XIV do Polski zapraszali prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki. Chcieliby papież przybył do Getrzwałdu w przyszłym roku w związku z obchodami 150. rocznicy objawień Matki Bożej. Potem zaproszenie ponowił episkopat. W katedrze w Neapolu, tuż przed wizytą papieża Leona XIV, który był z wizytą z okazji pierwszej rocznicy jego pontyfikatu, upłynniła się krew świętego Januarego. Podczas liturgii w wypełnionej po brzegi katedrze papież uniósł relikwiarz i pokazał go wiernym, co wielu Neapolitańczyków odczytało jako znak opieki i nadziei dla swojego miasta. Święty January jest głównym patronem Neapolu. Papież może w najbliższych miesiącach odwiedzić Francję. Tamtejszy episkopat informuje o trwających rozmowach z Watykanem oraz wstępnych pracach nad programem podróży.
6: Według przewodniczącego konferencji Episkopatu Francji, kardynała Jean-Marca Avelina, papież może odwiedzić Francję pod koniec września. Leon XIV miałby udać się m.in. do sanktuarium w Lourdes, jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych we Francji. Planowana jest także wizyta w Paryżu. Ostatnim papieżem, który odwiedził francuską stolicę, był Benedykt XVI, który przyjechał tam 18 lat temu. Jego następca, Franciszek, odwiedził natomiast Strasburg, Marsylię oraz Korsykę. Jednak wizyty te nie miały charakteru państwowego. Nie wziął również udziału w otwarciu paryskiej katedry Notre-Dame po jej renowacji. Teraz francuscy biskupi liczą, że głowa kościoła w końcu odwiedzi najsłynniejszą świątynię we Francji. Argumentem za papieską wizytą nad Sekwaną ma być również rosnąca w ostatnich latach liczba chrztów dorosłych i młodzieży, interpretowana jako znak odrodzenia wiary we Francji po latach kryzysu i sekularyzacji. Zaproszenie dla Leona XIV poparł również prezydent Emmanuel Macron, który spotkał się z nim niedawno w Watykanie. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Kościół katolicki niedawno obchodził uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Wikariusz parafii katedralnej w Białymstoku, ksiądz Paweł Żukowski, mówi, że tytułowanie Matki Bożej Królową Polski ma wielowiekową tradycję.
1: Idea się wzięła od ślubów naszego króla Jana Kazimierza 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie, kiedy to Polska stawała przed niebezpieczeństwem potopu szwedzkiego. Król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej ofiarował całą Polskę pod opiekę królowej Polski, jaką jest Maryja. I od tego czasu Polacy wiązali macierzyństwo i królewską godność Maryi zawsze z narodem polskim.
0: Jak dodaje ksiądz Żukowski, nabożeństwo do Maryi Królowej Polski było szczególnie silne podczas zaborów. Wiara pomagała wówczas utrzymać nadzieję na odzyskanie wolności. Uroczystość historycznie wiąże się z innym ważnym dniem.
1: Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Episkopat Polski poprosił papieża Benedykta XV, aby święto Królowej Polski było związane właśnie z świętem Konstytucji 3 maja.
0: W 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego ponownie zawierzył Polskę Maryi. Wtedy około 1 000 000 wiernych na Jasnej Górze złożyło jasnogórskie śluby narodu polskiego. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski to też dzień odpustu w Katedrze Polowej w Warszawie. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Antonio Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w rozmowie z Polskim Radiem podkreśla historyczne znaczenie tego święta.
2: Święto Matki Bożej Królowej Polski jest również mocno związane z duszpasterstwem wojskowym, dlatego że polscy żołnierze od wieków upatrywali w Marii swoją hetmankę, swoją panią. Przypomnijmy sobie pierwszy hymn Bogu Rodzica, rolę kultu maryjnego w naszych zwycięstwach nad Szwedami, czy w roku 1920. Nic więc dziwnego, że na drzwiach Katedry Polowej znajduje się kilka wizerunków maryjnych, które nawiązują właśnie do tej pięknej historii oręża polskiego.
0: W tym roku przeżywane jest 35-lecie przywrócenia ordynariatu polowego Wojska Polskiego.
2: Decyzją ojca świętego Jana Pawła II w 1991 roku ordynariat polowy został przywrócony do życia. 35-lecie to nie jest może jakiś wielki jubileusz, ale okrągła rocznica, która każe nam z wdzięcznością również myśleć o Kościele Powszechnym i obecnym papieżu Leonie, który, jak też przypomnę, pierwsze słowa po wyborze na papieża poświęcił pokojowi, a więc myślę, że to jest też symbol i znak bardzo ważny.
0: Główne obchody ku czci Maryi Królowej Polski odbyły się na Jasnej Górze. Przeniesienie uroczystości z 3 maja wiązało się z przypadającym w tym dniu 5. niedzielą wielkanocną. W piątek minął rok od wyboru papieża Leona XIV. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych kardynał Robert Prevost został wybrany na papieża 8 maja 2025 roku, drugiego dnia konklawe w czwartym głosowaniu. Przyjął imię Leon XIV, zainspirowany nauką społeczną Kościoła głoszoną przez papieża Leona XIII w obliczu rewolucji przemysłowej. Rok temu, 8 maja o godzinie 18:07, biały dym znad kaplicy Sykstyńskiej oznajmił światu wybór papieża. Pierwsze przemówienie wygłoszone po włosku i hiszpańsku z balkonu Bazyliki Świętego Piotra Leon XIV rozpoczął słowami: Niech pokój będzie z wami wszystkimi. To papież upominający się o cierpiących, wołający o pokój, dialog i pojednanie, upominający możnych, którzy wzniecają wojny. O tych ważnych cechach pontyfikatu Leona XIV mówi teolog dr Elżbieta Wiater. Zwróciła uwagę, że papież jest obecny i popularny w mediach społecznościowych.
3: Leon XIV powoli staje się taką postacią, która jest w wysokiej kulturze i w niskiej. Czytam artykuł na temat tego, że on i Dalaj Lama w tej chwili są największymi autorytetami duchowymi. Były robione badania i okazuje się, że oni dwaj są uważani za najbardziej wiarygodne autorytety. duchowe w tej chwili. Z tym, że to będzie ta władza bez dywizji, czyli władza opierająca się o autorytet płynący właśnie z tej dobitności i takiego jednoznacznego stawania po stronie prawdy.
0: Zdaniem Edwarda Augustyna, watykanisty, szefa działu religijnego Tygodnika Powszechnego, świat czekał na taki autorytet. Publicysta zwrócił uwagę, że komunikację z wiernymi ułatwia papieżowi znajomość jego macierzystego języka angielskiego.
4: To ułatwia mu dotarcie na pewno do Amerykanów. To zresztą było widać w tych jego krótkich wypowiedziach, takich gdzieś tam wychodząc z Castel Gandolfo, bo on używał potocznego języka i nagle ci Amerykanie zrozumieli, że ten ktoś mówi w sposób dla nich jasny, konkretny, że Trump się powinien wykorzystać moment i wycofać się teraz z Iranu. Chyba rzeczywiście świat czekał na taki autorytet. To jest zawsze pytanie, czy to jest format tego papieża, jego osobowość, czy sytuacja geopolityczna też spowodowała, że ten papież nagle stał się taką gwiazdą dla wszystkich.
0: Papieża Leona XIV trudno jest przypisać do jednego stronnictwa, zwłaszcza w Polsce, dodaje Edward Augustyn.
4: Po takich 12 miesiącach, gdy mówiliśmy, a papież ostrożny, tutaj nagle zobaczyliśmy inną twarz papieża. Każdy kraj ma prawo ustanawiać takie przepisy, żeby nie wpuszczać wszystkich, żeby kontrolować swoje granice. Ale jeśli ci ludzie już stoją na granicy, to traktujcie ich jak ludzi, nie jak zwierzęta. To się wymyka tym plemiennym podziałom, które my w Polsce bardzo lubimy i pewnie chcielibyśmy, żeby papież poparł albo jedno plemię, albo drugie plemię. No to temu papieżowi to nie grozi.
0: Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef sekcji Polskiej Radia Watykan, mówi, że to pontyfikat nacechowany otwartością, troską i wrażliwością, a najważniejsze założenia najkrócej można oprzeć na trzech hasłach.
5: Trzy razy P po roku. To znaczy pokój, to jego pierwsze słowo i bardzo często o tym mówi, jak wiemy. Drugie, pojednanie, ponieważ nawet w jego zawołaniu biskupi jest kwestia jedności. I po trzecie, pielgrzym, bo jak Jan Paweł II i on bardzo wiele już pielgrzymek odbył na tak krótki czas i kolejne są w planie, więc trzy razy P. Pokój, pojednanie, pielgrzym.
0: Leon XIV został wybrany w czwartym głosowaniu podczas drugiego dnia konklawe zwołanego po śmierci papieża Franciszka. Izraelski żołnierz, który zbezcześcił w Libanie figurę Matki Boskiej, zostanie ukarany dyscyplinarnie. Do incydentu doszło w chrześcijańskiej wiosce na południu kraju.
6: Na zdjęciu, które miało być zrobione kilka tygodni temu, izraelski żołnierz wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Najprawdopodobniej doszło do tego w wiosce Debel, tej samej, w której pod koniec kwietnia izraelski żołnierz został sfotografowany przez kolegów, jak niszczy młotem figurę Jezusa. Wtedy, gdy zdjęcie wywołało kontrowersje na całym świecie, przeprosiny złożył nawet premier Izraela, a dwóch żołnierzy zostało odsuniętych od służby. Także teraz armia izraelska oświadczyła, że żołnierz, który działał niezgodnie z wartościami, zostanie ukarany. Chrześcijańskie wioski na południu Libanu także są celem ataków Izraela, choć deklaruje on, że prowadzi tam wojnę jedynie z szyickim Hezbollahem. Z księżmi z parafii na południu spotkał się wirtualnie papież, który wyraził swoją duchową bliskość z mieszkańcami południowego Libanu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Polskie MSZ z oburzeniem odnotowało kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza. Pogarda, z jaką potraktował figurę Matki Boskiej, obraża wrażliwość chrześcijan, napisał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Przypomina on powszechną deklarację praw człowieka, która stanowi, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Maciej Wewiór przypomina, że Izrael, przystępując do ONZ, przyjął wartości tej organizacji. Ta sama zasada wolności religijnej znalazła odzwierciedlenie w deklaracji niepodległości Izraela przyjętej również w 1948 roku. Do grona sygnatariuszy należy natomiast Liban, na terytorium którego doszło do incydentu, dodał rzecznik MSZ. Koptyjski chrześcijanin w Egipcie został natomiast skazany na 5 lat więzienia. Augustinos Saman prowadził kanał na YouTube o chrześcijaństwie. Organizacje praw człowieka mówią o szerszej akcji przeciwko treściom religijnym w internecie. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia.
7: Mężczyzna jest koptyjskim chrześcijaninem i badaczem. Jego kanał na YouTube ma ponad 100 tysięcy subskrybentów. W filmach tłumaczył chrześcijaństwo i odpowiadał na pytania o różnicę między chrześcijaństwem a islamem. Sąd uznał go za winnego na podstawie przepisów o bluźnierstwie. Saman został zatrzymany w październiku ubiegłego roku. Obrona twierdzi, że w sprawie były nieprawidłowości proceduralne. 24 kwietnia złożono kolejne odwołanie. Amnesty International podaje, że w ciągu 6 miesięcy w Egipcie zatrzymano co najmniej 29 osób za treści o religii lub udział w dyskusjach online. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Szacuje się, że chrześcijanie stanowią około 10% ludności Egiptu. Egipska konstytucja gwarantuje wolność religii, ale organizacje praw człowieka wskazują, że przepisy o bluźnierstwie są nadal używane przeciwko mniejszościom i osobom krytykującym dominujące interpretacje religii. Trzej polscy księża muszą w maju opuścić Białoruś. To polscy kapłani posługujący od wielu lat w diecezji witebskiej, którzy otrzymali odmowę przedłużenia zezwoleń na dalszą pracę duszpasterską, informuje portal znatniemna.pl. Jest wśród nich salwatorianin, proboszcz parafii i kustosz diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu, ksiądz Stanisław Mrzygłód. Taki sam los spotkał dwóch innych kapłanów, księdza Zenona Szczenhara, Saletyna, jednego z pierwszych polskich misjonarzy, którzy przybyli na Białoruś po 1990 roku. Ostatnio był wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Widzach. Odmowę otrzymał również ojciec Waldemar Kujawa, wikariusz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Udziale w rejonie głębockim. Jak pisze portal znadniemna.pl, decyzja władz wpisuje się w narastającą od miesięcy tendencję ograniczania obecności duchowieństwa z Polski. Przypomina, że wcześniej dwóch kapłanów z Polski musiało opuścić diecezję pińską. Sprawców wciąż nie udało się złapać. Policjanci z Kalwarii Zebrzydowskiej prowadzą śledztwo w związku z satanistycznymi napisami, które pojawiły się na murach kalwaryjskiego sanktuarium pasyjno-maryjnego. Graffiti pojawiło się w sobotę, mówi Agnieszka Petek z Komisariatu Policji w Wadowicach.
8: O zdarzeniu tym poinformował jeden z pielgrzymów. W związku z powyższym policjanci wykonali oględziny tego miejsca, sporządzili dokumentację fotograficzną. Obecnie policjanci prowadzą czynności pod kątem publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
0: Budynek sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej wpisany jest na listę UNESCO.

0: 160 lat temu, 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości Milenium Chrztu Polski. Wzięło w nich udział około 500 000 wiernych. Po mszy świętej wizerunek Czarnej Madonny był niesiony w procesji, kolejno przez przedstawicieli 14 grup społecznych. Głównym momentem obchodów było odczytanie przez kardynała Wyszyńskiego aktu oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi na kolejne 1000 lat. Na Jasną Górę miał przyjechać papież Paweł VI, jednak ze względu na sprzeciw komunistycznych władz nie doszło do tej wizyty. Uczestnicy obchodów widzieli pusty tron papieski z portretem Ojca Świętego i wiązanką kwiatów. Na czas uroczystości legatem papieskim został z woli Pawła VI prymas Polski Stefan Wyszyński. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła. Kardynał Stefan Wyszyński wygłosił homilię i modlił się do Matki Bożej Częstochowskiej.
1: Przychodzimy zewsząd na Jasną Górę Zwycięstwa, aby wziąć udział w modlitwie uwielbienia, w modlitwie dziękczynnej za 10 wieków obecności Twojej, Bogu Rodzico Dziewico, w dziejach Kościoła Świętego w Polsce.
0: Komunistyczne władze próbowały storpedować obchody na Jasnej Górze 3 maja. W rejonie sanktuarium wysłały na ćwiczenia odrzutowce, które zagłuszały uroczystości, a w całej Częstochowie tego dnia znalazło się aż 10 tysięcy esbeków i milicjantów w cywilu. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu liturgii. Na jej zakończenie wierni pod przewodnictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego odnowili śluby jasnogórskie. Papież Paweł VI, który nie mógł przyjechać do Polski, uczestniczył w centralnych uroczystościach jubileuszu Sacrum Polonie Millennium w Rzymie w maju 66 roku. 15 maja celebrował mszę pontyfikalną w Bazylice Świętego Piotra. Paweł VI wygłosił poruszającą homilię, którą zakończył po polsku.
2: Nasza myśl wybiega w tej chwili ku kardynałowi Wyszyńskiemu, ku rodzinom katolickim, młodzieży pracującym, ku cierpiącym. Wybiega nade wszystko ku Pani naszej Częstochowskiej, aby otaczała opieką ziemię, Kościół i naród polski.
0: Kościelne uroczystości Milenium Chrztu Polski zakończyły się 31 grudnia 1966 roku, jednocześnie we wszystkich parafiach kraju. O północy zainaugurowano drugie tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Około 800 pielgrzymów wyruszyło w ubiegły weekend z Białegostoku do Zwierek na uroczystości świętego męczennika Gabriela, patrona młodzieży i dzieci. Główne dwudniowe uroczystości odbywają się w żeńskim monasterze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Mieli do pokonania około 10 kilometrów. Szły przeważnie dzieci z rodzinami i młodzież.
3: To jest patron dzieci i młodzieży. Chciałabym, żeby się dziecko rozwijało w wierze prawosławnej, żeby dbało o siebie, o swoich bliskich. O to się modlę do świętego Gabriela. Jest to dla mnie swego rodzaju takie duchowe odnowienie. I też dlatego chodzę. Co roku staram się pracować nad tą swoją strefą duchową, po prostu mieć więcej sił duchowych.
4: Ja do Zwierek idę drugi raz pomodlić się do naszego patrona, poprosić o zdrowie, o siły, o pomoc.
5: Mi się chce iść, żeby przywietrzyć głowę. Idę już chyba 8 raz, tyle ile mam lat. to jest ten, który się opiekuje dziećmi?
3: No z dziećmi przede wszystkim dlatego, że święty Gabriel jest ich patronem, żeby dał im zdrowie, pomodlić się do niego, idziemy w tej intencji.
0: To nie jedyna pielgrzymka ku czci świętego Gabriela. 1 maja do Zwierek wyruszyli pątnicy z Hajnówki, szli także pielgrzymi z Gródka. A święty Gabriel żył pod koniec XVII wieku. Kiedy miał 6 lat, został w nieznanych okolicznościach uprowadzony z domu i zamordowany. Jego ciało pochowano na cmentarzu w rodzinnej miejscowości. Modlimy się do niego, bo to nasz patron, podkreślają najmłodsi wierni, którzy uczestniczyli w uroczystościach.
6: Patron dzieci i młodzieży, więc idealna okazja, żeby w ten sposób spędzić ten majowy przedłużony weekend, skupić się troszkę na rzeczach ważnych, na modlitwie, bliski chyba wszystkim podlasianom, bo jest to nasz regionalny święty. Staramy się chociaż ten raz w roku do niego zawitać, poprosić go o wstawiennictwo.
5: Święty Gabriel umarł, jak był mały, później, kiedy była pandemia, jakieś choroby w Zwierkach i chowano ludzi, to naruszyli jego grób i zobaczyli, że to ciało się nie rozłożyło, przeniesiono je do cerkwi. Później w tej cerkwi był pożar. Jego ręka trochę przypaliła. A podczas wojny przewieziono to ciało do Białorusi, żeby tam było bezpieczne. I później je przewieziono znowu do Polski. Teraz chodzimy do niego, się modlimy, bo to nasz patron.
7: Zawsze warto, jak nie o coś poprosić, to podziękować. Bardzo dużo ludzi. Możemy mu dzisiaj oddać hołd.
8: To jest nasz patron, dlatego warto tu być.
9: Za modlitwy, które za nas zanosi do Boga, z otwartym sercem, żeby przyjąć wszelakie łaski.
0: Kult świętego Gabriela na Podlasiu rozpoczął się wraz z odnalezieniem relikwii i cudownymi uzdrowieniami przy jego grobie. Cerkiew prawosławna kanonizowała go w 1820 roku. To wyróżnienie za działania na rzecz Kościoła. Kardynał Grzegorz Ryś odebrał w środę w Krakowie nagrodę Orła Jana Karskiego. Już w grudniu ubiegłego roku kapituła ogłosiła, że chce docenić metropolitę, między innymi za jego walkę z antysemityzmem i kwestie LGBT.
10: Przyjmuję tę nagrodę z wielką wdzięcznością, z przekonaniem, że sam znalazłbym przynajmniej z 10 ludzi, którym się bardziej należy. To nie jest takie proste odnaleźć się w takim gronie jak laureaci Orła Jana Karskiego. Będę musiał spróbować.
0: Podkreślał kardynał Grzegorz Ryś. Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona w 2000 roku. Na przestrzeni ostatnich lat odbierali ją m.in. Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Dziwisz czy Lech Wałęsa. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Archidiecezją przemyską kierował przez ponad 2 dekady od 1993 do 2016 roku. Wcześniej był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a do 1992 roku gorzowskim. Pełnił też ważne funkcje w Episkopacie Polski. Był jego wiceprzewodniczącym, a później przez 2 dekady przewodniczącym. Na emeryturę przeszedł w 2016 roku. W audycji Polskiego Radia tak mówił o tym etapie swego życia.
11: Lubię nowe wyzwania i dlatego takim zainteresowaniem wchodzę w ten okres. Zawsze tego rodzaju przejście wiąże się z pytaniem wewnętrznym, które sobie stawiam i myślę, że wszyscy ludzie sobie stawiają, czy nie mógłbym lepiej wykorzystać tego czasu danego mi dotychczas. I z reguły odpowiedź jest tak, że na pewno wiele błędów, wiele niewłaściwości mógłbym i powinienem uniknąć. Czy uda mi się skorzystać z tej lekcji gorzkiej w przyszłym życiu? No, będę próbował.
0: Arcybiskup był postacią ważną dla Kościoła w Polsce, a jego śmierć będzie dotkliwie odczuwana, podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Jak zaznaczył, zmarły hierarcha był człowiekiem wielkiego serca, otwartym na innych. Ksiądz Gęsiak dodał, że arcybiskup Michalik miał dar mówienia o sprawach trudnych w sposób prosty i zrozumiały.
12: To był człowiek, który nie tylko dzielił się tym, co miał do przekazania jako przewodniczący episkopatu, ale także mówił bardzo prostym, ludzkim językiem o tym wszystkim, co dotyczyło trudnych spraw. Miał jakiś taki niezwykły dar, by starać się pokazać, że rzeczy trudne da się przełamać, jeśli za tym wszystkim stoi Pan Bóg, któremu ogromnie wierzył i któremu się oddawał.
0: Arcybiskup Michalik był postacią wyjątkową w episkopacie i w polskim kościele, podkreślił ksiądz Leszek Gęsiak.
12: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
0: Arcybiskup Józef Michalik zmarł w ubiegłą niedzielę. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w sobotę o 11:00. Poprzedziła ją panichida, modlitwa za zmarłego w obrządku grekokatolickim. Po Eucharystii nastąpiło złożenie ciała księdza arcybiskupa Józefa Michalika w kryptach przemyskiej bazyliki archikatedralnej. 28. diecezjalna pielgrzymka strażaków PSP i OSP na Górę Świętej Anny odbędzie się dzisiaj. Centralnym punktem będzie msza święta sprawowana w Grocie Lurdzkiej o 11:30, której przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Waldemar Musioł. Eucharystię poprzedzi procesja wejścia sprzed głównego wejścia do Bazyliki Świętej Anny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej ksiądz Piotr Bałos, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia oraz Opolski Oddział Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych serdecznie zapraszają na mszę pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały, która odbędzie się w środę 13 maja w parafii świętego Jana Pawła II w Opolu. Po Eucharystii w klasztorze misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej ksiądz Dariusz Krok wygłosi okolicznościowy wykład. Pielgrzymka diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów na Górę Świętej Anny odbędzie się w sobotę 16 maja, początek o 16:00 przedstawieniem aktualności z życia apostolatu Margaretka, następnie w programie o 16:15 konferencja księdza Krzysztofa Trębeckiego, a o 17:00 nabożeństwo majowe i adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17:45 przerwa, a o 18:00 Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Tegoroczna pielgrzymka dzieła modlitwy w intencji kapłanów Oremus jest zarazem uroczystym rozpoczęciem obchodów 50. rocznicy śmierci pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. Na koniec 30. spotkanie młodych Lednica 2000, duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodzież do udziału w diecezjalnym wyjeździe na jubileuszowe 30. spotkanie młodych Lednica 2000, które odbędzie się w sobotę 6 czerwca na polach lednickich. W programie m.in. wspólna modlitwa, Eucharystia oraz przejście przez bramę rybę. Zapisy i więcej informacji na stronie www.ławka.org. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie, a zaczynamy je jak zwykle od przedstawienia gości. Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
4: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Daniel Szkarupski, Konfederacja Ruch Narodowy.
5: Dzień dobry, witam radio słuchaczy.
1: Szymon Godyla, Koalicja Obywatelska.
6: Dzień dobry.
1: I Stefan Połonecki, Polska 2050.
7: Dzień dobry.
1: No można już teraz tak śmiało powiedzieć, klamka zapadła, proszę Państwa. Umowy podpisane. Rząd obchodzi weto prezydenta i sprzeciw opozycji przy okazji też i podpisuje umowy w sprawie programu SAFE. Stąd też pytanie, czy rzeczywiście jest tak, jak mówię, że klamka zapadła i nic się już w tej sprawie nie da zrobić i czy trzeba w ogóle cokolwiek zrobić. No i czy jest szansa na to, że po tym, gdy już opadnie ten publicystyczny kurz i pył związany z dyskusjami dotyczącymi programu SAFE, znowu uda się jakoś poukładać relacje na polskiej scenie politycznej i znowu polska scena polityczna będzie mówiła jednym głosem w kwestiach, najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa. No i przy okazji pytanie też o to, czy pomoże w tym nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo jak wiemy, mamy tam do czynienia ze zmianą warty. Nowym szefem jest Bartosz Grodecki. No to takie pytanie może nieco prowokacyjne z mojej strony. Czy czują się Państwo bezpieczniej, wiedząc, że armia dostanie niebawem sporo nowego sprzętu? Fabian Przon.
6: Chcę Państwo, to czy dostaniemy te pieniądze, to jeszcze się okaże, bo to też nie jest takie pewne. Natomiast no, warto zacząć jednak od tego, że koalicja 13 grudnia wyniosła patologię w zarządzaniu państwem na zupełnie nowy poziom, bo mieliśmy do czynienia ze świętowaniem, bo to było wielkie święto łamania konstytucji. Takich rzeczy do tej pory się nie działy w historii Polski, żeby ktoś świętował to, że łamie konstytucję. A o tym, że konstytucja w tym momencie jest łamana, bo według artykułu 89 tego typu umowy wymagają trybu ustawowego, który się kończy podpisem prezydenta. Ta ustawa została wysłana do prezydenta i spotkała się z wetem i kiedy decyzja jest niezadowalająca dla obecnie rządzących, no to próbują obejść weto prezydenta, łamiąc prawo. Donald Tusk dobrze o tym wie. Zresztą nie podpisał się pod tym dokumentem. Panie ministrze Kosiniak-Kamysz, jeżeli pana do czegoś zmuszałem, niech pan mrugnie okiem. Ja rozumiem, że może musi pan teraz robić dobrą minę do złej gry, natomiast wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za ten proceder, zostaną osądzone po zmianie władzy, a być może już w 2027 roku poniosą konsekwencje polityczne swoich działań. Ta sprawa jest też bardzo, bardzo kontrowersyjna, ponieważ rządzący nawet nie wiedzą, na jaki procent ta pożyczka została udzielona. No wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie do banku i chcecie zaciągnąć kredyt, a bank wam mówi, podpiszcie umowę, a nie przejmujcie się oprocentowaniem. Więc to jest rzecz niepojęta, która de facto świadczy o tym, że nie leci w nami pilot, jeżeli chodzi o zarządzanie państwem. Mamy do czynienia też z mechanizmem warunkowości, co przerabialiśmy już w przypadku KPO, gdzie właściwie bez żadnej przyczyny merytorycznej pieniądze zostały nam zablokowane. Zostały odblokowane również bez żadnej przyczyny, wystarczyła zmiana władzy. Nie zostały podjęte żadne środki prawne, aby zreformować nasz system i pomimo tego Unia Europejska zdecydowała się podarować te pieniądze Donaldowi Tuskowi, który zresztą zablokował je na włość PiS-owi po to, żebyśmy nie mogli ich wykorzystać, po to, żeby te pieniądze nie mogły trafić do polskiej gospodarki popandemicznej, żeby nie mogły je rozpędzić. I jestem też ciekaw, bo tutaj padają takie słowa, że te pieniądze trafią do polskich firm. No, ja chciałbym zapytać się, czy na przykład Rheinmetall FA jest polską firmą, czy jest tylko firmą zarejestrowaną w Polsce. Dlaczego ta lista tych firm, które dostaną te pieniądze, de facto nie jest w pełni jawna i nikt nie wie dzisiaj, nikt nie jest w stanie powiedzieć, na co dokładnie pójdą te pieniądze.
1: No, ale prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej zapewniał publicznie, że jednak gro tych pieniędzy trafi do polskich firm.
6: Ja bym chciał powiedzieć, że ja rozumiem wszystkich generałów i prezesów firm zbrojeniowych. Gdyby na przykład program SAFE był kierowany do służby zdrowia, to ja też bym oczekiwał, żeby lekarze optowali za tym programem, bo po to są specjaliści w danych dziedzinach, żeby ciągnąć tą piłeczkę w swoją stronę, żeby robować za takimi tematami. Natomiast politycy powinni brać pod uwagę wszystkie aspekty zarządzania państwem i na tej podstawie podejmować odpowiedzialne decyzje. A tu mamy decyzję, która zadłuża nasze państwo na dwa pokolenia.
1: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała, Partia Razem, jak ocenia ten program?
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, można by pomyśleć, że polityka bezpieczeństwa to absolutna podstawa dla funkcjonowania państwa, że rozwiązania z nią związane to powinny być podejmowane ponad podziałami, a to wszystko jest w teorii, a tutaj widzimy, że od miesięcy temat bezpieczeństwa, tak ważny dla naszych obywateli, został wrzucony w sam środek politycznej walki plemiennej dwóch postsolidarnościowych prawicowych partii politycznych, które rządzą nami od 20 lat, nie są w stanie się dogadać i w tej chwili ja już nie mam żadnych złudzeń odnośnie tego, czy ten temat zostanie wyciągnięty z tej walki, bo partie już wywęszyły krótkotrwałe zyski polityczne i będą się po prostu dalej o to kłócić. I cała ta sytuacja związana z programem SAFE jest tego doskonałą ilustracją, ponieważ przypominam, że program SAFE powstał z inicjatywy Polski w Unii Europejskiej, więc najpierw lobbowaliśmy za tym, żeby ten program powstał. Jest nam potrzebny, bo mamy duże potrzeby, jeżeli chodzi o inwestycje w polskie zbrojenia, a w tej chwili to wygląda tak, że przyszedł pan młody do cukierni, zamówił tort na wesele, kilka dni później przyszła panna młoda, odwołała to zamówienie, a po kilku dniach wraca pan młody i mówi, że my jednak tego tortu potrzebujemy, bo wesele jest za 3 dni. I mniej więcej nasza wiarygodność na arenie międzynarodowej przez te kłótnie dotyczące tak dużego programu, no jest podważana. I w tej chwili wszystkie te przeciągania, niezrozumiałe dla nas weto prezydenckie, jeżeli chodzi o całą tą ustawę, sprawia, że zaczyna nam brakować czasu na rozwiązania związane z tym programem. Przypominam, że do końca maja musimy podpisać większość umów związanych z tym programem, a do 2030 musimy zacząć produkować i już wydawać zamówiony sprzęt. To naprawdę nie jest dużo czasu. My do tego 2030 musimy przygotować firmy, stworzyć linie montażowe, zwiększyć moce przerobowe firm, zatrudnić wykwalifikowaną kadrę, jej nie ma też nieskończonej ilości. Musimy zacząć produkować zamówiony sprzęt. Przez to, że zostało nam tak mało czasu, też nie mamy możliwości na sprawdzenie nowych, unikalnych rozwiązań, żeby w razie czego mieć czas na jego poprawienie, więc musimy teraz opierać te inwestycje na większości już istniejących rozwiązaniach, bo po prostu od lat też nie inwestowaliśmy w naukę. Partia Razem postuluje o to, żebyśmy też zaczęli myśleć progresycznie, zacząć płacić 3% PKB na naukę i na przykład dofinansowywanie politechnik, które mogłyby rozwijać technologię, która później by się sprawdziła jako dual use w zbrojeniówce. Więc mamy ten program. On będzie świetnym zastrzykiem dla naszego przemysłu, ale zaczynamy powoli mieć opóźnienia, które sprawiają, że to, co już podkreślał mój kolega Dominik Maciąg w poprzednich audycjach, że też wyznacznikiem jakości tego programu jest to, czy uda nam się uzyskać długofalowe zyski, a w tej chwili, w momencie, kiedy my już tracimy ten zamach do innowacyjności, próbujemy płynąć w przyszłość, a musimy wyrzucić część wioseł, bo nie starcza nam czasu na ich używanie, no to zaczyna to już przestać być w zasięgu wzroku.
1: Ja rozumiem. To jest ciekawe, co pani powiedziała, bo taka refleksja się rodzi, czy przy okazji tego programu my nie będziemy się trochę przygotowywali do wojny, która już była, a przecież czy nie kupimy takich rozwiązań, które już w momencie zakupu nie będą przestarzały, prawda? To są tego rodzaju wątpliwości. Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
4: Proszę Państwa, no program SAFE koncentruje się na odporności całościowej. Więc jeżeli ta odporność całościowa ma dotyczyć nie tylko sprzętu, nie tylko cyfryzacji, nie tylko obiektów ochrony i modernizacji tych obiektów ochrony, no to za coś te obiekty muszą być zmodernizowane i zacząć normalnie funkcjonować w tym nowym świecie, który teraz właśnie mówiliście Państwo o tym, że no niestety ta nasza obronność jest w tej chwili no nie taka, jaka powinna być, jeżeli chodzi o układ sił w całym świecie, jeżeli i o Europie. W związku z tym pieniądze na to muszą skądś przyjść i skądś powinny być wzięte. Obiecane pieniądze przez banki, wiadomo, że są na wyższym oprocentowaniu. My tutaj rozmawiamy o SAFE jako o oprocentowaniu 3,2%, więc jeżeli tak traktujemy sprawę, że minister finansów mówi, że na tym procencie zaoszczędzi w czasie około 80 miliardów, a jednocześnie podniesiemy nasz potencjał obronny, sprzętowy i tak dalej. Część oczywiście pieniędzy jest inwestowanych w Polsce na polskie jednostki. Tutaj wspominam o tym, że kolega wspomniał o tym, że SAFE jest bezprawny. Chciałem przypomnieć, że PiS swojego czasu zrobił pozabudżetowe wejście do tego, aby kupować sprzęty i analizować i realizować realizować wszystkie cele obronne od strony pozabudżetowej. Ja myślę, że na tym etapie prawnym to tam jest ta furtka też zakupowa, która tutaj idzie i nie musi być w budżet, tylko jest decyzja rządu o tym, by realizować to przedsięwzięcie. W związku z tym to prawo różnie możemy dzisiaj interpretować i każdy te furtki może sobie znajdywać. Natomiast uważamy, że jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to przy 4% PKB, które dzisiaj dajemy na zbrojenia, a jest szansa na to, że zmodernizujemy całą armię o kolejne nasze zdolności bojowe, przy tym zmiennym świecie, jakim jest, musimy się szykować na to, żeby nas nie wyprzedzili. W związku z tym skąd wziąć pieniądze? I dzisiaj te pieniądze są najbliższe do realizacji. Już mamy w maju dostać pierwsze transze. 20 miliardów ma ją otrzymać polskie firmy. Ja wiem, że może być tutaj problem w przetargach i tak dalej, ale jeżeli będzie to transparentne i będzie to wydawanie rzeczywiście nie na firmy, które są pod płaszczykiem firm obcych zarejestrowanych w Polsce, a tam są pewne zasady, do jakiej wielkości dla obcych, a dla jakiej wielkości zaczyna się dla polskich firm. W związku z tym, jeżeli być za przejrzystość, uważam, że program SAFE ma rację bytu i powinien być realizowany, na co już właściwie dzisiaj nie mamy wpływu, bo są podpisane dokumenty i oby ta transparentność występowała tak jak należy i abyśmy my jako państwo uzyskali zdolności obronne na najwyższym poziomie.
1: Dziękuję bardzo. Daniel Szkarupski, co o tym myśli Konfederacja?
5: Znaczy, osadzając to jakby w szerszym kontekście, niestety omijanie weta prezydenta i takie przepychanie czegoś, jeśli nie drzwiami, to oknem, jeśli bez okna, to rozwalimy ścianę i tak wejdziemy, no to jest tendencja ewidentnie zła. Tak? Jeśli rząd robi na przekór wszystkim, pomimo zgłaszania jakichś obiekcji czy argumentów, no to jest to ewidentnie sytuacja zła. My jako Konfederacja zgłaszaliśmy choćby dwa argumenty, nad którymi chcieliśmy, żeby się pochylono. To było na przykład to, że w zasadzie ta pożyczka zawierana jest w obcej walucie, czyli może być to poniekąd pierwszy kamień milowy, o zgrozo, do wprowadzenia euro w Polsce. Tak? Natomiast to, co o wiele ważniejsze, to co zresztą powiedział już tutaj pan Przon, również mechanizm warunkowości. Kto wie, czy na przykład Komisja Europejska nie uzna za rok, dwa, a może miesiąc, że jesteśmy już, nie jesteśmy już krajem praworządnym i to w połączeniu z faktem, że ta pożyczka będzie wypłacana w transzach, może doprowadzić do tego, że po prostu nie dostaniemy tych pieniędzy, bądź zostaną one wstrzymane. Ja miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami firm zbrojeniowych na ostatniej konferencji w Warszawie Defense 24 Days i tam wszyscy przedstawiciele tych firm mówili wprost, im zależy na tym, żeby były stabilne warunki do prowadzenia biznesu. Unia Europejska w takim kształcie, jak jest teraz, nie jest stabilnym i wiarygodnym partnerem, bo może zablokować w każdej chwili z powodu politycznego, widzimisię, pieniądze, które my mamy uzyskać, tak? I taka sytuacja nie jest na pewno dobra z perspektywy tak kluczowej jak obronność. Natomiast co tyczy się jeszcze nowego szefa BBN-u, pana Grodeckiego, to popłynęły już pewne pozytywne sygnały, pozytywne opinie na temat pana Grodeckiego, choćby tutaj z lewicy pan Szczepański wypowiedział się dość ciepło. Natomiast ja uważam, że to się nie skończy, bo wbrew pozorom, wbrew temu, co próbuje się opinii publicznej wmówić, to nie była wojna o personalia. Tu nie chodziło o pana Cynckiewicza. To jest element wojny systemowej między rządem Tuska a Pałacem Prezydenckim i kolejne tarcia będą. Niestety ja boleję nad tym, bo wolałbym, żeby wojna polsko-polska się skończyła, żeby ta piaskownica polityczna, gdy jedzie buldożer, zaorać tę piaskownicę, żeby ta wojna się skończyła, ale niestety jestem realistą i obawiam się, że ta wojna jednej partii z drugą się nie zakończy.
1: Dziękuję bardzo. Szymon Godyla.
3: Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Tego sprzętu potrzebujemy tak naprawdę tu i teraz i bezpieczeństwo Polski nie może być zakładnikiem wojny partyjnej. Sejf to nie jest prezent dla rządu, tylko pieniądze na armię, przemysł zbrojeniowy, w szczególności ten polski, bezpieczeństwo obywateli. Jeśli dzisiaj ktoś blokuje te 180 miliardów złotych na bezpieczeństwo, ten powinien jasno powiedzieć, skąd indziej wziąć te pieniądze. Już dzisiaj wiemy, że ten cały wymyślony pomysł prezydenta Save 0% to były banialuki, ponieważ gdyby Bank Polski, NBP miał te zyski, to tak czy siak by wypłacił je w roku następnym do budżetu. To się nie udało. Obywatele się spostrzegli, gdzie tutaj jest haczyk. A do PiS-u nie ma sprzeczności między suwerennością a korzystaniem z europejskich pieniędzy. Suwerenność wzmacnia się tak naprawdę dzisiaj czołgami, amunicją, obroną powietrzną, dronami, polskimi zakładami zbrojeniowymi. A odnośnie samej pożyczki, nie wiem skąd pan prąd ma informację, że nie znamy tego procentu.
6: Ministerstwo finansów.
3: No, ale ministerstwo podało dwa miesiące temu 3,17%.
6: Od ministra finansów to komunikat.
3: No ale tak dla porównania, minister Błaszczak w Korei zawarł kredyty na 6%.
6: Czyli znamy procent.
3: 6%.
6: A minister nie zna procentu.
3: I też w obcej walucie. W Stanach Zjednoczonych zawarł na 4,2%.
6: A wy nie wiecie, na ile procent zawarł.
3: Wiemy na 3,17%. Tak samo jak pan powiedział, że idzie do banku, nie wie, jaki będzie procent.
6: A skąd wiecie? Minister finansów nie wie, a wy wiecie tutaj w studiu.
3: No ale to komunikat był ministerstwa dwa miesiące temu, że 3,17%.
6: Ale to było dwa miesiące temu, a dwa dni temu minister mówił, że nie zna procentu.
3: Ale to tak samo jakby pan teraz powiedział, że nie wiadomo, w jakiej cenie będzie koreańska waluta, bo kredyt, który zawarliście w Korei na 6%, czyli na dwukrotność tego, co europejski safe, to też będzie w obcej walucie. I wtedy my nie protestowaliśmy, bo wiedzieliśmy, jak bardzo ważny jest sprzęt dla polskiej armii. A dzisiaj, kiedy rząd Donalda Tuska jest w stanie załatwić kredyt o połowę tańszy, to Prawo i Sprawiedliwość ma wielki z tym problem. Prezydent ma wielki z tym problem i wetuje ustawę, sugerując zyskami z NBP-u, które gdyby były, to tak czy siak by trafiło, ale trzeba pamiętać, że jeszcze NBP ma straty z lat poprzednich. A to, co zrobił prezydent niedobrego, to zablokował pieniądze dla Straży Granicznej, dla Straży Pożarnych. Tutaj można powiedzieć o wielu druhach OSP, którzy z pewnością też by dostali więcej sprzętu, gdyby się wymieniał w Państwowej Straży Pożarnej. Tego by więcej popłynęło. I dzisiaj właśnie przez takie decyzje pana Nawrockiego OSP w najbliższym czasie nie dostaną tych dodatkowych pieniędzy. Kolejne koleje. Z tych pieniędzy miały iść też pieniądze na koleje, gdyby prezydent podpisał. A już od początku było wiadome, że ten podpis nie jest konieczny, ponieważ to nie jest taka zwykła umowa międzynarodowa, taka standardowa. To jest umowa w ramach Unii Europejskiej, co do której obywatele w referendum się wyrazili, że chcemy do niej wejść. Czyli to jest umowa wewnętrzna, wewnątrz Unii Europejskiej. Było od początku wiadome, że ta umowa zostanie podpisana. A odnośnie pana Grodeckiego, to nie wiem za bardzo, nie ma za dużo informacji o tym, kim ten pan jest. Nie za dużo o nim było wiadomo. Nie ma tak złej sławy jak Cęckiewicz, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, ponieważ pan Cęckiewicz to było jedno wielkie nieporozumienie. Człowiek, który nie miał dostępności do spraw tematów tajnych, nagle zostaje szefem u prezydenta. To było jedno wielkie nieporozumienie. Całe szczęście prezydent się z tego wycofał pod naporem tego, co mówi obóz rządzący.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie, pan Grodecki jest mniej rozpoznawalną postacią, mniej, powiedzmy, charakterystyczną. Czy to pozwoli łatwiej ułożyć relacje między BBN-em a rządem?
3: Może będzie lżej dzięki temu, że nie ma jakichś starych zatargów i tej niechęci, której pan Cęckiewicz od początku wykazywał.
1: Może taki ukłon ze strony prezydenta w kierunku rządu.
3: Miejmy nadzieję, ale to też było pod wpływem tego, że minister spraw wewnętrznych stale to służby robiły audyt, ale nie miał dostępu pan Cęckiewicz do spraw tajnych. Bo jak dać osobie, która dla celów chyba kampanijnych kiedyś ujawniła plany tajne wojskowe. To było jedno wielkie nieporozumienie.
1: Sprawa się toczy, więc nie przesądzajmy, bo nie wiadomo, czym się zakończy. Dziękuję bardzo.
3: Mam nadzieję, że
1: Stefan Połonecki.
7: No tutaj odnośnie całego tego safe, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego pan Karol Nawrocki tak działa na niekorzyść polskiego bezpieczeństwa i polskiej, żeby Polska się zbroiła i rozwija swój przemysł. Podpisanie ustawy przyspieszyłoby w ogóle działania, a tak opóźnił wszystko. Mamy teraz tylko 2 tygodnie na podpisanie umów do końca maja. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie w tej kwestii miała bardzo mało czasu do działania, ale to jest dobra umowa w kwestii tego, że poprawia się nasze bezpieczeństwo za dobre pieniądze. To tak jakbyśmy, nie wiem, chcieli poprawić sobie byt życia i marzyć o jakimś samochodzie w gospodarstwie domowym, a nas na to nie stać, więc kupujemy go na raty i spłacamy raty, bo stać nas na raty, a nie stać nas na to, żeby wywalić gotówkę od razu. Więc to jest właśnie taki program, żeby rozwijać naszą armię, rozwijać zbrojenie w naszym kraju, a jednocześnie to pomoże rozwijać też całą naszą gospodarkę, bo przy okazji ludzie znajdą zatrudnienie, będą się rozwijały regiony, w których te zakłady będą działać, więc zyska nie tylko polska armia, ale też polska gospodarka, polskie rodziny, gospodarstwa domowe. Myślę, że dobrze się stało i szkoda, że tak późno, a wszystko przez pana Karola Nawrockiego, bo propozycja jego sejfu 0% to potwierdził pan prezes Narodowego Banku Polskiego, jakie mamy zyski za poprzedni rok, chyba minus 37 prawie miliardów złotych, więc no z czego chciał to finansować, więc to tylko taka, nie wiem, gra Pałacu Prezydenckiego na to, żeby opóźnić, żeby tak włożyć kij w szprychy koalicji 15 października.
8: Ja mogę, panie, tutaj się odnieść, bo tutaj
1: pan... Jeśli pan Stefan Płonecki skończył, to tak.
7: Tak.
6: Znaczy, więc po pierwsze, nieprawdą jest, że pan Cenckiewicz nie ma tego dostępu, o czym ostatnio owek sąd. Jeżeli chodzi o tą kwestię, którą odtajnił w kampanii, to miał prawo to zrobić, ponieważ mógł to opublikować, ponieważ zostało to odtajnione przez pana ministra Błaszczaka na podstawie rozporządzenia Donalda Tuska, wydanego jeszcze w czasach pierwszych rządów PO. Tak wygląda taka
3: historia. Ale sąd nie orzekł, że ma ten dostęp.
6: On orzekł, że on go nigdy nie stracił. To jest po pierwsze, ma ten dostęp, tylko wy bezprawnie odmawiacie mu dostępu do tej informacji.
3: No, to jest inna
6: kwestia. No. Po drugie, jeżeli chodzi o safe 0% z NBP-u, on nie opiera się na mechanizmie zysku bądź strat, więc to, co panowie mówicie, nie ma znaczenia, ponieważ on pretendy na rezerwach. 1 bln zł. Tyle wynoszą rezerwy. 260 miliardów euro. Tyle wynoszą rezerwy NBP-u. I na tych rezerwach...
7: Chciał sprzedać złoto?
6: Nie, na tym się... Nie, tak, tak.
3: Po tej akcji spadło złoto i się okazało, że nagle nie byłoby nawet tego zysku.
6: My mamy 1 bln zł rezerw w NBP-ie. 1 bln zł. Takie operacje prowadziły chociażby Niemcy z przeszłości. Co prawda na inne cele te pieniądze były im potrzebne. Tam chodziło o stabilność budżetową, ale
3: dobrze pan mówi właśnie o stabilność budżetową.
6: Nie mówcie panowie, jakie były zyski czy straty, bo to nie ma znaczenia w przypadku tego programu. To nie ma znaczenia.
3: To ma znaczenie.
6: Ten program opiera się na rezerwach. I na operacjach dotyczących rezerw. I nie my pierwsi to zrobilibyśmy. Poczytajcie sobie państwo, są państwa, które w ten sposób na inne cele, co prawda nie militarne, ale generowały tego typu pieniądze. To nie wpływa na stabilność budżetową, no, tylko chodzi o to, że moglibyśmy wygenerować te pieniądze z rezerw. Więc nie mówcie państwo o zyskach i strat, bo państwo tutaj nie macie pojęcia, o czym
3: nagle się pojawiło dosyć dużo gotówki na rynku.
1: Przeszłości, tak. Że tak powiem, bo jak zacząłem od tego, że klamka zapadła, umowy są podpisane i idziemy inną drogą, jeżeli chodzi o zakup uzbrojenia i przygotowanie przygotowanie się na sytuację ewentualnego konfliktu.
4: Ale panie redaktorze,
1: proszę bardzo.
4: Że przecież Kosiniak-Kamysz powiedział wyraźnie, sprawdzam. Jeżeli teraz rzeczywiście to tutaj pan mówi, że jest możliwość taka, no to otwarta jest droga dla tej drugiej, nie ma zamkniętej drogi dla Sej-2, powiedzmy, jeżeli już, Sej-0.
7: Sej-0, proszę.
4: Ale jeżeli tak to ma będzie, no to poczekajmy. Na razie idziemy drogą, która jest przyjęta.
1: Rzeczywiście. Przyszłość przyniesie odpowiedź tutaj na pytanie, czy pójdziemy tą drugą drogą. Ale zostajemy, proszę państwa, przy prezydencie, inicjatywach prezydenckich. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Takie pytanie prezydent chce zadać
3: teza z pytajnikiem na końcu.
1: W referendum dotyczącym unijnej polityki klimatycznej. Jak państwo się zapatrują na sensowność przeprowadzenia tego rodzaju referendum i no i jakie ma szanse w ogóle na to, żeby doszło do skutku?
7: Nie, to kolejne.
1: To może zacznijmy tak. Proszę bardzo. Pan Stefan Połonecki.
7: Kolejna jakaś propozycja, żeby właśnie przykryć to, co się dzieje gdzieś tam z tyłu. A co się dzieje z tyłu? No afera z Endokrypto. Bo tutaj może do tego referendum pan Nawrocki powinien dodać. Sponsorem referendum będzie firma Zonda Krypto. Więc takie pytanie, nie wiem, może mógł zadać swojemu komisarzowi z PiS-u, który podpisywał umowę o Zielony Ład i tak zachwalał, że nikt na tym nie straci, że wszyscy zyskają, że Zielony Ład to jest super w ogóle idea i tak dalej. I klimat zyska, rolnicy zyskają, więc po co teraz, nie wiem, prezydent próbuje mieszać coś w głowach? Ja mam nadzieję, że Senat w ogóle nie będzie się tym nad tym w ogóle za długo pochylał nad tą propozycją, bo ona jest po prostu jakaś, nie wiem, no wyssana z palca. Tak jak mówię, przykrycie afer pisowskich, no tutaj widzimy już na Węgrzech mamy zaprzysiężenie premiera, więc tam goście też już się pakują, mam nadzieję, że niedługo zawitają w kraju, więc to wszystko PiS robi po to, żeby tylko przykryć różne swoje jakieś tam afery, w których bierze udział, czy Solidarna Polska i tak dalej, ile korzystali z tych funduszy. Właśnie mieszanie, przeszkadzanie rządowi w działaniach na rzecz czy obronności, czy sprawności państwa. To wszystko nie powinno tak pójść. Prezydent jest po to, żeby współpracować, może wydawać i sugerować jakieś swoje propozycje, ale propozycje mądre, które są potrzebne ludziom. No tutaj takie pytanie referendalne z gotową...
1: A jakby pan na nie odpowiedział?
7: Z gotową odpowiedzią? No to wiadomo, no to tak jak zapytałbym, czy chciałby pan, nie wiem, jeździć jakimś tam samochodem i tak dalej, żeby pana wożono do pracy, tutaj pan siedział na podgrzewanym fotelu, czy pan chce, czy nie chce. No to takie pytanie, czy chce pan pieniędzy więcej, czy mniej. No wiadomo, że każdy odpowie. I tutaj to pytanie jest z gotową odpowiedzią, więc nie wiem, czy robi z obywateli pan prezydent idiotów, no bo ja inaczej tego nie wiem. No jak to odebrać w ogóle, w co gra w ogóle, bo tutaj trzeba sobie zadać pytanie, co autor miał na myśli, jak traktuje w ogóle społeczeństwo.
3: Proszę bardzo. Kiedy poszedł referendum już w ostatnich wyborach, PiS zadawał wtedy 3 pytania, to się wydawało, że już bardziej absurdalnych i głupich pytań nie można było zadać i tutaj puka prezydent Nawrocki, pokazuje, że jeszcze można docisnąć śrubę i zadać tak naprawdę tezę wyborczą z pytajnikiem na końcu, sugerującą, że wszystkie podwyżki cen prowadzenia działalności paliw wynikają tylko i wyłącznie z paktu klimatycznego, który tak naprawdę w roku 2007 podpisał nie kto inny, jak właśnie Lech Kaczyński w 2007 roku. To był pakiet energetyczno-klimatyczny. Następnie Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa z PiS-u, mówił, że to nie jest program brukselski, to jest program polskiego rolnictwa właśnie po to, żeby one było dochodowe, żeby się polskim rolnikom dobrze żyło, a jak wyszło, to dzisiaj wszyscy rolnicy rolnicy wiedzą, a Kaczyński jeszcze w roku 2021 mówił, że odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie. Innego rodzaju kłopoty to plan, w którym weto warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Tak mówił Kaczyński. Dzisiaj nagle prezydent, jakby nie pamiętając o tym, kto podpisał Zielony Ład, kto go wymyślił, kto podpisał pierwszy pakiet, że to są wszystko reprezentanci jego obozu politycznego, nagle dzisiaj sugeruje, jako to by było zarzewiem wszystkich problemów, a o wysokich kosztach transformacji oczywiście trzeba rozmawiać, ale uczciwie. Trzeba zapytać się, dlaczego PiS przez całe swoje 8 lat blokował budowę wiatraków, dlaczego PiS za pieniądze z ETS-ów nie modernizował polskiej sieci przesyłowej. Przecież te wszystkie ETS-y, o których mówiliście, które tak dużo kosztują polski przemysł, one nie trafiały do Brukseli, te pieniądze, tylko trafiały do polskiego budżetu, bo bodaj 180 miliardów, jak się teraz nie mylę, no gdzie one poszły? Miały być zmodernizowane sieci przesyłowe, nie są. Referendum tak naprawdę powinno rozstrzygać realny problem państwa polskiego, a nie jakąś tezę, którą wymyślił Nawrocki, a wymyślił ją tylko w jednym prostym celu. Te pytanie miało być absurdalne, miało być na tyle głupie, żebyśmy o tym rozmawiali, ponieważ pali się grunt pod nogami prezydentowi. Sejf, który mówił, ja zablokuję. Okazało się, że wchodzi, normalnie wchodzi w życie. Następnie prezydent mówił, że jak tylko zostanie prezydentem, obniży prąd. O ile? O połowę? No i nie obniżył.
7: 33%.
3: 33%, przepraszam, ale w każdym razie jakieś duże cyfry. Nic nie zrobił prezydent. Tyle rzeczy obiecywał, nic nie dowiózł. A na koniec się okazało, że w jego kampanii pojawiało się bardzo dużo ludzi z otoczenia kryptowalut, że jeden z jego wieców to w ogóle była jakaś konferencja tych kryptowalut w Krakowie, z tego co kojarzę. Dokładnie, to jest wielki problem Nawrockiego, żeby te dwie rzeczy zamieść pod dywan, dlatego rzuca temat i odnosi po części sukces, bo dzisiaj skupiamy się na tym absurdalnym pytaniem, zamiast pytać się o to, kto stał za finansowaniem kampanii Nawrockiego i dlaczego Nawrocki dwa razy odrzucił ustawę o kryptowalutach i gdzie jest tutaj interes państwa, gdzie jest prywatny interes prezydenta Nawrockiego.
1: Dziękuję bardzo. Daniel Szkarupski.
5: Szanowni Państwo, co do ogólnej zasady, Polacy mają prawo się wypowiedzieć co do tego, czy chcą zbankrutować w imię unijnej polityki klimatycznej, czy nie. Co do tego, myślę, nie ma wątpliwości. Natomiast, no, bądźmy realistami. W Senacie większość ma Koalicja Obywatelska. Więc ten wniosek po prostu nie przejdzie. On na starcie jest po prostu do kosza. I to tutaj o tym koszu nie mówiłem ja. Pierwsza powiedziała o tym pani wicemarszałek Senatu Biejat, która powiedziała, że miejsce tego wniosku jest w koszu. No, takie słowa to jest już jednak pogarda trochę dla instytucji referendum, bo tak jak powiedziałem, Polacy mają prawo się wypowiedzieć. I rzucenie takiego hasła, że to jest do kosza, jest skandaliczne, ale nie powinno nas dziwić. Bo lewicowo-liberalna koalicja nie może sobie pozwolić na to, żeby takie referendum doszło do skutku. Dlaczego? Bo by to referendum przegrali. Czy ono byłoby wiążące, czy nie, pokazałoby, że większość ludzi jest przeciwko ETS-om, przeciwko unijnej polityce klimatycznej, bo po prostu uderza ich po portfelu. I nie zgodziliby się na to nigdy. I nawet gdyby to pytanie zostało inaczej sformułowane, gdyby nawet milion profesorów o różnych poglądach się podpisało pod tym, że to pytanie jest zrobione zgodnie ze sztuką, że wszystko jest okej, możemy ruszać na referendum, to koalicja rządząca i tak by takie referendum zablokowała, bo jego wyniki po prostu dla koalicji rządowej byłyby druzgocące i dla wszystkich polityków prounijnych, bo Polacy powiedzieliby wprost, nie chcemy tego. I tutaj by była druzgocąca po prostu ilość ludzi przeciwnych. Dlatego do tego referendum, choćby nie wiem jak dobrze zostało zadane pytanie, nigdy w życiu nie dojdzie, bo koalicja rządowa po prostu na to nie pozwoli.
1: Dziękuję bardzo. No właśnie pytanie, czy prezydent tego nie wie, że nie ma szans ten wniosek w Senacie, mimo to składa, prawda? Więc jakiś pewnie cel tam może mieć. Pan ważny, proszę bardzo.
4: No lewica uważa, że rzeczywiście prezydent manipuluje kosztami życia, te warunkami życia Polaków. A to właśnie takie lawirowanie powoduje takie, jak dzisiaj mamy różne odbicia tego echa i to leci cały czas w eter, my się tym zajmujemy. Pytanie referendalne w sprawie klimatu i sformułowania, jakie tam są zadane, no to wiadomo, nie będziemy tutaj dyskutować. Już nasza konstytucja mówi o tym, że układ transformacji całej klimatycznej jest też przewidziany dla każdego z państwa europejskiego. My podpisaliśmy pewne zobowiązania. Oddychamy świeższym powietrzem, nie palimy w tych kopciuchach. Powoli te pieniądze unijne idą też na cele klimatyczne. Ja wiem, że dzisiaj każdy może powiedzieć, że ETS-y są jednym z elementów. Przecież wiemy, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o OZE, to one są tańsze od 30-40% od spalania węgla. Węgiel powinien być spalany w sposób energetyczny, ale przemysłowy i z tego powinny być pozyskane węglowodory, a nie pakowany do pieca w elektrociepłowniach czy ciepłowniach. Nie o to chociaż chodzi. Mamy już tyle innych możliwości. Jeżeli chodzi o koszty, to uważamy, że koszty dzisiaj powinny iść w kierunku nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o energię, to już nie chodzi o Chińczyków, ale już jest wiele źródeł innowacyjnych, które powodują to, że ściany budynków, ściany czy farba i tak dalej może tworzyć różnego rodzaju elementy cieplne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii i kumulację tej energii, później wydzielanie. Później mamy magazyny energii, idziemy w tym kierunku przecież. Idziemy jak najbardziej w kierunku odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj każdy mówi, że tutaj pan wspomniał, że referendum wszyscy odrzucą. Ja uważam, że nie. Nie odrzucą. Ja siedzę w środowisku 25 lat i cały czas zajmowałem się tym, żeby nie szkodzić tym klimatom, ziemi, glebie i powietrzu. Środki ochrony roślin. Też żeśmy dla rolników, dzisiaj rolnicy mówią, że dla rolników też będzie lepiej, tak? To czego dzisiaj rolnicy zamiast wiaderka środków, które ochraniają rośliny, używają parę kropel i ten środek już jest aktywny dla danej rośliny i już mamy pełną gamę możliwości ochrony. Kiedyś tego nie było. Kiedyś plony się traciło, dlatego że nie było tych środków ochrony, nie było odpowiedniego nawożenia. Dzisiaj mamy, w Włosiowie jest, dzisiaj mamy kwiaty, drugi dzień trwa, gdzie rolnicy właśnie narzekają, ci co są sadownikami, tymi rolnikami od kwiatów i i sadownicy, że nie ma kto pracować. Wszyscy rzucili się na duże powierzchnie, z których jest pieniądz, a te drobne, ekologiczne zamierają po prostu. I oczywiście powoli się to odbudowuje, ale ci, co to są gospodarstwa już jednorodzinne, to nie są już duże korporacje, bo one produkują na ilość. I mówimy tutaj o ochronie rolniczej. Dobrze, tylko że wtedy pytanie, co będziemy jedli, jeżeli ten rolnik nie dostanie odpowiednio przygotowany do tego, żeby nas nie truć. I uważamy, że jeżeli chodzi o ETS-y i te emisje do CO2, wszyscy już w tym kierunku idą, aby zminimalizować to. Poza tym, tak jak tutaj kolega wspomniał, 25 miliardów było w 2023, nie mam danych ostatnich, ile wróciło. Tylko że trzeba to zainwestować, aby sieci energetyczne, przyłącza były przygotowane na przyjęcie tej zmasowanej energii, która będzie mogła być w przesyle. Dzisiaj wiele z tych spółek energetycznych nie ma możliwości przesyłu energii, bo nie ma linii przygotowanych, nie ma całej infrastruktury. Uważam, że to powinno być już dawno zrobione, no niestety nie zostało wykonane. Także uważamy, że jako Lewica, przeciwko polityce klimatycznej powinniśmy powiedzieć nie, tak, tylko to musi być zorganizowana, przygotowana i odpowiednio pokierowana ciągłość tej polityki klimatycznej. Mówimy o tym, że butelki PET dzisiaj nie ma kto zbierać. Proszę zobaczyć, poziomy odzysku dzisiaj tworzyw z rynku miały być w 2020 roku 50%. Żadna gmina nie jest w stanie takiej ilości wyciągnąć, jeżeli nie będzie edukacji i ściągnięcia tego z rynku i i to wszystko wędrowało kiedyś na śmietniska. Nie będzie w ogóle zakładów, które gromadzą odpady. My idziemy w tym kierunku, że będą przetwórnie różnego typu, które będą wykorzystywać odpady jako surowce. Więc idąc w tym kierunku energetycznie, cieplnie, popatrzmy na inną linię. Natomiast pytanie referendalne i to, co pan prezydent robi, to jest czysta manipulacja naszymi tutaj poglądami o świecie, w jakim żyjemy.
1: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała.
2: Tak, i jeżeli chodzi o ten pomysł na referendum prezydenta Nawrockiego, no przepraszam bardzo, jest kuriozalny na wielu poziomach. Nie tylko mówimy o tym tendencyjnym, narzucającym interpretację i odpowiedź pytaniu, które po prostu jest tak źle sformułowane, że Senat nie mógłby w ogóle go przyjąć, no bo po prostu nie przy tak sformułowanym pytaniu, ale też przypomnę państwu, już chyba mi się kolejny raz zdarza, że referenda w Polsce najczęściej nie działają, więc byłaby to kosztowna zabawa, bo jeżeli dobrze pamiętam, ostatnie referendum przeprowadzone poza wyborami było w 2015 roku, kosztowało 70 milionów. Najwyraźniej pan prezydent uważa, że budżet państwa ma takie nadwyżki, żebyśmy zorganizowali referendum, które i tak nic nie da, no bo ludzie na to nie pójdą. W Polsce referenda mają sens ze względu na to, jak są wykonywane, na co obywatele odpowiadają, przy naprawdę olbrzymich decyzjach, mniej więcej na poziomie tego, czy Polska ma wejść do Unii, a nie pytanie o poszczególne polityczne rozwiązania, no bo po prostu widzimy, że Polacy tam nie idą, więc w takim razie po co wydawać te pieniądze na tak kosztowną zabawę. I tak naprawdę, jeżeli chcemy podyskutować już o konkretnych rozwiązaniach związanych z ekologią, no to my na pewno możemy się przy okazji zapytać, czy chcemy wydawać pieniądze na kosztowne wydobycie węgla, na sprowadzanie paliw kopalnych z zagranicy, co w tej chwili też jakby robimy. Musimy zainwestować rzeczywiście w transformację energetyczną. Partia Razem opowiada się za tym, żeby powstały na terenie Polski też elektrownie atomowe, które dałyby nam też niezależność od energetyki, taką energetyczną, wytwarzanie prądu na terenie Polski, też na inwestycje w infrastrukturę. To też łączy się nawet z naszym poprzednim tematem, ponieważ niezależność energetyczna, dobra infrastruktura energetyczna poprawia też bezpieczeństwo Polski, więc w tym momencie jakby to też jest element.
1: O czym przekonała się chociażby Ukraina, prawda?
2: Dokładnie tak. No i przyznam się szczerze, że trochę osobiście też odbieram to, że dyskutujemy o tym, czy powinniśmy wprowadzać jakieś rozwiązania mające związek z katastrofą klimatyczną w momencie, kiedy to jest jeden z elementów, który powoduje na przykład suszę w Polsce. Moja rodzina mieszka niedaleko Puszczy Solskiej, która teraz płonie. Więc przepraszam bardzo, panie prezydencie, chce pan wydać pieniądze w momencie, kiedy obywatele Polski są zagrożeni zmianami klimatycznymi? Odbieram to po prostu za dużo gorszy pomysł niż czasem media powtarzają. Być może trochę osobiście w tym momencie.
1: Dziękuję bardzo. Fabian Pszan.
6: Drodzy państwo, jestem ciekawy, jaką aferę prezydent chciałby przykryć tym pytaniem referendalnym, bo akurat jeżeli chodzi o Wonda Krypto, może państwo tego nie wiecie, ale ta firma działa na prawie estońskim i to weto nie miało znaczenia do ustawy kryptowej, tak żadnego. To nie miało żadnego wpływu na Wondo Krypto.
7: Dlaczego nie przyjął?
6: Ponieważ nie jest zwolennikiem tego typu rozwiązań. A Wonda Krypto działa na prawie estońskim. Nie róbcie głupków naszych radiów słuchaczy. To nie ma znaczenia. Po drugie, jeżeli są jakieś ustawy, są jakieś afery, które są do przykrycia, to one dzieją się u was. Mamy aferę pedofilską w Kłodzku. Teraz okazało się, że jakaś afera taśmowa w Kłodzku. Oraz senator leczy się poza kolejką swojego syna na wyrastający paznokieć, a jeden z waszych działaczy porywał karetkę, tak opisują to media, porywał karetkę, żeby przewieźć rodzinę jednej z działaczek Koalicji Obywatelskiej. To są afery, które funkcjonują obecnie w przestrzeni medialnej, a Wondo Krypto, która działała na innej licencji w innym państwie i nasze prawodawstwo jej nie dotyczy. To po pierwsze. Po drugie, to pytanie jest bardzo ważne i one nie dotyczy tylko tego, że mamy rosnące ceny energii, które się przekładają na spadek jakości życia Polaków. Tutaj pan z lewicy mówi, że to jest takie ważne. No to proszę zapytać normalnych Polaków, czy oni chcą wydawać na to pieniądze, a nie mówić, że ekologia jest tak bardzo ważna, kiedy za chwilę nie będą mieli najbiedniejsi w Polsce do czego do garnka włożyć. Jednak na początku trzeba jeść, a potem decydować, jakim powietrzem oddychamy. To są pewne priorytety. I nie ma możliwości, żeby tego typu rozwiązania, które proponuje Zielony Ład, nie wpłynęły na życie Polaków. To uderza w rolnictwo, to uderza w nas przemysł i nie wydaje mi się, aby ta teza, która jest postawiona w pytaniu, bo tak, ona jest pytaniem z tezą, była nieprawdziwa. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest nieprawda, no to powiedzcie, że to jest nieprawda. Ale ta prawda, ale fakty są takie, że Zielony Ład dotknie większości Polaków. I jeszcze jest dodatkowa kwestia, bo to pytanie nie jest tylko pytaniem o konkretne rzeczy, ale też o kierunek, w jakim idzie Unia Europejska. Pan Zerbice też mówił, wszyscy w to idą. Ale kto wszyscy w to idzie? Na świecie tylko Unia Europejska idzie w tego typu rozwiązania.
3: Wszyscy inni
6: na świecie po prostu stawiają na tanią energetykę i ekologię, a nie na ekologizm. To jest różnica. Nikt to nie idzie na świecie, tylko Unia Europejska chce to iść.
4: To jest nieprawda.
6: I to referendum ma też dać polskiemu rządowi, prezydentowi pewne narzędzia do tego, aby te szaleństwa unijne blokować. Bo kiedy Polacy wypowiedzą się na tym temacie tak, jak uważają, to rząd będzie miał pewne narzędzie, żeby powiedzieć Unii Europejskiej stop. I dlatego jest bardzo ważne, żeby to referendum się odbyło, bo tutaj też pan z koalicji wspominał o tym referendum, które było poprzednio. Tam było jedno z pytań, drodzy państwo, było to, czy jesteście za nielegalną migracją. Co się stało po zmianie władzy? W grudniu przyjęliście ten pakt, w grudniu 2023 podpisaliście pakt migracyjny. Dlatego właśnie te referenda są potrzebne po to, aby nasz rząd mógł walczyć o sprawy Polaków i miał ku temu narzędzia. To jest bardzo ważne.
1: No tak, ale czy prezydent nie wie, że nie ma szans w Senacie ten wniosek?
6: Czy prezydent postawił pewien wniosek z pytaniem. Jeżeli Senat uważa, że ten wniosek w jakimś punkcie jest niepoprawnie sformułowany, albo pytanie jest złe, no to jestem przekonany, że Karol Nawrocki jest otwarty na dyskusję. Możemy zmienić to pytanie. Pytanie może być zadane bardzo ogólnie, bardziej ogólnie, natomiast to nie ma znaczenia, ponieważ Polacy wypowiadają się na temat Zielonego Ładu jednoznacznie. Tam nie ma po prostu jakiejś możliwości, żeby to referendum zakończyło się innym wynikiem.
7: Ale jeżeli pan mówi, że ten Zielony Ład tak szkodzi Polsce i transformacji energetycznej, to po co PiS go w ogóle tak chwalił?
6: Odpowiadam.
7: Po co go przyjmował?
6: Odpowiadam, bo
7: Wojciechowski przecież mówił, że to jest jego program. On był zadowolony, sprzedawał go nam wszystkim.
6: Już odpowiadam, bo miałem też o tym powiedzieć przy okazji pierwszego tematu, bo te tematy się łączą w tym punkcie akurat, bo w momencie, kiedy my negocjowaliśmy pewne rzeczy, tak samo jak Sejf, tak samo Zielonym Ładem, to Sejf miał być na początku programem, a nie pożyczką. Proszę sobie sprawdzić, że Sejf na początku nie negocjowaliśmy, ale popieraliśmy go, bo miał być to program, a nie pożyczka. Taka jest różnica w Sejf. I tak samo było z Zielonym Ładem. Zielony Ład nie miał nieść konsekwencji, które będą dotykać najbiedniejszych Polaków, tylko miał być rozwiązaniami dla ekologii. A okazał się ekologizmem, który ma na celu napychanie kieszeni firm, które produkują zieloną energię rzekomo. Bo ta zielona energia jest zieloną energią rzekomo. Proszę zobaczyć sobie, jakie są koszty utylizacji wiatraków. To jest, drodzy państwo, wywrócenie nogami do góry ekologii i żerowanie na kieszeniach najbiedniejszych ludzi w Polsce.
1: Pytanie tylko, czy dzisiaj jakby odstąpienie od tego programu w tym miejscu, w którym jest jego realizacja, no nie byłoby kosztowniejsze niż jego kontynuowanie.
6: Panie redaktorze, ale ta energia, która pochodzi z OZE, jest energią niestałą. My musimy stawiać na atom i ściągnięcie ETS-u. Zgadza się.
7: Ale sama Unia już się rewiduje.
6: Ale nie musimy się zastanawiać, czy to trzeba zatrzymać, tylko musimy zobaczyć, jak wygląda konkurencyjność energetyczna Unii Europejskiej w świecie. My jesteśmy po prostu jedynym punktem na mapie, na Grobusie, który się zajmuje tego typu rozwiązaniami. Więc to chyba o czymś mówi.
3: Bo mamy mało swoich złóż, jeśli chodzi o surowce naturalne i to jest jeden z głównych problemów. Żeby gospodarka była stabilna, musi mieć swoje złoża. W Europie mamy tak naprawdę trochę gazu, trochę ropy naftowej, głównie w krajach skandynawskich. Dlatego musimy gdzieś tą energię pozyskiwać.
6: Polska ma 85% zasobu węgla brunatnego w Unii Europejskiej. To po pierwsze. A po drugie, Francja, która na przykład nie ma tyle węgla, ma 80 chyba ponad elektrowni atomowych i sobie radzi.
3: Więc no tak, i my budujemy elektrownię, bo wy tylko prezentację
6: robiliście.
3: Nie jest powiedziane, że
6: musimy realizować, dlatego, że nie mamy paliw kopalnych, rozwiązania, które uderzają w prostych Polaków, bo alternatywy są, tak jak była alternatywa dla Safe. Wy wybieracie po prostu razem z wierchuszką unijną najgorsze rozwiązania, które uderzają w zwykłych Polaków. I to jest problem tej koalicji rządzącej, to jest problem tego bieżącego tego kursu, jaki obecnie przyjęła Unia Europejska, że wy jesteście oderwani od rzeczywistości zwykłych ludzi, tylko po to, żeby napychać kieszenie ludzi, którzy zajmują się pseudoekologią.
3: Nie, pan źle diagnozuje. Problemem jest 8 lat rządów PiSu, który mówi o elektrowni atomowej i nie zrobił nic w temacie, który miał modernizować polskie sieci przesyłowe, żeby ten prąd z OZE mógł płynąć, a tego nie zrobił. Obecnie jak się wpuszcza prąd do sieci, to z góry się godzimy, że tracimy tam bodaj 15 czy 20% wpuszczonego prądu do sieci. Tracimy, dlatego że sieci są niezmodernizowane, a pan tutaj opowiada te rzeczy tak, jakby było przed waszymi pierwszymi rządami. My widzieliśmy, co zrobiliście przez 8 lat. Nic w tym temacie. Przyjedliście pieniądze, które wpływały na
6: ile sieci wmodernizowaliście? Rządzicie już prawie 3 lata. Ile sieci wmodernizowaliście?
3: Proszę, zaraz wejdziemy też do tego, ale 8 lat nic nie zrobiliście. A teraz
6: pan oszczędziliście na przesył energii.
3: Ale to wy budowaliście elektrownię w Ostrołęce, którą później było trzeba rozebrać.
6: Trzeba było rozebrać ETS-y, które
1: podpisaliście. Osiągnął jeden ze swoich celów, czyli wymusił jakby ożywienie tej dyskusji dotyczącej polityki klimatycznej, o czym świadczy chociażby temperatura tego sporu na koniec naszej audycji. Bardzo państwu dziękuję za udział dzisiaj w naszym programie. Jak zwykle żegnamy i zapraszamy za tydzień. Fabian Przon, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dobrej niedzieli państwu, dziękuję.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
2: Dziękuję bardzo i miłego popołudnia.
1: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
4: Dziękuję bardzo, życzę miłej niedzieli.
1: Daniel Szkarubski, Konfederacja, Ruch Narodowy.
5: Dziękuję bardzo, życzę spokojnej niedzieli.
1: Szymon Godyla, Koalicja Obywatelska.
3: Spokojnej niedzieli.
1: I Stefan Połonecki, Polska 2050.
7: Dziękuję bardzo.

0: my powolutku będziemy dojeżdżać teraz do godziny 6. Zerkam, kto tam jest dzisiaj w studiu informacji. Katarzyna Plewnia, cześć Kasiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ty trochę niewyspana jak ja, bo był ku temu powód wczoraj.
1: Mówisz o sportowych powodach?
0: Tak.
1: Nie, pominęłam. Widziałam tylko nagłówki dzisiaj. Nie mogłam sobie na to pozwolić.
0: Ja sobie pozwoliłem. Trochę żałuję, bo jestem niewyspany, ale z drugiej strony ładne widowisko. No i Barcelona, bo oczywiście było El Clasico. Mistrzem Hiszpanii, 6.
1: Od dziś utrudnienia na drodze krajowej 46 na obwodnicy Grabina będzie wahadło. Amerykańskie media o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Będzie też ekonomia, w niej m.in. o handlu ropą.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam teraz Katarzyna Plewnia.
1: Dziś rozpoczyna się remont kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 46 na obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
3: Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni, czyli warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej, a także odtworzenie oznakowania poziomego. Nadczas prowadzonego remontu będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy.
1: Prace mają potrwać do końca czerwca. Drogowcy przypominają też o remoncie obwodnicy Poborszowa na krajowej 45. Odcinek drogi wyłączony jest z ruchu, a objazd prowadzi przez Poborszów. Tam zakończenie prac jeszcze w tym miesiącu, a więcej informacji z dróg naszego regionu już za pół godziny w naszych autopilotach.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Punktualnie o 9:00 uczniowie 8 klas szkół podstawowych rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Potrwa 3 dni, a dzisiaj zdający zmierzą się z językiem polskim. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
4: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie da się go nie zdać, ale od wyników zależy, do jakiej szkoły dostaną się absolwenci podstawówek. Dlatego, jak przyznają uczniowie ze szkoły nr 185 w Warszawie, stres jest.
5: Lekki stresik jest, ale jest w miarę dobrze. U mnie to będzie, że zacznie się stresować, jak wyjdę już z tego egzaminu.
4: Egzamin z języka polskiego składa się z 3 części. 2 pierwsze sprawdzają czytanie ze zrozumieniem, a 3 to wypracowanie. Na napisanie języka polskiego zdający mają 150 minut.
1: Amerykańskie media symbolicznie odnotowały przyjazd do USA ściganego przez prokuraturę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nieliczne artykuły, które można znaleźć za oceanem na ten temat, powołują się w tej sprawie na doniesienia z Polski. Relacja Jana Pachlowskiego.
6: Były polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, poszukiwany w ojczyźnie w związku z podejrzeniami o korupcję, opuścił Węgry i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Czytamy na stronach portalu Yahoo. Dalej z artykułu dowiadujemy się, że na polityku ciążą zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przeniewierzenie środków o wartości około 40 milionów dolarów i że grozi mu za to do 25 lat więzienia. W takim samym tonie o sprawie piszą m.in. Bloomberg i Politico. Politico, powołując się na Gazetę Wyborczą, podkreśla, że to prezydent Donald Trump osobiście miał interweniować w celu załatwienia wizy dla polskiego polityka, decyzji, której sprzeciwiali się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Nawet przeszło 500 hektarów lasu mogło spłonąć w trakcie pożaru Puszczy Solskiej, szacuje lubelski komendant Straży Pożarnej. Funkcjonariusze wciąż monitorują teren pod kątem potencjalnych nowych zarzewi ognia. To 7. dzień ich działań, mówi kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
7: Z całą pewnością w powiecie biłgorajskim, tak jak mówili leśnicy, jest to najtrudniejszy pożar, największy, z którym wszyscy mierzymy się nadal jeszcze.
1: W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do rozbicia jednego z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. A w regionie, w Wilamowicach Nyskich o godzinie 4:24 zastępy Straży Pożarnej gasiły pożar zbiornika na paliwa na prywatnej posesji. Nie było poszkodowanych w tym zdarzeniu. Działania gaśnicze dobiegły już końca. Zmieniamy temat. Kędzierzyn Koźle rozszerza listę bezpłatnych badań profilaktycznych. Od teraz mieszkańcy miasta mogą umawiać się także na bezpłatną diagnostykę w kierunku osteoporozy. To szczególnie ważne dla seniorów.
8: Z programu mogą skorzystać osoby zameldowane na terenie miasta powyżej roku. Program dotyczący osteoporozy jest skierowany do kobiet urodzonych w latach 1951-71 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1951-66.
1: Mówił Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-koźlskiego magistratu, a z badań skorzysta 440 osób.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po godzinie 6.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Europejskie koncerny naftowe mocno zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i Reutersa ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenie aktywów. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24.
6: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej.
9: Dodajmy, że cieśnina Ormus jest główną drogą eksportu ropy z Zatoki Perskiej. Firmy leasingowe muszą odzyskać od nierzetelnych klientów 1,320 milionów złotych. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Aby nie pogłębiać tego problemu, coraz częściej przed zawarciem umowy sprawdzają scoring potencjalnych leasingbiorców. Aktualnie największym leasingowym dłużnikiem są przedsiębiorstwa transportowe, a pod względem formy prawnej jednoosobowe działalności gospodarcze.
10: Tylko w 2025 roku firmy leasingowe pobrały z KRD 1,5 miliona informacji gospodarczych, a w ciągu ostatnich 10 lat aż 11,5 miliona. Coraz częściej zaczynają korzystać także z analizy wiarygodności płatniczej, czyli scoringu KRD.
9: Wyjaśnia Rafał Romaniuk, ekspert do spraw leasingu w Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na dopełnienie jednego z ważniejszych obowiązków wobec ZUS. Do 20 maja trzeba złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Formalności należy dopełnić w deklaracji składanej za kwiecień.
2: Pogoda.
0: No to zapowiadałem w tamtym tygodniu, że w tym tygodniu będziemy mieli całkiem sporo opadów deszczu i może to się sprawdzić, choć gwarancji na dzisiaj nie ma. Na pewno są miejsca w naszym regionie, gdzie dzisiaj popada. Jutro nad ranem już ma padać w całym naszym regionie, ale jeszcze te dokładne mapy deszczowe będę sprawdzał. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, jutro 13. Sporo ochłodzenie, a na takie pół lato, które mieliśmy w tamtym tygodniu, to poczekamy do końca tego tygodnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A do tego możemy rozpoczynać kolejny dzień i kolejny tydzień z Radiem Opole. Dziś mamy 11 dzień maja i 6 minut po godzinie 6. Kasper Śniegórski przy mikrofonie, a ten program będzie realizował Maciej Dudek. Dzień dobry o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my dzisiaj mamy 11 dzień maja i 11, już prawie nawet 12 minut po godzinie 6. Dlatego startujemy nie tylko z kolejnym poniedziałkiem, ale startujemy również z kolejnym tygodniem. Dzień bez śmiecenia dzisiaj mamy i dzień doradcy podatkowego. Natomiast dzisiaj też będziemy skupiać się na ósmoklasistach, bo o ile maturzyści są w centrum uwagi, bo cały czas piszą swoje matury, te takie, które musieli napisać, to już za nami. Natomiast teraz przechodzimy do tych wszystkich wersji i odmian rozszerzonych, to ósmoklasiści chyba po raz pierwszy w życiu tak na poważnie będą się stresować przed swoim egzaminem, jeżeli chcą trafić do swojego ukochanego liceum. Dlatego na pewno zadzwonię jeszcze do dyrektora szkoły podstawowej, żeby zapytać, jak tam wyglądają przygotowania. To wszystko przed nami, ale dzisiaj też zerkniemy na przyrodę w związku z tym, że mamy dzień bez śmiecenia, który de facto powinniśmy obchodzić codziennie. Ale jak tam wygląda ta nasza planeta? Czy jest zaśmiecona, czy bywa trochę lepiej? To na pewno są tematy, które poruszę dzisiaj w poranku Radia Opola. Startujemy z Oliwią Rodrigo. Drop Dead w Radio Opole.

0: 19 minut mamy po godzinie 6, dlatego zerkamy teraz do kalendarza, co to wydarzyło się 11 maja. Na pewno słońce w tym roku, teraz, wzeszło o 4:48, zajdzie o 20:17. To oznacza, że dzień potrwa 15,5 godziny. Albert, Alojzy i Benedykt obchodzą dzisiaj swoje imieniny razem z Filipem czy Franciszkiem i Zuzanną. W 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą, obecnie to jest część Pragi Południe, w pierwszej w Polsce wolnej elekcji został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. No to kto by się wtedy spodziewał, że to się przemianuje na Pragę Południe po tylu latach. Urodziła się Harriet Quimby w 1875 roku. Pierwsza amerykańska pilotka jako pierwsza kobieta na świecie 16 kwietnia 1912 roku przeleciała nad kanałem La Manche. Jej wyczyn nie został szeroko odnotowany w prasie, ponieważ uwaga mediów skupiona była wówczas na zatonięciu Titanica. Zginęła w wypadku pilotowanego przez siebie samolotu 1 lipca 1912 roku. W 1904 roku urodził się Salvador Dali, hiszpański malarz surrealista, autor m.in. obrazów Miękkie zegary czy Płonąca żyrafa. A w 1936 do Gdyni przypłynął wybudowany we włoskiej stoczni transatlantyk Batory. Urodził się Jan Englert w 1943 roku. Aktor, reżyser, pedagog od 2003 roku, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie. Natomiast w 1945, 11 maja, polskie linie lotnicze LOT wznowiły loty zagraniczne po II wojnie światowej. Tak to wygląda, jak chodzi o nasz kalendarz, a za chwilę zerkniemy, co tam w sieci słychać.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
6: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
5: Serio? Ale jak?
6: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
7: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
8: Kaplica. Zaufanie na lata.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
13: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
12: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
13: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
4: Po reklamie.

0: No to zobaczymy, jak dzisiaj będzie wyglądała sytuacja na drogach w związku z egzaminami ósmoklasistów. Sprawdzamy to razem z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że przy szkołach to raczej dzisiaj nie będzie jakiegoś specjalnie wielkiego ruchu, natomiast na pewno w tej chwili spowolnią nas remonty. Prace na obwodnicy północnej w Opolu przy Sławicach, powstają tam estakady i jedziemy slalomem, podobnie jak na wylocie do Nysy. Trwają prace na skrzyżowaniu na trasie Ozimek-Grodziec, są utrudnienia, zamknięty wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka, tam powstaje ścieżka pieszo-rowerowa i dzisiaj rozpoczyna się także remont kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 46, chodzi o fragment obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. DK45 w stronę Raciborza, zamknięta obwodnica Poborszowa, objeżdżamy przez miejscowość i od razu w Komornie zderzamy się z wahadłem. Ta sama 45 w stronę Kluczborka to zestaw wahadeł, na wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa ruch naprzemienny w Pokoju i Zieleńcu, prace też na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Na dzisiaj zaplanowano posiedzenie grupy roboczej w sprawie Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po oficjalnym potwierdzeniu pobytu polityka PiS w Stanach Zjednoczonych jeszcze dziś ma zostać złożony wniosek o jego ekstradycję. Amerykańskie media symbolicznie tymczasem odnotowały przyjazd do USA ściganego przez prokuraturę byłego ministra sprawiedliwości. Nieliczne artykuły, które można znaleźć za oceanem na ten temat, powołują się w tej sprawie na doniesienia z Polski. 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczyna dziś trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać, nie ma progu punktowego. Natomiast wynik egzaminu wpływa na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Piłkarze FC Barcelony wywalczyli tytuł mistrzów Hiszpanii po triumfie w El Clasico. W meczu 35. kolejki Barcelona pokonała Real Madryt 2-0. Od 77. minuty w barwach dumy Katalonii grał Robert Lewandowski, a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny. To 29. mistrzostwo Hiszpanii w historii Barcelony. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Barça ma 91 punktów i 14 przewagi nad Realem Madryt.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Szczęsny z Lewandowskim się cieszyli wczoraj zdecydowanie i nie ma co się dziwić. 13 stopni mamy na termometrach. Dosyć ciepły ten poranek, ale maksymalnie dzisiaj 20 stopni możemy się spodziewać. Jeszcze do tego wszystkiego popada trochę deszczu. Powinno popadać. Trzymamy kciuki za te opady, bo naprawdę jest potrzebny niezwykle. Jutro od 6 do 13 i jutro jest zdecydowanie większa szansa na to, że w nocy de facto popada dziś, z dzisiaj na jutro. W środę 16, w czwartek 17 maksymalnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A kiedy jakieś upragnione dwudziestki? No musimy na nie jeszcze poczekać. Dzisiaj taka będzie, a następna gdzieś tak w przyszłym tygodniu. Dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: To tak bardzo niezdrowe, jeżeli zaraz po przebudzeniu zerkacie w telefon i sprawdzacie, co tam słychać w mediach społecznościowych. Dlatego ja zrobię to teraz za was. Także wy możecie się szykować spokojnie z radyjkiem obok. Nadają już od 69 lat. Radio Sygnały to jedna z najstarszych rozgłośni akademickich w kraju. Studenckie radio nadaje przez internet, a jego studio mieści się w Studenckim Centrum Kultury na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. No i na antenie właśnie tej studenckiej rozgłośni trwało jedno wielkie świętowanie, a wśród obecnych dziennikarzy Radio Opole pierwsze kroki w Radio Sygnały stawiali m.in. Adam Wołek czy Adam Dubiński, ale ta lista jest zdecydowanie dłuższa. Jak wejdziemy do sekcji komentarzy, potem jak już obejrzymy te piękne zdjęcia, no to możemy zobaczyć, że Radio Sygnały komentuje nam post. Cieszymy się, że świętujecie razem z nami. 100 lat Iwona pozdrawia i Sławka, i Marcina. Trochę wspomnień jest, no tak, no i muszę przyznać, że tam z tego co widzę, to mnóstwo osób, które rozpoczynały swoją karierę w Radiu Sygnałach, również dodało posty. Natomiast czytam również, że rozpoczyna się remont kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 46. Chodzi o fragment obwodnicy Grabina w kierunku Jakubowic. W czasie remontu na tym odcinku będzie obowiązywać ruch wahadłowy. No i już się sporo osób ucieszyło z tego, ale też dopytuje. Agata pyta, czy to jest droga z Nysy do Opola? Ale jej Tomasz od razu odpowiedział, że tak. Jacek jest trochę zły, że to tylko kilometr, bo chciałby trochę większy fragment, żeby był tam wyremontowany. Chcecie dołączyć do tej dyskusji, to zapraszamy na naszego Facebooka albo dzwońcie pod 774-541-541.

0: Cała sala może sobie śpiewać, ale my teraz porozmawiamy o tym, co się działo wczoraj. FC Barcelona 2-0 wygrała z Realem Madryt. Ustaliliśmy z Kasią Plewnią, że ja ten mecz oglądałem, ona jednak wybrała spanie.
1: Tak, znam wynik.
0: A to
1: faktycznie.
0: Tak.
1: 0-2 dla Madrytu, tak? Jestem zaskoczona.
0: Dla Barcelony, Barcelona wygrała.
1: 2-0, ale 0-2 dla 0-2 dla...
0: Przegrali Real. Tak.
1: Real, który słynie z tego, że jest w stanie odwracać, ale zdaje się, że w polskiej lidze wczoraj był... Nie, przepraszam, Roma. Roma przegrywała, a potem wygrała, zdaje się, tak?
0: Wiesz co, ja pamiętam finał w 2005 roku w Stambule, jak Liverpool przegrywał 0-3 do przerwy i wygrał ostatecznie z Jerzym Dudkiem w składzie.
1: Z Realem Madryt. A ja pamiętam sprzed 2 lat taki mecz, który oglądałam i...
0: Z Liverpoolem wtedy.
1: Też. I przegrywali, a potem odwrócili i potem chyba w ogóle całą Ligę Mistrzów wygrali. Dlatego jak w jesienią, kilka miesięcy temu był taki materiał na naszej antenie, ale dotyczący właśnie któregoś tam etapu Ligi Mistrzów i Real Madryt był zapowiadany jako ten właśnie, który potrafi nawet przegrywany mecz jednak wygrać. No, ale tym razem się nie udało.
0: No tak, tym razem nawet jakby Real wygrał, to i tak Barcelona ma taką przewagę w tabeli, że mogłaby mimo wszystko zdobywać mistrzostwo w kolejnych meczach, a tak to na 3 kolejki przed końcem już jest absolutnym pewniakiem. A co tam w wiadomościach dzisiaj?
1: A w wiadomościach będą też wiadomości sportowe, bo dzisiaj też mecz na Itaka Arenie. Nasza liga, pierwsza liga, Odra Opole zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. To a propos tematów sportowych, ale będzie też oczywiście polityka, czyli co dalej po wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, jakie kroki będzie podejmować Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też komentarze echa do zawartej już umowy na programy SAFE. Ten temat, jak wiele innych, dzieli naszą scenę polityczną. Są głosy za, są głosy przeciw. I o tym też będzie w wiadomościach o godzinie 7:00. No i będzie też króciutko o egzaminie ósmoklasisty. To taka prawie matura, tak? Bo język polski, matematyka i język obcy, ale tym razem można nie zdać i pójść dalej, chociaż ten egzamin ma znaczenie, kiedy wybiera się tę kolejną szkołę ponadpodstawową, czy teraz się znowu chyba wróciło do nazewnictwa szkoła średnia, więc nie jest to taki absolutnie egzamin, który można położyć.
0: Oj, zdecydowanie nie, jeżeli chcemy pójść do tego naszego ukochanego liceum. Ja też będę rozmawiał z dyrektorem szkoły podstawowej, który wiem, że od 5:30 siedzi już i czeka na uczniów i przyjmuje te paczki. Dzięki bardzo, Kasia.
1: Dziękuję. Plewnia.

0: gramy w Radiopole, patrzymy na zegary, za 2,5 minuty będzie godzina 7. Nowy most na Białej Głuchołazkiej w Głuchołazach. Jak wygląda sytuacja z jego budową? O tym na pewno opowiemy już za chwilę i też wyjedziemy na opolskie drogi. Radiopole dla ciebie gra.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Uwaga, zmotoryzowani, autostrada A4 na 207 km w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Ciężarówka uderzyła w bariery, nie ma osób poszkodowanych. To na wysokości Michałowa w powiecie brzeskim. Nie przejedziecie tamtędy lepiej objazdem. Dziś rozpoczęły się egzaminy ośmioklasistów, co oznacza, że w szkołach podstawowych wolne. Przy tych placówkach nie będzie dziś luźniej, ale nie oznacza to, że nie będzie w ogóle korków, bo będą. Tyle, że nie przy podstawówkach. Prace między innymi na obwodnicy północnej przy Sławicach w Opolu i dalej na wylocie do Nysy. Powoli ustawiają się lekkie kolejki na wlotach do miasta od strony Kępy, Zawady czy Lędzin, ale jeszcze nie ma wielkiego tłoku, choć będzie. DK45 za Zawadą aż do Jołowej Wahadła, podobnie jak w Komornie przed zamkniętą obwodnicą Poborszowa. Rozpoczyna się remont kilometrowego odcinka krajówki 46 między Grabinem a Jakubowicami Wahadło.
5: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
0: A dziś mamy 11 dzień maja, to poniedziałek, dzień bez śmiecenia, czy dzień doradcy podatkowego, i na zegarach już godzina 7.
7: Polska wysłała skargę na umowę Unia Europejska-Mercosur. Polityczne komentarze do umowy pożyczkowej z programu SAFE. Dziś początek egzaminu ósmoklasisty.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
7: Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę Unia Europejska-Mercosur. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Wcześniej Rada Ministrów przyjęła wniosek o skierowanie umowy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Złożenie skargi leży w kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polski rząd jest przeciwko umowie, która od początku maja obniżyła cła na import żywności z Ameryki Południowej. Koalicja rządząca oraz opozycja pozostają podzielone w sprawie unijnego programu SAFE. Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na zakup uzbrojenia i inwestycje w krajowy przemysł zbrojeniowy. Kontrakty zbrojeniowe mają być podpisane do końca maja. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
8: Poseł PiSu Jarosław Sellin zarzuca rządzącym, że europejski program SAFE narusza polską suwerenność w wyborze dostawców uzbrojenia.
9: Europejski program SAFE oddaje bardzo dużo władzy Komisji Europejskiej. Wspólnie musimy z nimi decydować, gdzie kupujemy, od kogo kupujemy, za ile.
8: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u odpowiada: unijne fundusze sfinansują rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego.
10: To jest najlepszy z programów modernizacyjnych polskiej armii, jaki nam się przydarzył.
8: Pożyczka zbrojeniowa zostanie zaciągnięta poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, powołany do życia w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nie będę się ukrywał przed sądami, jeśli Polska wystąpi o ekstradycję, stwierdził Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla telewizji Republika. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że w sobotę przyleciał do Stanów Zjednoczonych.
11: Zbigniew Ziobro powiedział w wywiadzie, że jest w Stanach Zjednoczonych.
1: Zjednoczonych od soboty. Dodał, że wjechał na podstawie ważnych dokumentów, które przysługują mu z racji bycia azylantem politycznym. Został też komentatorem politycznym telewizji Republika, o czym poinformowała sama stacja. W wywiadzie powiedział też, że nie będzie się ukrywał przed sądem, jeśli polskie władze wystąpią o ekstradycję. Stwierdził, że nie boi się niezawisłych sądów, a te jego zdaniem są właśnie w USA. Polska prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty dotyczące popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dotyczą one głównie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
5: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
7: Gotowa jest betonowa konstrukcja nowego mostu na Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach. Wykonano już także sprężenie obiektu, które zwiększy wytrzymałość przeprawy. Mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
11: Aktualnie kontynuowane są roboty związane ze zbrojeniem, deskowaniem, a także betonowaniem elementów podpór, a w kolejnym etapie zaplanowano m.in. wykonanie nawierzchni na obiekcie oraz montaż elementów wyposażenia mostu, w tym dylatacji krawężników, kap chodnikowych, a także odwodnienia obiektu.
7: Finał pracy w drugiej połowie roku. Przypomnijmy, że most nad Białą Głuchołaską będzie położony o metr wyżej w porównaniu ze starym mostem Andrzeja. Mamy poniedziałek, 11 maja.
5: To przyniesie dzień.
7: O 9 rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Potrwa do środy, 13 maja. Obejmuje język polski, matematykę i język obcy. To obowiązkowy egzamin kończący szkołę podstawową, którego nie można jednak nie zdać. Nie ma bowiem progu punktowego, ale wynik egzaminu ma wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu dziś konferencja prasowa o tegorocznym 10. Festiwalu Książki. To będzie edycja jubileuszowa jednego z największych wydarzeń literackich w naszym kraju. W programie trzydniowej imprezy m.in. spotkania autorskie, targi książki, koncerty i wydarzenia artystyczne. Dziś poznamy szczegóły festiwalu zaplanowanego od 12 do 14 czerwca. Na Uniwersytecie Opolskim rozpoczynają się Dni Jakości Kształcenia. Wykłady, warsztaty, spotkania potrwają do 15 maja. To wydarzenia odbywające się przez cały tydzień, służące upowszechnianiu dobrych praktyk oraz osiągnięć dydaktycznych, a także poznawaniu ciekawych pomysłów wspierających rozwój jakości kształcenia. Z kolei o 18.30 na Itaka Arenie Odra Opole podejmie pogoń Grodzisk Mazowiecki w meczu 32. kolejki rozgrywek Betclic pierwszej ligi. Oba zespoły w ostatnich dwóch meczach zanotowały porażki. Obie ekipy zapewniły sobie już jednak utrzymanie. Relacje z tego meczu w serwisach informacyjnych Radia Opole.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pogodowo rozkręcamy się powoli, chociaż jest to ciepły poranek. 14 stopni na termometrach, maksymalnie 20 stopni możemy się spodziewać. Szansa na opady deszczu istnieje na pewno. 40% szans na to, że popada około godziny 14. Natomiast na pewno będzie padać w nocy, z poniedziałku na wtorek. Jutro solidne ochłodzenie, maksymalnie 13 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Fani, sympatycy fotowoltaiki nie będą zadowoleni w tym tygodniu na pewno, bo według synoptyków tego słońca będzie niewiele, też temperatury nam spadną, tak chociażby jak od jutra do 13 stopni. Kasper Śniegórski, Maciej Dudek, dzień dobry, o poranku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut po godzinie 7. Wszyscy się zastanawiamy, czy dadzą radę, czy wytrzymają ten potężny stres, który jest przed nimi. Czy mimo wszystko nie zemdleją z tego stresu? To chodzi oczywiście o rodziców, ósmoklasistów, którzy dzisiaj podejdą do egzaminu. Dlatego dzwonię do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Opolskich albo Polskich Olimpijczyków. Mirosław Śnigurski przy naszym telefonie. Dzień dobry, dyrektorze.
2: Dzień dobry, witam ze Szkoły Polskich Olimpijczyków.
1: O to. A rodzice dadzą radę dzisiaj?
2: No, dadzą radę. No, najbardziej chcemy, żeby uczniowie dali radę. Po egzaminach próbnych i po oczach, w które im spojrzałem w piątek, nie widziałem strachu i przerażenia, więc myślę, że najbardziej denerwują się oczywiście nauczyciele, bo będziemy w jakiś sposób oceniani, czy klasy dobrze napisały, czy nie. No, ale wszystkie starania, próbne egzaminy pokazują, że jesteśmy dobrze przygotowani. No, technicznie też materiały już dojechały, bo to są bardzo ważne egzaminy, skoro o 5:30 trzeba było odebrać wszystkie materiały. Wszystko przeliczone i czekamy. O godzinie 8:20 przyjdą pierwsi uczniowie na egzamin.
1: Ale to faktycznie jest tak, że to dla rodziców jest największy stres?
2: Tak, no rodzice się denerwują, dlatego że ten egzamin ma wpływ na to, jak potem dzieci dostaną się do szkół średnich. Jest część uczniów, którym bardzo zależy, mają wymarzone szkoły, do których się ciężko dostać, a część uczniów jest taka, że no, przychodzą, napiszą i jakoś to będzie. Mobilizujemy, rozmawiamy z nimi, żeby jednak przyłożyli się do tego wszystkiego, no ale to na początku lipca dowiemy się, z jakimi efektami.
1: A czym jest ten egzamin? To jest taka próbka przedmaturalna, czy jak to określić? Bo jak ktoś nie zda, to idzie dalej, prawda? Czy nie idzie?
2: To prawda, tego egzaminu można nie zdać, znaczy można napisać na zero, ale takich przypadków jeszcze nie mieliśmy, ale trzeba do niego przystąpić. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Natomiast jest to troszeczkę taki przedstępna matura, dlatego że nawet wszystkie egzaminy próbne już robiliśmy, także musieli być ładnie ubrani, bo tego wymagamy. Aczkolwiek słyszałem o jakichś, no, dla mnie niedopuszczalnych sytuacjach, że ktoś przychodzi na sportowo i w klapkach, na egzamin maturalny nawet, a więc chcemy, żeby godnie do tego podchodzili z odpowiedzialnością, muszą mieć legitymację szkolną. Oczywiście brak tej legitymacji nie dyskwalifikuje, ale chcemy, żeby podchodzili do tego bardzo odpowiedzialnie, no bo to już jest taki pierwszy etap przygotowania do życia, no. Stąd ten egzamin, no, musi być przeprowadzony zgodnie z pewnymi zasadami.
1: No i ten egzamin wystartuje punktualnie o...
2: O godzinie 9, 8:20 przyjdą uczniowie, my spotkamy się z zespołami egzaminacyjnymi. 8:20, o 9 zaczynamy egzamin, 195 minut będą pisać. To ile to godzin, ile minut?
1: No nie wiem, to, przecież ja bym nie zdał. To, nie
2: będę, no, dałbyś, bo ja dobrze pamiętam, świetnie napisałeś egzamin szóstoklasisty, bo kiedy ty chodziłeś do szkoły, to byłeś po szóstej klasie i tak. Było troszeczkę inaczej, ale napisałeś go świetnie.
1: Trzymamy kciuki w takim razie za wszystkich ósmoklasistów. Mirosław Śnigurski, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Prawie 400 tysięcy uczniów napisze dziś egzamin ósmoklasisty. Choć tego sprawdzianu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Psycholog Beata Birnbach mówiła, że przystępujący do egzaminu powinni mieć takie pozytywne nastawienie.
1: Jak miałeś się stresować, to wcześniej. Teraz już tylko idź, zrób to, co potrafisz. Na pewno potrafisz. Ten egzamin ósmoklasisty to jest praca wielu lat, nie tylko ostatnich chwil. A jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, pamiętaj, że to nie operacja na otwartym sercu. Nikt nie umrze. Zawsze można to powtórzyć, zawsze można to poprawić, zawsze można podciągnąć pewne rzeczy.
0: No i właśnie dziś będziemy mieli egzamin z języka polskiego. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym pomiędzy 8 a 10 czerwca, także świat się nie zawali, ale wakacje wam się skrócą.
2: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
3: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendarny.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
12: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
13: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
19: Warsztaty, festyn, a może koncert?
18: Wystartował marszałkowski budżet obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
20: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
21: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na noc muzeów. Już w sobotę 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
22: Już dzisiaj o godzinie 9.45 audycja o uczeniu się przez całe życie w Opolskiem. Praktyczne ścieżki, kursy, szkolenia i doradztwo dla młodych i dorosłych. Wejdź na opolskie.lll.pl i dowiedz się więcej. Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO. Słuchaj o 9.45.
23: Po reklamie.

0: takie utwory na pewno sprawiają, że mocniej chcemy nacisnąć na gaz, ale jednak nie polecam tego. Bezpiecznie dojedźmy do celu z Adamem Wołkiem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I od razu uważajmy na autostradzie A4 na 207 km w powiecie brzeskim na jezdni w kierunku Wrocławia. Ta jest zablokowana, ciężarówka uderzyła w bariery i najlepiej to objechać. Przypominam, droga zablokowana, na miejscu wszystkie służby. Rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów, to oznacza, że przy szkołach podstawowych dzisiaj nie będzie tłoku, bowiem reszta uczniów ma wolne. W stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej hamujecie. Oczywiście na sygnalizacjach świetlnych zator formuje się na rondzie na placu Konstytucji 3 Maja, także na lewoskręcie w Luboszycką z Nysy Łużyckiej. Tam wąskie gardło zawsze gęsto, podobnie jak na Węźle Wschodnim. Sznur samochodów stoi do i na Piastowskiej, także ciasno na Zaodrzu, między innymi na Niemodlińskiej. W Nysie wolniej jedziecie bramy Grodkowskiej i przez przeprawy, a w Brzegu na Włościańskiej bowiem mamy wahadło. Obwodnica Grabina w ciągu drogi krajowej 46, wahadło ze względu na startujący remont kilometrowego odcinka tego traktu.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Ukraina i Rosja ograniczyły działania zbrojne na czas trzydniowego rozejmu. Dziś ostatni dzień zawieszenia broni, o którym mówili Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin i Donald Trump. Od piątku, 8 maja, eksperci wojskowi nie zarejestrowali znaczących operacji na froncie ani na tyłach obu walczących armii. W niedzielnym wystąpieniu prezydent Ukrainy podkreślił, że w trakcie rozejmu Rosja nie przeprowadzała zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę. Ukraińcy w tym czasie powstrzymali się od uderzeń na cele w Rosji. Poligon zagrożeń buduje gmina Baborów w powiecie głubczyckim. Obiekt ma pełnić funkcję specjalistycznego centrum szkoleniowego dla strażaków, tak ochotników, jak i zawodowych, oraz dla pozostałych formacji mundurowych. Pierwsze elementy instalacji treningowych są już zamawiane. Na poligonie znajdą się rozmaite instalacje i miejsca do ćwiczeń, od ratownictwa wysokościowego po pożary wewnętrzne. Poligon zagrożeń w Baborowie ma posiadać również wewnętrzną linię kolejową. Dwóch Amerykanów ewakuowano ze statku MV Hondius z hantawirusem, poinformował Departament Zdrowia USA. Jedna z osób ma łagodne objawy, u drugiej test dał wynik łagodnie pozytywny. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Ze statku ewakuowano ponad 40 osób. Operacja ma zakończyć się dziś w godzinach wieczornych. Statek popłynie w dalszą drogę do Holandii, gdzie poddany zostanie dezynfekcji.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 15 stopni mamy już na termometrach, także ciepły dzień przed nami, na pewno. Poranek jest bardzo przyjemny, 20 stopni dzisiaj maksymalnie, może troszeczkę deszczu popadać z nieba. Za chwilę będę sprawdzał dokładne mapy IMGW, gdzie tego deszczu możemy się spodziewać w ciągu dnia. Natomiast jutro o poranku to już według synoptyków na 75% będzie padać i to tak solidnie ma popadać. Ale jednocześnie przekłada się to na to, że jutro będzie zdecydowanie zimniej, bo od 6 stopni o poranku do maksymalnie 13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W kolejnych dniach, na przykład w środę od 7 do 16 stopni, w czwartek maksymalnie 17, a na takie 20, to poza tym, co dzisiaj będzie nam serwowała pogoda, to będziemy musieli poczekać do przyszłego tygodnia. Dzień dobry, o poranku w Radiu Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Patrzę teraz na bardzo konkretne mapy i MGW, jak to będzie dzisiaj z tymi opadami deszczu i faktycznie w Opolu zacznie padać mniej więcej o godzinie 13, ale tak jakoś te chmury będą omijać nasz region do 15. O 15, jak zacznie padać, no to już solidnie, a w nocy to będzie lało. Konkretnie będzie lało. Co na to Ireneusz Prochera?
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. No, ja na to... Dokładnie to samo, co wszyscy ci, którzy czekają na deszcz, bo jest bardzo, bardzo sucho. Cierpią rośliny, cierpią ludzie, bo przecież włożyli czasami dużo pracy w to, żeby te rośliny pielęgnować, a tutaj taka susza, ogromna susza, wystarczy wbić szpadel w ziemię i widać, że to właściwie sypie się.
1: Ale
2: nie ma wody.
1: Wiesz co, tak patrzę, że jutro około godziny 7 to mają być takie naprawdę konkretne ulewy. No to trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. To jutro wiem, że z rana nie przyjadę na rowerze do pracy.
2: No a ja się zastanawiam, czy mój gość jutro dotrze.
1: Nie, no to aż takie ulewy to nie będą. Aż takie to na pewno nie.
2: Trzymam cię za słowo.
1: Ale gość dzisiejszy przybędzie.
2: Jestem przekonany, że tak. Gościem porannej rozmowy będzie poseł Tomasz Kostuś, reprezentujący Koalicję Obywatelską. Sporo tematów politycznych, bo oczywiście wiele się w polityce polskiej dzieje, ale... Jest też taki temat, na który chciałem zwrócić Państwa uwagę. Nie wiem, czy czytałeś książkę Macieja Siembiedy Kairos?
1: Nie. Rozmawiałem kiedyś z Maciejem Siembiedą, ale tej książki nie czytałem.
2: Taki pisarz związany przez długie lata z Opolem, jako reportażysta, jako dziennikarz, dzisiaj znany głównie jako pisarz, napisał książkę, w której pojawiają się wątki związane z Grekami, którzy dotarli do Polski po II wojnie światowej, tutaj osiedli i do dzisiaj ich potomkowie żyją. I

0: właśnie dobra wiadomość dla nich, bo poseł Kostuś zaangażował się w uznanie Greków za mniejszość narodową. To już 10. mniejszość narodowa w Polsce. Nie ma ich wiele, bo w Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku narodowość grecką zadeklarowało blisko 5,5 tysiąca osób. Mhm. Ale to uznanie ich za mniejszość na drodze ustawy pozwala chociażby kultywować tą swoją schedę narodową, bo pozwala na przykład uczyć języka greckiego, albo też i zapisywać nazwiska w oryginale. Nie trzeba ich spolszczać.
1: No.
0: Ten wątek się oczywiście pojawi, ale będą tak, jak zapowiadałem, też i wątki związane chociażby z programem i umową SAFE. Także kolejne podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów.
1: A czy jak już będą mniejszością ci Grecy, to czy mogą wtedy sprowadzić to słoneczko takie greckie?
0: Tak, nie muszą udawać Greka, będą po prostu Grekami.
1: No to ja się nie mogę doczekać w takim razie. Dzięki bardzo. Irek Prochera poprowadzi poranną rozmowę w Radiu Opole i przypominam, ona wystartuje kwadrans po godzinie 8.

10 minut przed godziną 8 znalazłem bardzo ciekawe badanie. Zaledwie 11% konsumentów deklaruje, że nie korzysta ze wsparcia sztucznej inteligencji w zakupach online. Wyniki globalnego badania opublikowane przez Rzeczpospolitą wskazują, że 41% klientów sklepów internetowych robi zakupy spożywcze używając agentów.

agentów AI. Algorytmy pomagają porównać oferty i planować zakupy, a najczęściej wykorzystywane są przy zakupach produktów dla zwierząt, jedzenia, podróży czy różnego rodzaju ofert rozrywkowych. Badanie wskazuje, że konsumenci coraz częściej nie wpisują nazw konkretnych przedmiotów czy usług, ale oczekują gotowych rekomendacji. Jednocześnie klienci nie ufają na tyle sztucznej inteligencji, by pozwolić algorytmom na samodzielne finalizowanie transakcji. No to muszę przyznać, że jeżeli chodzi o to samodzielne finalizowanie transakcji, to nie tylko nie ufamy sztucznej inteligencji, bo żona też nigdy nie zaufa mężowi i nie pozwoli mu na samodzielne finalizowanie transakcji.

0: dużej części naszego kraju będą również solidne burze występować. Czy dotyczy to również Opolszczyzny? To jest na pewno temat, jaki poruszymy w wiadomościach Radio Opole już za 2,5 minuty, czyli punktualnie o godzinie 8. Wcześniej jeszcze wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
6: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
5: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
6: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
5: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
7: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
8: Stwórzmy razem modę na tradycję. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w konkursie Etnotrendy na współczesny strój inspirowany strojem ludowym. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane podczas pokazu na Trakcie Królewskim w centrum stolicy. Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Więcej informacji na www.nikidw.edu.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Nadal zablokowana autostrada A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg. Ciężarówka uderzyła w bariery na miejscu służby. To jezdnia na Wrocław. Trzeba to objechać, inaczej staniecie. Poza tym spokojnie na opolskich trasach, bez większych, poważniejszych zdarzeń, informują służby, ale naszpikowane remontami są krajówki. Na przykład 45 w stronę Kluczborka, tam wahadłowy zestaw utrudnień, problemy na 40 w Głuchołazach i na obwodnicy Kluczborka wahadło. Obwodnica Grabina, tam także trzeba jechać naprzemiennie, to Krajowa 46. Dziś ruszył remont. Wahadła też na wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa w pokoju Zieleńcu i na 385 w Kopicach również. Potężny ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej. Postoicie i stracicie minuty.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
0: Dziś mamy 11 dzień maja, to poniedziałek, bardzo ważny dzień dla wszystkich ósmoklasistów, którzy za godzinę zaczną pisać swoje egzaminy, bo teraz mamy ósmą.
10: Polska wysłała skargę na umowę Unia Europejska-Mercosur. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przystępują dziś do egzaminu. Powiemy też więcej o zmianach w ruchu na Krajowej 45 w związku z budową ronda na wysokości wsi Węgry.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi teraz Katarzyna Plewnia.
10: Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Do skargi dołączono wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej obowiązuje od 1 maja.
11: Rozpatrzenie skargi w unijnym Trybunale trwa średnio kilkanaście miesięcy. Dlatego Polska uważa, że do czasu wydania orzeczenia przez sędziów umowa nie powinna być stosowana. Decyzję o tak zwanym środku zapobiegawczym wydaje wiceprezes TSUE i należy jej się spodziewać szybko. Polska od początku kwestionowała umowę. Kiedy większość unijnych krajów zatwierdzała porozumienie handlowe z Mercosurem, Polska była w grupie, która głosowała przeciwko. Warszawa krytykuje m.in. to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
10: Już za godzinę, punktualnie o 9:00, uczniowie ósmych klas szkół podstawowych rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Potrwa 3 dni, a dzisiaj zdający zmierzą się z językiem polskim. Więcej w relacji Martyny Szymczakowskiej.
12: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i trzeba go napisać, by ukończyć szkołę podstawową. Nie da się go nie zdać, ale od wyników zależy, do jakiej szkoły dostaną się absolwenci podstawówek. Dlatego, jak przyznają uczniowie ze szkoły nr 185 w Warszawie, stres jest.
13: Lekki stresik jest, ale jest w miarę dobrze. U mnie to będzie, że zacznie się stresować, jak wyjdę już z tego egzaminu.
12: Egzamin z języka polskiego składa się z 3 części. 2 pierwsze sprawdzają czytanie ze zrozumieniem, a 3 to wypracowanie. Na napisanie języka polskiego zdający mają 150 minut.
10: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w dużej części kraju, głównie w centrum. Ostrzeżenie 1 stopnia wydano w większości województw, z wyjątkiem zachodnich i wschodnich krańców Polski.
14: Synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu. Do około 20 300 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. Ostrzeżenie obowiązuje od 14 do 1 w nocy na południu Polski i do 22 na północy kraju. Z kolei jutro w całym kraju należy spodziewać się dość chłodnej i kapryśnej aury. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, a temperatury maksymalne wyniosą przeważnie od 12 do 18 stopni Celsjusza.
1: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
10: Kolejna zmiana organizacji ruchu na Krajowej 45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Już od dziś rusza tam budowa ronda na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice. Będzie tam obowiązywało wahadło, ale to nie jedyna zmiana, mówi Agata Anduszewska z opolskiej GDDKiA.
15: Poseł Kostuj zaangażował się w uznanie Greków za mniejszość narodową. To już 10. mniejszość narodowa w Polsce. Nie ma ich wiele, bo w Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 roku narodowość grecką zadeklarowało blisko 5,5 tysiąca osób. Ale to uznanie ich za mniejszość na drodze ustawy pozwala chociażby kultywować tą swoją schedę narodową, bo pozwala na przykład uczyć języka greckiego albo też i zapisywać nazwiska w oryginale. Nie?
10: A to był Ireneusz Prochera, który mówił o tym, kto będzie gościem porannej rozmowy Radia Opole, kwadrans po godzinie 8. Ireneusz Prochera będzie rozmawiać z posłem Koalicji Obywatelskiej Tomaszem Kostusiem, między innymi o ustawie uznającej Greków za mniejszość narodową w Polsce. Nie zabraknie też innych tematów, między innymi pojawi się kwestia pożyczki z programu SAFE, czy kolejnego podejścia do uregulowania rynku kryptoaktywów w naszym kraju. Przypomnę, poranna rozmowa Radia Opole na naszej antenie, już kwadrans po godzinie 8.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni mamy na termometrach. Robi się coraz cieplej, coraz przyjemniej. Dzisiaj za dużo tego słońca nie zobaczymy. Opady deszczu wystąpią, ale tak bardziej około godziny 15 i na pewno w nocy z poniedziałku na wtorek. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, ale jutro już solidne ochłodzenie, bo od 6 do 13.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Słoneczko, także będzie go więcej, pojawi się w czwartek, ale są dobre zapowiedzi synoptyków, że w poniedziałek, wtorek i w środę możemy spodziewać się opadów deszczu. Nie jakichś ulewnych, ale mają się pojawić. Kacper Śnigurski, Maciej Dudek, dzień dobry, o poranku w Radio Opole. Kolejny

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Radio Opole. Mamy już kwadrans po godzinie 8, a to idealny moment na to, żeby przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radio Opole. Dzień dobry.
2: Panie pośle, zanim przejdziemy do tematów politycznych, jeszcze temat bliski panu, bo pan się zaangażował dosyć mocno w promowanie ustawy uznającej Greków za mniejszość narodową. Co pana skłoniło do tego? Słuchanie piosenek Eleni?
3: Jestem, panie redaktorze, wiceprzewodniczącym Grupy Współpracy Polsko-Greckiej. Między innymi dlatego, że mam rodzinę w Grecji. Między innymi dlatego, że znam wielu Greków mieszkających w Polsce i wielu Polaków mieszkających w Grecji, a więc to naturalne zainteresowanie skutkowało tym, że byłem posłem sprawozdawcą tej ważnej, potrzebnej ustawy. Mówię o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, w myśl której już niedługo, mam nadzieję, że prezydent ustawę podpisze, będziemy mieli 10. w Polsce mniejszość narodową. A więc Greków.
2: Niewielu ich jest. 5,5 tysiąca.
3: No, szacunki są różne, między 5 a 10 tysięcy. Przypominam, że w latach 1946-49 to Polska przyjęła ponad 15 tysięcy Greków, którzy uciekali przed skutkami wojny domowej w tym kraju. To Polska największą grupę przyjęła spośród wszystkich krajów Europy. To myśmy udzielili im schronienia, opieki i to oni potem wrośli się w tą tkankę społeczną, byli i są dobrymi obywatelami. Wielu Greków to znane postacie ze świata kultury, sztuki, nauki. Są bardzo zaangażowani w sprawy społeczne. Te największe skupiska to oczywiście Dolny Śląsk, a więc Wrocław, Zgorzelec.
2: No blisko.
3: Blisko, tak jest. Ale również województwa zachodniopomorskie czy pomorskie. Ta ustawa daje im ochronę prawną. Ta ustawa daje im możliwość nauki języka greckiego, wsparcie również ich różnych działalności właśnie kulturalnych, właśnie takich społecznych. To jest oczywiście w ramach tych środków przyznanych już na całość funkcjonowania wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Nie będzie żadnych dodatkowych pieniędzy. Natomiast to uznanie prawne, to dostrzeżenie tych Greków od lat mieszkających w Polsce, pracujących, będących dobrymi obywatelami, którzy bardzo mocno byli zaangażowani w budowę Polski, warto było, należało dostrzec, stąd ta nowelizacja ustawy.
2: To teraz, panie pośle, zgodnie z obietnicą, tematy polityczne. Spodziewa się pan, że Zbigniew Ziobro znajdzie się w dającej się przewidzieć przyszłości w Polsce?
3: Nie mówimy czy, tylko kiedy Zbigniew Ziobro trafi przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości, bez względu na to, gdzie jest, bez względu na to, kto mu pomagał, trafi przed oblicze prokuratora polskiego sądu i odpowie za to, co robił, kiedy był ministrem sprawiedliwości. Ja przypominam, że ciążą na nim bardzo poważne zarzuty, jest ich w sumie 26, a więc to nie tylko nielegalne zamawianie, finansowanie Pegasusa, to nie tylko Fundusz Sprawiedliwości, ale również, ale przede wszystkim kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
2: A jak
3: tchórzliwie uciekł na Węgry, dzisiaj najprawdopodobniej, nie mamy jeszcze 100% pewności, dzisiaj najprawdopodobniej przebywa w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto mu dał papiery?
3: Kto mu, wie pan, pewna to jest tylko, no tak, tak, tak, możemy przyjąć,
2: tak, to jest pewne. Ale a co będzie, jeśli Amerykanie dadzą mu azyl?
3: Wie pan, nie jestem wróżką. Wiem na pewno, że pan prokurator, pan minister sprawiedliwości Żurek wystąpi dzisiaj o ekstradycję pana Zbigniewa Ziobry i te procedury międzynarodowe zostaną uruchomione. Tak jak powiedziałem, bez względu na to, gdzie Ziobro jest, odpowie za to, co robił. Jak dewastował, jak niszczył polski wymiar sprawiedliwości, jak łamał prawo, jak przekraczał kompetencje.
2: Panie pośle, w tym tygodniu pan również...
3: Natomiast jedno tylko zdanie, wie pan, no to jest rzeczywiście sprawa, która pewnie będzie miała swoje konsekwencje w relacjach polsko-amerykańskich. Przecież niedawno i ambasador, i wysocy rangą przedstawiciele stanu, mówię tutaj o administracji Donalda Trumpa, zapewniali, że nic nie wiedzą o tym, żeby Ziobro miał udać się do Stanów i że żadnej pomocy rząd amerykański, prezydent Stanów Ziobrze nie udzieli. Stało
2: bo
3: się
2: to nie
3: inaczej.
2: A sądy, panie pośle, udzielają.
3: Jakie, no wie pan, bez decyzji, moim zdaniem, według mojej opinii, tylko moja opinia, bez zielonego światła prezydenta Trumpa tego przerzutu, bo inaczej tego nie można nazwać, nie udałoby się zorganizować. Przypominam, że pan Ziobro jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, a jego współpracownik Romanowski ścigany międzynarodowym nakazem.
2: I tutaj do końca nie wiadomo, gdzie jest.
3: Aresztowania. Nie wiadomo, gdzie jest. Wie pan, jakie będą tego konsekwencje, zobaczymy. Raz jeszcze to powtórzę po raz trzeci. Wiem na pewno, że jeden i drugi, prędzej czy później, za to, co zrobili, odpowiedzą. I będzie to przykład dla wszystkich tych, którzy pełniąc najwyższe funkcje, dopuszczają się takich przestępstw. Zresztą to chyba jest jedyny przypadek w Europie i na świecie, żeby wiceminister sprawiedliwości uciekali przed sprawiedliwością.
2: Zobaczymy, jak się sytuacja skończy. Panie pośle, czy w tym wypadku
3: na pewno będziemy wracać
2: będzie, potwierdzi się takie ludowe powiedzenie, tak, że do 3 razy sztuka. 5 projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów w Polsce mamy w tej chwili. W tym tygodniu posłowie mają się nimi zająć. Urodzi się z tych 5 projektów jakiś jeden, który prezydent ostatecznie podpisze?
3: Mam nadzieję, że tak. Już przekroczyliśmy czerwone linie. Przypominam, że wszyscy ci, którzy byli zamieszani w ten proceder, tak, wyprowadzania pieniędzy i tej działalności przestępczej w ramach zonda krypto, opuścili kraj. I dzisiaj nie ma co mówić o tym, by ich przesłuchać w charakterze świadków, a może oskarżonych. Dzisiaj wiemy, że te materiały zonda krypto, mówię tutaj o tej stronie formalnej, te dokumenty są niszczone. Państwo polskie nie ma odpowiednich narzędzi, żeby skutecznie zareagować, a wszystko dlatego, że prezydent Nawrocki, ale również PiS, ale również Prawo i Sprawiedliwość z uporem godnym lepszej sprawy blokowali zmiany, które ten obszar miały uregulować. Przypominam,
2: ale w tej konkretnej firmie, panie pośle, firma działała na podstawie prawa estońskiego.
3: Dobrze, zgoda, ale przypominam, panie redaktorze, że Polska to jedyny kraj, który nie ma regulacji, które chronią obywateli.
2: Chociaż Bruksela tego od nas wymaga.
3: Oczywiście, że tak. Dlatego późno, bo późno, ale w marcu, ale na przełomie 2025-2026 Sejm pracował nad tymi regulacjami, rząd przedstawił odpowiednie propozycje, a w marcu prezydent zawetował raz, zawetował drugi raz, pomimo tego, że zapewniał, że ma swój projekt, że zapewniał, że bardzo się troszczy o wszystko.
2: No ma, bo jest wśród tych 5 złożonych.
3: Tak? Po ilu miesiącach? No, a miał następnego dnia przedstawić. A więc mocno spóźnione działania. Szkoda, bo wszyscy ci, którzy, a jest ich naprawdę bardzo dużo, około 36 tysięcy poszkodowanych, jeszcze raz, 36 tysięcy, na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych. Pan minister Żurek nie tak dawno przedstawił raport, z którego wynikało, że w latach 2019-2025 było toczonych prawie 20 tysięcy postępowań karnych. Tak, o wyłudzenia, o nadużycia i państwo polskie nie miało narzędzi, by temu przeciwdziałać. Raz jeszcze to powtórzę, PiS, Konfederacja, no i niestety prezydent Nawrocki z uporem godnym lepszej sprawy te zmiany proponowane przez rząd, by karać, tak, by roztoczyć opiekę nad tymi, którzy świadomie czy nieświadomie dorobek swojego życia powierzyli kryptowalutom, po prostu pociągać do odpowiedzialności.
2: A to nie powinniście się dogadać wypowiadać jako politycy w imię interesu właśnie obywateli.
3: Ale ile było spotkań? Ile było spotkań rządowo-prezydenckich? Ile było zapewnień pana Boguckiego? Ile razy prezydent zapewniał, że się bardzo troszczy o tych, którzy swoje pieniądze na tej Zonda Krypto, czy też innych tego typu giełdach powierzyli? No, widzi pan, no, musi być wola, tak? Po stronie prezydenta i tej strony, i opozycyjnej strony politycznej. Nie było, no mam nadzieję, że wierzę w to, że ten trzeci, że to trzecie podejście, mówię tutaj o rządowym projekcie, ale również projekt prezydencki, który za chwilę będziemy procedować, który notabene jest jeden do jednego kopią projektu rządowego, tak? No to po co ten
2: Ale są tam jakieś dodatki, są jakieś niewielkie zmiany, więc może tym razem się uda.
3: Wie pan, według mojej opinii to działanie prezydenta, to przykrycie właśnie tych wszystkich jego niepowodzeń, tych wszystkich jego takich politycznych wtop związanych z jego aktywnością. I to taka próba przykrycia tego, co się w PiS-ie dzieje, a tak naprawdę taki manifest polityczny, by przejąć za chwilę polityczne stery na prawej stronie.
2: Poseł Tomasz Kostuś jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście, jak zwykle, na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Dotychczas w miarę spokojny dzień mieliśmy na opolskich drogach. Jak to wygląda teraz? Przed godziną 8:30 sprawdza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Nie wygląda najlepiej, bowiem nadal mamy zablokowaną A4 między węzłami Opole Zachód, a brzeg ciężarówka uderzyła w bariery, są wycieki, pracują służby, objedźcie to w kierunku Wrocławia. Dobre w tym wszystkim jest to, że nie ma osób poszkodowanych, natomiast warto to objechać, a nawet należy. Teraz staniecie w Opolu, między innymi na obwodnicy, która zapchana jest na wysokości Sławic, tam powstają estakady, zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, w centrum Piastowska, 1 Maja i Rejmonta. Na szczęście nie musicie już tak dużej uwagi zwracać przy szkołach. One mają wolne, dlatego że rozpoczęły się egzaminy ośmioklasistów. W Kędzierzynie-Koźlu tłok na rondzie milenijnym, jeszcze wzdłuż Kozielskiej w kierunku Dworca. Uważajcie na 45 Krajowej, zestaw wahadeł w kierunku Kluczborka. W Nysiej wolniej jedziecie bramy Grodkowskiej, na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu. Wahadło także na Krajowej 46 wzdłuż obwodnicy Grabina. Dziś ruszył remont.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Nie mówimy czy, tylko kiedy Zbigniew Ziobro trafi przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości, bez względu na to, gdzie jest i kto mu pomagał, mówił w porannej rozmowie Radio Opole Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej. Pytano Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości, który ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Poseł Kostuś przypomniał, że na Zbigniewie Ziobro ciąży 26 poważnych zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wiem, że minister sprawiedliwości pan Żurek wystąpi dziś o ekstradycję i te procedury zostaną uruchomione, dodał gość porannej rozmowy Radio Opole, a więcej na ten temat w wiadomościach Radio Opole o 9:00.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Polska wysłała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę handlową z Mercosurem, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Do skargi dołączono wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja. Rozpatrzenie skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa średnio kilkanaście miesięcy, dlatego Polska uważa, że do czasu wydania orzeczenia umowa nie powinna być stosowana. Odra Opole w 32. kolejce rozgrywek Betclic pierwszej ligi podejmie dziś Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30 na Itaka Arenie. Oba zespoły w ostatnich dwóch meczach zanotowały porażki. Obie ekipy zapewniły też już sobie utrzymanie, a relacje z meczu od godziny 18:00 w serwisach informacyjnych Radia Opole.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Cieplutko już się zrobiło. 17 stopni mamy na termometrach, a przypominam, że zaczynaliśmy od 8 stopni. Dzisiaj maksymalnie 20 możemy się spodziewać. I te 20 będziemy mieli około godziny 12, czyli za chwilkę. Natomiast jeżeli chodzi o opady deszczu, to one mogą występować tak bardziej po godzinie 13, a już w szczególności w nocy, z poniedziałku na wtorek.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Największe takie ulewy mają wystąpić w naszym regionie jutro, tak nad ranem, bliżej godziny 7:00. Także jeżeli macie jakieś plany jutro na 7:00, to pamiętajcie o parasolce, bo zdecydowanie przyda się. Dzień dobry o poranku w Radiu Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 18 minut uczniowie klas 8 szkół podstawowych przystąpią do pierwszego w swoim życiu egzaminu. Suma punktów z egzaminu oraz wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły wpływa na to, czy dziecko zostanie przyjęte do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej. Rozwiązywanie zadań najlepiej zacząć od tych najprostszych, zaleca ósmoklasistom psycholog dr Paweł Kot.
2: Te trudniejsze raczej zostawmy sobie na drugą część czasu. Warto upewnić się, że rozwiązaliśmy wszystkie zadania. I na przykład jeszcze na ostatniej stronie gdzieś jest zadanie. Nie ma co oglądać się na naszych kolegów, bo czasem młodzież traktuje trochę ten egzamin jako wyścig. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz, bo może okazać się, że pracowaliśmy zbyt szybko, zbyt pochopnie i coś nam umknęło, czegoś nie dopatrzyliśmy i to będzie działało ze szkodą dla nas.
1: Plan jest dobry, zacząć od tych najprostszych zadań. Gorzej, jeżeli zerkniemy na pytania egzaminacyjne i tych prostych pytań nie znajdziemy.

Miało być spokojnie na polskich drogach, bo dzisiaj ósmoklasiści piszą egzamin, więc tyle osób nie wyrusza do szkół. No ale jednak stało się inaczej, o czym informowaliśmy w autopilotach Radio Opole. Bardzo duże utrudnienia w ruchu na A4 na wysokości 207 km w kierunku Wrocławia. Jak poinformowała polska policja między innymi, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką z nieustalonej na ten moment przyczyny wjechał w bariery energochłonne, jezdnia jest całkowicie zablokowana i będzie zablokowana przez kilka godzin. Na pewno utrudnienia jeszcze potrwają przez kilka godzin, bo dodali również zdjęcie policjanci, jak ten samochód ciężarowy stoi i blokuje praktycznie cały pas ruchu. No i w związku z tym się zrobiło między innymi w Opolu i wszystkie dojazdy do stolicy naszego regionu są również mocno przyblokowane. Korki potężne, chociażby przy wjeździe od strony Krapkowickiej czy Pruszkowskiej. Uzbroić musicie się w cierpliwość, a jak stoicie w tym korku, to zadzwońcie pod 774-541-541. Powiedzcie, jak wygląda sytuacja z waszej perspektywy, a ja przypominam, że my jeszcze na pewno wyjedziemy na opolskie drogi w Radiu Opole punktualnie zaraz przed godziną 9, czyli tak mniej więcej za 8 minut.

0: W Radio Pole patrzymy na zegary. Za 4 minuty będzie godzina 9. Wtedy startujemy z wiadomościami, ale przed wiadomościami najnowsze informacje na pewno z autostrady A4 i z utrudnień, które tam mamy w wiadomościach drogowych, także zostańcie z nami.
1: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
2: Autopromocja.
1: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
5: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
6: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
5: Serio? Ale jak?
6: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
7: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
8: Kaplica. Zaufanie na lata.
9: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
10: Masz pomysł na wydarzenie w swojej okolicy?
11: Warsztaty, festyn, a może koncert?
10: Wystartował Marszałkowski Budżet Obywatelski. To 3 miliony złotych na Wasze inicjatywy. Wejdź na budżet.opolskie.pl i zgłoś swoje zadanie do 15 maja.
12: Zachęcam. Szymon Ogładza, Marszałek Województwa Opolskiego.
13: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
14: Nadal zablokowana czwórka w kierunku Wrocławia za węzłem Opole Zachód. Ciężarówka uderzyła w bariery. Nie ma poszkodowanych, ale służby mają mnóstwo pracy z usunięciem zatoru, więc jeżeli jedziecie do Wrocławia, to zjedźcie na węźle Opole Zachód i drogami lokalnymi wróćcie na autostradę A4. Oznakowanie jest dobre, więc nie będzie z tym problemu. W Kluczborku zapycha się rondo w centrum, które prowadzi do DK11 i DK45 w kierunku Wielunia. Wcześniej na tej samej 45 trzeba zmierzyć się z wahadłami za zawadą w kierunku Jełowej, a na południu regionu jeszcze wolniej podążamy cały czas remontowaną 40 przez Głuchołazy. Prace na trasie do Namysłowa, wojewódzką 454, wahadła w Pokoju i Zieleńcu, tłok na drogach stolicy regionu, widoczny jeszcze na Ozimskiej, 1 maja plebiscytowej i mamy gęsto na Piastowskiej, Spychalskiego i Wrocławskiej. Na wysokości makro na obwodnicy powstają estakady.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
0: Dziś mamy 11 dzień maja, właśnie teraz rozpoczynają się egzaminy ósmoklasisty, a mamy 9, czas na najnowsze wiadomości.
15: Poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej o postawieniu Zbigniewa Ziobro przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ósmoklasiści rozpoczynają egzamin wieńczący ich naukę w szkole podstawowej. Będzie też sport, a w nim dużo futbolu, m.in. rozgrywki La Ligi oraz polskiej ekstraklasy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
15: Nie mówimy czy, tylko kiedy Zbigniew Ziobro trafi przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości, bez względu na to, gdzie jest i kto mu pomagał, mówił w porannej rozmowie Radio Opole Tomasz Kostuś, poseł Koalicji Obywatelskiej. Pytano Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości, który ma przebywać obecnie w Stanach Zjednoczonych. Poseł Kostuś przypomniał, że na Zbigniewie Ziobro ciąży 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wiem, że minister sprawiedliwości pan Żurek wystąpi dziś o ekstradycję, dodał poseł Kostuś, zaznaczając, że cała sprawa w jego ocenie będzie mieć konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich.
3: Niedawno i ambasador, i wysocy rangą przedstawiciele stanu, mówię tutaj o administracji Donalda Trumpa, zapewniali, że nic nie wiedzą o tym, żeby Ziobro miał udać się do Stanów i że żadnej pomocy rząd amerykański, prezydent Stanów Ziobrze nie udzieli. Stało
16: bo to
3: się
16: nie
3: inaczej.
16: A sądy, panie pośle, udzielają.
3: Jakie, no wie pan, bez decyzji, moim zdaniem, według mojej opinii, to jest tylko moja opinia, bez zielonego światła prezydenta Trumpa tego przerzutu, bo inaczej tego nie można nazwać, nie udałoby się zorganizować.
15: A na dziś zaplanowano posiedzenie grupy roboczej w sprawie Zbigniewa Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po oficjalnym potwierdzeniu pobytu polityka PiS w Stanach Zjednoczonych jeszcze dziś ma zostać złożony właśnie wniosek o jego ekstradycję.
17: To dzieje się teraz w regionie.
15: Punktualnie o 9:00 powinien był rozpocząć się pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty w całym kraju. Do tego sprawdzianu wiedzy przystępuje ponad 393 tysiące uczniów szkół podstawowych. W publicznej szkole podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu jest reporterka Radio Opole, Katarzyna Doros-Stachoń. Kasiu, powiedz, pytałaś pewnie uczniów przed egzaminem, jak bardzo obawiają się dzisiejszego, czyli egzaminu z języka polskiego. Duży to był strach, czy jednak sprawa jest pod kontrolą?
18: Drzwi do klas zostały zamknięte, uczniowie powinni właśnie rozpakowywać już swoje pakiety egzaminacyjne. W tej szkole do egzaminu przystępuje 95 uczniów. No i jak mówili mi jeszcze kilkanaście minut temu, stres jest lekki, ale jednak jest, bo to egzamin, od którego zależy pomyślność w rekrutacji do wymarzonej szkoły średniej. Na początek właśnie język polski, będzie czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź pisemna. No i jeśli chodzi o lektury, to uczniowie tej szkoły życzyliby sobie opowieści wigilijnej lub latarnika, a za 150 minut będzie wszystko wiadomo. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń.
15: Za te 150 minut Kasia Doros-Stachoń wróci do opolskiej dwójki, żeby zapytać uczniów o ich wrażenia już po egzaminie, a temat też pojawi się w magazynie Reporterski Obraz Dnia po godzinie 14. Kolejna zmiana organizacji ruchu na Krajowej 45 w stronę Kluczborka za Zawadą. Od dziś rozpoczęła się tam budowa ronda na wysokości miejscowości Węgry i zjazdu na Kolanowice. Będzie tam obowiązywać, a właściwie już obowiązuje wahadło, ale to nie jedyna zmiana, z którą muszą się zmierzyć kierowcy, a więcej o tym mówi Agata Andruszewska z Opolskiej GDDKiA.
19: Loty do drogi krajowej nr 45 w kierunku Węgier, a także w kierunku Kolanowic będą zamknięte do sierpnia. Dojazd do miejscowości Węgry będzie możliwy przez ulicę Opolską oraz Oleską, natomiast w stronę Kolanowic kierowcy dojadą przez Kępę oraz Lubuszyce.
15: Prace przy budowie tego czterowlotowego ronda mają potrwać do sierpnia, a na koniec zagranica Kneset zajmuje się ustawą dotyczącą karania śmiercią Palestyńczyków, mających związek z masakrą z 7 października 2023 roku. Autor projektu, izraelski minister sprawiedliwości Yariv Levin, wyjaśnia, że chodzi nie tylko o sprawiedliwość, ale też o sprawiedliwość historyczną. Za prowadzenie procesu ma odpowiadać izraelskie wojsko. Według mediów w Izraelu publiczne procesy mają być organizowane w miejscach, w których nastąpiły ataki. Projekt popierają zarówno partie koalicyjne, jak i opozycyjne.
17: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
15: Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 9.
17: Sport w Radiu Opole.
20: Grzegorz Frankewski, zapraszam na sport. Piłkarze FC Barcelony wywalczyli tytuł mistrzów Hiszpanii po triumfie w El Clasico. W meczu 35. kolejki Barcelona pokonała Real Madryt 2-0. Od 77. minuty w barwach dumy Katalonii grał Robert Lewandowski, a cały mecz na ławce rezerwowych spędził Wojciech Szczęsny. To 29. mistrzostwo Hiszpanii w historii klubu. Pozostajemy przy futbolu. Brukbet Termalika Nieciecza przegrał z Legią Warszawa 0-1 w spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Rafał Adamski, mówi trener gości Marek Papszun.
21: To było najważniejsze, żeby wygrać, jakby zbliżyć się do tego celu numer jeden, czyli zapewnić sobie utrzymanie, ale też myśleć o jak najwyższej pozycji w tabeli. Dokonaliśmy tego, pracowaliśmy to taką siłą woli, bo ta druga połowa była dla nas trudna.
20: W innych niedzielnych meczach Piast Gliwice zremisował z GKS-em Katowice 0-0, a Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin 0-4. Liderem tabeli jest Lech Poznań, druga jest Jagiellonia, a trzeci Raków Częstochowa. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. W spotkaniu trzeciej rundy Świątek wygrała z Włoszką Elisabetą Concerretto 6-1, 6-0. Mecz trwał godzinę i 5 minut. Trener tenisa Michał Gawłowski jest pod wrażeniem gry naszej zawodniczki.
4: Dobry mecz Igi, solidny, rzetelny, wygrane wszystkie ważne momenty, także myślę, że to też jest fajny, dobry prognostyk. Bardzo solidna gra, naprawdę dopilnowanie tego, żeby ten wynik był taki.
20: Następną rywalką Polki będzie Japonka Naomi Osaka. Zmieniamy temat. Po raz pierwszy w historii klubu siatkarze Aluronu Warty Zawiercie zostali mistrzami Polski. W 5. spotkaniu finału Plus Ligi Zawiercianie pokonali w Sosnowcu obrońcem tytułu Bogdankę Lublin 3-1 i całą serię wygrali 3-2. Szczepiorniści Korotop Gwardiopole zakończyli ligowe zmagania na 10. miejscu. W Legionowie zawodnicy Bartosza Jureckiego rozegrali ostatni mecz w tym sezonie ligowym. Gospodarze wygrali to spotkanie 28-24. Najwięcej bramek dla opolskiego zespołu 8 zdobył Kelian Janikowski. I na koniec wracamy jeszcze raz do futbolu. O ligowe punkty na swoim boisku zagrają dziś piłkarze opolskiej Odry. Rywalem niebiesko-czerwonych w 32. kolejce rozgrywek pierwszej ligi na Itak Arenie będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Początek rywalizacji o 18.30. Relacje z wydarzenia w wieczornych serwisach informacyjnych Radia Opole.
5: Pogoda.
0: 18 stopni mamy na termometrach w tym momencie. Będzie jeszcze troszeczkę cieplej, bo maksymalnie 20 stopni możemy się spodziewać. Jak to będzie z tymi opadami deszczu? One przelotnie mogą wystąpić tak między 13 a 15, a już na pewno będzie padać w nocy, a w szczególności jutro nad ranem około godziny 7.
22: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro zdecydowane ochłodzenie, bo temperatura maksymalna na jutro to zaledwie 13 stopni. Kacper Śnigurski, Maciej Dudek, program realizuje. Dzień dobry, poranek.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy kwadrans po godzinie 9, a 9% Polaków wkraczających w dorosłość ma usunięty co najmniej jeden ząb. Natomiast wszystkie zęby ma zaledwie 6,5% polskich seniorów, czyli uśmiechamy się teraz szeroko, bo próchnica to choroba zakaźna, której jest najłatwiej zapobiegać. Kluczowe w profilaktyce stomatologicznej jest po prostu i aż mycie zębów, podkreśla dr Jan Kowalski.
2: Ważne jest to, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum tych problemów technicznych załatwia za nas. Ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów do mycia zębów, czyli past zawierających fluor. No i ważne są okresowe wizyty u lekarza stomatologa, który ewentualnie jakąś patologię, gdyby się pojawiała, wcześniej zauważy. Natomiast oczywiście bezwzględnie tutaj główna rola należy do pacjenta.
1: Stomatolodzy podkreślają, że próchnica zębów i stany zapalne w jamie ustnej są przyczyną wielu groźnych chorób całego organizmu, a przecież najlepiej zjadać zęby na nauce i doświadczeniu w szczotkowaniu, a nie dosłownie.

0: Ależ mamy utrudnienia teraz nie tylko na autostradzie A4, ponieważ jeżeli jedziemy do Wrocławia, no to nie ma co pchać się w okolice węzła Prądy, czyli Opole Zachód, ponieważ tam to wszystko jest zablokowane po tym, jak samochód ciężarowy z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył w bariery i zablokował cały przejazd w stronę Wrocławia. No więc co robicie? Na pewno uciekacie z autostrady A4 i stajecie w bardzo dużym korku, który zaczyna się zaraz obok wjazdu na Bolko. Teraz zrobił się troszeczkę mniejszy. Jeżeli jedziecie ulicą Pruszkowską, to też tam przy dojeździe do ronda przy Politechnice Opolskiej stajecie. No i tak to się ciągnie potem drogą krajową numer 45. Na szczęście nie przez centrum miasta. Na obwodnicy też troszeczkę Opola się korkuje, natomiast jak popatrzymy sobie dalej i zerkniemy na to, co się dzieje przy wjeździe do brzegu, no to tam stoimy już w bardzo solidnych korkach, bo jak chcemy jechać do Wrocławia, to musimy właśnie przez brzeg i na węźle brzeg próbować wracać na autostradę A4. Także drodzy kierowcy, czego ja mogę życzyć? Na pewno spokoju i cierpliwości, bo korek teraz w brzegu ma blisko 7 kilometrów.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
2: Reklama.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Po reklamie.
4: Audycja sponsorowana.
5: Uczymy się przez całe życie, bo świat pracy się zmienia. W Opolskim pomaga w tym opolskie LLL.pl.
6: Jedną z najczęściej sprawdzanych kompetencji jest otwartość na zmiany w kontekście takiej elastyczności.
7: Aleksandra Stefaniak-Kowalska, HR Manager firma Galmet.
6: Chodzi o to, czy kandydat ma umiejętność dopasowania się do zmieniających się warunków pracy. Najszybciej i najbardziej odczuwalną korzyścią w kontekście uczenia się przez całe życie jest wzrost poczucia bezpieczeństwa zawodowego i pewność siebie. Nauka nowych rzeczy, nawet hobby poza pracą, realnie odmładza umysł w kontekście takiej neuroplastyczności tego mózgu i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Daje poczucie komfortu i realnego wpływu na kształtowanie swojej kariery zawodowej.
5: Praktyka i technologia to duet na dziś.
8: STEM i nauka poprzez doświadczenie to podstawa współczesnego kształcenia. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy, Politechnika Opolska. Bez wiedzy o technologii, bez podstaw wiedzy takiej inżynierskiej, matematycznej, ścisłej, trudno jest w dzisiejszych czasach funkcjonować. Nawet osoby o totalnie humanistycznych zainteresowaniach wykorzystują technologię, cyfryzację, korzystają z tych narzędzi, które na dzień dzisiejszy są powszechnie dostępne, a w erze sztucznej inteligencji no, trudno całkowicie bez nich funkcjonować.
5: A jeśli myślisz o zmianie zawodu?
9: Od czego zacząć przebranżowienie? Zaczęlibyśmy na pewno od wizyty u doradcy zawodowego. Jacek Karpina, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. Następnie poznanie samego siebie, swoich predyspozycji zawodowych. Bardzo istotnym jest, aby poznać lokalny rynek pracy. Czy występują na tym rynku oferty pracy adekwatne do kierunku szkolenia czy też kursu. I sprawdźmy przede wszystkim oferty szkoleniowe. Co one zawierają, czy gwarantuje nam praktyki, ponieważ pracodawcy głównie patrzą właśnie na doświadczenie zawodowe i na te umiejętności, które kurs lub szkolenie mają nam dać.
5: Młodzi też wybierają swoją drogę wcześniej.
10: Dla młodych ludzi dzisiaj, patrzących na swoją przyszłość, kiedy mają wybierać obecnie szkołę, a w przyszłości zawód, na pewno kluczowe powinny być marzenia. Joanna Raźniewska, Opolska, kurator oświaty. Pasje, zainteresowania, to co jest dla nich najważniejsze. Tak, żeby wybór dał im satysfakcję. Ten pragmatyzm młodych ludzi, który dzisiaj widać, to również praca, która daje satysfakcję, daje zarobki. Jak to dobrze połączyć? Zacząć od marzeń, skończyć na dobrym zawodzie.
5: Wejdź na opolskie LLL.pl i sprawdź mapę możliwości, wydarzenia i wsparcie w Twoim powiecie.
11: Audycja powstała w ramach projektu Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, finansowanego ze środków KPO.
12: Audycja sponsorowana.

0: Z Radiem Opole.
1: To absolutnie wybitni lotnicy, którzy niemal całe życie spędzają w powietrzu, a przy tym bardzo pożyteczne ptaki. Jeżyki wracają w końcu do Polski, obserwowane są na Śląsku, w Warszawie, Poznaniu, ale docierają też na północ kraju. Ja się zastanawiam, czy docierają również na Opolszczyznę i choć jedna jaskółka wiosny nie czyni, a tych jaskółek to coś dużo będziemy ostatnio potrzebować, żeby ta pogoda była w końcu taka mocno wiosenna. Jednak jeżyk już tak, o czym opowie Aneta Łuczkowska.
2: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
3: Jeżyk przylatywał zawsze na jeżego, dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apusapus.
2: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki, niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
3: Ratuje nas przed wszystkim co lata, także proponuję szanować jeżyki, budki montować na balkonach. My nie mamy na przykład komarów, myszki, one wszystko zjadają.
2: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Jeżeli widzieliście albo słyszeliście jeżyka, to koniecznie dajcie znać pod 774-541-541.

0: 393 tysiące uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju rozpoczęło egzaminy ósmoklasisty. Spokojnie, nie stresujcie się, drodzy rodzice, uczniowie dadzą radę. Dzisiaj piszą język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający, dlatego nerwy, no nie ukrywajmy, są.
1: Trochę się stresuję. Się uczyłem dużo i dzisiaj jest ten ważny dzień.
2: Bywało lepiej, ale jest nastawienie.
1: Tak, oczywiście. Jest oczywiście stres, ale trzeba przytknąć otwartą głowę, zrobić sobie dwa głębokie wdechy, no i spodziewać się jak najlepszego.
3: Stresuję się trochę.
4: Stresujesz się?
3: Tak, chociaż dzisiaj na polskim może być łatwo, jutro gorzej na matematyce.
4: Ale nikt w przyszłości nie będzie patrzył na wyniki z egzaminu, jak nie będzie zatrudniał.
0: No i piękna sprawa. Trzeba afirmować, że się uda, że będzie dobrze. Albo podejść do tego egzaminu tak jak ten kolega.
5: Wcześniej przed egzaminem grałem dużo w Counter-Strike'a, żeby strzelać dobrze, więc myślę, że w porządku.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Ale się dzieje na autostradzie A4, ponieważ pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg, tam na 207 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w barierki i ostatecznie autostrada została zablokowana. Jeszcze są duże utrudnienia w tamtym miejscu. Natomiast sytuacja drogowa w Opolu już się trochę polepszyła, bo na Krapkowickiej to nie stoimy już w potężnym korku, tylko zdecydowanie się zmniejszył. Natomiast ten korek się zmniejszył również, jeżeli chodzi o Brzeg, ale niewiele się zmniejszył. No tam dalej około 6,5 kilometra mamy takiego korka do ronda na obwodnicy. Natomiast jeżeli popatrzymy na węzeł Brzeg przy autostradzie A4, to tam również mamy bardzo duże korki, w szczególności, że od tej strony południowej, czyli od strony Grodkowa, jeżeli jedziecie w kierunku Brzegu wojewódzką 401, tam dalej 403, no to możecie spodziewać się naprawdę bardzo dużych utrudnień. Ile one jeszcze potrwa?

działają. Tego wam nie obiecam, ale gwarantuję wam, że my w Radiu Opole o tym na pewno poinformujemy. Także słuchajcie nas na bieżąco, a najbliższe wiadomości w Radiu Opole już za 9 minut.

0: W Radio Pole powolutku dobijamy do godziny 10:00. Muszę wam coś powiedzieć. W końcu, to chyba jest absolutny mój rekord. W maju, który dzisiaj mamy, 11 maja, jadę wymienić opony z zimowych na letnie.
1: Dlaczego to jest
2: jeszcze,
1: rekord?
2: Jeszcze czekam.
1: A tak. Ja muszę powiedzieć, że mi wczoraj mąż wymienił w ogóle opony z zimowych na letnie. Nie, ja dopiero jeden dzień jeżdżę na letnich.
0: Jest połowa roku.
2: To prawda, to jest dziwne, że to
0: i
2: tak
0: dopiero
2: można.
0: Teraz to robimy.
1: Kasper, a ja powiem ci, co mi się śniło tej nocy.
0: Co?
1: Że w maju spadnie śnieg.
2: To ja jeszcze czekam dalej.
0: To Krzysztof Rapsolowo będzie prowadził program, jak ty masz takie rzeczy opowiadać.
1: Naprawdę, tak się stresuję tym, że będzie znowu załamanie pogody, że w nocy mi się przyśniło, że po prostu schodzę tutaj w zaspach śniegu.
2: No i co ja na to wszystko powiedzieć, no?
0: Nie wiem.
2: Nie wiem.
1: Mam nadzieję, że to się nie wydarzy, że jednak będzie słonecznie.
0: Po to ludzie wymyślili kłamstwo, żeby kłamać w takich momentach, że ci się śniło, że będzie pięknie, kolorowo, to miałaś.
1: Ale wiecie co, jak to się sprawdzi, to znaczy, że jestem prorokiem.
0: Nie sprawdzi się.
2: Oby nie.
0: Iwona nie jest. Iwona Tokarska, Krzysztof Rap, zostają Kacper Śnigurski, ja dziękuję. Maciej Dudek program zrealizował. Do usłyszenia, do jutra.
3: Radio Opole.
4: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Po reklamie.
1: Się podobają.
2: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10:00. Słuchacie Radio Opole. No to czas na najświeższe wiadomości z kraju, regionu i świata.
8: Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin na zakończenie szkoły. Kaja Kallas odrzuca sugestie Rosji dotyczące wyznaczenia negocjatora. Będzie też kultura, w niej m.in. o klubie entuzjastów kryminałów. Klub rusza dziś o 17:00 w pałacyku WBP w Opolu.
3: Wiadomości Radia Opole.
8: O szczegółach Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak w Racławicach Śląskich, to powiat prudnicki, na ulicy Prudnickiej pojazd ciężarowy przejechał przez ogrodzenie posesji i uderzył w budynek jednorodzinny na sąsiedniej posesji. Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 9:00. Na miejscu są już 3 zastępy straży pożarnej, 4 dojeżdża. Budynek jest stabilny, nie ma też poszkodowanych osób w tym zdarzeniu. Przekazał kapitan Marcin Kościelniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu o zdarzeniu. Poinformowany został także nadzór budowlany. Przejściowe utrudnienia z dostępem do profilu zaufanego informuje o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie, uwierzytelnianie się za pomocą profilu zaufanego i korzystanie z podpisu zaufanego nie są aktualnie możliwe. Ministerstwo zaleca na ten czas autoryzację w innej formie, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Resort pracuje nad rozwiązaniem problemu.
3: To dzieje się teraz w regionie.
8: Sprawdzianem z języka polskiego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczęli 3-dniowy maraton egzaminacyjny na czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź pisemną. Ósmoklasiści mają 150 minut. Uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 2 w Opolu przyznają, że choć towarzyszy im lekki stres, to egzaminu z matematyki boją się bardziej niż zdawanego dziś polskiego.
9: Najpierw mamy tekst dotyczący głównej lektury, mamy później do niego zadania, potem mamy ogłoszenie albo zaproszenie i rozprawka albo opowiadanie na koniec.
10: Jest lekki stres, ale wiem, że nie mogę się stresować, może coś pójść nie tak, ale jestem przygotowany. Wiem, że jednak egzaminy to jest teoretycznie wybór szkoły, to jest moja przyszłość tak naprawdę.
8: Przygotowania do egzaminu wśród nauczycieli trwały dziś od wczesnych godzin porannych, podkreśla z kolei Mirosław Śnigurski, dyrektor szkoły.
11: 5:45 przyjechał kurier, 5:55 sprawdziłem, że wszystko jest tak jak ma być. O godzinie 8:00 sprawdziłem obecność nauczycieli ze szkoły nr 11, którzy są członkami komisji, swoich nauczycieli. 8:10 spotkanie z przewodniczącymi komisji. Przy przygotowani są właściwie, wiedzą o co chodzi, więc myślę, że wszystko będzie dobrze.
8: W Opolskiem egzaminy ósmoklasisty pisze ponad 8600 uczniów. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki ogłosi 3 lipca. Przypomnijmy, tego egzaminu nie można nie zdać, ale od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający.
3: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
8: Szefowa unijnej dyplomacji nie zgadza się, aby Rosja wyznaczała Europie negocjatora, z którym będzie rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa. Kaja Kallas odrzuciła tym samym sugestię Władimira Putina, aby Unię w rozmowach z Moskwą reprezentował były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Po pierwsze, jeśli dalibyśmy Rosji prawo do wyznaczania negocjatora w naszym imieniu, nie byłoby to zbyt mądre. Po drugie, Gerhard Schröder był jednym z kluczowych lobbystów na rzecz rosyjskich przedsiębiorstw państwowych. Jest więc jasne, dlaczego Putin chce, aby to właśnie on był tą osobą. Szefowa unijnej dyplomacji dodała, że zanim Europa zacznie rozmawiać z Rosją, musi uzgodnić kwestie, które chce negocjować. To jeden z tematów dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Ukraina przekazała tymczasem Rosji listę swoich jeńców i czeka na ich wymianę. Tak wynika z komunikatu we władz w Kijowie. Wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją zapowiadał w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Odpowiedzialny za proces wymiany jeńców ukraiński sztab koordynacyjny poinformował, że Ukraina przekazała stronie rosyjskiej listę 1000 jeńców sporządzoną według zasady czasu przebywania ukraińskich żołnierzy w rosyjskiej niewoli. Jak dodał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w osiągnięciu porozumienia pośredniczyli Amerykanie, dlatego liczy też, że strona amerykańska będzie aktywnie wspierać realizację tych uzgodnień. A na koniec, w nocy muzeów można zajrzeć także do Radia Opole. Nasza rozgłośnia w tym roku współorganizuje to wydarzenie zaplanowane na przyszłą, na najbliższą już sobotę, 16 maja. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres zwiedzanie@radio.opole.pl lub telefonicznie pod numerem 77 40 13 432 od poniedziałku do piątku do godziny 14.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
8: A na zegarze teraz 4 minuty po godzinie 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. Już dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu rusza Klub Entuzjastów Kryminałów. Spotkanie klubu rozpocznie się o godzinie 17 w sali narad w Pałacyku WBP na ulicy Piastowskiej 20, a tematem będzie książka Morderstwo w księgarni Maryn Ellingham w przekładzie Ewy Ratajczyk. Spotkanie poprowadzi wicedyrektorka biblioteki Jolanta Zakrawacz, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. Kilka wydarzeń odbędzie się 13 maja w Bibliotece Austriackiej w Opolu w ramach trwającego Tygodnia Bibliotek. Już o 10 odbędzie się prelekcja i wystawa książek zatytułowana Poznaj Niemcy, a godzinę później spotkanie zatytułowane Muzyczna podróż do Austrii, powtórka przed Eurowizją. Tuż po nim o 12 kulinarna podróż do Austrii, typowe dania Austriaków i ich specyficzne nazwy. Natomiast po południu o godzinie 16 można będzie posłuchać opowieści o kulturze kawiarnianej Wiednia z warsztatami parzenia kawy po wiedeńsku, na które wymagane są zapisy telefoniczne lub osobiste oraz posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Całe wydarzenie zakończy się natomiast wykładem zatytułowanym Magia wiosny i lata w kulturze Śląska oraz krajów niemieckojęzycznych, który rozpocznie się o godzinie 17. Ponownie zmieniamy temat. Również 13 maja w ramach festiwalu Wspólne Centrum przygotowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się spacer zatytułowany Śródmieście Opola, czy jest na co popatrzeć okiem przyrodnika, który poprowadzi Grzegorz Hebda. Spacer rozpocznie się o godzinie 17, a miejscem zbiórki są schody prowadzące do kościoła na górce. Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe.
3: Pogoda.
1: A ja muszę przyznać, że ptaki dzisiaj już tak cudownie śpiewały, że to musi być bardzo dobry dzień, chociaż są przelotne opady i burze w planach. Od 19 do 21 stopni dzisiaj maksymalnie. Nocą spodziewamy się temperatur w okolicach 8 stopni. No i faktycznie tutaj w prognozach mamy, że wystąpią i burze, i deszcze. Jutro od 10 do 12 stopni.
2: A już teraz termometry w Opolu pokazują 20 stopni, czyli całkiem nieźle. 20 jeszcze także w Kluczborku, na Mysłowie i Brzegu. Po 19 stopni natomiast mamy w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry, w poniedziałek to już 11 dzień maja. Witają się Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Program realizuje Maciej Dudek.
8: Zostańcie z nami co najmniej do 14, a już teraz Pnau i Khalid, The Hard Way.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Reklama.
0: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: Duet na fali.
2: A zapraszamy Was konkretnie, żeby 19 maja wybrać się do Teatru imienia Jana Kochanowskiego na chór Męskie Brzmienie. To pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy, który przejmie scenę, by nadać polskim i światowym klasykom zupełnie nowy wymiar. Usłyszymy zarówno mocne, męskie, charakterne utwory, jak i te bardziej liryczne. 30 znakomitych artystów już wybiera się do Opola.
3: No właśnie, a ja jeszcze sobie wypisałem i dorzucę do tego, co Ty powiedziałaś, te hity, które między innymi oni tam chcą śpiewać, bo będą hity polskie, jak Jaskółka Uwięziona, czy krakowski Splin i Mamona, ale też dużo hitów zagranicznych, na przykład Desert Rose, I Don't Wanna Miss a Thing, to jest Aerosmith, Everybody, Cry Me a River, mój angielski Numb, i We Will Rock You. No a dlatego to wymieniam, bo tak sobie pomyśleliśmy, dzisiejsze pytanie może brzmieć mniej więcej tak, żebyście nam wymienili składniki, jakie powinien zawierać taki rasowy hit muzyczny, taki ponadczasowy przebój, który zostanie z nami na lata, słowa klucze. Jakieś może inne niż oh yeah i baby baby. Na pewno coś znajdziecie.
2: Albo teraz już wiem, albo tak to czuję.
3: Trochę by się tego znalazło rzeczywiście na przestrzeni lat, ale to jest dla Was zadanie. Wy nam poszukajcie takich składników na hit. 774-541-541, dobrze Wam znany numer telefonu. No a taka podwójna wejściówka na ten koncert u nas będzie czekać.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere. Violet.

0: Grzegorz Chyży na antenie Radio Opole w utworze Z nikim aż tak, no to ja tak powiem, że z nikim aż tak dobrze się nie rozmawia o pomaganiu innym, jak z Barbarą Chyłką, która właśnie zawitała do naszego studia ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Witaj, cześć.
1: Cześć, dzień dobry Państwu i dzień dobry tutaj naszym, właściwie mojemu ulubionowi duetowi chyba. Ja mówię, że jestem taka trochę nachalna, ale zawsze mnie przyjmują, z czego się bardzo cieszę, słuchajcie, oni są fantastyczni.
0: My się też bardzo cieszymy,
1: i się uśmiechają tutaj, naprawdę, bo Państwo tego nie widzicie.
0: Bo my chcemy, żebyś ty zaprosiła, tak, a my ci w tym pomożemy, tak, na piknik dla Betanii, a także bieg charytatywny Żonkilowa, tak, Piątka, tak, bo to już niebawem, tak, czyli na weekend w sobotę to wszystko będzie się
1: dokładnie
0: działo.
1: Dokładnie tak, jest jeden wielki imprezowy weekend w Opolu, bo są Dni Opola, tak, i nasz piknik, ale przede wszystkim nasz drugi charytatywny bieg jest częścią tych Dni Opola i chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście świętowali razem z nami w sposób taki aktywny, gdzie można sobie pobiegać na 5 kilometrów, ale jeśli ktoś na przykład może boi się takiego dystansu albo może akurat nie domaga, to też można przejść, słuchajcie, dwa razy, a właściwie trzy razy, bo z dzieciakami taki bieg rodzinny, to jest raptem 450 metrów, to jest ulicą Kwiatową, placem kościelnym Henryka Pobożnego, także bardzo króciutko. No i oczywiście dzieciaki zapraszamy pomiędzy rokiem 8, 12, 12, 16 też do tego, żeby sobie pobiegały. Ja tutaj, Państwo tego nie widzicie, ale ja przyniosłam już medale. Medale to jest taka kopia tak naprawdę naszego plakatu, gdzie jest napisana właśnie Żonkilowa Piątka, charytatywny bieg, także każdy dostanie, każdy uczestnik, który się zapisze, pobiegnie, przejdzie, dostanie właśnie taki pamiątkowy medal. Dla nas aż szczytny jest cel, bo cel jest oczywiście wsparcie Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie jako organizacji pożytku publicznego, ale tej organizacji takiej naszej tutaj opolskiej, lokalnej, która świętuje w tym roku 25-lecie.
2: Żonkilowa Piątka ulicą Kwiatową, to tak mi się bardzo podoba.
1: Kwiatową, zieloną, także pięknie będzie.
2: Tak roślinnie bardzo się,
1: tak,
2: zrobiło.
1: Tak, tak, tak.
2: Basia, a powiedz w takim razie, czy będą tam jakieś puszki, czy wy planujecie z wpisowego po prostu wesprzeć hospicjum?
1: Tak, tak, tak. To jeśli chodzi o to wpisowe, to jest jako darowizna, którą też każdy uczestnik, sportowiec, biegacz może sobie odpisać od podatku w przyszłym roku, ale jeśli ktoś będzie mieć chęć, to też będą puszki, będą wolontariusze z różnych instytucji, z którymi współpracujemy, z czego się bardzo cieszymy, bo i ze szkół, ale też seniorzy będą, słuchajcie, w ogóle taki miks będzie w tym roku, więc do tych puszek będziecie mogli Państwo wrzucać, a po biegu każdy otrzyma też takie małe co nieco, taki malutki pakuneczek pamiątkowy, ale też wzmacniający każdego, żeby się napić, ale również zjeść. A w trakcie jeszcze, słuchajcie, Państwo, będzie grill, czyli bo jesteśmy grillowym narodem.
0: Czekaj,
1: prawda?
0: Nie zdradzaj wszystkiego, co będzie na pikniku. Podzielmy sobie tą radość. Jeszcze najpierw wyraźnie i głośno powiedzmy, że są wolne miejsca,
1: tak,
0: na ten
1: do
0: bieg
1: czwartku,
0: i można się zapisywać.
1: Tak,
0: gdzie
1: do czwartku żeśmy, słuchajcie Państwo, jeszcze nie zamknęli zapisów, bo tak naprawdę to było, te zapisy były do 10, ale do 14 spokojnie. Trzeba wejść na naszą stronę www.hospicjumopolskie i tam znajduje się link przekierowujący. Ale uwaga, tam, proszę Państwa, nie płacimy blikami, PayPalami. Po prostu po starodawnemu wysyłamy przelew, dlatego że my jako organizacja takich urządzeń pięknych, cyfrowych po prostu nie posiadamy. Ewentualnie można przyjść i tą darowiznę właśnie wrzucić do puchy na miejscu.
2: Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie zaprasza na Żonkilową Piątkę, która odbędzie się już w najbliższą sobotę, a po tej piątce będzie też piknik i o nim opowiemy nieco więcej już za moment. A teraz na antenie Radio Opole Laura Branningham, Self Control.

0: Duet na fali.
1: Za 23 minuty wybije 11, a my was chcemy zaprosić na nie byle jaki piknik dla Betanii. Ten odbędzie się już w najbliższą sobotę, zaraz po biegu żonkilowa piątka. No a w naszym studiu Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie, która oczywiście zaprasza gorąco na to wydarzenie. To gdzie my musimy się dokładnie w tę sobotę wybrać, żeby skorzystać z waszego pikniku? No bo wiemy, że to będzie też impreza, jedna z wielu w ramach Dni Opola.
2: Dokładnie tak, o godzinie 13. Właściwie to trochę szybciej zaczniemy już świętować, jak tylko bieg się skończy, bo bieg się zaczyna 11.30. No, mają biegacze 90 minut, ale nie sądzę, żeby ktoś 5 kilometrów.
1: Nie.
2: Chociaż mieliśmy w zeszłym roku 80-latka, który przeszedł. Więc tutaj tak, no gdzieś tak do 45 minut. Ale od gdzieś tak może 11 będziemy już sobie zapalać grilla w naszym ogrodzie hospicyjnym, więc na pewno będą tutaj takie potrawy grillowe. Będzie swojskie ciasto, które też nam podarowano, ale też nasi wolontariusze pieką. Pieką chleb, smalec będzie swojski,
3: no
2: nasza jedna z wolontariuszek to też będzie robiła. Słuchajcie, będzie, ale też coś dla wegetarian, jakieś takie surówki z białej kapusty. Będzie też bigos, który nam podaruje restauracja Opolanka. Także mamy tych swoich przyjaciół, którzy nas tutaj obdarowują takimi różnymi smakołykami, które będziecie mogli Państwo sobie spróbować, ale też będziemy robić taki mały ala kiermasz. Będzie można sobie książki na przykład nabyć, taki kiermasz używanych książek, trochę takich handmade'owych rzeczy, które nam gdzieś tam też zostały z balu, z różnych innych jeszcze takich wydarzeń, które żeśmy robili w naszym stowarzyszeniu, i wrzucić, jak to się mówi przysłowiowo, do puchy. A dla dzieci, uwaga, mam nadzieję, że się zmieści, bo po raz pierwszy w naszym ogrodowym, w ogrodzie naszym hospicyjnym będzie, słuchajcie, dmuchaniec dla dzieciaków.
3: O, proszę bardzo.
2: Tak, będzie można sobie zjechać na zjeżdżalni i trochę sobie popodskakiwać.
3: Czyli całymi rodzinami śmiało można się do was wybrać, bo od grilla po dmuchańce, wcześniej taka właśnie przebieżka. Tak. Chciałem żartobliwie powiedzieć, że to można w papciach przebiec, ale może nie będę szarżował, bo u mnie z bieganiem tak sobie.
2: Ale wiesz co, chciałam ci powiedzieć, że tam też jest tak, bo tak, będzie drogą asfaltową, szutrową i polną, więc bardzo jest zróżnicowany.
3: Offroad.
2: Powiem, jeden ultramaratończyk, który w zeszłym roku startował i wygrał ten bieg, powiedział, że był zaskoczony.
3: Co ty powiesz?
2: Powiedział, że był zaskoczony, że to był dobry bieg, bo tak przyjechał, żeby wesprzeć nas właśnie, tak mówię, bo to charytatywnie i tak dalej, hospicjum. Mówi, ale no całkiem fajnie się biegło.
3: No widzisz, to jest piękna rekomendacja.
2: Także myślę, że tutaj zapraszamy do takiego całkiem fajnego biegu. Także zapraszamy, szanowni państwo.
3: No to my się tylko przyłączamy do tych zaproszeń. Koniecznie zostańcie z nami. Przypominam, Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie zaprasza i na piknik, i na żonkilową piątkę. A za chwilę jeszcze zapytamy o potrzeby hospicjum, bo rozumiem, że oczywiście dalej wolontariusze na przykład byliby dobrze widziani, tudzież jakieś datki. Zostańcie koniecznie z nami.

0: za 13 minut wybije godzina 11, a my wracamy do rozmowy z Barbarą Chyłką ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Pierwotnie miałem pytać o potrzeby hospicjum, o wolontariuszy, ale najpierw może rzeczywiście poruszymy taki ważny, myślę, temat dla zainteresowanych, bo na waszej stronie pierwszy artykuł. Wolne miejsca w hospicjum z wykrzyknikami, czyli co?
1: Tak.
0: Faktycznie, to się nieczęsto zdarza, ale macie wolne miejsca.
1: Dokładnie tak. Na 18 łóżek, bo tyle mamy zakontraktowanych, w tej chwili, z tego co z piątku informacja, przepraszam, to jest 6 albo 7 jest wolnych miejsc. I proszę Państwa, do nas po prostu się kieruje pacjentów z konkretnymi chorobami. Są to najczęściej choroby nowotworowe, odleżyny. To wszystko, takie informacje znajdują się na naszej stronie. I tutaj też wyszło w rozmowie. My jesteśmy zakontraktowani, czyli mamy Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym cały pobyt, wszystko jest za darmo w naszym hospicjum. I wystarczy tylko mieć skierowanie od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu. Oczywiście do tego musi być dokumentacja medyczna, na podstawie której lekarz prowadzący, czyli nasza pani ordynator, po prostu kwalifikuje. Także bardzo serdecznie tutaj informujemy Państwa, jeśli ktoś potrzebuje z Państwa pomocy, nie daje rady już w domu na przykład, a jest to taki przypadek, gdzie powinien pacjent znaleźć się w hospicjum, to naprawdę nasze drzwi są otwarte, Szanowni Państwo. Jak tylko możecie, to zapraszamy tutaj. Jakkolwiek to brzmi, ale my naprawdę dobrze opiekujemy się tymi pacjentami.
2: Basia, czy my możemy powiedzieć, jakie choroby kwalifikują się do tego, tak, żeby w ogóle dostać się do hospicjum?
1: Tak, ja to pozwolę sobie tutaj przeczytać. To są nowotwory, to są następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, choroby wywołane przez wirus lidzki, upośledzenia odporności, czyli HIV, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa, owrzodzenie odleżynowe i stwardnienie rozsiane. Czasami to jest nawet też pobyt czasowy, pobyt wyręczający. Takie pobyty też u nas są i to, proszę Państwa, nic nie kosztuje. Dlatego organizujemy te pikniki, biegi, po to, żeby właśnie mieć
2: środki.
1: Żeby środki też były, bo wiadomo, te środki z Narodowego Funduszu Zdrowia też na wszystko nie wystarczają. No, media trzeba też zapłacić. Tak?
0: Oczywiście, że tak. I dlatego też bardzo pomocni są Wam wolontariusze. I jakiś czas temu też o tym rozmawialiśmy.
1: Tak.
0: Pytałem, czy oni się zgłaszają, czy macie wystarczającą liczbę takich osób i jak to dzisiaj wygląda?
1: Jeżeli wystarczającą liczba jest ponad 30, to wydaje mi się, że tak. I tutaj mówię tylko o wolontariuszach na terenie Hospicjum Betania. Duży ruch zrobił się na Wydziale Lekarskim, z czego się bardzo cieszymy. Studenci, którzy u nas odbywają ćwiczenia na piątym roku tychże studiów, właśnie kilkoro z nich jest zainteresowanych, są naszymi wolontariuszami i widzą też sens tego, żeby na taki wolontariat przychodzić. Też rozmawialiśmy tutaj w przerwie. Proszę Państwa, komunikacja. Jak rozmawiać z pacjentem? Jak mu komunikować na przykład trudną diagnozę? Jak czasami nawet złapanie za rękę, albo patrzenie w oczy, albo powiedzenie, rozumiem, że jest to dla Pana trudna sytuacja, jest niezwykle istotne. A tego bardzo często gdzieś tam na studiach nie uczą, a tutaj mają spotkanie z pacjentem, z prawdziwym człowiekiem, z którym mogą porozmawiać.
2: Wszyscy możemy wesprzeć Hospicjum Betania do udziału w biegu i do udziału w pikniku. Zapraszała Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
0: Dziękujemy Ci za wizytę.
1: Dziękuję.
0: Studio.

0: pogoda.
1: Autopromocja.
2: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
3: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Przypominam, że dziś mamy poniedziałek i to jest 11 dzień maja, dzień bez śmiecenia między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w naszym regionie?
4: Uwaga kierowcy, zablokowana autostrada w kierunku Wrocławia. Tragiczny wypadek w Zakopanem, nie żyje 6-letnie dziecko. Opolski ZUS zaprasza na dyżury informacyjne.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Przenosimy się na opolski odcinek autostrady A4, gdzie pojazd ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Do kolizji doszło około godziny 6.30 na jezdni w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód Brzeg na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. Jezdnia wciąż jest zablokowana. Obowiązuje objazd w kierunku Wrocławia przez węzeł Opole Zachód na DK94. Na miejscu działa policja i służba drogowa. Trwa też przekładanie towaru z przewróconej ciężarówki i w związku z tymi utrudnieniami ruch samochodów został przekierowany na ulicę Opola i przez to występują opóźnienia w kursowaniu autobusów MZK. W szczególności chodzi o linie 7, 15, 25 i 30.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
4: Tragiczny wypadek na prywatnym parkingu w Zakopanem. Ze wstępnych ustaleń podanych przez małopolską policję wynika, że wczoraj wieczorem 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Jego życia nie udało się uratować, mimo że świadkowie udzielili pierwszej pomocy na miejscu. Dziecko zmarło w szpitalu. Policjanci z zakopiańskiej drogówki wyjaśniają tę sprawę. Śledczy oraz prokurator zabezpieczyli ślady i przesłuchali pierwszych świadków. Kierowca w chwili tego zdarzenia był trzeźwy.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
4: Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny w jednym miejscu będą mogli uzyskać informacje na temat różnych form wsparcia. Wszystko to podczas spotkań organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dyżurujący eksperci zawitają do wielu miejsc w regionie, informuje Dorota Merska z opolskiego oddziału ZUS.
6: Na Opolszczyźnie spotkania z ekspertami ZUS są zaplanowane m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Podmuchowie, Pokoju i wielu innych miejscowościach, a harmonogram wydarzeń jest bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie internetowej ZUS.
4: A te spotkania odbędą się w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski zwróci się do USA i Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort chce wyjaśnień, na jakiej podstawie prawnej były minister sprawiedliwości, pomimo licznych zarzutów kryminalnych, był w stanie opuścić Węgry. Wiceminister MSZ Marcin Bosacki powiedział dziennikarzom w Brukseli, że sprawa ta będzie wyjaśniana.
7: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest, bo przypominam, że on jest oskarżony o poważne finansowe i związane z nadużyciami władzy przestępstwa.
4: Resort chce zapytać m.in. o to, jakie dokumenty umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granic i dały mu prawo do wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów. Ministerstwo podkreśla także, że strona amerykańska była informowana o możliwym rozwoju sytuacji.
2: To są wiadomości Radio Opole.
4: Ukraina przekazała Rosji listę swoich jeńców i czeka na ich wymianę. Tak wynika z komunikatów władz w Kijowie. Wymianę jeńców między Ukrainą i Rosją zapowiadał w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Odpowiedzialny za proces wymiany jeńców ukraiński sztab koordynacyjny poinformował, że Ukraina przekazała stronie rosyjskiej listę 1000 jeńców sporządzoną według zasady czasu przebywania ukraińskich żołnierzy w rosyjskiej niewoli. Informację potwierdził prezydent Zełenski. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo jeszcze w sobotę Władimir Putin twierdził, że Rosja nie dostała od Ukrainy listy jeńców. Rosjanie także jedynie częściowo wypełnili anonsowane przez Donalda Trumpa 3-dniowe, mające się zakończyć dzisiaj, zawieszenie broni. W jego trakcie zmniejszyli intensywność uderzeń w głębi ukraińskiego terytorium, ale nie zrezygnowali z ataków na linii frontu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Mam wrażenie, jakby się przejaśniło, ale to tylko takie chyba moje wrażenie, bo słońce mocniej przez chmury po prostu świeci. Dziś zachmurzenie duże, choć właśnie z przejaśnieniami może pokropić, uwaga, nawet w prognozie jest mowa o lokalnych burzach. Od 19 do 21 stopni w regionie, do tego wiatr taki umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. No jak będą burze, to i mocniej powieje, do 65 km na godzinę, a w nocy, a zachmurzenie też duże, może pokropić, zanikające burze, no i od 7 do 8 stopni.
5: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest drobny grad. To jest ostrzeżenie IMGW dla naszego regionu i być może dlatego śnił mi się w nocy śnieg. To pewnie o ten grad chodziło, o którym ma dzisiaj spać. Po 20 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, w Brzegu, w Opolu, w Kędzierzynie-Koźlu i w Nysie po 19.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po godzinie 11. Witajcie, dzień dobry, to Duet na Fali. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rap, który ma głęboką nadzieję jako zapalony narciarz, że jednak śnieg już sobie poszedł i topnieje w górach.
5: No. A wiesz, o czym teraz będą śpiewać Kacperczyk i Daria Zawiałow?
3: Nie, o śniegu nie.
5: Że znowu minął maj, a jeszcze nie minął.

0: Reklama społeczna. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
5: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: Duet na fali.
2: I przypominamy wam, że wraz z nowym tygodniem nowy konkurs w duecie na fali, a w tym tygodniu podwójne wejściówki rozdajemy na koncert Męskie Brzmienia. Takie wydarzenie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu odbędzie się 19 maja, czyli we wtorek, i to nawet dwukrotnie, bo i o 17.30 i o godzinie 20.00, a tam na scenie 30 wokalistów od rockowych przełowów.

0: poprzez ballady po różne niezapomniane kompozycje, choćby muzyki filmowej. I będziecie mogli tam być i w tym wszystkim uczestniczyć pod wszakże jednym ważnym warunkiem, że weźmiecie udział w naszym konkursie.
1: Ja tak sobie teraz myślę, że to może być idealny prezent dla mamy na Dzień Mamy.
0: Może
1: żeby na przykład córka zabrała mamę na taki męski pokaz wokalu. To byłoby coś. 774-5-415-41. Dzwońcie do nas i śmiało proponujcie, jakie zwroty albo słowa klucze musi zawierać muzyczny hit. My już z Krzychem tutaj proponowaliśmy, że to jest oh yeah, oh baby, albo teraz już wiem, tak to czuję.
0: Słowo love jeszcze we wszystkich możliwych odmianach, albo miłość, jeśli chodzi o język
1: miłość,
0: polski.
1: Miłość to w ogóle
0: tak.
1: Jest najpopularniejsze.
0: Natomiast ja się obawiam, że na przykład, no nie wiem, czy jakaś nowość może zostać hitem, no bo tu ewidentnie kłania się teoria pewnego inżyniera z pewnego filmu. Posłuchajcie inżyniera Mamonia.
2: Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. Po prostu. No to poprzez reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?
0: Prawda? To prawie niemożliwe. No ale chyba to już jest nieaktualna teoria.
1: 774-5-415-41. Dzwońcie i proponujcie, jakie zwroty albo słowa klucze musi zawierać muzyczny hit, a w zamian dostaniecie od nas zaproszenie na chór Męskie Brzmienia.
3: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Duet na fali.
1: Mamy już 28 minut po godzinie 11, a już w najbliższą sobotę nie tylko bieg żonglowa piątka dla Hospicjum Betania, ale również 18 noc muzeów i będzie można m.in. odwiedzić Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, a w naszym studiu Elżbieta Niedźwiedź, kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej i osoba odpowiedzialna za Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Co też Państwo przygotowują i w ogóle gdybyśmy mogli przypomnieć, gdzie właściwie mieści się Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, bo to nie jest taka oczywista sprawa.
3: Muzeum Uniwersytetu Opolskiego mieści się na Placu Kopernika w budynku Collegium Maius. To jest ten budynek, po którego schodach kroczy Jonas Szkowta.
2: Dokładnie tak, na wzgórzu uniwersyteckim.
3: Na wzgórzu uniwersyteckim.
1: I tam wchodzimy do tego budynku,
3: Wchodzimy na pierwsze piętro i tam musimy troszeczkę pokluczyć. Nie jest to takie oczywiste wejście, ale na pewno każdy trafi.
2: Ale właśnie, to jest dobry pomysł, żeby właśnie w noc muzeów odwiedzić to muzeum i wtedy wszystko będzie jasne. Będą tam odpowiedni ludzie, którzy wszystko pokażą i wytłumaczą, ba, będą takie specjalne na tę noc właśnie przygotowane atrakcje, to chciałbym, żeby pani powiedziała jakie.
3: Tak, w tym roku mieliśmy już troszeczkę wystaw poświęconych Japonii i również tę noc chcemy poświęcić Japonii. Startujemy pod takim hasłem Halo, halo, tu Japonia.
2: Proszę, proszę.
3: Zaczynamy oczywiście o 18:00, można już nas zwiedzać o 18:00, natomiast pierwsza nasza impreza zaczyna się o godzinie 19:00. Będzie to Matcha, zielony sekret Japonii, ceremonia uparzenia krok po kroku.
1: O, czyli taki temat bardzo mocno w trendach.
3: Tak, matcha jest tutaj już w Polsce bardzo popularna. Mamy również matchę w Opolu. No i tutaj właśnie nasz mistrz ceremonii Dominik pokaże nam krok po kroku, jak parzyć matchę.
2: Tak, Dominik to nie jest japońskie imię, tak teraz skonstruuję.
3: Nie jest. Niemniej wie.
2: Ale zna się.
3: Tak, zna, wie wszystko o matchy i okay. Myślę, że odpowie na każde Państwa pytanie.
1: Dodajmy, że to jest taka po prostu bardzo mocna herbata, która ma podobne działanie jak kawa, tylko że jest ponoć zdrowsza.
3: Tak, no myślę, że może będzie mała degustacja, zobaczymy, ale wszystkich zapraszamy i myślę, że ten pokaz bardzo się Państwu spodoba. Mieliśmy już wcześniej pokaz parzenia herbaty, taki ceremoniał chiński, no a teraz będzie japoński.
1: A oprócz tego będzie wystawa mangi?
3: Tak, pokażemy Państwu mangi i książki poświęcone kulturze Japonii. To wszystko ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Każdy mieszkaniec Opola może przyjść do biblioteki, zapisać się i wypożyczyć mangi i inne książki.
2: I to nie jest koniec tych wszystkich atrakcji, bo ja jeszcze mam w notatkach zasłyszany Teatr Cieni, ale o tym powiemy za chwileczkę. Koniecznie zostańcie z nami. Przypomnę, Elżbieta Niedźwiedź w studiu Radio Opole i zaręcamy Wam wizytę w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego na Noc Muzeów. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Za 21 minut wybija nam południe, a my dziś rozmawiamy, zapraszamy na Noc Muzeów, bo już 16 maja. Halo, halo, tu Noc Muzeów, to jest hasło ogólne, a proszę bardzo, a jak brzmi hasło na uniwersytecie, na konkretnie jeśli chodzi o Muzeum Uniwersytetu Opolskiego? Halo, halo, tu Japonia. I o tym już żeśmy rozmawiali, przypominam, cały czas w naszym studiu. Elżbieta Niedźwiedź, to jest kierownik działu zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej, ale także właśnie osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. No to skoro tak mocno po japońsku to wszystko w Noc Muzeów będzie, mówiliśmy o parzeniu maczy, o wystawie mangi i ja jeszcze widzę, że będzie Teatr Cieni.
1: Tak, zapraszamy na Tanuki, Kitsune i spółka Japonia pełna tajemnic, opowieści o niezwykłych istotach Japonii. Będzie to taka podwójna impreza, bo jedna rzecz to będzie wystawa poświęcona właśnie różnego rodzaju mitycznym istotom pochodzącym z folkloru Japonii, które przeszły teraz do popkultury japońskiej. To wystawa w gablotkach. Następnie będzie też właśnie Teatr Cieni o godzinie 20:30. Zapraszamy na Teatr Cieni i zobaczymy jakieś interesujące, być może straszne przedstawienie jednej z legend, czy może kilku legend japońskich.
2: Czyli proszę, nie będzie bardzo jako tako po japońsku, tylko będzie naprawdę zjawiskowo.
1: Tak, będzie konkretnie.
0: Te mityczne stwory, przepraszam, bo tak pobudziło to moją wyobraźnię, bo raczej smoki to są chińskie, a japońskie tak też?
1: W Japonii to właśnie te tanuki. Stwory? Tanuki to jest jenot, czy kitsune lis. Lis, taka postać bardzo bardzo popularna w tej kulturze japońskiej. Lis, który potrafi się zmieniać w postać człowieka, który jest stworzeniem magicznym, potrafi ukarać złych ludzi, wynagrodzić dobrych. No i tutaj pewnie zobaczymy go też w tym naszym Teatrze Cieni. Pewnie będzie jakaś historia o nim, a pewnie też o innych istotach ciekawych z punktu widzenia tej kultury japońskiej.
2: Ale oprócz tego będzie można też zobaczyć wystawę, która niedawno została otwarta w Uniwersytecie.
1: Tak, w tym roku mija 200. rocznica śmierci Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, twórcy Fundacji Ossolińskich, teraz Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, w której znajduje się bogaty zbiór starodruków i właśnie z tej okazji mamy wystawę poświęconą tej wybitnej postaci i ważnej dla kultury polskiej.
0: I ważna informacja, że ani na tę wystawę, ani na choćby właśnie tą Noc Muzeów u was pod hasłem Halo, Halo, tu Japonia nie obowiązują zapisy. Po prostu przychodzimy.
1: Nie, każdy może wejść o której porze zechce, na jaką imprezę zechce. Jesteśmy otwarci do 24, więc już gdzieś tam nawet o 23 można przyjść, zobaczyć nasze wystawy.
2: Najpierw na macze, potem na Teatr Cieni, a potem można zobaczyć sobie jeszcze wystawę.
1: Jeszcze może jedna rzecz. Chciałabym zaprosić również na zwiedzanie Wzgórza Uniwersyteckiego o godzinie 19:30. Pracownik muzeum wszystkich chętnych oprowadzi po Wzgórzu Uniwersyteckim i opowie jego historię. I spotkanie, czy początek przy schodach, przy posągu Jana Szakowty.
2: A zapraszała Elżbieta Niedźwiedź, to kierownik działu zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej i osoba odpowiedzialna za Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Noc Muzeów 18, Noc Muzeów w Opolu. Już w najbliższą sobotę, to jest 16 maja. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy za wizytę w studiu.

0: słuchacie Radio Pole, a my teraz gramy Donkey Boy Sometimes. I za 8 minut będzie południe, oczywiście jak zwykle o pełnej, czyli równiutko w samo południe, wiadomości. Najświeższe Radio Pole, które przygotowuje Joanna Matlak, a my już wiemy, co będzie w tych wiadomościach.
1: Powiemy m.in. o utrudnieniach na autostradzie A4, około 6.30 na jezdni w kierunku Wrocławia, między węzłami Opole Zachodnia, brzeg na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. Doszło do tego, że ciężarówka wjechała w bariery energochłonne i są tam spore utrudnienia, zatem uważajcie na siebie. W tamtych okolicach tworzą się olbrzymie korki. Najlepiej te okolice omijać. O szczegółach zresztą o 12 opowie Joanna Matlak.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Melatonina. Lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
8: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
7: Serio? Ale jak?
8: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
9: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
10: Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
11: Zbliżamy się do 12. Dziś w kalendarzu poniedziałek to 11 dzień maja, imieniny Ignacego i Franciszka i dzień bez śmiecenia. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
12: Zbiornik Suchy w gminie Lubrza ma być powiększony.
13: To jest nasz teren, tam przepływa potok Lubrzanka, który jest własnością gminy.
12: Zakopywali śmieci i fałszowali dokumentację. CBŚP zatrzymało 14 osób. Prezydent wręczył nominacje sędziowskie.
0: Wiadomości Radia Opole.
14: A szczegóły przedstawi teraz Joanna Matlak.
12: Ale najpierw informacje z dróg. Olbrzymie korki w Opolu, zwłaszcza po zachodniej stronie miasta. Autobusy MZK mają opóźnienia, a powodem jest poranna kolizja na A4. Przypomnijmy, po godzinie 6.30 ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Do tego zdarzenia doszło między węzłami Opole Zachód Brzeg. Zdjęcia z tego zdarzenia są na naszej stronie internetowej i co najważniejsze, niestety, trasa w kierunku Wrocławia wciąż jest zablokowana.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
12: Lubrza chce zwiększyć pojemność suchego zbiornika w tej wiosce. Teraz miejscowość nie jest w pełni zabezpieczona, co pokazała ostatnia powódź zalewająca gospodarstwa, drogi i pobliskie pola. Gmina zleciła opracowanie koncepcji przeciwpowodziowego zadania. Firma zadeklarowała, że do końca maja taka dokumentacja powstanie, mówi wójt Lubrzy Damian Drabik.
13: To jest inicjatywa gminy z tego względu, że to jest nasz teren, tam przepływa potok Lubrzanka, który jest własnością gminy. Nie mogliśmy ująć tego w kosztorysach popowodziowych z tego względu, że Wody Polskie nie ujęły tego terenu jako zalewowy w swoich mapach, dlatego te aktualizacje po ostatniej powodzi zostały przez nas zgłoszone.
12: Na podstawie zgłoszonych aktualizacji Wody Polskie mają uwzględnić Lubrze w dokumentach planistycznych jako tereny zalewowe. Gmina liczy, że dzięki temu będzie miała większe możliwości pozyskania zewnętrznych funduszy na inwestycje przeciwpowodziowe.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
12: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 14 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Śmieci miały być zakopywane, a dokumentacja fałszowana. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał miejsce na działce w gminie Nidzica w województwie warmińsko-mazurskim. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
12: Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, ale system ustrojowy i polskie sądownictwo Bezpieczeństwo to sprawa Polek i Polaków, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczania nominacji sędziowskich. Zaznaczył, że sędziowie mają być wierni konstytucji.
15: Sędziowie Rzeczpospolitej Polskiej wydają swoje wyroki w odniesieniu do fundamentalnego, najwyższego prawa w Rzeczpospolitej, czyli Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście Państwo zobowiązani wobec tego, co wychodzi poza Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jesteście Państwo zobowiązani wobec tutorów, opinii, analityków czy ekspertów, którzy na siłę chcą podważać albo recenzować ustrój państwa polskiego.
12: Prezydent wręczył nominację ponad 160 sędziom. Karol Nawrocki nawiązał do swojego wystąpienia z 3 maja dotyczącego potrzeby zmiany Konstytucji. Zapewnił, że będzie jej strażnikiem, dopóki będzie obowiązywała. O to proszę, żeby ta konstytucja z 1997 roku była najwyższym punktem odniesienia, a wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim, dodał prezydent.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
12: Sprawa Tomasza Lenza nie będzie zamieciona pod dywan, zapowiada Andrzej Halicki. Chodzi o kontrowersję wokół senatora Koalicji Obywatelskiej, który miał załatwiać synowi zabieg w szpitalu poza kolejką. W tym tygodniu sprawą zajmie się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej, a senator powinien coś w tej sprawie zrobić, mówi europoseł Andrzej Halicki.
16: Powinien naprawić tę sytuację, to nie ulega dla mnie wątpliwości. Nikt, zwłaszcza osoba publiczna, nie może stawiać siebie ponad prawem, ponad tymi regulacjami, które dotyczą wszystkich. Myślę, że na pewno nie będzie tak, że ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan, czy też w jakikolwiek sposób rozmyta.
12: Tomasz Lenz zapowiedział, że jest do dyspozycji władz klubu. W marcu media napisały, że w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg na synu polityka wykonano poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Rozpadało nam się w stolicy regionu. Faktycznie nadciągają do nas te komórki burzowe i ze strony Czech, i także od strony Niemiec. Także będzie się działo dzisiaj w naszym regionie, w naszym kraju. Uważajcie na siebie, od 19 do 21 stopni maksymalnie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Do tego spodziewamy się też opadów gradu nawet. Nocą od 7 do 8 stopni. Jutro ochłodzenie i to takie solidne, bo od 10 do 12 stopni maksymalnie.
14: Tak, już chciałem powiedzieć, że fajnie, że popada, bo te pyłki z aut zmyje, ale grad to nie, to dla aut jest niezdrowy. 20 stopni pokazują termometry w Opolu, 20 w Kluczborku, Namysłowie i Brzegu, a po 19 w Nysie i Kędzierzynie Koźlu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: No chyba, że ktoś okazyjnie później sprzedać tanio, prawda, mało bity, mało szpachli, taki po gradzie samochód. Zdarzało się.
17: To jest niezdrowe. Bardzo jest mi się to podobało.
14: Zdecydowanie.
17: Biedne te autka. Takie chorowite mogą być po tym gradzie.
14: Obolałe. Nawet powiedział.
17: Witajcie kochani, dzień dobry. Iwona Tokarska.
14: Krzysztof Raabe dołączył do nas Darek Kuzera.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
1: A We Will Rock You będzie można usłyszeć już 19 maja w Opolu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w wykonaniu chóru 30 znakomitych artystów, chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznych i Teatralnych, którzy zabiorą nas w niezapomnianą muzyczną podróż pełną uniesień. To będzie chór Męskie Brzmienie i tak się składa, że mamy dla Was podwójną wejściówkę właśnie na to muzyczne wydarzenie.
2: I tam będzie bardzo dużo hitów, takich różnych ponadczasowych, bo oni będą właśnie takie covery wykonywać. No to dziś pytamy Was o to, jakie Waszym zdaniem składniki powinien zawierać taki rasowy hit muzyczny, taki przebój ponadczasowy, który zostanie z nami na lata. Jakie to mogły być na przykład, nie wiem, słowa klucze, które takie must have, jak to mówi młodzież, tak? Które powinny być w utworze. 774-541-541. No to jakież to?
3: Muzyczny hit przeważnie jest o miłości, więc musi mieć takie zwroty jak kocham albo nienawidzę. Największe hity są też o lecie, a więc słowa klucze to lato, wakacje, upał. A najlepiej, jak taki muzyczny hit ma znane nazwisko, jak Sheeran, Houston, Krawczyk, Molasty. Pozdrawiam.
2: No proszę, proszę, bardzo dobrym tropem pani poszła. Dokładnie o to chodziło. No ciekawe, czy na przykład nazwisko rap, co ja powinienem robić w życiu, nie?
1: Rapsować.
2: No właśnie, a tokarska co powinna robić w życiu?
1: A to, toczyć to życie
2: kamień
1: powinna
2: pod górę. No dobra, słuchajcie, tak, prosimy was o takie właśnie dzisiaj sformułowania niezbędne do ułożenia z nich muzycznego hitu, który byłby z nami na lata.
1: 774-541-541, śmiało do nas dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Koncertowe Studio M imienia SBB.
1: A to nasze koncertowe Studio M przygotowuje się na przyjęcie kolejnej gwiazdy. Tym razem odwiedzi nas Damian Sikorski. To kompozytor, multiinstrumentalista i dziennikarz muzyczny. Szykuje się wspaniały koncert pełen alt-popu, przestrzennej, emocjonalnej muzyki. Usłyszymy na żywo utwory z debiutanckiej płyty artysty pod tytułem Wiosna oraz nowego wydawnictwa Tysiące Chwil.
2: A ponieważ dziennikarze lubią mówić, to nawet tacy śpiewający, no to słuchajcie, co my będziemy rozprawiać o jego najnowszym utworze, który też wybrzmi oczywiście w naszym studiu. Utwór ma tytuł Romans. Artysta, autor sam teraz powie, co poeta miał na myśli. Czyli posłuchajcie, Damian Sikorski, co mówi o utworze Romans?
3: Romans to metafora relacji ze światem marzeń, a także wyobraźni. Piosenka ta opowiada o ucieczce w sny i w nocną przestrzeń, gdzie bohater znajduje spokój, miłość, a także poczucie bezpieczeństwa. Co najważniejsze, w romansie czas płynie wolniej. Nie ma w tej piosence dosłowności. Mam nadzieję, że te metafory i sugestie pozwalają słuchaczowi samemu dopowiedzieć resztę historii. Mam

0: Ależ to przyjemnie brzmi. A całości będzie można wysłuchać już w najbliższy piątek od 20 w Radiu Opole. Pierwszą godzinę wydarzenia będziemy też transmitować w programie Więcej Kultury oraz streamować na stronie internetowej Radio Opole. A przed występem o godzinie 19 z artystą w audiokracji porozmawia Tomasz Wojtyłko. Przypominamy, że warto się zapisać, warto się do nas zgłosić, jeśli macie ochotę fizycznie wziąć udział w tym koncercie. Zgłoszenia wysyłamy na adres koncert@radio.opole.pl.
1: To jeszcze tylko szybko dodam, w jakim składzie Damian Sikorski wystąpi, bo to absolutnie nie będzie on sam. Oczywiście będzie on sam, czyli Damian Sikorski jako band leader, a także będzie grał na gitarze basowej i elektrycznej, ale oprócz niego jeszcze na scenie w naszym studiu Paulina Penelow-Krzemińska, wokal, Michał Kowalonek, także wokal, Weronika Wyka, skrzypce i wokal, Szymon Pałys będzie grał i na gitarze, i na klawiszach, no i na perkusji przybębni Tomek Maniak.

0: Duet na fali.
1: Za nami Neil Horan, Dinner Party. No i za jakieś 19 minut będzie godzina 13. Jeszcze taka ciekawostka, geograficzna wręcz. Kraków, uwaga, chce mieć metro i władze dawnej stolicy Polski zamierzają współpracować z tamtejszymi uczelniami wyższymi podczas budowy i też projektowania tegoż metra. Dziś został podpisany list intencyjny w tej sprawie.
2: Miasto Kraków będzie czerpać wiedzę i radzić się uczelni w zakresie prawa, geologii czy finansów, przekazuje rektor Politechniki Krakowskiej Andrzej Szarata.
3: Każda z naszych uczelni ma swoją specyfikę, którą tu będzie mogła wykorzystać. Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, zajmie się kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, na kwestiach taborowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochrony środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym.
2: W tym miesiącu, jak zapowiada prezydent Aleksander Miszalski, zostanie ogłoszony przetarg na badania geologiczne oraz przetarg na opracowanie decyzji środowiskowej i studium wykonalności. I dodajmy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy mieli drugie miasto w Polsce z metrem.
1: Wow, rychło w czas. No zazdroszczę, zazdroszczę. Ja nadal tam czekam, wiecie, na taką kolej gondolową w Opolu. Kto to tam coś kiedyś obiecał, ba, nawet taki pomysł był, prawda? Kraków, brawo, trzymam kciuki za wasze metro, tylko uważajcie, kopiąc, żeby się tam do pieczary smoka wawelskiego nie dokopać.

0: Cleo i Donatan Kolory Lata. No przyznaję, że śpiewałam sobie trochę pod nosem, bo to jest znakomita wakacyjna propozycja. Za 11 minut wybije 13, a zatem za 11 minut spodziewajcie się kolejnej porcji wiadomości w Radiopole.
1: Dokładnie tak, już ten serwis składa specjalnie dla was Joanna Matlak. No i właśnie, my tu sobie gadu-gadu, jest miła atmosfera, a tacy ósmoklasiści to właśnie się skończyli pocić, bo skończyli pierwszy z trzech egzaminów i właśnie takich kończących szkołę podstawową. Dziś oczywiście królował język polski. Jakie były tematy, co trzeba było przeczytać ze zrozumieniem, o tym wszystkim usłyszycie właśnie w wiadomościach, bo z uczniami publicznej szkoły podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Dorostachoń. Relacja oczywiście punktualnie o 13:00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Autopromocja.
0: Radio Opole zaprasza na wieczór pełen alt-popowych dźwięków. Już 15 maja o godzinie 20 w studiu M Radia Opole wystąpi Damian Sikorski Projekt. Artysta wraz z zespołem zaprezentuje utwory pełne melancholijnej prostoty z debiutanckiego albumu Wiosna i nowego wydawnictwa Tysiące Chwil. To będzie koncert, który zapadnie w pamięć. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Damian Sikorski Projekt już 15 maja w Radiu Opole. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
5: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
4: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
6: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
7: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.
8: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy poniedziałek, to 11 dzień maja, dzień doradcy podatkowego. A co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie?
9: Ósmoklasiści już po egzaminie.
10: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne.
11: Dobrze poszło, raczej koledzy też mówią, że łatwo.
9: Uwaga na burze i silny wiatr, ostrzega IMGW. Ceny paliw jutro będą niższe, szczegóły za chwilkę.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Joanna Matlak.
9: Dzisiaj na opolskich drogach niespokojnie i tłoczno. Wszystko to przez poranną kolizję na opolskim odcinku A4. O 6.30 ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Trasa w kierunku Wrocławia jest wciąż zablokowana. Mówimy o odcinku Opole Zachód Brzeg. Lepiej zjechać na DK94, chociaż już tam też robi się ciasno. Korek również na drodze wojewódzkiej 401 na obwodnicy Grodkowa. Problemy również w Opolu. Autobusy MZK mają opóźnienia, zwłaszcza linie 7, 15, 25 i 30.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Jest ostrzeżenie przed burzami w regionie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że dziś od 14 do 22 są prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy drobny grad. IMGW ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 70%.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
9: Ósmoklasiści zakończyli pisanie pierwszego z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Uczniowie, którzy jako pierwsi opuścili sale egzaminacyjne, wyszli uśmiechnięci i zadowoleni. Czytanie ze zrozumieniem dotyczyło utworu Stanisława Lema, Przyjaciel auto Mateusza, także Małego Księcia i Kamieni na szaniec. W drugiej części do napisania było opowiadanie o przygodzie bohatera jednej z lektur lub przemówienie do rówieśników. Tę drugą opcję wybrała większość zaś ósmoklasistów. O pierwsze wrażenia uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Opolu imienia polskich olimpijczyków pytała nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
12: Nie było ciężkie, nie było łatwe, no tak pół na pół. Był mały książę, no ale myślę, że poszło dobrze.
11: Dobrze poszło, raczej koledzy też mówią, że łatwo. Przemówienie dotyczyło ono, czy możemy kreować swoją przyszłość i odwołania się do lektury.
10: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne. Napisałam dosyć dużo i myślę, że będzie pozytywny to wynik.
13: Miałam do wyboru albo opowiadanie, albo przemówienie. Wybrałam końcowo przemówienie. To, że każdy może ukształtować swoją przyszłość. W przemówieniu czuję się bardziej pewniej.
9: A przypomnijmy, jutro ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem z matematyki, w środę język nowożytny i w przypadku tych egzaminów nie ma progu zdawalności, ale jego rezultaty mają znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich, a wyniki zostaną opublikowane 3 lipca.
14: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne 2 tygodnie.
9: A to już był minister energii Miłosz Motyka, który spodziewa się, że właśnie decyzja w sprawie przedłużenia programu ceny paliwa niżej powinny zostać podjęte do środy 13 maja. W obecnej formie CPN obowiązuje do piątku 15 maja. Chodzi o obniżenie VAT-u na paliwo z 23 do 8%, a także rozporządzenie obniżające akcyzę. Jeśli chodzi o ceny paliw, to stanieją. Jutro na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To 6 groszy na litrze mniej niż dziś. Za litr benzyny 98 6 zł i 81 groszy, to spadek o 4 grosze, a za olej napędowy kierowcy zapłacą 6 zł i 93 grosze. Mówimy tutaj o spadku o 10 groszy na litrze.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: Strona polska nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej, poinformował, że wkrótce amerykański ambasador Tom Rose otrzyma wniosek o wyjaśnienia.
15: Dzisiaj zostanie również skierowany do ambasady Stanów Zjednoczonych wniosek o udzielenie informacji, czy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobro zostały wydane wizy. Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granice Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
9: Jak podaje prokuratura, nie ma na razie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Na przeszkodzie stoją względy formalne. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że nie przebywa już na Węgrzech, tylko w Stanach Zjednoczonych. Został korespondentem telewizji Republika.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Szaro, buro, ponuro, pokropiło. Może tu i ówdzie jeszcze pada nadal. W Opolu już nie ma jakichś mocniejszych takich opadów. Natomiast ciągle jeszcze mogą do nas wrócić, ba. I to nie tylko same opady, ale też burze. Uważajmy na to. Od 19 do 21 stopni dziś maksymalnie w regionie. No a wiatr do tego taki południowy, południowo-zachodni w czasie burz porywisty. Do 65 km na godzinę powieje. W nocy zachmurzenie duże. Dalsze opady deszczu możliwe. Zanikające burze też. Od 7 do 8 stopni. Polecie.
16: A w opolskich miastach i miasteczkach i wioseczkach po 19 stopni, ale temperatura odczuwalna to 15.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
16: Dzień dobry, w poniedziałkowe popołudnie mówią Iwona Tokarska.
8: Bo jak niby to kto? Krzysztof Rap także mówi dzień dobry i Darek Kuzera owszem też.
16: I witamy Landbery.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
0: Po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: A myślałaś, że chcę zaśpiewać. Nareszcie rozpadało się w Opolu na mieście. A my wszyscy na to czekaliśmy, żeby trochę popadał deszcz i faktycznie gleba nam się nawilża, jakby co. A my was gorąco zachęcamy do tego, żebyście do nas dzwonili pod 774-541-541, bo chcemy wam poprawić ten poniedziałek podwójną wejściówką na występ chóru Męskie Brzmienia. Ten występ to już 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Usłyszymy 30 znakomitych artystów, chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznych i Teatralnych w znanych i lubianych utworach.
3: Słuchajcie, to może być naprawdę niezłe show, a tam właśnie takie różne hity, które doskonale znacie, które zapamiętaliście, zaśpiewacie z pamięci. A my dziś pytamy właśnie o takie ponadczasowe hity i o składniki. Co powinno się znaleźć w takim przeboju muzycznym, który będzie śpiewany i pamiętany przez lata? A propos tego, co przed chwilą było grane, może słowo nareszcie, serce, bal, szczęście. Bal to już wiemy, że taki jeden był bal. Bardzo długo grał. Też, albo odmaryli. Więc to jest nasza prośba. Oprócz Oh Yeah i Baby Baby, to może jeszcze jakieś inne słowa klucze, które pomogą skomponować taki ponadczasowy przebój. Dzwońcie, proponujcie. 774-541-541, a my chętnie ten telefon puścimy, nawet pośpiewamy jak trzeba. Ale dzwońcie, tak będzie zabawa.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.

0: Duet na fali.
1: Już 25 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Pole, a my postaramy się wam trochę umilić to deszczowe popołudnie tytułami, jakie znaleźliśmy w polskim internecie i sugerujemy, że w sumie to warto je wam zacytować.
2: Sugerujemy usiąść, jeśli stoicie.
1: To swoją drogą wygodnie, tak jest. Ksiądz ostro o prezentach na komunie. Dzieciaki stają się materialistami. Rodzice są oburzeni.
2: No, ciekawe. Ci sami rodzice, co kupują te wszystkie smartfony.
1: Ale to wiesz, to naprawdę wybrzmiało z ambony.
2: A, to nie, to zupełnie... Oj. Dobrze. A, to ja mam świat Formuły 1 i celebrytów, ale może, no... takich ubranych. Uwaga, najlepszy kierowca F1, Max Verstappen, dokazuje ze starszą o 9 lat ukochaną. Tytuł mistrza należy mu się też w wodnych pocałunkach, dopytuje portal. Powiedziałem ubranych, ale jednak byli w wodzie. No, gdzieś przyłapali tak na wakacjach
1: ależ
2: mistrza.
1: To, proszę zostawić tego mistrza i jego 9 lat starszą ukochaną. Bogusław Linda, legendarny twardziel, żyje w rozpadającym się domu, a nocami słucha wilków. Jestem samotnikiem.
2: Co ale ty nie wiesz, wiem. Twardziela. Chciałbym się powiedzieć.
1: Ale nie wiem, czy chodzi o wilki
2: zespół,
1: czy te wilki, wiesz, zwierzęta.
2: No ciekawe. Ja mam już teraz takie, a to branża beauty, a to fitness, bo uwaga, fitness odchodzi w cień, Polacy wolą inwestować w sen. Pomijam, że poeta rymował, ale inwestować w sen. To jest jakiś nowy trend. Ja zainwestuję w sen. Czasem mam niedobory.
1: Bo chodzi o to, że właśnie Polacy cierpią na niedobór snu.
2: A, widzisz. I zamiast na fitness, to do łóżka.
1: Tak.
2: Nie rozwijajmy tego dalej, dobra.
1: Szokujący seans afirmacji u Schreiber. Celebrytka uczy córkę pewności siebie, a internauci miażdżą. To jest tresura.
2: A, no cóż. Ależ to jest w ogóle... Ileż to tam musi być treści do przekazania.
1: Nastała nam moda na afirmację.
2: Dlatego ja się trzymam teraz z daleka.
1: A ja afirmuję, żebyś mnie czymś rozbawił.
2: Czekaj, no to już jedziemy, to tak. To idzie tak. Ten marchewkowy balsam to viral lata. Pachnie jak mango, robi złotą opalniznę w moment. No jak marchewkowe pachnie jak mango? Jak to zrobili? No, jeszcze złota opalnizna gwarantowana.
1: No, może to jest pseudomarchewka.
2: Nie mam pojęcia, bałem się kliknąć dalej. Viral na lata.
1: I ostatni tytuł ode mnie. Radosny Olek za kołnierz nie wylewał. Przypominamy najzabawniejsze memy o jego zamiłowaniu do napojów.
2: Ja nawet chyba wiem, o jakiego Olka chodzi.
1: Ja też wiem, ale nie powiem. Radio Opol.

0: W Radio Opole za 24 minuty wybije 14. Zostańcie z nami jak najdłużej, a po 22 już dzisiaj Krzysztof otworzy swój wysprzątany salon, w którym to przyjmie kolejnych gości, kolejnych ekspertów. Kogo tym razem?
1: Dokładnie tak. O, to będzie ekspert od cyberbezpieczeństwa, który już kiedyś gościł w salonie naukowym. Pan doktor Krzysztof Mucha z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
0: No będzie cóż, rozmowa, że Mucha nie siada.
1: To na pewno, to na pewno. Chociaż zaproszę, żeby usiadł, myślę, bo to 40 minut rozmowy jest. Natomiast już nie na wnuczka miłość czy inkasenta, bo aktualnie to oszustwa inwestycyjne są numerem jeden właśnie w różnych ponurych statystykach policyjnych. Jak się przed takimi oszustwami chronić? Będziemy oczywiście szukać odpowiedzi na to pytanie, ale także na przykład wyjaśnimy, kim są muły finansowe, jak rozpoznać dezinformację, deepfake, całe spektrum tego wszystkiego, z czym się dzisiaj je internet, żeby to było bezpieczne. Jak dołączymy jeszcze sztuczną inteligencję, wiadomo, te filmiki, to wszystko, te manipulacje różne z udziałem też często gwiazd, celebrytów namawiających na szybki zysk. Nigdy za mało informacji na ten temat. Ta cyberprzestępczość finansowa w ogóle, jak się okazuje, to jest taka, właściwie to jest duży, zorganizowany biznes. Tam są osoby za poszczególne etapy odpowiedzialne. Od kontaktu z ofiarą, po transfer, a później legalizowanie tych pieniędzy właśnie z przestępstwa. Będziemy te etapy analizować, no a przede wszystkim dawać rady, jak się nie dać wmanipulować, jak nie wierzyć w te szybkie, łatwe zyski. Jak się zachowują banki przy tym wszystkim, bo też mój gość był wiele lat ekspertem, właśnie w banku pracował i miał także o nasze bezpieczeństwo finansowe dbać, więc dużo ciekawych wątków na czasie.
0: W takim razie już dzisiaj po 22 rozmowa ku przestrodze. Krzysztof
1: tak
0: Rapp, jego gość o 22.10 na antenie Radia Opole, salon naukowy. Później cała rozmowa będzie dostępna na stronie radio.opole.pl.

0: Powolutku zbliżamy się do 14:00. Słuchacie Radio Opole i w naszym programie pora rozstrzygnąć naszą zabawę.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: A dziś, przypomnę, szybko pytaliśmy o takie idealne składniki na hit muzyczny przebój, który zostałby z nami na lata, a to dlatego, że oferujemy wam udział w koncercie Męskie Brzmienia w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. Już w 19 maja, we wtorek, będzie taki koncert. No to jak stworzyć taki super hit? Co miałoby się w nim znaleźć? Posłuchajmy telefonu od zwyciężczyni.
3: Dzień dobry, a może tak jakoś zagranicznie? Sunshine, sunshine, baby, baby, love you, music, loka, loka, sherry, sherry, pa, pa, pa, albo ram, pam, pam. Pozdrawiam.
0: Serdecznie pani gratulujemy i życzymy udanej zabawy 19 maja w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Dobra informacja jest taka, że z tym konkursem wrócimy do was jutro.
1: Sponsorem konkursu jest agencja koncertowa Music Everywhere.
2: A już za dziś piękne dzięki mówią
0: Iwona Tokarska,
2: Krzysztof Rabdarek Kuzera jeszcze chwilę zostanie. Za chwilę w tym studiu pojawi się Justyna Maćkowiak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to trzymajcie się ciepło i do jutra.

0: ma.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
4: Poniedziałkowe popołudnie słuchają Państwo Radia Opole. Za chwilę tuż po wiadomościach reporterski obraz dnia. Teraz na zegarach godzina 14.
5: Głubczycka policja wyjaśnia okoliczności sobotniego wypadku, w którym zderzyły się cztery samochody.
6: Mężczyzna podjął manewr wyprzedzania podczas dojazdu do wierzchołka wzniesienia.
5: Szarpał konia za ogon, a koń go kopnął. Incydent na targach końskich w Pajęcznie. Będzie też zapowiedź meczu Odry Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Szczegóły Joanna Matlak.
5: Do 16.30 mają potrwać utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Mowa o węźle Opole Zachód-Brzeg. Rano doszło tam do kolizji ciężarówki. Droga w kierunku Wrocławia jest wciąż zablokowana. Zalecany jest objazd na DK94. Na drodze wojewódzkiej 401 też utrudnienia. W miejscowości Młodoszowice koło Grodkowa duża plama oleju jest na drodze. Na miejscu są już również strażacy.
1: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
5: Policja w Głubczycach wyjaśnia okoliczności sobotniego wypadku na drodze powiatowej między miejscowościami Bogdanowice a Bogdanowice-Kolonia. Kierujący BMW, 22-latek wykonując manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia się ze sobą czterech samochodów. Poszkodowanych zostało 6 osób, które przewieziono do szpitala, informuje młodszy aspirant Wioletta Tarasiewicz, rzecznik prasowy głubczyckiej policji.
6: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem marki BMW, 22-letni obywatel Turcji, doprowadził do zdarzenia z trzema innymi pojazdami. Mężczyzna podjął manewr wyprzedzania podczas dojazdu do wierzchołka wzniesienia. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do zdarzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka Audi oraz poruszającymi się prawidłowo swoim pasem ruchu dwoma innymi pojazdami.
5: Łącznie w zdarzeniu brały udział cztery pojazdy, którymi podróżowało 9 osób. Sześcioro uczestników odniosło obrażenia ciała i zostali przetransportowani do szpitala.
1: To są wiadomości radio.
5: Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski złożył zawiadomienie w sprawie incydentu, do którego doszło na międzynarodowych targach końskich w Pajęcznie. Dotyczy ono zachowania mężczyzny, który szarpał konia za ogon. Chwilę później koń kopnął agresora, a mężczyzna upadł na ziemię. Mężczyzna kopnięty przez konia miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Piotr Bors poinformował, że złoży zawiadomienie do prokuratury, aby wyjaśniła sprawę pod kątem ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem, a także aby sprawdziła, czy nad targami końskimi w Pajęcznie sprawowany był należyty nadzór weterynaryjny.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Wracamy na Opolszczyznę. Już dziś zawodnicy Piotra Plewni zmierzą się przed własną publicznością z pogonią Grodzisk Mazowiecki w 32. kolejce Betclic pierwszej ligi. Pewna ligowego bytu Odra Opole będzie chciała napsuć krwi zawodnikom pogoni, którzy nie stracili jeszcze matematycznych szans na walkę o ligę. Play-offy. Na temat przeciwnika, przygotowania zespołu i potencjalnym składzie wypowiedział się trener opolskiego zespołu Piotr Plewnia.
7: Żałujemy wyniku w meczu z Chorzowem, bo uważam, że 3-4 sytuacje były fajne do zdobycia gola. Mam nadzieję, że jeżeli przełożymy tych więcej elementów ofensywnych na mecz z Grodziskiem, to swoje sytuacje stworzymy. Możemy się spodziewać optymalnego składu wraz z przynajmniej jednym młodzieżowcem, bo takie są przepisy.
8: Na pewno nie skorzystamy z Szymona Szczyńskiego, który podkręcił w ostatnim czasie lekko kostkę, a na pewno Adrian Niber powolutku dochodzi do siebie, ale też to nie jest jeszcze moment, w którym jest gotowy do pełnej dyspozycji.
5: Początek meczu Odry Opole z pogonią Grodzisk Mazowiecki dziś o godzinie 18.30 na Itaka Arenie. Relacje z meczu oczywiście w serwisach informacyjnych Radia Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Pomorze staje się centrum operacyjnym polskiej energetyki, a także symbolem polskiej transformacji energetycznej. Dziś w Gdańsku wmurowano kamień węgielny pod bardzo ważną inwestycję elektrowni. Elektrownie parowo-gazowe. gazową realizowany przez CCGT Gdańsk, spółkę zależną energii z grupy Orlen, blok gazowo-parowy na Pomorzu wpisuje się w politykę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest to także krok na drodze niskoemisyjności.
0: Prezes KNRG Magdalena Kamińska powiedziała, że budowa bloku to projekt strategiczny. Jest to istotna inwestycja z perspektywy nie tylko regionu, ale całego systemu elektroenergetycznego. Będzie służyła do stabilizowania pracy sieci.
9: Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl podkreśliła, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany energetycznej.
10: W gminie Choczewo powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. Na Bałtyku powstają pierwsze morskie farmy wiatrowe. Jednocześnie w Gdańsku rozpoczęła się budowa nowej elektrowni gazowo-parowej.
9: Dodała, że wszystkie te inwestycje są symbolem kierunku, w którym zmierza polska energetyka. Z Gdańska Krystyna Prostak, Polskie Radio.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W Opolu pochmurno, 17 stopni. Po południu w regionie możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze, wiatr umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, początkowo zanikające burze. Temperatura minimalna od 7 do 8 stopni, wiatr umiarkowany, porywisty. A jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, ale zimno. Temperatura maksymalna to tylko 10-12 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak i Darek Kuzera, witamy serdecznie. Mamy poniedziałek, 11 dzień maja. Dzisiaj w programie między innymi początek egzaminacyjnej batalii ósmoklasistów.
2: Nie było ciężki, nie było łatwe, no tak pół na pół. Myślałem, że będą kamienie na szaniec, a niestety był mały książę, no ale myślę, że poszło dobrze.
3: Wiem, że jednak egzaminy to jest teoretycznie wybór szkoły, więc to jest moja przyszłość tak naprawdę.
1: Znamy szczegóły 10. Festiwalu Książki w Opolu.
4: Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Bellman, pani Paulina Młynarska, pan Daniel Olbryski z swoją żoną, więc akcent również aktorski.
1: W magazynie także przejażdżka niezwykłym pociągiem, czyli opolskim ekspresem dentym.
5: Bardzo się cieszymy, że opolski ekspres denty stał się już taką marką. Bilety się rozeszły w niecałą godzinę.
6: A orkiestry bardzo lubi, jeżeli tak to ma muzyka wyglądać, to mi się zawsze to bardzo podoba.
1: Reporterski obraz dnia, zapraszamy do 15:00. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Darek Kuzera, który ten program realizuje.
0: Reporterski obraz dnia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Choć w przypadku tego egzaminu nie ma żadnego progu zdawalności, to od jego wyniku zależy rekrutacja do szkoły średniej. Ponad 393 tysiące uczniów szkół podstawowych w całym kraju przystępuje w tym roku do egzaminu ósmoklasisty. Dziś odbył się pierwszy z trzech sprawdzianów z języka polskiego, obejmujący czytanie ze zrozumieniem oraz dłuższą wypowiedź pisemną. Jak poszło ósmoklasistom? Jak nastawienie przed jutrzejszą matematyką? O to pytała Katarzyna Dorost-Stachoń.
2: Stresuję się i mam bardzo nadzieję, że będzie jakaś normalna, fajna i ciekawa lektura, bo jak trafi się pan Tadeusz, to nie wiem, co zrobię. Kalina Stefaniak.
3: A to jakiej lektury byś sobie życzyła?
2: Opowieść Wigilijna.
3: Powiedz, skąd ten stres? Bo przecież to taki egzamin, który, jak słyszałam, wszyscy zdajecie przecież. Nie ma progu zdawalności.
2: Tak, ale jednak każdy sobie zdaje sprawę, że to jest egzamin, którym jakby to decyduje, do jakiej szkoły się dostaniemy i to jest jednak całkiem ważne.
4: Oliwia Szkudlarek.
3: W jakim nastroju dzisiaj podchodzisz do tego egzaminu?
4: Dobrym, pozytywnym.
3: Czego sobie życzysz, jakiej lektury?
4: Opowieści Wigilijnej albo Mały Książę. Najpierw mamy tekst dotyczący głównej lektury, mamy później do niego zadania, potem mamy ogłoszenie albo zaproszenie i rozprawka albo opowiadanie na koniec.
5: Artur Janczak. Jest lekki stres, ale wiem, że nie mogę się stresować, może coś pójść nie tak, ale jestem przygotowany na to, że po prostu wszystko pójdzie po mojej myśli. Wiem, że jednak egzaminy to jest teoretycznie wybór szkoły, więc to jest moja przyszłość tak naprawdę. Wiem, że tymi egzaminami mogę sobie pomóc albo sobie zaszkodzić. Można powiedzieć pierwszy na rozgrzewkę przed resztą, ale to nie znaczy, że do tego się nie przyłożę. No, w porównaniu do innych egzaminów mi się wydaje, że polski jednak będzie dla mnie najłatwiejszy.
6: Mirosław Śniegórski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 2 polskich olimpijczyków w Opolu.
3: Ilu uczniów pisze dzisiaj egzamin ósmoklasisty?
6: 95, a 96 jest uczniów. Jedna laureatka języka polskiego nie będzie pisała i zwolniona ma już 100%. Ci, którzy chcą się dostać do dobrych szkół, to muszą dobrze napisać, bo w szkołach średnich to wszystko przeliczą i to będzie ważyło. Natomiast dla tych, którzy nie mają specjalnych wymagań co do dalszych szkół, no to pewnie nie ma takiego znaczenia, ale ja myślę, że jak to w sporcie też bywa, każdy chce wypaść jak najlepiej.
3: Proszę powiedzieć, jak to u was wyglądały te przygotowania? Dzisiaj pewnie od wczesnych godzin porannych jesteście na nogach.
6: 5:20 byłem w szkole, 5:45 przyjechał kurier, 5:55 sprawdziłem, że wszystko jest tak, jak ma być. O godzinie 8:00 sprawdziłem obecność nauczycieli ze szkoły nr 11, którzy są członkami komisji, swoich nauczycieli. 8:10 spotkanie z przewodniczącymi komisji. To wszystko musi się skończyć do godziny 9:00, bo o 9:00 będą uczniowie otwierać już i sprawdzać swoje materiały egzaminacyjne. Przygotowani są właściwie, wiedzą, o co chodzi, więc myślę, że wszystko będzie dobrze.
7: Mam na imię Alina Czajka, właśnie skończyłam egzamin ósmoklasisty z polskiego.
3: Jak ci poszło i na które zadanie pisemne się zdecydowałaś?
7: To na zadanie pisemne miałam do wyboru albo opowiadanie, albo przemówienie. Wybrałam końcowo przemówienie.
3: Czego dotyczyło?
7: To, że każdy może ukształtować swoją przyszłość. Argumentów użyłam Alka z Kamieni na Szeniec oraz Stasia Tarkowskiego z Pustyni w Puszczy. Najbardziej mi pasowały.
8: Nie było ciężkie, nie było łatwe, no tak pół na pół. Myślałem, że będą Kamienie na Szaniec, a niestety był Małe Książę, no ale myślę, że poszło dobrze. Przemówienie było o tym, czy możemy kreować swoją przyszłość.
9: Dobrze poszło, koledzy też mówią, że łatwo.
10: Ten egzamin akurat mi lepiej poszedł niż próbne. Napisałam dosyć dużo i myślę, że będzie pozytywny to wynik. Napisałam opowiadanie z wybraną lekturą i fajnie mi poszło. Poznaję kogoś i tam są jakieś przygody i coś takiego, ale dokładnie nie pamiętam. Najbardziej bałam się faktycznie polskiego. Myślałam, że znacznie gorzej mi wypadnie niż matematyka, ale teraz to bardziej matematyki się boję.
1: My oczywiście życzymy szczęścia wszystkim ósmoklasistom. Pamiętajcie, tych egzaminów nie da się nie zdać.

0: Znamy szczegóły tegorocznego 10. Festiwalu Książki w Opolu. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce. Podczas trwających 3 dni targów uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą najbardziej cenionych polskich wydawców, obejmującą różnorodne gatunki literackie od kryminałów i fantastyki po literaturę kobiecą i reportaże. A szczegóły jubileuszowego Festiwalu Książki przedstawi Adam Wołek.
1: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. 10. Festiwal Książki, wpisujący się w tego typu wydarzenia literackie w Polsce. Dla kultury wielkie wydarzenie.
2: Tak, rzeczywiście dużo nowych też elementów. Rocznicowa edycja, ale też taka, która wnosi coś nowego jednak, pomimo tego, że jest to festiwal o coraz dłuższej tradycji. Ciekawi autorzy na pewno, ale też wydarzenia muzyczne i nowość, czyli te wydarzenia gastronomiczne. Będzie można gotować z okrasą. Też coś takiego ciekawego, co przyciągnie kolejne osoby. I Nagroda Miasta Opola. Drugi rok z rzędu przyznawana. Kierowana do artystów, pisarzy piszących dla młodzieży, Young Adult, tak jest to adresowane. Nie brak nagród literackich w Polsce, więc nie chcemy kopiować. Wymyśliliśmy własną formułę.
3: Bartosz Mazurkiewicz reprezentuje fundację. 10 lat temu byłem u pana prezydenta z taką inicjatywą, czy możemy zrobić takie wydarzenie, które było następstwem jakby naszych pomysłów naiwnych w tej chwili mogłoby się wydawać, gdzie zapraszaliśmy Opolan do drukarni, do środka drukarni, gdzie wśród pracujących maszyn można było zobaczyć, jak powstaje książka i spotkać się z autorem. Tak w kuluarach rozmawialiśmy, czy każda edycja była większa. Tak, tak. Każda kolejna edycja była większa i ta edycja jest edycją absolutnie największą pod względem ilości wydawców, pod względem autorów.
4: Judyta Gralka, organizatorka Festiwalu Książki i wiceprezeska Fundacji Fabryka Inspiracji. Tegoroczny program jest najbardziej różnorodny ze wszystkich, które odbyły się do tej pory. Jest rozbudowany i przede wszystkim każdy znajdzie tam coś dla siebie. Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. Jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Natomiast jeśli chodzi o tych głównych naszych jubileuszowych gości, przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska w wyjątkowym duecie, który nie jest tak powszechny w Polsce, ponieważ te panie nie jeżdżą na spotkania autorskie, a tutaj do nas do Opola przyjadą. Pan Andrzej Dragan, pani Bia Paris, czyli wyjątkowa osoba, która nie schodzi stopek Empiku od ponad roku. Zagraniczna gwiazda z Paryża. Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny. Ewa Wojdyło, pan Daniel Olbryski ze swoją żoną, więc akcent również aktorski. Katarzyna Grochola, Marek Krajewski, Joanna Bator, Jakub Małecki, Tomasz Sianiecki, Igor Tuleja, Maciej Siembieda, Małgorzata Sobczak, więc ten wachlarz spotkań autorskich i różnorodności tutaj na Festiwalu Książki zdecydowanie jest. Od debat, po warsztaty, po wydarzenia kryminalne.
5: Marcin Duda, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opolu. Bardzo dużo wydarzeń, biblioteka tętni życiem po sam jej czubek, bo w zasadzie nie ma wolnej przestrzeni bibliotece, gdzie nie działyby się warsztaty, spotkania czy wydarzenia. No i cieszymy się z tego, że jesteśmy obecni na Placu Wolności, na całej przestrzeni festiwalu.
0: Nie zabraknie również koncertów, m.in. Kasi Nosowskiej czy Meli Koteluk. Miasteczko literackie tradycyjnie stanie na Placu Wolności, ale wydarzenia festiwalowe dotrą także nad Odrę. I teraz najważniejsze, czyli data. Literackie Święto w Opolu potrwa 12 do 14 czerwca. Warto zanotować w kalendarzu.

0: jest reporterski obraz dnia. Reporterskie spojrzenie na Opolszczyznę.
1: W magazynie teraz wycieczka niezwykłym pociągiem opolskim ekspresem Dentym. Muzyczna podróż przez Kędzierzyn-Koźle do Raciborza odbyła się po raz 14, a bezpłatne bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Ekspresową orkiestrę stworzyło około 35 muzyków, prezentując polską i zagraniczną muzykę rozrywkową oraz melodie filmowe. Szczegóły w relacji Witka Woźtaka.
2: Kolejna odsłona opolskiego ekspresu Dentego. Czy ta edycja różni się czymś od pozostałych?
3: Dzień dobry, Przemysław Siusaczek, pomysłodawca, realizator i dyrygent ekspresowych orkiestr. Dzisiaj jedziemy do Raciborza. Wzorem lat poprzednich jest koncert finałowy. W tym roku realizujemy go w dużym składzie orkiestrowym w Raciborzu. Generalnie gramy, dużo dobrej zabawy. W Raciborzu partner miasto Racibórz przygotowało w tym roku parę tras dla gości opolskiego ekspresu Dentego. Kontynuujemy tradycję muzycznego pociągu.
2: A ile osób liczy orkiestra?
3: W tym roku jest to około 35 osób.
2: Zainteresowanie, z tego co widzę, jest bardzo duże. Pewnie tak samo było z biletami.
3: Tak, bardzo się cieszymy, że opolski ekspres Denty stał się już taką marką. Bilety się rozeszły w niecałą godzinę. Chociaż powiem, że to nie jest taki rekord, jak jechaliśmy bijąc prędkość latającego Ślązaka z 1936 roku do Wrocławia. To bilety, jeśli dobrze pamiętam, rozeszły się w 38 minut.
2: Będzie bardzo głośno?
3: Będzie. Szczególnie w Raciborzu, ale również w Kędzierzynie. No i jak znam moich kolegów orkiestrantów, to pewnie w pociągu też nie damy o sobie zapomnieć.
2: Jak wy podchodzicie do takiego koncertu w pociągu jak dzisiaj? Czy to jest szczególny moment, szczególny dzień?
4: Marysia, Teresa.
5: Michał.
4: Na pewno jest to inny dzień niż przy zwykłych koncertach. Jest zdecydowanie bardziej nerwowy, ale też ekscytujący ze względu na nietypową scenerię.
5: Według mnie to też jest mega ciekawe wydarzenie, bo tak naprawdę musimy się dostosować do tego, że jesteśmy cały czas w trasie, cały czas w biegu i musimy się, że tak powiem, sprężyć z tym wszystkim, więc troszkę też więcej presji jest.
6: Dokładnie. I jest też mało czasu, żeby wszystko ogarnąć, więc jest to taki koncert inny, bo jest bardziej w biegu niż zawsze.
2: A czy da się jakoś inaczej przygotować do podobnego koncertu?
4: Myślę, że jest potrzebne dużo wiary w nasze możliwości i wiary w to, że możemy ufać, że nasi muzycy, z którymi gramy, będą zawsze obok i będą pomagać w razie jakichś problemów.
5: Tak samo warto się przygotować, mieć, że tak powiem, ze sobą zawsze minimalną ilość, którą potrzebujesz do grania, żeby niczego tak naprawdę nie zgubić na peronie.
6: Ja myślę, że trzeba być bardziej zorganizowanym niż zawsze i zawsze trzeba pamiętać o klamerkach, ponieważ na takim koncercie nuty lubią fruwać, że tak powiem, i trzeba je spiąć, bo nie mamy wpływu na to, jaka będzie pogoda.
2: Co panią zmotywowało, żeby akurat tak spędzić sobotę?
7: Myślę, że to jest bardzo ciekawa i fantastyczna inicjatywa. Możliwość z jednej strony posłuchania orkiestry, a z drugiej poznania nowych miejsc na naszej pięknej Opolszczyźnie, Raciborza, także to są dodatkowe atrakcje, a przede wszystkim wsparcie młodych osób, które koncertują, grają fantastycznie. Bardzo mi się podobało poprzednio, dlatego jestem i dzisiaj. Za każdym razem jest trochę inna atmosfera, inaczej jesteśmy witani na różnych stacjach i dworcach kolejowych, jest inna publiczność, inne okoliczności, inna pogoda nawet też, mieliśmy różne przygody z pogodą także.
2: Co pani sądzi o takiej inicjatywie?
8: A orkiestry bardzo lubię. Jeżeli tak to ma muzyka wyglądać, to mi się zawsze to bardzo podoba i uważam, że każda inicjatywa, która powoduje, że wszyscy są zadowoleni, to jest bardzo dobra.
2: Będzie muzyka rozrywkowa i filmowa.
8: Bardzo się cieszę i bardzo lubię jedną i drugą.
9: No dzień wolny na pewno, atrakcja dla dzieci. Byle tylko pogoda dopisała. Ciekawa jestem tego, jak to będzie.
2: Na pewno będzie głośno.
9: Ja w szkole pracuję, także dla mnie to jest codzienność.

0: Dzień po dniu.
1: Kilkudziesięciu młodych artystów próbowało swoich sił na scenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. 33. Piosenkobranie dostarczyło sporo wrażeń miłośnikom piosenki aktorskiej czy poezji śpiewanej. Usłyszeli oni utwory m.in. oparte na tekstach Agnieszki Osieckiej, a jury miało trudne zadanie. Uczestników i jurorów o wrażenia pytał Adam Wołek.
2: Wysyłałam nagranie, dwie piosenki. Dostałam się, bardzo się cieszę. Nazywam się Margo Żarek-Szylka z Warszawy. Teraz wybrałam jedną, rymy my o. To jest piosenka napisana przez Kaspra Zborowskiego-Weichmana i panią Niwię.

0: że kiedyś było tak, że siedziało się jako juror i miało się poczucie, dlaczego ci nauczyciele dawają tak trudne piosenki, którą młodzież nie potrafi się zmierzyć. A tak nie jest teraz. Teraz jest coś takiego, że ta młodzież jest tak niesamowita, wprowadza mnie w ogromne kompleksy. Po pierwsze, poziom musi być wysoki, bo to już jest 33. edycja, więc widać, że przyjeżdżają tutaj wokaliści i wokalistki z całego kraju, niektórzy bardzo z daleka.
1: Katarzyna Puma-Piasecka, kompozytorka, aranżerka, pianistka, wokalistka. Piosenki były bardzo trudne, naprawdę poziom jest bardzo wysoki i cieszę się, że młodzież sięga po ten repertuar. Oczywiście zdarza się, że na festiwalach tego rodzaju pojawiają się piosenki, które się powtarzają i dzisiaj mieliśmy te piosenki, ja już wielokrotnie będąc jurorem na festiwalach, słyszę te piosenki, ale cieszę się, że jest sięganie po nowe piosenki, których jeszcze nie znamy, które warto poznać i warto posłuchać, więc brawo za dobór repertuaru.
2: Ania Trytko, przyjechałam z Nysy z tekstem Agnieszki Osieckiej Ucisz serca.
3: To nie jest łatwy utwór.
2: Nie jest to poezja śpiewana, także trzeba się wykazać interpretacją. Gram też na pianinie razem z moim instruktorem panem Darkiem, który akompaniuje mi również na gitarze.
3: Żeby śpiewać poezję śpiewaną, żeby interpretować te teksty takie jak Agnieszki Osieckiej, jak Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina i tak dalej, to oprócz tego trzeba jeszcze tej muzyki słuchać.
2: Tak, dokładnie. Bardzo lubię właśnie taką muzykę. Lubię ją śpiewać i słuchać też.
4: Adam Brzezina i pochodzę z Rozmierki.
3: Co dzisiaj zaśpiewałeś?
4: Dzisiaj zaśpiewałem utwór Maryli Rodowicz Niech żyje bal.
3: Troszkę poćwiczyłeś.
4: Tak, ćwiczę w Strzelcach z panią Magdaleną Mek-Krzemień. Tam ćwiczę swój głos. Występowałem już na wielu scenach, między innymi w Strzelcach, tutaj
3: Ale piosenkobranie pierwsze twoje?
4: Tak, piosenkobranie to są moje pierwsze, tak. I żeby się dostać, to już jest coś, według mnie.
3: I to poczytujesz sobie za sukces?
4: Tak jest.
3: A jakiej muzyki słuchasz na co dzień?
4: Pop. Dawid Podsiadło, Landberry.
3: Czyli skupiasz się przede wszystkim na polskiej muzyce?
4: Tak, na polskiej. Jeszcze nie śpiewałam angielskiej piosenki.
5: Żaneta Plotnik, Krumpiec, juror na festiwalu Piosenkobranie. Doskonale ich rozumiem, wiem jak to jest wygrać festiwal, wiem jak to jest przegrać i wiem po prostu jakie towarzyszą im emocje, bo na festiwalach się wychowałam, ale jednak to jest takie miejsce, gdzie można zdobyć doskonałe doświadczenie, które potem przydaje się po prostu na lata. I nie chodzi o konkurs, chodzi o muzykę, chodzi o wrażliwość, chodzi o poznanie innych ludzi.
6: Zwycięzcą Piosenkobrania został Konrad Jastrzębski. To nagroda Radia Opole. W jej ramach laureat otrzyma 8-godzinną sesję nagraniową w studiu M imienia SBB. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Dariusz Kuzera. Za chwilę na antenie wiadomości, a później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula, mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
3: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OSE, bezpieczeństwo, instalacji elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
4: Kuba Biel, zapraszam. Zaczynamy od dwóch zdarzeń i to bardzo poważnych zdarzeń. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego w Opolu już stoicie, to śpieszę z informacjami. Po pierwsze, wciąż jest zablokowana autostrada w kierunku Wrocławia od Opola Zachodniego w kierunku brzegu. Po porannym wypadku, gdy pojazd ciężarowy wjechał w bariery energochłonne, to zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. A dodatkowo mamy śmiertelny wypadek między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Tam laweta uderzyła w tył pojazdu ciężarowego. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. Do tego tragicznego wypadku doszło tuż przed godziną 14 na 232 km autostrady. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a ruch jest kierowany na Opole. Według wstępnych szacunków utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać około 3 godzin.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
5: Niezbyt dobre, nawet tragiczne doniesienia dziś w autopilocie. Kolejny autopilot oczywiście za pół godziny, a teraz już 15 na zegarach.
6: Festiwal Książki w Opolu już 12 czerwca. Znamy program imprezy. Miał przy sobie narkotyki, pijany jechał motorowerem. 17-latek trafił do aresztu. W ciężkim stanie jest 19-letni żużlowiec. W poniedzielnym wypadku Patryk Budniak wypadł z toru i uderzył w trybunę.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zaprasza Joanna Matlak.
6: Ponad 40 spotkań autorskich, koncerty znanych artystów i tysiące książek do kupienia. Tak zapowiada się jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu. Literackie święto potrwa od 12 do 14 czerwca. Organizatorzy zapowiadają, że nie zabraknie gwiazd, po książki których ustawiają się kolejki, a tytuły są w czołówce bestsellerów. Program jest przebogaty. Spodziewamy się ogromnej liczby odwiedzających, mówi Justyna Gralka, organizatorka festiwalu.
7: Mamy ponad 150 wydawców i 250 autorów. To jest rekordowa, piękna, okrągła liczba. Przyjedzie do nas oczywiście nasz cudowny król kryminału, czyli pan Remigiusz Mróz, pani Dorota Wellman, pani Paulina Młynarska, Radosław Sikorski, więc będziemy mieć w tym roku również akcent polityczny.
6: Zapiszcie sobie państwo tę datę od 12 do 14 czerwca. Festiwal Książki w Opolu.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla ciebie.
6: Pasażerowie wycieczkowca Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, wracają do swoich państw. Ewakuacja dotyczy 150 pasażerów, którzy są obywatelami 20 państw. Z powodu hantawirusa zmarły 3 osoby. W Polsce zdarzały się dotychczas pojedyncze przypadki zakażenia hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus jest znany, ale rzadko się go wykrywa. Profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie mówi, że w przeszłości zdarzali się pacjenci zakażeni, u których objawy wskazywały na ostrą niewydolność nerek.
8: Zawsze zależy to od dwóch rzeczy. Po pierwsze, na jakiego pacjenta trafi, a po drugie, od szybkiego rozpoznania. Bo jeżeli mamy szybkie rozpoznanie i wdrożymy właściwe postępowanie, właśnie jak te hemodializy, to można tego pacjenta absolutnie uratować. Nie mieliśmy objawów krwotocznych, prawda? Bo w większości mówi się o tym, że również to może wywołać objawy krwotoczne. U naszych pacjentów takich objawów nie było.
6: Profesor zaleca używanie maseczek podczas prac związanych z możliwością kontaktu z odchodami gryzoni.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: 19-letni żużlowiec klubu Start Gniezno, Patryk Budniak, który podczas niedzielnych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny, przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Lekarze określają jego stan jako ciężki, mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu.
9: W szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzono pełną diagnostykę. Okazało się, że pilna jest operacja kręgosłupa.
1: kręgosłupa i taką operację pacjent przeszedł. Była to operacja neurochirurgiczna, bardzo skomplikowana. Obecnie znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.
6: 19-latek ma także złamaną miednicę i liczne złamania nóg. Kibice i środowisko żużlowe angażują się w akcję oddawania krwi dla młodego zawodnika.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Wsiadł na motorower po alkoholu, wcześniej palił marihuanę. Nieodpowiedzialny 17-latek po interwencji policji trafił do policyjnego aresztu. O jego losie zdecyduje sąd. Podczas nocnego patrolu uwagę funkcjonariuszy z Kluczborka zwrócił sposób jazdy jednego z kierujących motorowerem. Kontrola drogowa wykazała promil alkoholu w organizmie 17-latka. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim biały proszek, wstępnie zidentyfikowany jako amfetamina, a także woreczek z zielonym suszem. Jak informuje starsza aspirant Krystyna Chmielewska, 17-latek kierując motorowerem odmówił wykonania testu narkotykowego, tłumacząc policjantom, że kilka godzin wcześniej palił marihuanę i wynik na pewno będzie pozytywny. Nastolatkowi zatrzymano prawo jazdy kategorii AM. 17-latek musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, w tym z zakazem prowadzenia pojazdów, wysoką grzywną, a nawet karą do 3 lat pozbawienia wolności. O tej sytuacji zostanie powiadomiony także sąd rodzinny.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
6: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Bogusław Kalisz, dzień dobry. Do końca maja powinna powstać dokumentacja dotycząca rozbudowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w gminie Lubrza, informuje tamtejszy samorząd. Wójt Damian Drabik mówi, że teraz miejscowość nie jest w pełni zabezpieczona, co pokazała ostatnia powódź, zalewając gospodarstwa, drogi i pobliskie pola. Gmina liczy na pozyskanie zewnętrznych funduszy na inwestycje przeciwpowodziowe. Ceny paliw w dół. Od jutra na stacjach za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. Natomiast olej napędowy stanieje o 10 groszy na litrze. Kierowcy zapłacą 6 zł i 93 grosze. Tymczasem Ministerstwo Energii rekomenduje przedłużenie rządowego programu ceny paliwa niżej ze względu na niepewną sytuację na rynku paliw oraz destabilizację rejonu Bliskiego Wschodu. Minister Energii Miłosz Motyka spodziewa się, że decyzja w sprawie przedłużenia programu powinna być podjęta do środy 13 maja.
10: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne 2 tygodnie.
9: Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, a także rozporządzenie obniżające akcyzę. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zaskarżyła umowę Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości, poinformował minister rolnictwa. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Łacińskiej, która znosi cła na ponad 90% produktów, obowiązuje od 1 maja.
2: Pogoda.
5: Czas na informacje o pogodzie. Coś jakby burze od strony czeskiej do nas w naszym kierunku tutaj zmierzały, naszego regionu, ale to oczywiście na bieżąco będziemy śledzić i informować naszych słuchaczy. To takie burze, które są też zapowiadane w prognozach meteorologów z IMGW. Co do temperatur, to dzisiaj od 19 do 21 stopni i w tym przedziale też się mieścimy prawie wszędzie. Mówię prawie, bo 21 w Brzegu, 20 w Nysie, w Namysłowie i w Opolu, 19 stopni w Kędzierzyn-Koźlu i w Kluczborku, a 18 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Burze jeszcze nie, ale miejscami przelotne opady deszczu mogą się pojawiać. Na zegarach już 7 minut po godzinie 15. Dariusz Kuzera za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
4: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
4: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio. Od 25 lat łączy regiony.
6: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
7: Uwaga, Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Twoje Radio Opole.
1: Za nami weekend, czas, w którym sporo różnych atrakcji było nam danych. Na brak wrażeń nie mogli narzekać choćby miłośnicy dronów, bo było sporo akcji w ramach pikniku droniarza na lodowisku Toropol w Opolu. Do stolicy naszego regionu przyjechało, by nie powiedzieć, zleciało się kilkudziesięciu pilotów bez załogowców. Kto nie był, ten może poczytać, posłuchać, ale i obejrzeć fotorelacje na naszej stronie www.radioopole.pl. A przy okazji warto wspomnieć o tym, do czego drony są wykorzystywane, choć do niedawna miało to miejsce tylko za oceanem. Teraz też w Wielkiej Brytanii, gdzie Amazon rozpoczął dostarczanie zamówień właśnie dronami. Mieszkańcy Darlington w północno-wschodniej Anglii mogą otrzymywać paczki transportowane drogą powietrzną do swoich ogródków. Wielka Brytania została pierwszym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, w którym Amazon uruchomił regularne dostawy bez załogowcami.
2: Usługa wystartowała po latach testów i opóźnień. Drony Amazona obsługują teren w promieniu około 12 km od centrum firmy pod Darlington i dostarczają paczki do 2,2 kg. Klienci zamawiają w ten sposób m.in. kosmetyki, baterie, kable i drobną elektronikę. Nowy model drona MK30 nie ląduje na posesji klienta. Maszyna zatrzymuje się kilka metrów nad ziemią i opuszcza paczkę do ogródka. Amazon zapewnia, że system wykrywa przeszkody i omija meble ogrodowe oraz zwierzęta. Amazon planuje około 100 lotów dziennie w rejonie Darlington i przekonuje, że drony mają przyspieszyć dostawy oraz ograniczyć liczbę samochodów kurierskich na drogach. Pod centrum Amazona pod Darlington pojawiają się już pasjonaci technologii, którzy przyjeżdżają oglądać starty dronów. Nie wszyscy mieszkańcy podchodzą jednak do projektu z entuzjazmem. Część osób obawia się hałasu, dokładnie takiego dźwięku, oraz problemów z prywatnością. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Ja tam obawiałbym się czegoś innego, bo jak ktoś ma psa, taki czworonóg w różnych miejscach potrafi zostawić na ogródku, że tak powiem, niespodzianki. No jeśli dron w tym samym miejscu opuści paczkę, jeszcze z wysokości kilku metrów, ale i pewnie na wybór miejsca jest jakiś sposób. A jaki jest sposób dziś na ominięcie korków, na to, by sprawnie przejechać drogami naszego regionu? No, wiemy, że nie jest łatwo, ale być może jakieś podpowiedzi pojawią się w autopilocie Radia Opole. To już za 6 minut zapraszamy. A jeśli chcecie coś dorzucić do tych informacji, to śmiało. 774-541-541 to numer naszej skrzynki.

0: Zbliża się 15.30, co w programie Radio Opole. Oczywiście autopilot. Informacje dla kierowców przygotował Kuba Biele.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tak, i tych informacji jest sporo, więc teraz proszę o wyjątkowe skupienie. Wciąż zablokowana jest autostrada w kierunku Wrocławia po porannym zdarzeniu, gdy pojazd ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. To 207 km na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. Niestety przed godziną 14 mieliśmy także drugie tragiczne w skutkach zdarzenie, o którym opowie nam teraz aspirant Ewelina Karpińska z zespołu prasowego KWP w Opolu.
3: Kierujący lawetą zderzył się z pojazdem ciężarowym. Niestety w tym zdarzeniu jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. W związku z tymi zdarzeniami na autostradzie powstały poważne utrudnienia, dlatego apelujemy do wszystkich, zjeżdżajcie i korzystajcie z dróg alternatywnych. Zjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków, które tworzą się właśnie na autostradzie A4.
2: Do tego zdarzenia doszło na 232 kilometrze autostrady, również w kierunku Wrocławia, to między węzłami Opole Południe a Opole Zachód na wysokości miejscowości Ochodze. To wszystko przekłada się na ogromne korki już przed wlotem do Opola. Kierowcy, według informacji przekazanych przez naszych słuchaczy, stoją już od wlotu do Winowa na ulicy Krapkowickiej, choć jak tak patrzę, to ten korek wydłużył się już do folwarku. Dodatkowo mamy zdarzenie na Krajowej 94 w Borkowicach, problemy także na Wojewódzkiej 401 i dojeździe do węzła Brzeg, od Chruściny przez Nową Wieś Małą, Grodków, Kolnice i Młodoszowice. No dzieje się i to sporo, także bądźcie czujni na drodze.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Od jutra Sejm rozpoczyna pracę nad uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Odbędzie się pierwsze czytanie 5 projektów w tej sprawie. Zostaną rozpatrzone propozycje rządu, prezydenta oraz 3 poselskie. Polski 2050, Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Politycy wszystkich opcji przekonują, że rynek kryptowalut trzeba uregulować.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Unia Europejska nałożyła kolejne sankcje na Rosję za porwania ukraińskich dzieci z terenu okupowanych i ich przymusową rusyfikację. Na czarną listę zostały wpisane 23 osoby i organizacje, a decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Brukseli.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Książę William otworzy dziś w Birmingham nowe centrum wsparcia dla mężczyzn w kryzysie psychicznym. Placówka organizacji James Place będzie pomagać osobom zmagającym się z depresją i myślami samobójczymi, oferując bezpłatną terapię bez długiego oczekiwania na pomoc.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bruntal u naszych południowych sąsiadów, tam obecnie dociera burza, idzie w naszym kierunku. Czy dotrze, czy może jednak rozejdzie się, będziemy to śledzić. Na razie jedynie informacje o tym, że tam, gdzie w naszym regionie chmury, no tam niewykluczony też przelotny deszcz, raczej przelotny. A co na termometrach? 21 stopni w Brzegu, 20 w Nysie, w Namysłowie, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu, 19 w Kluczborku, a 18 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i proszę bardzo, jeśli chodzi o tę najlepszą muzykę, już teraz Dawid Podsiadło i Sezon.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dominik Dudek i idę. No, być może te słowa też powiedziała już niejedna osoba wychodząc dzisiaj z pracy. Na zegarach za 19 minut będzie 16, poniedziałkowe popołudnie, ale też nie brakuje tych, którzy jeszcze w pracy. Proszę pamiętać, że od komputera, od monitora trzeba się czasem oderwać, to w trosce o swoje oczy. Myślę, że świetną okazją do tego, by to przypomnieć, był też dzień, który przypadał nam w miniony weekend, czyli Światowy Dzień Okulistyki. Lekarze przy tej okazji przypominali, jak dbać o wzrok. Zdaniem okulisty należy przede wszystkim jak najczęściej odrywać wzrok od monitora i badać się profilaktycznie, szczególnie po 50 roku życia. Okulista Artur Lipiński mówi, że dla zdrowia oczu ważne jest również odpowiednie nawilżenie pomieszczenia, w którym przebywamy.
2: Ponieważ pracujemy bardzo często do bliży, przy monitorach rzeczywiście bardzo często, to trzeba się co jakiś czas oderwać i należałoby popatrzeć w dal. Też przy monitorach rzadziej mrugamy, co nasila efekt suchego oka. Po prostu to jest naturalne, że mniej mrugamy przy monitorze, bo na monitorze jest coś ciekawszego, musimy przypilnować coś się tam dzieje. I tak było w naturze kiedyś, kiedy tam uciekaliśmy przed, załóżmy, tygrysem, no to mieliśmy oczy szeroko otwarte, żebyśmy czegoś nie przegapili.
1: No ale tygrys miał pewnie jeszcze szerzej, żeby widzieć, gdzie zwiewamy. Ale serio, to sprawa poważna i dobre rady, które tak na co dzień warto sobie wziąć do serca.

Kiedyś hasło beton mogło budzić skojarzenia polityczne, partyjne, a dziś chyba bardziej jak słyszymy beton, to kojarzy się to z tak zwaną betonozą, czyli zastępowaniem terenów zielonych betonem. Fakt, że między betonem też czasem trochę zieleni, ale tym też studenci Uniwersytetu Opolskiego się zainteresowali, a więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Opole to już za 11 minut. Wcześniej oczywiście informacje dla kierowców ten poniedziałek. No to nie jest łatwy czas dla zmotoryzowanych w naszym regionie, ale o tym przed godziną 16 jeszcze więcej opowie Kuba Biel.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Ile razy już myślałeś, powinienem coś zrobić inaczej? Tylko czas nie czeka. A wiesz, że w Kluczborku masz dostęp do bezpłatnych szkoleń w energetyce? Wodorowe technologie, OZE, bezpieczeństwo, instalacje elektrycznych i więcej. Maj i czerwiec, ostatnie terminy tej edycji. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku. Albo zostajesz tam, gdzie jesteś, albo robisz krok dalej. Sprawdź i zdecyduj. bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Cały czas nie przejedziemy opolskim odcinkiem autostrada 4 od węzła Opole Południe do węzła Opole Zachód. To konsekwencja śmiertelnego wypadku, do którego doszło o godzinie 14 na wysokości miejscowości Ochodze na nitce w kierunku Wrocławia, gdzie laweta wjechała w tył samochodu ciężarowego. Ruch kierowany jest na Opole i to widać w szczególności na Krapkowickiej Wojska Polskiego, gdzie trwa oczekiwanie na przejazd przez kierowców omijających autostradę. Dodatkowo problemy na budowlanych w kierunku centrum, Nysy Łużyckiej w kierunku Zaodrza, a także obwodnicy północnej Opola.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: Kuba Bielon dziś służył podpowiedzią kierowcom w naszym regionie. Dziękujemy bardzo. Kolejny autopilot jutro o 6.30, a teraz 17.00.
7: Marszałek Sejmu krytykuje Zbigniewa Ziobrę za ucieczkę do USA.
8: Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nas to po prostu ośmiesza.
7: Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który jechał pijany i rozbił się na drzewie w Murowie. PKP Cargo podpisało umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Joanna Matlak.
7: Cios w Polskę. Tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenia ucieczkę z Polski byłego ministra sprawiedliwości. Wczoraj Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa już nie w Budapeszcie, a w Stanach Zjednoczonych. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Zbigniew Ziobro uciekł przed sprawiedliwością.
8: To nas ośmiesza. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nas to po prostu ośmiesza. Ja wierzę w sprawiedliwość, wierzę w prawo i wiem jedną rzecz, że po całej tej trasie ucieczki, raz na Węgry, raz do Stanów Zjednoczonych, wcześniej czy później przyjdzie odpoczynek w więzieniu. Ja w to po prostu wierzę. Nie ucieknie się przed odpowiedzialnością. Jeżeli ktoś myśli, że ucieknie przed odpowiedzialnością, nie ma racji.
7: Prokuratura zamierza złożyć wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Najpierw jednak sąd musi rozpatrzyć zażalenie na areszt Zbigniewa Ziobry, a do tego ma dojść we wrześniu.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: Nawet 16 lat więzienia grozi 40-letniemu mężczyźnie, który w połowie marca spowodował poważny wypadek w powiecie opolskim. Mężczyzna jechał pijany i w miejscowości Murów uderzył w drzewo. Wówczas poszkodowana została 37-letnia żona mężczyzny i ich kilkuletnie dziecko. W wyniku tego zdarzenia kobieta doznała stłuczenia klatki piersiowej ze złamaniem żeber oraz stłuczenia obu nóg. Natomiast u 6-letniego synka wskutek urazu głowy doszło do obrzęku mózgu. Dziecko wciąż jest hospitalizowane. Mężczyzna został aresztowany tymczasowo na 2 miesiące. Jego sprawę rozpozna sąd rejonowy w Kluczborku.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
7: PKP Cargo wraca na wojskowe tory. Spółka podpisała porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej, dzięki któremu będzie przewozić po Polsce sprzęt wojskowy. To duże wsparcie dla towarowego przewoźnika, który od 2 lat przechodzi restrukturyzację. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że równie ważna co zakupy sprzętu jest logistyka.
9: Żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne. Tam, gdzie wojsko musi być i musi chronić naszych terytoriów, musi chronić naszych wartości, musi chronić wszystkich Polaków.
10: PKP Cargo wraca do systemowej roli, nie tylko jako kręgosłup gospodarki polskiej, ale także istotny element bezpieczeństwa państwa.
7: Dodaje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Porozumienie oznacza także zastrzyk finansowy dla PKP Cargo. Spółka od kilku lat boryka się z problemami i konieczne było zwolnienie części pracowników. Mimo problemów spółka PKP Cargo nadal jest największym przewoźnikiem towarowym w kraju i jednym z największych w Europie.
0: Region, kraj, świat. świat w wiadomościach Radia Opole.
7: Podpisane zostały już pierwsze kontrakty z programu SAFE. O inwestycjach w obronę poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, a zakupy dla kolei koordynuje minister Dariusz Klimczak, a były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko, gość Polskiego Radia 24, mówił, że program SAFE jest dobrą szansą do promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego.
1: Tak jak Ukraina w tej chwili produkuje szereg sprzętu uzbrojenia, które wręcz eksportuje i zarabia na tym, to my też mamy ogromną szansę, żeby te polskie produkty, te, które zyskały już markę światową poprzez to, że sprawdziły się w Ukrainie, a jeżeli ten program okaże się sukcesem, na pewno znajdzie wielu nabywców.
7: Polska otrzyma 44 miliardy euro wsparcia na rozwój armii i przemysłu obronnego. Umowę w tej sprawie podpisali w piątek 8 maja ministrowie Andrzej Domański i Władysław Kosiniak-Kamysz w obecności polskiego premiera oraz przedstawicieli instytucji Unii Europejskiej.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: A my teraz oczywiście o tym, co w pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w naszym regionie. Przelotne opady deszczu. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj też mogą pojawić się burze, ale to bardziej w tych późno-wieczornych godzinach. O ile? Bo tak jak mówiłem, za naszą południową granicą coś tam się kotłuje trochę. Temperatury. Ile teraz mamy na termometrach? Co najwyżej 20 stopni. Tyle w Brzegu i w Namysłowie. 19 w Nysie, Kluczborku i w Opolu, a 18 w Kędzierzynie-Koźlu i w Strzelcach Opolskich. Krótko jeszcze o tym, co czeka nas w nocy. Zachmurzenie ma być na ogół duże, przelotne opady deszczu i miejscami burze niewykluczone w nocy na termometrach od 6 do 8 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Za konsoletą Dariusz Kuzera, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Za chwilę rozmowa o cyberbezpieczeństwie, jeśli chodzi o nasze samochody z tym związane. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendarny.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
12: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
18: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
17: Serio? Ale jak?
18: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
19: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
20: Kapica. Zaufanie na lata.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu razem ze mną Tomasz Turba, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa Sekurak.pl. Cześć Tomku, witam.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie związanym z podłączaniem telefonu do samochodu, bo dzisiaj wydaje się to normalne. Kiedyś przed laty jeszcze, kiedy samochody nie były tak skomputeryzowane, no to nawet jak ktoś nawigację włączał, to włączał w swoim telefonie. Z samochodem nie miało to właściwie żadnego połączenia, a dzisiaj zdecydowanie częściej ma to miejsce. Punktem wyjścia niech będzie zakaz, który został w lutym, dokładnie 17 lutego wprowadzony. Chodzi o zakaz wjazdu samochodów produkcji chińskiej na tereny wojskowe. To nie tylko tereny wojskowe, bo to też Orlen wszedł w to, rafinerie Orlenu, inne tereny, które są ważne ze względów bezpieczeństwa, ta infrastruktura. Wprowadzono ten zakaz dlaczego?
3: Jak popatrzymy sobie na historię różnych aplikacji mobilnych, to bardzo często było tak, że była na coś moda. Ta moda po kilku dniach się okazała, że zbiera wszystkie nasze dane. Zaczęło się od takiej aplikacji z Pokemonami, że po całym mieście mogliśmy chodzić, zbierać Pokemony. No i ta aplikacja wyprodukowana w Chinach zbierała wszystkie dane telemetryczne, gdzie my się poruszamy,
1: w jakich godzinach,
3: uwaga, jakie są sieci Wi-Fi dookoła, jakie są nadajniki i wszelkie z tym związane informacje. No i teraz niedawno okazało się, że te wszystkie dane lecą po prostu do Chin, żeby sobie ładnie zmapować te wszystkie obszary, co kto lubi, bo ta aplikacja miała też dosyć duże uprawnienia, więc jak przeglądaliśmy sobie różne portale, to od razu było wiadomo, na co zwracamy więcej uwagi, że tutaj kochamy pieski, no to lada moment w TikToku będziemy mieli też serwowane nam reklamy z pieskami albo te rolki właśnie związane z naszymi zainteresowaniami. No i nie inaczej niestety jest z aplikacjami samochodowymi, bo dzisiaj rzeczywiście ten cały system w samochodzie, który nazywa się infotainment, wymaga od nas wręcz podłączenia tego smartfona, bo wtedy będzie więcej możliwości, czy to słuchania muzyki, czy informacji o trasie, informacji pogodowych, sprofilowaniu nawet tego samochodu. To nie odbywa się tak, że my w samochodzie wybieramy sobie swój profil, tylko on wręcz nas zachęca, oczywiście nie nakazuje, tylko zachęca nas do tego, żeby oczywiście zaakceptować regulamin, w którym jest wszystko napisane, no i później podłączamy i nagle mamy samochodowy profil Tomek. I co to powoduje, że na przykład w kokpicie mamy ulubione kolorki, deska rozdzielcza jest w naszym stylu, bo dzisiaj to nie są te takie klasyczne liczniki analogowe, tylko wszystko jest cyfrowe, prawda? Styl jazdy, zawieszenie, wszystko jest jakby powiązane dzisiaj z naszym smartfonem. I to nie musi być fizyczne połączenie USB, tylko po prostu wsiadamy do auta, jest mechanizm Bluetooth, albo nawet bardzo często mechanizm, że kładziemy smartfona w odpowiednim miejscu i już auto jest sprofilowane całkowicie pod nas. I to jest wygodne. To jest wygodne, ludzie z tego stosują, to stosują, no ale nikt nie czyta tego regulaminu.
1: To jest wygodne, ale to kosztuje. Kosztuje nas właśnie te informacje, które przekazujemy.
3: Właśnie,
1: tak?
3: Dokładnie tak. I my mamy na takim smartfonie zainstalowaną aplikację właśnie związaną ściśle z tym samochodem. Może nie konkretnie z modelem, ale z marką, prawda? Każda marka ma dzisiaj jakby swoją aplikację. No i w tej aplikacji nagle okazuje się, że są wszystkie nasze trasy, wszystkie tankowania, na jakim odcinku jechaliśmy, z jaką prędkością, gdzie raptownie skręciliśmy, gdzie raptownie zahamowaliśmy, jakie samochody były przed nami, jakie były za nami, jeżeli mamy automatyczny system kamer, bo dzisiaj bardzo dużo samochodów ma ten system, gdzie parkowaliśmy, na ile. No i uwaga, najgorsze jest jeszcze to, że jak zgodziliśmy się także dodatkowo w tym regulaminie na takiego dodatkowego ptaszka, on jest domyślnie wyłączony, ale on nam proponuje, czy chcesz zbierać informacje diagnostyczne po to, żebyśmy lepiej mogli w przyszłości wydawać aktualizacje na naszą aplikację, to nawet się zdarzają samochody, gdzie system słucha to, co my mówimy w samochodzie. Czyli oprócz tego, że nasz smartfon to słucha, to jeszcze ten system samochodowy tego wszystkiego słucha. I na przykład mówimy do żony czy męża, słuchaj, musimy dzisiaj jechać kupić drabinę do sklepu budowlanego. No i może się okazać, że albo nasz smartfon, albo właśnie samochód zaraz zacznie nam serwować reklamy związane z budową, z remontem, bo coś takiego potrzebujemy. Bo to wszystko się jakby przekłada, takie profilowanie, na serwowanie nam czegoś, co nas interesuje, po to, żeby to zmonetyzować, żeby wydać po prostu na to pieniążki, nie? To jest jedna strona medalu.
1: No, do drugiej może za chwilę wrócimy. Wtedy kolejna porcja ważnych informacji związanych z bezpieczeństwem naszych danych. To w kontekście korzystania z nowoczesnych samochodów.

0: I powracamy do rozmowy z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa Tomaszem Turbą. Był przykład tego, że smartfony nas mogą podsłuchiwać, samochody również. I tak wygląda profilowanie. Potem podrzucane jest nam to, o czym rozmawialiśmy. To z jednej strony, a z drugiej, i to chyba dużo bardziej znaczące, wykorzystanie naszych danych, informacji o nas.
1: Same Chiny i inne też rządy typu oczywiście Rosja, typu kraje afrykańskie wykorzystują też te dane pod względem bezpieczeństwa. Czyli rzeczywiście zbierają informacje o społeczeństwie. Po co? Po to, żeby spolaryzować to społeczeństwo, bo na przykład jakiś szczur w postaci dezinformacji zostanie wydany właśnie, żeby społeczeństwo podzielić. Żeby znowu między sobą jakieś argumenty wewnątrz zaczęli ludzie wymieniać. Po co? Po to, żeby osłabić czujność i osłabić państwo.
0: Żeby była jasność, bo tu rozmawiamy, mówimy o tych samochodach chińskich. Tu podałeś przykład wykorzystania wykorzystania tak. tych informacji, ale no, inni producenci, inne samochody też są w taki sposób skonstruowane, też są w określone oprogramowanie wyposażone. Tutaj rozbija się rzecz właśnie o właściwe wykorzystanie tych informacji, które są pozyskane.
1: Tak jest i rzeczywiście na terenie Unii Europejskiej, gdzie działa RODO, czyli GDPR, no, wykorzystywanie danych osobowych przede wszystkim wiąże się z tym, że musimy zaakceptować, że nasze dane będą przetwarzane. No ale to się załatwia zespołem prawników i regulamin w takim samochodzie jest tak skonstruowany, że tam wszystko będzie de facto legalnie. Jak to się robi na terenie Unii Europejskiej? Wykorzystuje to ubezpieczyciel. To znaczy, zwykle jak się zdarzy jakaś kraksa na drodze, nie mówię już konkretnie wypadek z ofiarami śmiertelnymi, ale dowolna tak naprawdę stłuczka, czyli zdarzenie drogowe, to w tym momencie najczęściej było tak, że ubezpieczyciel nas deklaratywnie pytał, czy były zapięte pasy, prawda? I trzeba było podpisać zgodnie z prawdą, że te pasy były zapięte, nie? No a dzisiaj tak naprawdę ubezpieczyciel może zawnioskować do dealera samochodu, czy tam operatora aplikacji, czyli marki, czy ten pojazd z takim numerem rejestracyjnym, z takim numerem VIN w dniu tym i tym, czy kierowca i pasażer siedzący z tyłu na prawym fotelu mieli zapięte pasy. Bo to jest weryfikowalne. No i nagle się okazuje, że na deklaracji było, że pasy były zapięte, a zdarzenie zalogowane w skrzynce samochodu, wysłane do serwerów marki tego pojazdu, potwierdza, że jednak tych pasów nie było. Więc no, to jest dobre, prawda? Bo w razie jak mamy taką sytuację niejasną, kto jest sprawcą, to możemy sprawdzić też w takim samochodzie. Znaczy nie my, znaczy my tak, my możemy bezpośrednio w aplikacji, ale ubezpieczyciel może zadać pytanie, z jaką prędkością poruszał się ten samochód na tym odcinku. No jak tam było 40 na godzinę, a powiedzmy sprawca poruszał się 120, mówi coś innego, no to wtedy nie trzeba nawet biegłego z policji, który też to pewnie zobaczy, ale mamy jakby jasne potwierdzenie, oj nie, ten samochód w tym momencie jechał z taką prędkością. Ma to oczywiście swoją dobrą stronę, prawda? No ale to jest takie balansowanie bardzo na krawędzi.
0: Ale powiedziałeś o tym, że zdarzenie zarejestrowane i wysłane na serwery. Żeby tak. było wysłane na serwery, no to musi być jakieś to połączenie. Czyli ten komputer samochodowy musi być połączony z naszym telefonem, musi mieć dostęp do internetu, czy no to teraz są już takie samochody, że same mają dostęp
1: same,
0: do internetu?
1: Same mają modemy. Jak się kupuje od kilku lat samochody, to one są wyposażone od razu w kartę SIM i w modem. I z reguły sprzedawca samochodu, jak kupujemy w salonie, bierze w ogóle te koszty na siebie. No bo powiedzmy, taka karta SIM zużywa tak mało danych, że rocznie to może kosztować 50 zł. To jak my mamy użytkować auto przez 10 lat dla dealera nowych samochodów, 500 zł to jest nic, on to wrzuci w koszty i przerzuci na nas. A samochód nie wymaga w ogóle obecności wtedy smartfona, tylko sam się podłącza do internetu, ściąga sobie mapki, wysyła właśnie te różne dane telemetryczne. I znowu, jak to jest na terenie Unii Europejskiej realizowane, żeby to było legalne? No bo tutaj jakaś karta SIM w samochodzie, o co chodzi? jest taki system SOS, automatycznego powiadamiania o zdarzeniu. Czyli w naszych nowych samochodach są czujniki zdarzeniowe. Jeżeli on zareaguje, to nie musi być wystrzał poduszki od razu, ale zareaguje na jakąś kolizję, to w tym momencie z reguły nad prawą ręką na dachu naszego samochodu jest taki przycisk SOS. Jeżeli to ta blokada zostanie uruchomiona, czyli doszło do zdarzenia, od razu jest podłączenie na służby na numer alarmowy 112. No bo może się zdarzyć tak, że na przykład kierowca jest nieprzytomny, albo wszyscy w samochodzie są nieprzytomni, a operator 112 już wie, że coś się dzieje. I ma dokładną lokalizację też tego samochodu, bo ona od razu, oczywiście operatorzy mają taką możliwość, żeby ją sczytać z połączenia.
0: Były też takie przypadki, że kierowca wyszedł bez szwanku z takiego wypadku, takiej kolizji, gdzieś tam zjechał, wcale nie życzył sobie przyjazdu służb, tak. Bo na przykład był pod wpływem, nie tak był jest. Zadowolony, że przyjechali, ale przyjechali, nie? No właśnie to jest, myślę, dobra strona akurat takich systemów. No ale dobrze, no to co zrobić, żeby ten samochód nie miał dostępu do naszych danych? Czy to, że my nie podłączamy telefonu do komputera w samochodzie, gwarantuje nam, że nie będą schodziły nasze, nie będzie miał dostępu do naszej książki telefonicznej, do naszych maili, wiadomości SMS i innych informacji, tylko że na przykład no, my chcemy wykorzystać to tylko do tego, żeby przykładowo prowadzić rozmowy przez system głośno mówiący.
1: Tak, rzeczywiście za każdym razem, kiedy za pierwszym razem podłączamy takie nasze urządzenia, naszego smartfona albo uruchamiamy samochód za pierwszym razem, to tam są wszelkiego maści regulaminy. I jeżeli my nie chcemy, żeby to było wykorzystane, to albo rzeczywiście wchodzimy głęboko w taki regulamin, czytamy dokładnie, który ptaszek, jaka zgoda, co oznacza, no i coś nam się nie podoba, proszę, do widzenia, nie oznaczamy. I każdy producent musi to honorować.
0: A jeśli chcielibyśmy być całkiem anonimowi, żeby nic z naszych danych nie trafiało do komputera w naszym samochodzie, czy to dziś jeszcze jest możliwe? No to o tym więcej może powiemy za tydzień. Nie.

0: Wstawaj, Radio Poland. Niektórzy pewnie już czekają. No nie może być inaczej. Oczywiście czas na pierwsze w tym tygodniu spotkanie z nimi. Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Nie róbmy ceregieli. Kiedy pojawia się ten zwrot?
3: Gdy chcemy coś zrobić w sposób prosty, bezpretensjonalny, bez nadmiernego kombinowania.
2: Oczywiście, zdarza się, że pełni on funkcję grzecznościowego frazesu, bo gospodarze spotkania oczekują, że te ceregiele będą jednak zachowane. Ale o co chodzi z ceregielami? Mają one dwa znaczenia. Potocznie, przesadne okazywanie grzeczności względem kogoś. I drugie znaczenie, również potoczne, zbędne i długotrwające czynności utrudniające osiągnięcie jakiegoś celu. Dziś ta druga wersja jest rzadko spotykana, bo wyparła ją bardziej sugestywna biurokracja, choć znalazłam wypowiedź pewnego polityka z 2008 roku. Dziwi mnie, że w XXI wieku robi się ceregiele i nie można wysłać dokumentu elektronicznie w pliku PDF. Pochodzenie słowa jest niepewne. Wielki Słownik Języka Polskiego podaje. Możliwe, że pierwotnie o zwyczajowych drobnych podarunkach, jak bransolety, korale itp., posyłanych wybranej przez swatów. Może za pośrednictwem dialektów niemieckich, cergelen z włoskiego dialektu cerkello, bransoletka pierścień, co potwierdza Aleksander Brückner. Cergiele niegdyś do stroju niewieściego należały, pierścień i ceregiele, jeszcze u Zimorowica w 1660 roku. Przedtem w ustawach miejskich zeszło później z upominków na korowody i ceremonie. Ceregielować się, ceregielant, z niemieckiego widocznie czy ziren, czy zireraj. Czyli to słowo kiedyś by musiało być bardzo popularne, skoro ono występowało w tylu formach, bo i rzeczownika, i przymiotnika, i czasownika. Cytaty. Wiedziałem z opowieści o wiejskich ceregielach, porządkach grzeczności i ustalonych przez wieki obyczajach. To z książki Jacka Denela Lata. Brytyjczycy zarzucają wszelkie formy grzecznościowe, mówiąc do siebie od razu bez żadnych wstępów i dalszych ceregieli. No to koniec świata, bo przecież Brytyjczykom przypisujemy zwykle te różne formy grzecznościowe w nadmiarze.
3: No właśnie, bo a my nawet i dzisiaj mówimy, że zachowując formy, czyli...
2: Tak, czyli zwracając się do kogoś według stopnia, według starszeństwa, kolejności. To wszystko kiedyś było bardzo ważne. Krakusi słynęli z tego, że ulegali tytułomanii. Bardzo lubili na tabliczkach swoich mieszkań umieszczać przykład magister, radca i bardzo się tego trzymali. W Narodowym Centrum Kultury jest jeszcze dodatkowa informacja. Ceregielić się, występujące również pod postacią ceregielować się, chronologicznie znajduje się między certolić a certować się. Powstało już na gruncie polszczyzny od rzeczownika ceregiele. Ciekawe, że jeszcze na początku XIX wieku nasz znakomity leksykograf Samuel Bogumił Linde nie całkiem radził sobie z jego znaczeniem. Podając definicję rzeczownika ceregiele, który wówczas odmieniał się ceregiele ceregielów i pisał, coś należącego do stroju białogłowskiego, może kornety koronki. Drugie, przenośne znaczenie tego rzeczownika opatrywał uwagą figlarne i formułował jako koperczaki, wykwintne grzeczności, kurowody, bałamuctwa. Cóż, wiadomo, że czasownik już wyszedł z użycia, ale te ceregiele jeszcze gdzieniegdzie się utrzymały.
1: Na końcu języka.

0: Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Uwaga Opole! Na warsztat wjeżdża nowa marka. Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
4: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
5: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
6: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
5: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
7: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
1: Po reklamie.
8: 11 dzień maja w kalendarzu. Franciszek, Ignacy i Miranda dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia również od nas od Radia Opole na zegarach 18.
9: Wiadomości zaczynamy. W nich prokuratura sprawdzi, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Już za pół godziny Odra Opole podejmie pogoń Grodzisk Mazowiecki. O nastroje przed meczem zapytamy naszego reportera na Itaka Arenie. Na zakończenie wybrane wydarzenia kulturalne omówi Państwu Witold Sułek.
10: Wiadomości Radia Opole.
8: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Jacek Rudnik.
9: Dobry wieczór. Najpierw kierowcy, przypominamy o zablokowanym polskim odcinku A4 do Wrocławia. Po tym jak między węzłami Opole Południe i Opole Zachód laweta uderzyła w tył auta ciężarowego, w wyniku czego jedna osoba zginęła, jedna jeszcze jest poszkodowana. Do wypadku doszło przed godziną 14. Od tego czasu mniej więcej jadąc w kierunku Wrocławia. Zjeżdżamy na węźle Opole Południe, wracamy na A4 węzłem Opole Zachód w prądach. Komplikacje w ruchu mamy także na wojewódzkiej 414 Opole Prudnik na wysokości Smolarni. Osobówka wypadła z drogi i zjechała do rowu. Kierowca został poszkodowany, przetransportowany do szpitala. Służby jeszcze na miejscu. Prosimy wolno, ostrożnie.
10: Tu są wiadomości Radio Opole.
9: Prokuratura sprawdzi, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Z informacji medialnych wynika, że były minister sprawiedliwości mógł dostać wizę dziennie amerykańską na podstawie współpracy z Telewizją Republika. Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski.
11: Medialne informacje, że Zbigniew Ziobro miał wyjechać do USA jako dziennikarz Telewizji Republika, będzie sprawdzać prokuratura. Analiza ma dotyczyć także sędzi Anny Grabowskiej, która rozpatrywać ma wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry, a jest akcjonariuszką tej telewizji. Czy będzie wniosek o jej wyłączenie z orzekania w tej sprawie?
12: Na razie takiego wniosku nie było. Ta okoliczność nam jest znana.
11: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, podkreśliła, że prezes sądu nie ma w takiej sytuacji uprawnień do ingerowania w skład orzekający. Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia w tej sprawie.
9: Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W czerwcu minie 20 lat od powołania go do życia, co stanowiło zobowiązanie wyborcze jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Likwidacja CBA mogłaby spowodować osłabienie państwa polskiego i jego instytucji, stwierdził w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki.
10: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
9: 40 km od polskiego wybrzeża na wysokości Choczewa i Łyby rozpoczęły się prace instalacyjne przy budowie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Na terenie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego stanie łącznie 107 generatorów wiatrowych. Uroczystość inaugurująca budowę odbyła się w Gdańsku na wyspie Ostrów. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczyna się montaż nowoczesnych skanerów przy odprawie bezpieczeństwa. Władze portu od dawna zapowiadały taką inwestycję w bezpieczeństwo właśnie. Jej celem jest także przyspieszenie samej odprawy.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
9: Już za pół godziny mniej więcej Odra Opole podejmie pogoń Grodzisk Mazowiecki w 32. kolejce Betclic pierwszej ligi. Na Itak Arenie jest Kuba Biel, który będzie w Wiadomościach Wieczornych relacjonował przebieg tego spotkania. Powiedz, jak zainteresowanie starciem niebiesko-czerwonych.
13: Tak, jestem na miejscu, na razie w kabinie komentatorskiej, więc można powiedzieć, że wytłumiony, wyciszony. Niebawem wejdę sobie tutaj w to miejsce, gdzie siedzimy. Już czujemy klimat trybun, ale na razie ten klimat trybun taki raczej jak na meczu klasy okręgowej. Nie ma specjalnie dużo kibiców. Też nie ma się co dziwić, bo Odra Opole już pewna utrzymania w Betclic pierwszej lidze. Awansować do playoffów też już nie może, więc właściwie gra tylko dla samej gry, gra oczywiście o 3 punkty. Natomiast trener Piotr Plewnia powiedział, że nie ma odpuszczania w tym spotkaniu, nie ma walki o punkty, o dodatkowe minuty w systemie Pro Junior System, bo mogliby na przykład tak zaprojektować kadrę, że dzisiaj tutaj wystąpią głównie juniorzy albo młodzi zawodnicy, którzy będą zbierać minuty na to, żeby później rekompensatę klub dostał właśnie z systemu Pro Junior System. Gra pierwszy garnitur. Jak będzie, zobaczymy. Początek meczu o godzinie 18.30. Na pewno nie ma odpuszczania. Gra o prestiż, gra o przede wszystkim zwycięstwo i to najważniejsze. 18.30 start. Odra Opole, Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Zobaczymy, czy uda się odrzucić.
9: Zdecydowanie trzymamy za niebiesko-czerwonych. Także zobaczymy, jak przebiega ta konfrontacja w Wiadomościach o 19.00.
1: Światowe agencje informują.
9: Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban potwierdza, że w przyszłym tygodniu razem z premierem Péterem Modiorem lecą w pierwszą podróż zagraniczną do Polski. Deklaracja padła w czasie jej przesłuchań w węgierskim Zgromadzeniu Narodowym. Mężczyzna oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Trumpa podczas kolacji korespondentów w Białym Domu nie przyznał się do winy. 31-letni Cole Allen złożył oświadczenie o niewinności przed sądem w Waszyngtonie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
9: 5 minut po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Witold Sulek. 15 maja w studiu M imienia SBB Radio Opole wystąpi kompozytor, multiinstrumentalista i dziennikarz muzyczny Damian Sikorski. Artysta zaprezentuje utwory ze swojej debiutanckiej płyty zatytułowanej Wiosna oraz zupełnie nowe wydawnictwo zatytułowane Tysiące Chwil. Koncert rozpocznie się o godzinie 20, ale już o 19 można będzie posłuchać rozmowy z artystą w audycji Audiokracja Tomasza Wojtyłki. Pierwszą godzinę wydarzenia będziemy transmitować w programie Więcej Kultury oraz streamować na stronie internetowej Radia Opole. Zainteresowanych obejrzeniem całości występu na żywo zapraszamy po wejściówki, które są darmowe, ale liczba jest ograniczona, a rezerwacji można dokonać mailowo pisząc na adres koncert@radio.opole.pl. Zmieniamy temat. Kilka wydarzeń odbędzie się 13 maja w Bibliotece Austriackiej w Opolu w ramach trwającego Tygodnia Bibliotek. Już o 10 odbędzie się prelekcja i wystawa książek zatytułowana Poznaj Niemcy, a godzinę później spotkanie zatytułowane Muzyczna podróż do Austrii, powtórka przed Eurowizją. Tuż po nim o 12 kulinarna podróż do Austrii, typowe dania Austriaków i ich specyficzne nazwy. Natomiast po południu o 16 będzie można posłuchać opowieści o kulturze kawiarnianej Wiednia z warsztatami parzenia kawy po wiedeńsku. A całość zakończy się wykładem zatytułowanym Magia wiosny i lata w kulturze Śląska oraz krajów niemieckojęzycznych, który rozpocznie się o godzinie 17.
1: Pogoda.
8: Zacznę od aktualnych temperatur. 20 nie mamy już na termometrach w naszym regionie, co najwyżej 19 i to tylko w Brzegu. 18 stopni w Namysłowie, w Nysie, Klucz, Borku, Kędzierz, Niekoźli i w Opolu, a 17 na termometrach w Strzelcach Opolskich. Zarówno wieczorem, jak i w nocy w naszym regionie zachmurzenie na ogół duże, z przejaśnieniami może być, ale też opady deszczu, a niewykluczone burze, informują meteorolodzy. W nocy od 6 do 8 stopni Celsjusza, a jutro? Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami może nawet po południu i przelotny deszcz niewykluczony. Jutro na termometrach od 11 do 13 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Aha, no i jeszcze jedno ważne, bo gdyby te burze miały się pojawić, czy to dziś, czy w nocy, no to wtedy też prędkość wiatru będzie wzrastać nawet do 65 km na godzinę. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie teraz Twoje Radio Opole. Na zegarach 8 minut po 18.

0: Nowa marka Volvo Grupa Lease. Jeżeli masz w ręku fach, skocz na pokład, aby tworzyć serwis Volvo od samego początku. Szukamy mechanika lub elektromechanika, który ogarnia diagnostykę i naprawy oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia. Oferujemy dobrą płacę i stabilną pracę w nowoczesnym warsztacie w Opolu przy Głogowskiej. Dzwoń 720 820 668. Volvo Grupa Lease. Rozkręć z nami coś naprawdę dobrego.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Poniedziałkowe popołudnie powoli będzie przechodzić w wieczór. Może niektórzy ósmoklasiści jeszcze ćwiczą, jeszcze jakieś zadania rozwiązują. Choć to może czas by już odpocząć, by o odpowiedniej porze położyć się do łóżka, by się wyspać i jutro wypoczętym zmierzyć się z królową nauk. Wypoczętym i dobrze nastawionym, bo to ważne, o czym za chwilę. Choć tego sprawdzianu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Psycholog Beata Birnbach mówi, że przystępujący do egzaminu powinni mieć pozytywne nastawienie.
2: Jak miałeś się stresować, to wcześniej. Teraz już tylko idź, zrób to, co potrafisz. Na pewno potrafisz. Ten egzamin ósmoklasisty to jest praca wielu lat, nie tylko ostatnich chwil. A jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, pamiętaj, że to nie operacja na otwartym sercu. Nikt nie umrze. Zawsze można to powtórzyć, zawsze można to poprawić, zawsze można podciągnąć pewne rzeczy.
1: No to takie dobre rady na kolejne dni z egzaminami. Za nami egzamin z języka polskiego. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili lub nie przystąpią do egzaminu w tym terminie podstawowym, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, a dodatkowy to od 8 do 10 czerwca.

0: To oczywiście Nita i Szerokości brzmi jak życzenia. Życzenia dla tych wszystkich, co na drogach naszego regionu. Dzisiaj doskonale wiemy, ten ruch do najłatwiejszych nie należał, między innymi z powodu tego, co wydarzyło się na autostradzie. Utrudnienia ciągle jeszcze są możliwe, aktualne. Ale teraz zmieńmy temat, powróćmy na chwilę do tego, co niedawno wydarzyło się w Sejmie. Coś, co jest istotne, co jest ważne dla tych, którym los zwierząt nie jest obojętny. Chodzi o ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek chipowania wszystkich psów i kotów, zarówno tych, które mają właścicieli, jak i przebywających w schroniskach oraz domach tymczasowych. Pracująca w schronisku dla bezdomnych zwierząt Adrianna Kaszuba przyznaje, że kluczowe jest powstanie ogólnopolskiej bazy danych zwierząt.
1: To jest w końcu rozwiązanie systemowe, żeby docelowo mimo wszystko tych porzuconych i bezdomnych było mniej, bo dzisiaj tak naprawdę my wiemy o tym, że każdy nasz podopieczny pies czy kot trafiający do schroniska kiedyś miał swój dom. Porzucenie jest przestępstwem, ale ze względu na to, że nie mamy tego obowiązku chipowania, nie wiemy, kto był tym właścicielem, opiekunem, to tak naprawdę my nie możemy egzekwować praw tego pokrzywdzonego zwierzęcia.
0: Obowiązek rejestracji sprawi, że zwierzęta przestaną być zakładnikami prawa.
1: Drugą taką patologią, do której dzisiaj dochodzi, są sytuacje wszelkiego rodzaju znęcania się nad zwierzętami. Kiedy mamy gospodarstwa domowe, w których utrzymywane są zwierzęta w skandalicznych warunkach, często są ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej i w tym momencie nikt się do tego zwierzęcia nie przyznaje. Nie wiemy, komu mamy je odbierać, komu nie mamy go odbierać, jak ta w ogóle jego sytuacja prawna wygląda.
0: Koszt oznakowania zwierzęcia i rejestracji wyniesie 50 zł. Za niedostosowanie się do przepisów będzie groziła grzywna nawet do 5000 zł, czyli wielokrotnie więcej.

0: Twoje Radio Pole i za 21 minut będzie godzina 19. Dzisiaj akurat mamy poniedziałkowy. No już prawie wieczór, powoli będziemy wchodzić w ten wieczorny czas. We wtorkowe i piątkowe wieczory w naszym programie mówimy o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wspominamy w naszym programie również o tym, co na Bliskim Wschodzie, o tym też mówimy w innych miejscach. Mówimy o dramacie miejscowej ludności, ale wspomnieć trzeba też o tym, co spotyka czasem osoby i organizacje pomagające ofiarom wojen. Ponad 1300 razy w ubiegłym roku atakowano personel medyczny niosący pomoc w miejscach konfliktów zbrojnych. Zginęło prawie 2000 osób. Organizacje humanitarne apelują o przestrzeganie chroniącego je międzynarodowego prawa. Dekadę po uchwaleniu rezolucji ONZ, która miała stanowić gwarancję bezpieczeństwa dla organizacji wspierających ofiary wojen, nasilają się ataki na personel medyczny i szpitale. Alarmuje szefowa Lekarzy bez Granic w Polsce, Draginia Nadazdin.
1: Liczba ataków na placówki medyczne w strefach konfliktu osiągnęła rekordowy poziom. W ciągu ostatnich 2 lat podwoiła się liczba ofiar śmiertelnych wśród medyków i pacjentów. Dochodzi do bombardowań szpitali, ataków na karetki, zabójstw i ataków na personel, również Lekarzy bez Granic.
0: Najczęściej do ataków na personel medyczny dochodzi na Ukrainie, w Palestynie, Sudanie i Syrii.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, a powoli będziemy się żegnać. Przed nami o 19 wiadomości, potem audiokracja. Zaprasza Tomek Wojtyłko, a w dalszej części naszego programu audycja Więcej Kultury to po godzinie 20. Katarzyna Zawadzka tym razem będzie gospodarzem programu. No i będzie m.in. o nowym spektaklu zbliżającej się premierze w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, ale też zaproszenie na ogólnopolski dziecięco-młodzieżowy festiwal sztuki cyrkowej Magia Cyrku. To przypomnę po godzinie 20. Natomiast po 21 Witek Sułek i gość, wiceprezes Fundacji Feminoteka Jolanta Gawęda, ale

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: W wiadomościach ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk zdecydowanie za likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz o rozwiązaniach, które umożliwią także służbom mundurowym skorzystanie z pożyczek programu SAFE. Sportowo będziemy na Itaka Arenie, tam Odra Opole podejmuje pogoń Grodzisk Mazowiecki.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Jacek Rudnik.
1: Najpierw kierowcy, przypominamy o zablokowanym opolskim odcinku A4 do Wrocławia. Po tym jak między węzłami Opole Południe i Opole Zachód tuż przed 14 laweta uderzyła w tył auta ciężarowego, w wyniku czego jedna osoba zginęła, jedna jeszcze została poszkodowana. Jadąc w kierunku Wrocławia, zjeżdżamy na węźle Opole Południe i wracamy na A4 na węźle Opole Zachód. Komplikacje w ruchu w ciągu ostatniej godziny także w Słaboszowie, to z kolei powiat głubczycki. Tam przed wiaduktem kolejowym przewróciła się laweta transportująca koparkę. Zdarzenie bez poszkodowanych, ale przewrócona koparka razem z samochodem utrudniają przejazd. Działania służb na miejscu jeszcze trwają. Powtórzę, Słaboszów w powiecie głubczyckim, tam właśnie kłopoty z przejazdem.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Centralne Biuro Antykorupcyjne zasługuje na to, by być zlikwidowane. Tak ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk odnosi się do zawetowania przez prezydenta ustawy, która to umożliwiała.
3: To, że ona była czymś w rodzaju policji politycznej przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazało, że ta służba się nie sprawdziła. No, ona powinna, jej pomysł na nią był, żeby ścigała korupcję wśród przedstawicieli władzy, a tymczasem ta służba tolerowała ewidentne nieprawidłowości gospodarcze, jakie się działy z udziałem prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, czy jakichś ich sympatyków, i nie reagowała na to, a tropiła opozycję.
1: Zdaniem prezydenta Nawrockiego likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego osłabiłaby polskie państwo, jego najważniejsze instytucje.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Mamy już gotowe rozwiązania prawne, które umożliwią wypłatę służbom mundurowym pieniędzy z funduszu pożyczkowego SAFE, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydenckie weto do ustawy o SAFE pozbawiło te właśnie służby pieniędzy bezpośrednio z funduszu. Wicepremier zapowiada, że niedługo przedstawi szczegółowe rozwiązania.
4: Jesteśmy w rozwiązaniu już prawnym możliwym. Teraz zabezpieczenie środków w najbliższym czasie wspólnie z panem ministrem Klimczakiem, panem ministrem Kierwińskim, panią minister Sobkowiak-Czarnecką przedstawimy rozwiązania dotyczące spełnienia, mam nadzieję, jak największej części. Czy się wszystko uda? Tego nie wiem, bo SAFE byłby dużo lepszy do tego. W SAFE istnieje możliwość też zwiększania alokacji lub kolejnych odsłon.
1: Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na inwestycje w infrastrukturę, choć m.in. o drogi czy linie kolejowe, z których będą korzystać zarówno wojsko, jak i cywile.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: W 32. kolejce Betclic pierwszej ligi Odra Opole podejmuje pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na Itaka Arenie jest Kuba Biel. Ciekawi jesteśmy, jak radzą sobie niebiesko-czerwoni, no i czy mamy gole w tym meczu.
5: Tak, Odra zgodnie z przedmeczowymi zapowiedziami wyszła na spotkanie z pogonią Grodzisk Mazowiecki w takim bojowym nastawieniu. Zawodnicy Piotra Plebni chcieli szybko narzucić swój styl gry przeciwnikowi z Grodziska. W 13 minucie dośrodkowanie z rzutu wolnego i głową próbował strzelać Kobusiński. Zabrakło niewiele. To był taki sygnał ostrzegawczy dla zawodników Pogoni, że dziś Odra chce dążyć do zdobycia bramki, chce dążyć do zwycięstwa. W 19 minucie 1-0 dla Odry Opole. Rzut roczny do piłki w zamieszaniu w polu karnym. Najwyżej wyskoczył Damian Trąd i pokonał niepewnie interweniującego Pawła Kieszka. W 19 minucie zrobiło się 1-0 dla Odry Opole. Pogoń Grodzisk Mazowiecki próbowała się szybko odgryźć i zawiązywać kilka niebezpiecznych akcji pod bramką Odry Opole, natomiast na razie nic z nich nie wynika i Odra do tego momentu, czyli do 32 minuty, prowadzi 1-0.
1: Dobre informacje zatem z Itaka Areny. Wrócimy tam także w naszych wiadomościach o 20.
2: Światowe agencje informują.
1: Czechy gotowe wypełnić zobowiązania wobec NATO, czyli osiągnięcia poziomu 2% PKB w wydatkach na obronność. Rząd w Pradze powołał właśnie pełnomocnika do spraw zobowiązań sojuszniczych. Został nim były ambasador przy NATO, Jakub Landowski. Premier Wielkiej Brytanii nie zamierza opuszczać Downing Street. Keir Starmer odrzucił wezwanie części posłów Partii Pracy do rezygnacji i zapowiedział, że pozostanie na stanowisku mimo narastającego buntu w ugrupowaniu. W emocjonalnym bardzo przemówieniu przekonywał, że rząd nie odda pola populistom.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 18 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dalej ostrzega przed umiarkowanymi burzami z piorunami i deszczowa aura też może nam towarzyszyć jutro. Zresztą będzie dość chłodno i pochmurno, bo temperatura nie przekroczy 13 stopni. W środę co prawda słońce wyjdzie zza chmur, ale reszta tygodnia znowu upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a w weekend może się nawet ochłodzić.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Zaczynamy audiokrację z nowym singlem Berka. Na dzisiaj spotkamy się w audycji z innym producentem, który tworzy piosenki, który robi znacznie więcej niż nagrywanie czy produkowanie dla innych. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Kobza.

0: To był utwór Mam czyste niebo nad głową, który prawie że wieńczy płytę Salon, bo później jest jeszcze instrumentalne zamknięcie. Natomiast w utworze Mam czyste niebo nad głową słyszymy śpiew Jagody Kret, a twórcą albumu Salon jest Robert Krawczyk, znany jako Dryskull. Dzisiaj się z Robertem połączyliśmy w Audiokracji. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Wydaje mi się, tak zaczynając od szczegółu, od utworu, który stworzyliście z Jagodą Kret, że abstrahując od tego, że to udana piosenka, to też przyczyniłeś się do no takiej bardzo ważnej sprawy, bo Jagoda Kret sugerowała, że dzięki temu znowu będzie bardziej intensywniej działać jako, jeżeli chodzi o jej rzeczy autorskie, a nie jakieś powiedzmy sesyjne. I ty też sugerowałeś, że to był taki, można powiedzieć, ostatni rzut na taśmę i nagle piosenka, która została stworzona praktycznie pod sam koniec, okazała się też dla ciebie bardzo ważna. Jestem ciekaw, czy dla ciebie jako doświadczonego artysty to jest czasami dowód na to, że ważna jest taka spontaniczność, zupełna otwartość, kiedy się tworzy.
1: Wydaje mi się, że im większego doświadczenia nabieram, tym bardziej wierzę w to, że ta spontaniczność jest właśnie tym, co najbardziej napędza twórczo, i zamykanie się w jakichkolwiek ramach bądź ryzach zawsze prowadzi do spełnienia się w jakiejś takiej dziwnej rutynie, która niekoniecznie działa na korzyść. I oczywiście nie można przeginać z tym, ale myślę, że spontaniczność naprawdę bardzo mocno pomaga i wierzę w to również, że ta spontaniczność jest spełnieniem pewnego większego scenariusza, który odbywa się poza naszą kontrolą. I tak moje spotkanie z Jagodą było częścią większego scenariusza, które po prostu spontanicznie od nas wyszło.
0: To jest ciekawe, dlatego że na płycie masz połączenie takich skrajnych perspektyw, nawet jeżeli chodzi o spontaniczność, dlatego że utwór Mówię Ci Nie z gościnnym udziałem Krzysztofa Zalewskiego w tej warstwie muzycznej powstał spontanicznie, stworzyłeś go na streamie pod wpływem emocji, natomiast na tekst Krzysztofa i Michała Wiraszki musiałeś troszeczkę sobie poczekać. Jestem ciekaw, czy ty lubisz czasami, mimo że to bywa uciążliwe, mimo że to jest utrapienie, że pewnych rzeczy nie da się zamknąć, ale lubisz ten czas, żeby pomysły sobie okrzepły, żeby być przekonanym, że już w tych pomysłach nic nie zmienisz.
1: Ja lubię chodzić wokół utworów. To wiem, że w ogóle wykonawcy mówią to na mój temat, jak między sobą rozmawiają, że ja wokół tych utworów trochę chodzę. I faktycznie uważam, że utwory powinny dojrzewać. Czasami rzadko zdarza się tak, że utwór zrobi się w kilka godzin i on będzie naprawdę skończony. Choć też mi się zdarzyło parę razy, że takie impulsywne sesje się odbywały, to jednak ten czas, kiedy się obędzie z tym utworem troszeczkę, wydaje mi się, że może jeszcze podsunąć pewnego rodzaju rozwiązania, które zadziałają na korzyść takiego utworu.
0: To jest ciekawe, bo mówiłeś, że sam nastrój płyty, jej komunikat dotyczy trochę tego, że nauczyłeś się, że czasami no nie ma co się siłować z okolicznościami i że to jest też płyta o cierpliwości na to, że na tych wszystkich artystów trzeba było trochę poczekać. I chciałbym nawiązać do płyty Od Do, którą zrobiłeś no już tak stricte solowo już kilka lat temu, bo wydaje mi się, że te emocje na tamtym albumie też były podobne. Sam utwór zamykający już trochę o tej akceptacji mówi. Jestem ciekaw, czy ty czujesz w przypadku własnych utworów, że to jest dla ciebie nośnik właśnie tego typu emocji?
1: Tak, każdy utwór, który robię, jest gdzieś po części spełnieniem jakiegoś stanu, w którym się znajduję. Siłą rzeczy. Natomiast pracując z innymi artystami, jednak jest to wypracowywanie kompromisu. Na mojej płycie również było to podyktowane potrzebą takiego po prostu spotkania i poznania się z tym drugim człowiekiem, więc te wypadkowe naszych spotkań prowadziły ku różnego rodzaju emocji, które tak naprawdę czasami są przeze mnie obserwowane, a niekoniecznie zawsze ich doświadczam.
0: Ja pytam też o to, a propos tego przełamania, o którym mówiłeś w przypadku właśnie utworu Mówię Ci Nie, które jest trochę w kontrze do całej płyty, która raczej ma być czymś takim krzepiącym, że wydaje mi się, że to wszystko się gdzieś naturalnie ułożyło. Nawet utwór Tukasa, który trochę nawiązuje do utworu Mikasa, który otwiera płytę, też wydaje mi się, że on jest zamknięciem motywu z utworem z Jagodą Kret. I ciekaw jestem, czy ty rzeczywiście czujesz, że przez to, że proces nad tym albumem trochę trwał, że musiałeś czekać na tych gości, udało ci się sprawnie tę narracyjność, na której ci zależało, gdzieś tam zawrzeć na albumie, czy to przyszło łatwo w tym długim procesie twórczym?
1: Musielibyśmy tutaj rozmawiać o jakiegoś rodzaju większej narracji, która mi towarzyszyła podczas pracy nad tym całym albumem, a to po prostu było, jak to mawiają, samo życie. Życie pisało scenariusz i ja nie miałem od razu gotowego konspektu, który pozwoliłby mi prowadzić tę narrację w jakiś określony sposób, natomiast bardziej było to właśnie takie doświadczanie tego procesu na żywo i oswajanie się w nim na bieżąco, co też było swego rodzaju lekcją, natomiast niewątpliwie nie pozwoliło mi to pewnego rodzaju potrzeby narracji spełnić tak, jakbym sobie może tego życzył, jeżeli wymyślałbym koncept album. Jednak tutaj po raz kolejny spontaniczność, myślę, że mogłaby zostać użyta jako to słowo, które dość mocno towarzyszyło podczas tego procesu. Szczęśliwie wszystko połączyło się w harmonii, ale ja ogólnie jestem zwolennikiem harmonii w świecie i wydaje mi się, że jednak jest wszystkiego tyle, ile powinno być, w związku z czym trochę ufam temu procesowi, że kiedy robi się utwory i kiedy się je łączy w płytę, to kiedy płyta będzie skończona, to będzie wiadomo, że jest skończona.
0: Wydaje mi się też ciekawe, a propos tego, co mówiłeś, bo troszeczkę nawiązujemy do takiego, powiedziałbym, albumowego charakteru tego wydawnictwa, mimo że no oczywiście promowałeś je singlami i mimo że tę piosenkowość lubisz, to jednak sugerowałeś, że niekoniecznie zależy ci na tym, żeby choćby od strony producenckiej to wszystko było jakieś takie super proste, skondensowane, nie przeszkadza ci, że jest dużo planów dźwiękowych, że można te rzeczy gdzieś wyławiać i wydaje mi się, że utwór Ciebie Brak, który nagrałeś z Zalią, jest pod tym względem ciekawy, że w tych aranżach się dużo dzieje i człowiek cały czas szuka tych odwołań, zastanawia się, czy to są smyki, czy to są jakieś ambientowe plamy, czy melotron. Natomiast z tego, co wiem, ty przyznajesz, że dla ciebie to jest czysta radość, że to nigdy nie jest a propos właśnie tych detali, nasycenia detalami, jakieś takie rzeźbienie, denerwowanie się, tylko raczej ci to sprawia największą przyjemność, łatwo ci to przychodzi.
1: Różnie z tym bywa oczywiście. Jestem akurat świeżutko po procesie dość dużej blokady twórczej w pracy nad jednym utworem dla jednych z wokalistek i akurat uśmiecham się trochę pod nosem, bo przeżywam jednak czasami również takie momenty zwątpienia, ale faktycznie praca z muzyką jest troszeczkę formą mojej komunikacji. Ja po prostu, ja ten język muzyki poznałem za dzieciaka i od zawsze jakoś w tym języku staram się komunikować sam ze sobą, próbuję ze światem za pomocą piosenek, w związku z czym kiedy siedzę nad utworem i kiedy wymyślam sobie jakiś styl, w którym ten utwór ma powstać, to im więcej razy siebie zaskoczę, tym jestem bardziej spełniony z tej pracy. Zdarza mi się, że gotowe projekty kasuję i zaczynam je robić od nowa, bo jeden instrument podyktuje mi nowy kierunek i zdeterminuje ten kierunek, w którym chcę iść i tam podążam. Czasami wydaje mi się, że jest to jednak trochę głupie, ale jednak no, jestem temu wierny i mam w szufladzie mnóstwo pomysłów, które są po prostu takimi wypadkowymi albo bardziej takimi pierwszymi wersjami, w których wielu rzeczy nie ma. I choć w tych finalnych wersjach czasami jest bardzo podobnie, to rzeczywiście, mimo że z jednej strony nie dbam o te detale, to wiem, że te detale budują kompozycję, więc bardzo lubię błądzić w tych poszukiwaniach detali bardzo długo. O, a jak je znajdę, to wiem, że pasują.
0: Wracamy w takim razie do płyty Salon. Słuchamy utworu Dość, gdzie Drajskalowi towarzyszy Waluś, Kraksa, Kryzys i Mrozu.

0: był nasz mały świat z płyty Salon Dry Scala. Śpiewała Landberry i dzisiaj z Dry Scalem rozmawiamy sobie o tym wydawnictwie i przyznawałeś, że zależało ci na tym, żeby artystów tak trochę zmobilizować do tego, żeby nagrali coś, z czym nie są do końca kojarzeni, że dużą zagwozdką była twoja współpraca z Mrozem, bo tyle razem rzeczy zrobiliście, że nie wiadomo było, jak do tematu podejść, żeby pojawiło się coś innego. I wydaje mi się, w przypadku utworu, który stworzyłeś z Landberry, że z jednej strony pasuje to do rzeczy, które robiła, takie new disco inspiracje na pewno w jej twórczości są, ale z jakiegoś powodu ten utwór mi się trochę odrębny wydaje od tego, co ona robi, czy od współprac, które macie na koncie. I jestem ciekaw, czy w przypadku osoby, która ma tak różnorodny katalog jak Landberry, szukanie czegoś odrębnego, to mogła być jakaś zmora, czy właśnie przez otwartość artystów, którzy się na twojej płycie pojawiają, to poza tą sytuacją z Mrozem, kiedy rzeczywiście było trudno znaleźć, zazwyczaj raczej była jakaś dobra zabawa, szperanie, grzebanie.
1: Z każdym jest zawsze dobra zabawa i szperanie i grzebanie, i z Mrozem również grzebaliśmy bardzo, bardzo długo i zresztą to grzebanie i szukanie rozwiązań muzycznych i poznawanie nowej muzyki jest dla nas zawsze najistotniejsze i to jest strasznie wielki fan, jak się tak spotyka dwoje ludzi i sobie gada o muzyce. Z Landberry, z Gosią znamy się dobrze i za każdym razem, kiedy się spotykamy, to też zanim przejdziemy do robienia muzyki, to najpierw spędzamy dobre 2 godziny na tym, żeby sobie sprzedać rzeczywistość jej i moją, żeby opowiedzieć, co u nas. I dopiero później zaczynamy gdzieś w tle sobie puszczać muzykę, która w danym momencie albo nowa inspiruje nas, albo jakaś wygrzebana również właśnie z przeszłości powraca i jest czymś, co chcielibyśmy wykonać. Więc za każdym razem, kiedy się z nią widzę, to jest po prostu konkretny, aktualny moodboard, który chcemy sobie przedstawić, żeby zobaczyć, czy tam też nam się uda coś zdziałać. I dokładnie tak samo było z piosenką Nasz Mały Świat. Gosia do mnie przyszła, puściliśmy sobie parę piosenek i zadaliśmy sobie pytanie, czy taka fuzja, jaka przyszła nam do głowy, bo mogę się podzielić tutaj, że to była fuzja, pamiętam, połączenie Fleetwood Mac, Daft Punk.
0: Parcels może.
1: Było możliwe, że było tam Parcels i jeszcze pamiętam, że była jakaś wokalistka, której teraz niestety nie mogę sobie przypomnieć. Natomiast tak jak mówię, to było z 5 różnych piosenek, które po prostu moodboardowo nam się gdzieś tam podobały nam się tempa, podobał nam się klimat i powiedzieliśmy sobie, dobra, to zobaczmy, czy w takim kolorze jesteśmy w stanie coś stworzyć.
0: To jest ciekawe, bo powiedziałeś o Daft Punk i przyznaję, że też gdzieś takie skojarzenie miałem i a propos twojej współpracy z artystami, czy to na już twojej własnej płycie, czy na ich albumach, kiedy pojawia się jakiś taki azymut brzmieniowy, to dla ciebie bywa problemem, żeby to było inspirowane, ale żeby nie kopiować pewnych rozwiązań, bo tutaj na przykład nie pojawia się raczej wokoder, który mógłby zupełnie już tego Daft Punk zrobić. Jestem ciekaw, czy zawsze dbasz o to, żeby no nie rozmyła się granica pomiędzy inspiracją a takim trochę już naśladowaniem.
1: Czymże jest inspiracja, jak nie naśladowaniem? Tak bym zadał pytanie i porozpuścił je w powietrze, żeby sobie każdy na nie odpowiedział. Natomiast w moim przypadku, ja akurat, wiesz co, najczęściej okazuje się, że znajduję jakieś inspiracje w efekcie dopiero wtedy, kiedy ten efekt powstanie. Bo nawet jeżeli słucham czegoś i chcę to później odtworzyć, to i tak moje twórcze ADHD nie pozwala mi zbyt długo zostać w tym samym miejscu i to ewoluuje. I dlatego tak naprawdę najczęściej wychodzą z tego takie fuzje utworów, gdzie w zasadzie chyba nie ma mowy o tym, żeby to było naśladownictwo, bo ani nie szukam tam rozwiązań muzycznych, które istnieją w tych utworach, ani nie staram się... nigdy nie staram się kopiować jakichś zagrań, które usłyszę gdzieś. Raczej chodzi właśnie o ten mood i tutaj wrócę do tego pytania. Szukanie inspiracji w artystach, których słuchałem przez całe życie, jest dla mnie niczym innym jak lekcją, którą jeżeli odrobię, to mogę się po prostu rozwinąć w tym, co robię, więc tego się akurat nie obawiam.
0: Nawiązując trochę do inspiracji, posłuchamy utworu Wolna i Piękna i przyznawałeś, że z Grupsonem gdzieś, nawiązując do tego moodu, o którym mówiłeś, zbiegła się wasza miłość do afrobeatu, co też dało się połączyć postacią Damona Albarna, który przyjaźnił się i tworzył niesamowite projekty, między innymi z Tonym Allenem. I nawiązuję do perkusisty, bo powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz a propos nagrywania afrobeatowych bębnów, że one są nagrywane przez bębniarza bardzo cicho i mikrofony są bardzo czułe, przez co trzeba zagrać bardzo precyzyjnie, punktualnie. Każda wtopa jest słyszalna, natomiast jeżeli tych wtop nie ma, to rzeczywiście to jest wtedy takie plemienne, bardzo ładnie osadzone. I jestem ciekaw, czy ty natychmiast a propos brzmienia bębnów, a propos współpracy z Jerzym Markuszewskim wiedziałeś, że tak chcesz to nagrać, czy też kombinowaliście z tym i zastanawialiście się, w jaki sposób podejść do tych bębnów, żeby one odwoływały się do afrobeatu?
1: Utwór powstał z sampli. Byłem u Grupsona i zrobiliśmy pętlę bębnów z sampli, ułożyliśmy sobie sami groove, nagraliśmy bas na klawiszu i mieliśmy dwa instrumenty MIDI, które no brzmiały fajnie, ale od samego początku, jak pomyśleliśmy o tym, że chcemy dodać tam sekcję dętą, no to przechodził nam przez głowę pomysł, że może jednak do tej sekcji dętej dobrze byłoby też sekcję rytmiczną nagrać żywą. I wtedy pamiętam, że Grupson chciał już ten numer kończyć, bo jemu te bębny się podobały i on ogólnie był zadowolony ze wszystkiego. A ja stwierdziłem, że kurczę, znamy się z Jurkiem dobrze i lubimy się i ja uwielbiam, jak on gra na bębnach. Więc się odezwałem, czy nie chciałby nagrać tych bębnów. No i szczęśliwie chciał. A to zapoczątkowało lawinę różnych wydarzeń, między innymi to, że finalnie właśnie na basie w tej piosence pojawia się Shea Delecan, czyli basista koncertowego składu Gorillaz.
0: I co ciekawe, kiedy miałeś pomysł, żeby ktoś nagrał bas, zobaczyłeś, że jest dostępny.
1: Wszystko no nie, zrządzenie w ogóle takich przypadków, że ja naprawdę do dzisiaj nie dowierzam w to, że to się udało, bo no autentyk, po prostu spojrzałem w Instagram, zobaczyłem, że on napisał, że może, a ja akurat wtedy szukałem. To jest autentyczna historia, nie ściemniam. Siedziałem na kanapie i po prostu do dzisiaj nie wierzę w to, bo finalnie się w ogóle poznaliśmy, poleciałem do niego, byliśmy na jego koncercie. Później dograł mi się jeszcze do jednego utworu, bo przecież do Jagody Kret też tam nagrał bas. No serio, opowiadam to jak sen, ale jest to rzeczywistość.
0: Skoro wywołaliśmy temat Wolnej i Pięknej, posłuchajmy tego utworu w Radio Opole.

0: To był utwór Mówię Ci Nie z płyty Salon Dryskala, który dzisiaj jest gościem Audiokracji. W utworze Mówię Ci Nie śpiewa Krzysztof Zalewski i sporo rozmawialiśmy o tym, jak tworzyłeś z gośćmi, o waszych spotkaniach, które były kluczowe dla tego albumu, ale wydaje mi się też od strony takiej brzmieniowej dość ciekawe to, że album oczywiście jest eklektyczny, sugerowałeś, że wynika to po prostu z tego, że zawsze słuchałeś różnych rzeczy. Natomiast jeżeli miałbym szukać jakiegoś takiego brzmieniowego spoiwa, to wydaje mi się, że sound basu jest bardzo ważny na tym albumie, że on gdzieś to wszystko skleja, gdzieś napędza, mimo że nieraz to są różne partie na różnych instrumentach zagrane, to jednak samo to, że album jest dość motoryczny, że ten bas gdzieś taki jest właśnie trochę staroszkolny, trochę nowoczesny. Zresztą no, w twoich produkcjach bas był zawsze istotny. To wszystko powoduje, że ta płyta ma spójność. Jestem ciekaw, czy właśnie od strony sklejania tych wszystkich utworów czułeś, że bas jest rzeczą, na której zdecydowanie się warto skupić.
1: Bardzo jest mi miło, że to zauważasz i że o tym mówisz, ponieważ faktycznie bas jest moim ulubionym instrumentem podczas wymyślania piosenek, bo on jest takim połączeniem perkusji i gitary i można po prostu na nim i wybijać rytm i grać pochody harmoniczne i sobie po prostu tworzyć tak naprawdę jakby dwóch muzyków w głowie, którzy grają ci na lewym i prawym uchu. Bardzo mi miło, jeżeli znajdujesz takie połączenie i taką spójność i doceniam to. Nie ukrywam, że tak po raz kolejny, no jakby to nie jest tak, że ja mam to w głowie zapisane, że tak musi być i że ten bas musi być spoiwem, ale rzeczywiście jakoś tak wychodzi. To się zaczęło, jak robiliśmy z Mrozem Aurę i ja chwyciłem bas do ręki, żeby zrobić, żeby znaleźć pierwsze dźwięki i znalazłem ten riff, który w tej piosence leci przez cały utwór w zasadzie. I zrozumiałem po prostu wtedy, że no jeżeli wymyśli się dobry riff na basie, to ma się naprawdę 90% dobrej piosenki. Później jeszcze tylko bębny, gitary, inne instrumenty, wokal i tekst. Natomiast lubię grać na basie i faktycznie pewnego rodzaju motoryka utworów jest dla mnie ważna. To, żeby ludzie mogli się do nich pogibać w jakiś bardziej nieokreślony sposób i żeby mogli znaleźć swój styl tańca do każdego z tych utworów, to jest coś, co również pewnie przyświeca gdzieś tam mi po części przy robieniu piosenek.
0: Wydaje się to też ciekawe w kontekście takiego przybrudzonego brzmienia twojej muzyki, utworów, które współtworzyłeś, które produkowałeś, dlatego że mam wrażenie, że taką kulminacją tego jest to, co zrobiłeś na Salonie, bo mimo, że struktura tych utworów jest przejrzysta, to mam wrażenie, że może za twoim mentorem, za Marcinem Borsem, gdzieś zawsze starasz się, żeby to nie było też przesadnie ładne, żeby troszeczkę czasami może przesterować, czasami lekko pozytywnie przymulić. Jestem ciekaw, czy ty czujesz, że to jest też twoja taka sygnatura brzmieniowa, żeby nie było zbyt sterylnie.
1: O Jezus, bardzo, jak ty powiedziałeś? Bardzo. Chciałbym, żeby moją sygnaturą było lekkie pozytywne przymulenie. To jest naprawdę, to jest lepsze niż na spokojnie. Zacznę to stosować. Marcin Bors, dobrze, że o nim wspomniałeś, on jest faktycznie moim autorytetem od zawsze i jest geniuszem i wizjonerem, który po prostu no zawsze będzie myśleć 10 kroków przed nami wszystkimi i rzeczywiście obserwowanie jego muzyki, produkcji, które on robił, uświadomiło mi, że nie wszystko polega na perfekcji. Ja ze szkoły muzycznej wyniosłem bardzo duże poczucie perfekcji, które jednak ze swojej punkowej natury próbowałem zawsze zburzyć. No i Marcin, kiedy go poznałem, był dla mnie takim dokładnie właśnie uosobieniem tej klasycznej wiedzy i punkowego rozbicia. I rzeczywiście staram się w tej mojej muzyce przemycać jedno i drugie, żeby człowiek troszeczkę się może czegoś nowego nauczył, ale jednocześnie, żeby się trochę wyluzował i nie przeginał z tą nauką.
0: Zresztą chyba to wszystko gdzieś tam naturalnie się łączy, no bo z jednej strony byłeś w szkole muzycznej, przyznawałeś, że bardzo szybko pokochałeś Grzegorza Turnała, że lubisz też wrażliwość melodyjną Beatlesów, z drugiej strony no, ten punkowy charakter, to, że też wydaje mi się, że twoje wczesne bity, te, które gdzieś tam szerzej wypłynęły, były w dużej mierze właśnie dubstepowe, przybrudzone.

0: Nie chciałbym dożyć dnia, w którym stwierdzę, że coś mi się w końcu z tą muzyką na tyle udało, że już nie muszę więcej tego robić, bo to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli się do takiego punktu dotrze, bo faktycznie zaczyna się w to wierzyć i nie chce się dalej robić. A ja bardzo dobrze się czuję w robieniu muzyki, więc nawet jeżeli teraz coś może by brzmiało jak jakieś skuteczne połączenie, to wierzę w to, że następne rzeczy, które dopiero gdzieś tam pojawią mi się w głowie, będą tymi, które przybliżą mnie jeszcze bardziej do tego idealistycznego, romantycznego źródła, do którego w głowie podążam jak po prostu apostoł poszukujący misji.
1: No to w takim razie czekamy na kolejne nagrania Dryscala. Oczywiście, jeżeli chodzi o te powiedzmy robotę, może nie sesyjną, ale o współpracę poza twoją solową działalnością, to cały czas pojawiają się utwory, no ale czekamy na te zupełnie nowe. I tak na sam koniec jeszcze chciałem cię spytać o to, czy ty czujesz, że, bo odcinałeś się troszeczkę od formułowania płyta producencka, no bo tak naprawdę produkujesz na co dzień, dużo tego robisz, bardziej chodziło o takie regularne współprace, ale jestem ciekaw, czy masz coś takiego jak berka, że czujesz, że ta łatka producencka trochę ogranicza, no bo podobnie działacie, jesteście songwriterami, piszecie, tworzycie i czy zaczynacie denerwować, kiedy to jest zawężane tylko do produkcji, czy to jest dla ciebie brzydkie słowo takie?
0: Myślę, że w różnych sytuacjach można w różny sposób tego słowa używać. Jak wiesz, jak jestem producentem, to produkuję. Jak jestem songwriterem, to wymyślam piosenkę, a jak będę wykonawcą, to będę wykonawcą. Jeżeli ktoś potrzebuje labelizowania, takiego dodawania tych etykiet dla lepszego rozeznania się w temacie, to super, bo to niech używa i wtedy jak najbardziej będzie to wszystkim pomagać. Ponad wszystko ja i wszyscy moi koledzy wydaje mi się, że jesteśmy muzykami i nie ma sensu się ograniczać w żadnym kierunku. BRK jest tego świetnym przykładem, bo no, będąc na scenie pokazuje, jak twardo stąpa po ziemi i myślę, że jakbym był młodym artystą, to zaimponowałby mi na tyle swoją właśnie tą charyzmą sceniczną, że chciałbym z nim popracować jako producentem mojej płyty, ze względu właśnie na to osadzenie, które reprezentuję na scenie. Także, ach, zresztą w ogóle z BRK się widzieliśmy jakiś czas temu i nawet chyba razem zrobiliśmy piękną piosenkę, ale o tym nie mogę na razie nic powiedzieć.
1: Na pewno, jeżeli chodzi o współpracę z BRK, to no, cechuje was też to, że często ludzie nie mają świadomości tego, że jakiś utwór stworzyliście i później się okazuje, że tak jest i wiem, że mówiłeś nawet o tym, że gdzieś to dla ciebie zawsze był powód do radości, kiedy widziałeś,
0: tak,
1: że ludzie...
0: Tak, to jest super, ja to uwielbiam naprawdę, najbardziej uwielbiam, jak ludzie nie wiedzą. Miałem w swoim życiu, zagrałem dość dużo eventów, nazwijmy to w ten sposób, i zdarzało mi się grać czasami piosenki właśnie, które zrobiłem, i albo iść na koncerty na wykonawców, w którym zrobiłem piosenki i widzieć, jak ludzie się bawią do tego i oni nie mają pojęcia. Wtedy najszczerzej to wychodzi, bo wiesz, jak się ludzie dowiedzą, to jest: o tak, zrobiłeś tę piosenkę, super. To nie o to chodzi w muzyce. Ja naprawdę najbardziej cieszę się, kiedy widzę, że ludzie się cieszą, kiedy ta piosenka dla nich coś znaczy.
1: Na końcu zasugerowałem, że, bo przyznaję, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, że jakaś tam przedpremiera była, ale zebrać wszystkich na scenie byłoby bardzo trudno, ale może jakaś koncertowa promocja się kiedyś pojawi. Na to też liczymy. Przypominam, dzisiaj o płycie Salon rozmawialiśmy z Robertem Krawczykiem, czyli Dryscalem. Wielkie dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: A na koniec utwór pluszowy Kagańce, który Dryscal nagrał z Błażejem Królem. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach godzina 20, wiadomości wieczorne. Opole rusza z kolejnym budżetem obywatelskim. Jutro poznamy jego wysokość i najważniejsze zasady. Starostwo w Głubczycach rusza z remontem odcinka ulicy Dworcowej. Sportowo będziemy na Itaka Arenie, gdzie Odra Opole podejmuje pogoń Grodzisk Mazowiecki.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak kierowcy po ponad 5 godzinach odblokowano opolski odcinek A4 po śmiertelnym wypadku, do którego doszło tuż przed 14 na nitce w kierunku Wrocławia, między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta, przypomnijmy, uderzyła tam w tył pojazdu ciężarowego, w wyniku czego jedna osoba zginęła, jedna jeszcze została poszkodowana. Starostwo w Głubczycach rozpoczyna remont prawie kilometrowego odcinka ulicy Dworcowej. Prace potrwają kilka miesięcy. Zadanie za 1 300 000 zł jest w połowie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W bezpośrednim sąsiedztwie trwa też odnawianie zabytkowego budynku dworca kolejowego, którego kolejne etapy zaplanowano na ten rok.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Stolica regionu rusza z kolejnym budżetem obywatelskim, w którym są realizowane pomysły samych mieszkańców. To oczywiście te z największym poparciem w trakcie corocznego głosowania. Jaką kwotę przygotowano i co nowego w zasadach budżetu, dowiemy się we wtorek po 10 w trakcie spotkania z dziennikarzami w ratuszu. O wszystko to, co powinni Państwo wiedzieć na temat budżetu, dopyta na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Szef resortu sportu Jakub Rutnicki zapowiada, że jego resort przyjrzy się dokładnie bezpieczeństwu na stadionach żużlowych. To pokłosie zawodów w Gnieźnie, w trakcie których doszło do wypadku z udziałem 19-letniego zawodnika.
2: Musimy wyciągnąć wnioski. Kwestia bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowa. Myślę, że też do takich spotkań w najbliższym czasie dojdzie, abyśmy porozmawiali na temat tego, co trzeba zrobić, żeby do tak dramatycznych sytuacji nie dochodziło.
0: Patryk Budniak ze startu Gniezno przeszedł w nocy skomplikowaną operację kręgosłupa. Pozostaje w ciężkim stanie.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Do 18 maja potrwa nabór zgłoszeń od kół gospodyń wiejskich z naszego regionu, które chcą rywalizować o najlepszą potrawę nawiązującą do lokalnych tradycji w konkursie Bitwa Regionów. Wydarzenie pod hasłem Polska smakuje ma etap regionalny i wojewódzki, przypomina Ryszard Greener, dyrektor polskiego oddziału KOWR-u właśnie w Opolu.
3: Nam głównie chodzi o to, żeby do tych potraw używano nasze tutaj polskie produkty, a jeszcze lepiej, gdyby to były regionalne potrawy, które no, są właśnie z dziada, pradziada na Opolszczyźnie. Chociaż Opolszczyzna jest takim swego rodzaju tyglem kulturowym, gdzie są również ludzie, którzy przyjechali ze wschodu, z Polski centralnej, więc nie tylko śląskie potrawy, ale również i tamte chętnie byśmy chcieli skosztować.
0: A zgłoszenia są przyjmowane do 18 maja za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie polskasmakuje.pl.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W 32. kolejce Betclic pierwszej ligi Odra Opole podejmuje pogoń Grodzisk Mazowiecki. Na Itaka Arenie jest Kuba Biel. Przed godziną mieliśmy jednobramkowe prowadzenie niebiesko-czerwonych. Jak to wygląda?
4: Tak jest. W 19 minucie, przypominam, padła bramka dla Odry Opole, Damian Trond, i właściwie to był jedyny pozytywny akcent już w tej pierwszej połowie. Do końca wiele się nie działo. Na przerwę schodziliśmy z prowadzeniem 1-0. W drugiej połowie, na początku tej drugiej połowy, Odra Opole prowadziła grę. Wydawało się, że podwyższenie wyniku jest tylko kwestią czasu. No i wówczas 63. minuta. Stanisław Gieroba obrócił się z piłką na 14 metrze. Kopnął mocno w kierunku bramki Artura Halucha. Ten jeszcze wyciągnął się jak struna, no ale siła uderzenia była na tyle duża, że bramkarz Odry nie miał szans na skuteczną interwencję i zrobiło się 1-1. Był to dobry moment pogoni Grodzisk Mazowiecki, która złapała wiatr w żagle, a Odra jakby stanęła. Teraz nastąpiło przebudzenie w grze Odry Opole. Trener Piotr Plewnia dokonał kilku zmian. Teraz kolejne. Wejdzie Lukas Ramos i Kacper Przybyłko. Więc widać, że tu jest chęć tego, aby wygrać to spotkanie. Czy tak będzie? Jeszcze nie wiemy do końca. Nieco ponad 13 minut do końca tego regulaminowego czasu. Zobaczymy, ile doliczy sędzia. Na razie 1-1.
0: Dziękuję bardzo, Kuba Biel. Podsumowanie meczu w sporcie po godzinie 21.
1: Światowe agencje informują.
0: Rosjanie bezprawnie przetrzymują w niewoli co najmniej kilkanaście tysięcy ukraińskich cywilów z okupowanych terytoriów. Ukraińskie organizacje praw człowieka alarmują, że los większości z nich jest dramatyczny. Są bici i torturowani. Tymczasem w Unii Europejskiej rozpoczęły się przygotowania do 21. pakietu sankcji na Rosję, potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Rano o pracach nad restrykcjami poinformował portal Politico. Ostatni 20. pakiet sankcji przyjęto mniej więcej przed miesiącem.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie na ogół duże z przelotnym deszczem, początkowo także burze. Tak będzie wyglądać noc pogodowo na Śląsku Opolskim. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 6 do 8 stopni, wietrze słabym i umiarkowanym z zachodu i północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, w godzinach południowych rozpogodzenia, ale początkowo jeszcze do południa miejscami gdzieniegdzie przelotne deszcz. Maksymalnie proszę spodziewać się temperatur niespecjalnie wysokich, tylko od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany z północnego zachodu i zachodu. W Opolu mamy aktualnie 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Elastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści. Dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
3: Po reklamie.
5: Kłaniam się przy mikrofonie, Katarzyna Zawadzka. Dzisiaj będziemy mówić i o teatrze, i o sztukach cyrkowych. Zaczniemy od premiery w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Sprawiedliwy studium przypadku, takie przedstawienie zobaczymy w sobotę. I najpierw o tym spektaklu, a później o magii cyrku, bo taki festiwal w nadchodzący weekend będzie odbywał się w Dobrzeniu Wielkim, w tamtejszym Domu Kultury. Wydarzenie jest otwarte, będzie można śledzić artystów cyrkowych z całej Polski. Instruktor sztuk cyrkowych i organizator wydarzenia Krzysztof Riewold także dzisiaj się pojawi na antenie. Zapraszam. Ale...

0: Sprawiedliwy, Studium Przypadków w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu czeka nas taka premiera. Reżyserem jest Anestis Azas z Grecji, reżyser, który gości w naszym studiu. Hello, nice to meet you.
1: Hello, nice to meet you.
0: Jest z nami także tłumaczka scenariusza, asystentka reżysera Ada Branecka. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
0: I jest z nami także Błażej Wójcik, nowy aktor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, który także w tym spektaklu występuje.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To porozmawiajmy trochę w ogóle o pomyśle na to przedstawienie. Kto jest jego głównym bohaterem? Dlaczego jego sprawa, jego historia wydała się ważna i interesująca, żeby o niej opowiedzieć szerzej?
2: Dobre pytanie. Ten spektakl opiera się na prawdziwym wydarzeniu. Dwa lata temu Luigi Mangione zamordował prezesa jednej z największych firm w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej. No i dla mnie ta sytuacja była szokująca. Jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś decyduje się poświęcić całe swoje życie, żeby dokonać takiego czynu. Zastanawiałem się, czy jest to osoba, która jest szalona, czy jednak kieruje się jakąś polityczną ideologią. Interesowało mnie też to, że w mediach społecznościowych zyskał tak duże poparcie. W spektaklu nie korzystamy z postaci prawdziwej, z prawdziwego oskarżonego Luigiego Mangione, tylko tworzymy postać fikcyjną, którą w zasadzie stworzył sam Mangione, ponieważ posługiwał się fałszywym dowodem tożsamości na nazwisko Mark Rosario i to właśnie tą tożsamość bierzemy i na jej podstawie budujemy całą opowieść. No i pojawiają się oczywiście takie pytania u nas, czym jest sprawiedliwość, jak daleko można się posunąć w obliczu korporacji, która stawia zysk ponad ludzkie życie. Tworzymy pseudo dokument, mokument, który posługuje się właśnie tą postacią Marka Rosario.
1: Some elements are based on reality and research, but some other elements are fictional.
2: Niektóre elementy są zgodne z prawdą, są stworzone na podstawie naszego researchu, prawdziwych danych, ale częściowo budujemy też własną opowieść i rozwijamy ten świat Marka Rosario.
1: So we tried one side from one part of the play is to develop and to go deeper to the psychology of this character.
2: Jedna część to naszej sztuki to pójście w głąb psychologii tej postaci.
1: And on the other hand to see what is the reaction of the audience, of the greater audience, of the publicum, of the public in America against this action.
2: A druga część to przyjrzenie się reakcją ludzi, jak społeczeństwo reaguje na ten czyn.
1: Because over there, I don't know if you how familiar you are with this reality, but the situation is very crazy. They need to pay a real lot of money for things that here are for free.
2: Nie wiem, na ile to jest w świadomości też polskiego odbiorcy, że jak wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, że jest inaczej niż u nas, pewne rzeczy związane z systemem opieki zdrowotnej, które u nas są darmowe lub pokryte z podatków, tam trzeba za nie zapłacić duże pieniądze.
1: And we use like the situation in Modelatornia, we are playing in Modelatornia, which you probably people from the city know, but we have developed a kind of unique and original stage design, because everybody says that they haven't done it like this since many years. The space resembles kind of a courtroom or a place where justice is delivered.
2: Spektakl tworzymy na scenie Modelatornia, która możliwe, że jest znana widzom, którzy już wcześniej mieli styczność z teatrem Kochanowskiego. Natomiast robimy coś w scenografii, co nie było wykorzystywane przez długi czas w żadnym spektaklu wcześniej. Czyli ustawiamy publiczność z trzech stron. Tworzymy scenografię, która ma odzwierciedlić salę sądową.
1: Yeah, and there is also a lot of concert elements. So many parts of the story are narrated through music.
2: Jest też wiele elementów muzycznych, jest muzyka na żywo, aktorzy także śpiewają, więc można też się spodziewać niektórych znanych coverów, ale także nowych utworów.
1: Yeah, so Konrad Wojcik is the main character who plays Mark Rosario.
2: Konrad Wosik gra główną rolę, postać Marka Rosario.
1: And the other actors are changing characters and roles in different according to the situation it's time.
2: Pozostali aktorzy wcielają się w różne postaci i zmieniają również te postaci w zależności od tego, w jakiej scenie i w jakiej sytuacji się znajdują.
1: Blaże, for example, who is with us, he plays the father of Mark and one of the policemen who arrests him.
2: Na przykład Błażej, który jest tutaj z nami, wciela się w postać ojca Marka Rosario, ale także policjanta, który go przesłuchuje.
0: To jakiego ojca ma główny bohater tego spektaklu?
4: Nie chcę do końca odpowiadać na to pytanie, bo rzeczywiście uważam, że trzeba przyjść zobaczyć i też nie chcę jeszcze zdradzać, jaka to ma być postać, dlatego że jeszcze przed nami pracy. I to, co do tej pory było wypracowane jakby w charakterze tej postaci, może jeszcze ulec zmianie. Na razie rysuje się ostry konflikt między Markiem Rosario a jego ojcem. Tak bym to na razie jakby zostawił w takim zawieszeniu, że to nie jest łatwa relacja. Że między nimi nie jest miło i wygodnie.
0: To proszę powiedz o tym, jak dołączyłaś do zespołu Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Przeniosłeś się z Teatru Współczesnego w Warszawie. Dobrze wyczytałam?
4: Teatr Współczesny w Warszawie był rzeczywiście moim miejscem pracy, ale to były lata 2007-2009.
0: Trochę dawno. Tak?
4: Trochę dawno. Moja droga zawodowa teatralna jest dość taka burzliwa i skomplikowana, bo przez kilkanaście lat byłem w Teatrze Słowackiego w Krakowie, potem byłem w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Potem wróciłem do Słowackiego, do Krakowa. Potem się przeniosłem do Teatru Muzycznego Kapielu we Wrocławiu. Potem zacząłem pracować w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Potem wróciłem do Kapitolu we Wrocławiu i teraz jestem w Opolu.
0: No to rzeczywiście, myślę, że to są takie doświadczenia, które dają bogaty ogląd tego, jak można grać, z jakimi zespołami można pracować.
4: Znaczy, ja uważam, że zmiana przestrzeni, zmiana szczególnie w naszym zawodzie, poruszanie się między zespołami jest niezbędne dla rozwoju artystycznego. Znaczy ja sobie nie wyobrażam siedzieć, z całym szacunkiem dla moich koleżanek i kolegów, którzy tak robią, to są ich decyzje, natomiast ja jestem za tym, żeby jednak zmieniać przestrzenie i spotykać się z coraz większą ilością osób, realizatorów, koleżanek, kolegów, bo to nas wzbogaca.
0: No pierwsze zetknięcie z zespołem Teatru imienia Jana Kochanowskiego. Jak się tutaj gra? Jak postrzegasz ten teatr?
4: Jeszcze nie wiem, jak się gra. Jak postrzegam. Ja jestem fanem tego teatru od lat i od lat przyjeżdżam tutaj na premiery. Może nie widziałem wszystkich z racji moich zajętości zawodowych, ale te takie duże, główne na dużej scenie widziałem. Ja jestem zakochany w tym zespole od lat i bardzo się cieszę, że mogę z tymi ludźmi pracować i na razie jest fantastycznie i cudownie. I tak będzie.
0: Dobrze, to trochę przejdźmy teraz jeszcze do tematu tego spektaklu. To jest też ciekawe właśnie, czy zło od dobra można w jasny sposób oddzielić, czy ono może się mieszać, może być niejasne. Ciekawi mnie, czy jako reżyser masz jakieś swoje założenia, zaczynając ten spektakl, czym jest zło, czym jest dobro i poddajesz je testowaniu, jakiemuś badaniu właśnie takiemu teatralnemu.
1: Of course there are some ideas or maybe some feeling and there is of course from our experience, from our lived experience we know that...
2: Oczywiście miałem pewne założenia, które też wynikają z doświadczenia życiowego, no bo wiemy, że nie ma czegoś takiego jak jasne dobro czy jasne zło i nie można tego tak łatwo oddzielić. Ja zawsze staram się pracować z zespołem, z innymi ludźmi, nie pracuję sam, dlatego ważna jest dla mnie współpraca z aktorami i także moimi współtwórcami. Przy tej produkcji pracuję z dramaturgiem Michalisem Pititisem, który odpowiada za tekst spektaklu, ze scenografką Dido Goku oraz reżyserem świateł Karolem Jarkiem, którego znam z Grecji. Mieszka tam od wielu lat, natomiast z Polakiem i też pomagał nam w komunikacji między językiem polskim i greckim. No więc jesteśmy zespołem i na pierwszą próbę nie przychodzimy z gotowym tekstem, tylko z pewnymi pomysłami, z fragmentami tekstu, które następnie omawiamy z aktorami, potem piszemy kolejne sceny, kolejne fragmenty, cały czas poprawiamy ten materiał, tak żeby też każdy mógł wnieść coś od siebie. No i potem w pewnym momencie powstaje scena, następnie kolejna i tak dążymy do tego, żeby powstał cały tekst sztuki, natomiast jest to proces.
1: So we usually write one scene, we bring it to the actors, we read it, we take feedback, then we write again, corrections, changes, and then at some point we have a scene. And then we have a second scene, and then at some point we have an entire play. Back to your first question, I think it is very important to try to show the characters and the situation in the full contradiction that they have.
2: Ważne jest, żeby pokazać postaci z całym ich bagażem, z ich również własnymi wątpliwościami czy moralnymi zagwozdkami.
1: And avoid kind of black and white dramaturgy.
2: I uniknąć takiej dramaturgii zero-jedynkowej, biało-czarnej, która daje nam łatwe odpowiedzi.
1: But on the same moment, I have always in mind what Peter Weiss had written in this manifest about documentary theater. I don't know if you know this text from the 60s, where it says that, okay, you always develop a topic in a dialectic, but at some point, but you definitely need to have your political opinion.
2: Ale zawsze mam też w głowie cytat Petera Weissa, nie wiem czy kojarzycie tego twórcę teatru dokumentalnego. On w swoim manifestie napisał, że
1: yes, the development of the topic is in a dialectic, but you need to choose on which side of the story you are. When you have a political subject, you cannot be objective. You have to take position.
2: Peter Weiss w swoim manifestie napisał, że dylemat jest na poziomie tekstu wpisany w dramaturgię, natomiast my jako twórcy musimy stanąć po którejś ze stron.
0: Czy aktor musi też stanąć po którejś ze stron, kiedy pracuje nad rolą?
4: Aktor nie powinien stawać po żadnej stronie. Aktor powinien starać się być jak najbardziej obiektywny w podejściu do pracy. Oczywiście to jest pewnego rodzaju utopia, bo to się rzadko zdarza, ale z całej siły jestem o tym przekonany i anestezjist też kiwa głową, bo słyszy o obiektywizmie, że tak to powinno być. Tutaj rzeczywiście nie ma... No jesteśmy ludźmi. Opowiadamy o ludziach. Nie jesteśmy z założenia właśnie ani źli, ani dobrzy. Jesteśmy całą masą różnych emocji, które w nas siedzą. Jesteśmy bardzo złożonym organizmem i też chyba opowiadamy o takich ludziach, że to wszystko jest niezwykle skomplikowane, utkane. Tak trzeba się temu jakby chyba przyglądać właśnie, że nic nie jest białe, nic nie jest czarne. Jesteśmy kolorowi.
0: Sprawiedliwy studium przypadku. O tym spektaklu rozmawialiśmy na antenie Radia Opole z reżyserem, którym jest Anestis Azas. Jego wypowiedzi tłumaczyła tłumaczka scenariusza i asystentka reżysera Ada Branecka. Towarzyszył nam także nowy aktor teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Błażej Wójcik, a premiera wspomnianego spektaklu już w sobotę. My zaś za chwilę zmieniamy temat, bo w nadchodzący weekend także będzie festiwal Magia Cyrku. Sztuki cyrkowe będą królować w Dobrzeniu Wielkim i o tym za chwilę opowie Krzysztof Riewoldt.

0: o magii cyrku. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Ze mną w studiu jest instruktor sztuki cyrkowej Krzysztof Riewold z Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Cześć.
1: Cześć.
0: Szykujecie się do kolejnej magii cyrku, choć ona właściwie trwa nieprzerwanie, ale mowa teraz o festiwalu, bo wiadomo, że twoje grupy ćwiczą, trenują, a wydarzenie, które planujecie w maju, to jest taka duża impreza, która łączy różnych artystów.
1: Tak, jest to wydarzenie coroczne. Teraz odbywa się 17. edycja festiwalu. Jest to ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży do 21 roku życia, więc przyjeżdżają do nas grupy z całej Polski, też soliści, duety i prezentują swoją sztukę cyrkową, swoje pokazy, układy do 5 minut.
0: Mm-hmm. Te sztuki cyrkowe mogą być bardzo różne. Jak w ogóle dzisiaj ma się sztuka cyrkowa? Gdzie jest dla niej miejsce i przestrzeń? Mi się kojarzy z takim teatrem ulicznym, jeśli chodzi o właśnie ten typ umiejętności.
1: Mm-hmm. No, sztuka cyrkowa w dzisiejszych czasach mocno ewoluuje z tego cyrku tylko pod namiotem cyrkowym, właśnie pojawia się na ulicach. Dobrym przykładem jest Festiwal Owca, gdzie te pokazy uliczne są obecne bardzo mocno, czy też Karnawał Sztuk Mistrzów. Ale cyrk coraz częściej też pojawia się w teatrach, czerpie z różnych sztuk, opowiada historię, wyraża coś więcej niż same umiejętności, ale właśnie tworzy jakąś narrację, opowieść o historię, emocje. Dużo więcej jest tam zawarte z biegiem czasu, takie mam poczucie.
0: Mhm. Co konkretnie, jakie umiejętności twoje grupy cyrkowe trenują w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim? Przypomnij.
1: Mhm. No, moi podopieczni trenują jazdę na monocyklach, trenują żonglowanie, trenują kręcenie diabolo, utrzymywanie równowagi na takiej równoważni, kiedyś nazywanym rollabola. W dzisiejszych czasach trochę to ewoluowało i ludzie wykorzystują trickboard. Co tam jeszcze? Kręcimy talerzykami, kręcimy pojkami, jest dużo różnych rekwizytów i każdy może znaleźć coś dla siebie, w czym poczuje się dobrze, przyjemnie, radośnie i później tą stronę rozwijamy w zależności od chęci i predyspozycji danej osoby.
0: Jak to jest z zainteresowaniem młodych osób? Czy te, które przychodzą, przyciągają inne? Czy one już wiedzą, że chcą sztukę cyrkową trenować, bo sobie to wymyśliły same? Czy wychodzisz jakoś do tej młodzieży, żeby ją zapraszać? Jak to wygląda?
1: No, w tym roku mamy prawie 20 osób systematycznie uczęszczających na zajęcia. Duża część osób, które do nas dołącza, to są tak zwane osoby z polecenia, czyli kolega, koleżanka pokaże w szkole albo poopowiada, później zachęci, ja chodź, przyjdź, zobacz, jak jest na zajęciach, i często te osoby zostają. Ja też wychodzę naprzeciw, robiąc czasem warsztaty właśnie na festynach czy wydarzeniach gminnych, zachęcając do tego, żeby osoby dołączyły do naszej sekcji. Jesteśmy otwarci dla wszystkich chętnych powyżej 10 roku życia na ten moment.
0: Jakie dodatkowe umiejętności jeszcze się trenuje, to o tym będziemy mówić za chwilę, ale ten festiwal, no to już długa tradycja, po raz 17 magia cyrku, to będzie okazja i dla twoich podopiecznych, i dla osób, które przyjadą do Dobrzenia Wielkiego, żeby się zaprezentować, żeby wspólnie wymienić się chyba też doświadczeniem. Jak to ma wyglądać?
1: Tak, zgadza się. No, festiwal ma długą historię. Rozpoczęła go pani Grażyna Chmielowicz, założycielka grupy cyrkowej Cudaki, którą ja teraz kontynuuję. Jeśli chodzi o sam festiwal, on ma taką formę dwudniową, czyli pierwszego dnia jest konkurs, wszyscy uczestnicy chętni przedstawiają swoje pokazy, są one oceniane przez jurorów, a drugiego dnia rano mamy warsztaty i po południu są też pokazy tych nagrodzonych występów, jurorów oraz rozdanie nagród. Także jest i przestrzeń na rywalizację, na wymianę doświadczeń i dobrą zabawę. Przyjeżdżają do nas grupy z Szczecina, z Leszna, z Piotrkowa Trybunalskiego, z Brzegu Dolnego, reprezentantka Państwowej Szkoły Cyrkowej z Julinka, osoby z Trójmiasta, także zewsząd, z całej Polski, i prezentują swoje pokazy w czterech kategoriach, czyli jest akrobatyka, ekwilibrystyka, żonglerka i inne formy.
0: I to też będzie gratka dla publiczności, dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjechać i podziwiać artystów akcji, albo zabrać też na przykład, nie wiem, dzieci, młodzież, może ktoś się zainspiruje i dołączy do twojej grupy.
1: Jak najbardziej, zapraszamy wszystkich serdecznie. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wydarzenie odbywa się 16 o godzinie 16 i 17 o godzinie 15 w liceum w Dobrzeniu Wielkim.
0: Opowiedz, jak szukałeś tych wszystkich artystów, którzy przyjadą, jak ich zapraszałeś na ten festiwal?
1: Większość tych osób ja bezpośrednio gdzieś znam przez to, że jestem w środowisku ponad 20 lat. Też to, że ten festiwal organizuje od kilku lat, to te osoby wiedzą o wydarzeniu. Większość z nich to są stali bywalcy lub też osoby, które właśnie ja gdzieś poznałem na festiwalu i wychodziłem z takim zaproszeniem: ej, słuchajcie, mamy fajny festiwal, może przyjedziecie, zaprezentujecie się. I właściwie od 3 lat, odkąd przejąłem organizację, to co roku jest jakaś nowa grupa plus kilku nowych solistów, którzy dopiero odkrywają ten festiwal i tam prezentują swoje możliwości. Więc częściowo na pewno działałem przez internet, na jakichś naszych grupkach środowiskowych, ale no, główną robotę, że tak powiem, wykonałem na festiwalach cyrkowych innych, które odbywają się w ciągu roku w naszym kraju.
0: Czy można powiedzieć, że coś jest takim złotym graalem sztuk cyrkowych, jeśli chodzi o umiejętności, że jakieś techniki są najbardziej trudne, pożądane, rzadkie, nie wiem, imponujące, albo dzisiaj popularne po prostu?
1: Chyba ciężko mi wybrać taką jedną dyscyplinę. Rzeczywiście nawet po podziale tych kategorii wychodzi na to, że będzie no 39 występów bodajże i w każdej kategorii jest około 10, więc jakoś się tak rozłożyło, że jest duża równowaga. No i nie ma jednej przodującej na ten moment dyscypliny, tak uważam. Może najbardziej popularna jest żonglerka przez to, że później można wykonywać passingi, czyli żonglowanie do siebie na festiwalach. Myślę, że tego jest sporo. Plus coraz częściej można spotkać flow art i ludzi wykonujących fire show, czyli wszelkie kręcenie kijem, pojkami. Tego jest coraz więcej, bo to się pojawia i w cyrku, ale też na festiwalach muzycznych. Ludzie po prostu bawią się w ten sposób swoim ciałem, ruchem.
0: Myślę, że to niesamowicie rozwija koordynację, rozwija półkule mózgowe, ich koordynację. No, nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że też nie doceniamy trochę takich umiejętności, które są bardzo też dobre dla umysłu.
1: No, zdecydowanie to, no, przede wszystkim nawet samo to, że na czas trenowania my musimy być w bardzo dużym skupieniu, żeby tą czynność wykonać. Jest analizowanie, jest koordynacja, jak ten przedmiot leci, czyli oko, ręka, co tam się wydarza. No, często robimy jedną ręką coś innego niż drugą, więc ta synchronizacja półkul, o których powiedziałaś, jak najbardziej. No jest dużo, dużo benefitów z trenowania sztuki cyrkowej, ale też od tej strony emocjonalnej, bo nawet radzenie sobie z trudnymi emocjami, jak, nie wiem, frustracja, jakaś porażka, coś nie wyjdzie, pojawia się złość. No dobra, to jak ja mogę się tą złością zaopiekować, żeby jednak trenować dalej? Później jakieś małe sukcesy. Tam jest piękna opowieść, no, uczenia się cierpliwości, wytrwałości i później te umiejętności nauczone podczas trenowania sztuki cyrkowej bardzo przydają się w życiu przy innych projektach i działaniach.
0: A jak to przekładasz na te działania pedagogiczne? Jak uczysz tego osoby, które chcą tę sztukę cyrkową u ciebie w Dobrzeniu Wielkim poznawać? Bo to jest chyba też trudne jakoś przekonać te młode osoby, które, myślę sobie, przychodzą takie zachwycone tą sztuką, zaczynają ćwiczyć i się okazuje, że to jednak wymaga cierpliwości, to jednak wymaga praktyki.
1: No, pierwsze spotkania rzeczywiście bywają takie może zderzające z rzeczywistością, na zasadzie, a to jednak nie jest takie proste, ale też bazujemy na przykładach, na doświadczeniach. Mówię, słuchaj, tutaj mamy więcej osób, te osoby też tak zaczynały, możesz zobaczyć, jak teraz występują po jakimś tam czasie, no ale zaczynamy od totalnych podstaw, od zabawy tymi rekwizytami, od zapoznawaniem się w ogóle, co z nimi można zrobić, jak one działają, jak się nazywają. I też nad tym, co dzieci lubią najbardziej. Ja prowadzę zajęcie w taki sposób, że jednak jest dość duża wolność wyboru rekwizytu i tego, co chcą trenować. To nie są zajęcia, że mówię, o dobra, teraz robimy tylko to. Nie, u mnie jest duża wolność, bo bazuje na tym, że jest dobra zabawa, jest integracja, budowanie środowiska i takiej wspierającej otoczki. Często mam wrażenie, że dzieci przychodzą na zajęcia właśnie ze względu na tą atmosferę na zajęciach, przez to, że mogą z rówieśnikami sobie pobyć, pobawić się, a ten cyrk idzie przy okazji trochę. To jest taka pedagogika cyrku, że ja wykorzystuję te elementy cyrkowe do rozwoju tych dzieci i młodzieży, ale właściwie pod tym dzieje się dużo więcej, mam wrażenie.
0: A jak tobie się udało być w pewnym momencie swojego życia wystarczająco cierpliwym i zaangażowanym, żeby tę sztukę cyrkową opanować, przyswoić, żeby się nią cieszyć później?
1: Myślę, że to przyszło trochę samo. Po prostu sprawiało mi to na tyle dużo frajdy, radości, że wsiąkałem w te treningi. Myślę, że na pewnym etapie życia też to było taką pozytywną ucieczką od jakichś problemów i trudności, gdzie uciekałem bardziej w trening od rzeczy, z którymi sobie nie radziłem, więc powiedzmy, że terapeutycznie mogła ta sztuka też w moim wydaniu zadziałać. No ale takie stawianie sobie kolejnych kroków, wyznaczanie następnych etapów rozwoju, to było wspierające. No i na ten moment, mimo że no, zajmuję się tym ponad 20 lat, to dalej są rzeczy, które mam do nauczenia i ta droga się po prostu nigdy nie kończy, więc ma ze sobą różne etapy. Były takie momenty, gdzie trenowałem po 4 godziny dziennie, były takie etapy, że przez rok prawie w ogóle nie trenowałem, bo skupiłem się na organizowaniu i trenowaniu innych. Ale jest to piękna droga. Na razie sobie, powiedzmy, mam taki etap spacerowania wśród tych ścieżek i organizowania wydarzeń dla innych. Czuję, że sztuka cyrkowa dała mi tak dużo w życiu, że po prostu chcę się tym podzielić i dać szansę innym, żeby mogli zapoznać te tajniki.
0: Do rozmowy z Krzysztofem Riewoltem o festiwalu Magia Cyrku, który w ten weekend w Dobrzeniu Wielkim jeszcze powrócimy.

0: Zachęcamy do rozmowy. Festiwal Magia Cyrku w ten weekend, w sobotę od godziny 16, w niedzielę od godziny 15 w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Rozmawiamy o szczegółach z Krzysztofem Riewoltem, organizatorem tego wydarzenia, instruktorem sztuk cyrkowych. Jak będzie zbudowane to wydarzenie, jaka będzie jego dramaturgia, jak to sobie planujesz, że to się poukłada? Punkt po punkcie, mniej więcej, na ten moment.
1: Okej. Ode mnie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną, no to festiwal zaczyna się właściwie już teraz, ale w piątek będziemy szykować całą przestrzeń hali sportowej, dekoracje, budować arenę, krzesełka. Robimy taki klimat cyrku, ale w hali sportowej. Tutaj bardzo pomagają mi rodzice grupy cyrkowej Cudaki, Gminny Ośrodek Kultury i kilku wolontariuszy. Ale sam festiwal ma taką formę, że grupy zjeżdżają się w piątek wieczorem, w sobotę rano i mają przestrzeń na, powiedzmy, od południa w sobotę na próby, przygotowanie ze światłami, sprawdzanie parkietu i ta forma konkursowa zaczyna się od godziny 16, będziemy otwierać ten festiwal oficjalnie, robić jakąś taką paradę otwierającą wszystkim uczestników, no i później pierwsza kategoria, druga kategoria, zrobimy sobie z 15 minut przerwy i kolejne dwie kategorie, na koniec jakieś zamknięcie i przenosimy się wszyscy do budynku, do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie jeszcze wieczorem będziemy mieli obiad, kolację i wspólny, otwarty trening, powiedzmy nocny, gdzie jeszcze będzie czas na integrację. A drugiego dnia festiwalu rozpoczynamy dzień warsztatami. Tutaj zaproszeni goście, Ania Kawiak, Tomasz Piotrowski, Krzysztof Czarski. To są osoby ze środowiska cyrkowe, które są mistrzami w swoich dziedzinach, będą prowadzić warsztaty dla naszych podopiecznych. I drugiego dnia też wracamy znowu do hali sportowej, gdzie już będą występy tych nagrodzonych pokazów. Co tam jeszcze się dzieje. No i są występy jurorów, czyli ci, co prowadzą warsztaty, będą też dla nas występować. No i mamy rozdanie nagród, a w tym roku duże wsparcie, właściwie bez którego nie mógłby się ten festiwal odbyć. Częściowo mamy wsparcie z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mina też nas wspiera, ale też dużo firm właśnie cyrkowych, jak Kuglarstwo, Podrzuć to, Dragon Factory, Monocykle EU, Danbal. To środowisko cyrkowe jest o tyle wspaniałe, rzeczywiście znając ideę tego festiwalu, że to jest dla dzieci, dla młodzieży, dla następnego pokolenia cyrkowców, no to ludzie, a dobra, to ja was wesprę, dam wam jakieś nagrody. Dostajemy naprawdę dużo rekwizytów w tym roku i to jest fajne, że dzieci mają swoją przestrzeń, młodzież do rywalizacji, ale jest środowisko starszego pokolenia, które wspiera i tam podnieca tą pasję, żeby to płonęło i się rozwijało. Także to jest piękna inicjatywa i no, bez tych ludzi, którzy pomagają mi robić ten festiwal, czy właśnie rodziców, czy cudaków tak samo, no, to by się nie odbyło na pewno.
0: Integruje to też szerzej społeczność, na przykład Dobrzenia Wielkiego, że widzisz, że te osoby też, które na co dzień może nie ćwiczą sztuki cyrkowe, przychodzą i cieszą się tym festiwalem, oglądają pokazy.
1: Tak, no myślę, że to jest takie coroczne wydarzenie, które pokazuje, że ta sztuka cyrkowa jest piękna i rzeczywiście publiczność przychodzi. Najczęściej to są po prostu rodziny z dziećmi, które tak chcą.

0: stroju jakiegoś zwierzątka może się zdarzyć, ale totalnie robimy cyrk bez zwierząt. I tutaj jeśli chodzi o formę tego festiwalu, to też no, te rzeczy, które odrzuciliśmy na potrzeby festiwalu, to robimy pokazy bez ognia, bo to znajduje się w budynku. I też zdecydowaliśmy, że nie ma tam pokazów aerialowych ze względu na to, że mielibyśmy wtedy zbyt dużo zgłoszeń, a tych festiwali dla ludzi zajmujących się tańcem w powietrzu jest naprawdę sporo.
1: Jak to się stało? Teraz trochę odbiję od tego festiwalu, przechodząc do twojego fachu, sztuki, umiejętności, które procentują na różnych polach, też organizatora na przykład, jak teraz słyszeliśmy. Jak to się stało, że znalazłeś swoją niszę? Wiesz, niektórzy ludzie szukają całe życie czegoś, a ty już to masz, więc jak to było?
0: Ja mam wrażenie, że ta nisza sama mnie znalazła, bo rzeczywiście moja przygoda zaczęła się, jak byłem w szkole podstawowej. Właśnie wspomniana wcześniej pani Grażyna Chmielowicz zapraszała do dołączenia do grupy cyrkowej Cudaki i ja jako bodajże 10-letni chłopiec po prostu dołączyłem i zacząłem sobie trenować, bawić się tym. I właściwie po kilku latach już miałem takie poczucie, że to jest to, co chcę robić w życiu. I tamten czas no, był bardzo intensywny, jeśli chodzi o cyrk, właśnie trenowanie, po drodze jakieś występy pierwsze, wyjazdy za granicę, później półfinał Mam Talent. I ta ścieżka jakby no, sama się pojawiała. Ja podążając następnymi krokami otwierałem nowe możliwości, później też otworzenie działalności gospodarczej, prowadzenie przez 8 lat różnych zajęć w różnych miejscach. Mam wrażenie, że to samo mnie znalazło, ja po prostu przyjąłem, zaakceptowałem i cieszyłem się tą drogą, a dzisiaj szukam swojego miejsca w tym cyrku i sprawdzam, jak się w tym odnaleźć na nowo trochę, bo jednak po tylu latach pojawia się czasem taki moment zmęczenia, że czy ja na pewno chcę to dalej robić, albo z której strony do tego podejść, żeby było świeżo i myślę, że właśnie to spełnianie się w roli organizatora bardzo dużo mi daje, bo mogę wytworzyć przestrzeń następnym pokoleniom, więc samo mnie to znalazło, no.
1: A o festiwalu Magia Cyrku, który już nadchodzący weekend w Dobrzeniu Wielkim, opowiadał nam dzisiaj instruktor sztuk cyrkowych i organizator tego wydarzenia Krzysztof Riewol. Przypomnijmy, Magia Cyrku będzie działa się w Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Tam też będzie można śledzić artystów z całej Polski. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Opole. Bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się. Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Za chwilę wiadomości w Radiu Opole, a później audycja Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Tu Polskie Radio Pole, słuchają nas Państwo w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach godzina 21, wiadomości wieczorne. 20 dzień maja to prawdopodobna data wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Senator koalicji Krzysztof Kwiatkowski o zawetowaniu przez prezydenta ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sporcie przekonująca wygrana Odry Opole z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji, od tego rozpoczynamy, potwierdza, że w przyszłym tygodniu razem z premierem Péterem Modiorem lecą w pierwszą podróż zagraniczną do Polski. Taka deklaracja padła w czasie jej przesłuchań w węgierskim zgromadzeniu narodowym. Na miejscu był Piotr Piętka.
2: Nie padła konkretna data, ale mówiło się o 20 maja i wszystko zdaje się potwierdzać ten termin. Wcześniej Modior sam mówił, że to właśnie Warszawa będzie pierwszą stolicą, którą odwiedzi po zdobyciu władzy. Polska dla jego rządu będzie ważnym partnerem nie tylko ze względów historycznych, sentymentalnych. Modior chce również poznać sposób, w jaki rząd Donalda Tuska odzyskał zawieszone przez Komisję Europejską unijne środki. Nieoficjalnie mówi się, że węgierski premier odwiedzi też Kraków, gdzie ma spotkać się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Przyjął też zaproszenie Donalda Tuska do zobaczenia Gdańska. Prawdopodobnie będzie miał tam okazję porozmawiać z Lechem Wałęsą.
0: Centralne Biuro Antykorupcyjne jest skompromitowane, a walką z korupcją winny zajmować się wiarygodne instytucje. Tak senator koalicji Krzysztof Kwiatkowski odnosi się do zawetowania przez prezydenta ustawy dotyczącej likwidacji biura.
3: CBA skompromitowało się różnymi rzeczami z przeszłości i lepiej, żeby tą walkę z korupcją prowadziły nieskompromitowane instytucje. Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, to CBA inwigilowało działaczy opozycji tym nielegalnie zakupionym systemem Pegasus.
0: W czerwcu minie dokładnie 20 lat od powołania do życia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co stanowiło zobowiązanie wyborcze jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zdaniem prezydenta Nawrockiego natomiast likwidacja biura osłabi byłoby państwo polskie i jego najważniejsze instytucje.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zapewniał, że jest do dyspozycji władz klubu. Stowarzyszenie Miłośników Kolei przejęło właśnie część pomieszczeń zabytkowego dworca PKP w Racławicach Śląskich.
4: Wysłaliśmy pismo i poprosiliśmy PKP Nieruchomości, by utrzymała relatywnie niską stawkę najmu Stowarzyszeniu Miłośników Kolei w Racławicach Śląskich. Z przychylnością popatrzyliśmy na to, że to stowarzyszenie zamierza działać, więc użyczyliśmy im makietę, która wchodziła w skład wyposażenia tego dworca. Na razie na rok to teraz czas, żeby wszystkie duże deklaracje przekuć w konkretne czyny.
0: Wskazuje burmistrz Głogówka Piotr Bujak. 23 maja wybieramy nasz nowy zarząd, dodaje Tadeusz Wrona ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei Racławice Śląskie.
5: Główny cel jest od dawien dawna naszego stowarzyszenia przy współpracy z czeskim stowarzyszeniem uruchomienie linii Racławice Śląskie Osoblacha Kolei wąskotorowej turystycznej na pograniczu polsko-czeskim. Przy pomocy władz wojewódzkich, państwowych, bo też poruchamialiśmy posłów czy senatorów z polskiej, czeskiej strony.
0: Takie połączenie kolejowe wymaga położenia trzeciego toru na odcinku Racławice Śląskie Kupczyce, wyłączonej z ruchu od 20 lat tej linii. Planowana jest kompleksowa rewitalizacja tej trasy w ramach programu Kolej Plus.
1: Światowe agencje informują.
0: Prezydent Trump spotyka się z zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego, by omówić dalsze kroki w wojnie z Iranem. Ponieważ negocjacje z Teheranem praktycznie utknęły w martwym punkcie, jednym z wariantów branych pod uwagę jest także wznowienie działań militarnych. Niemcy i Ukraina zacieśniają kooperację militarną. Szef resortu obrony Niemiec przebywa dzisiaj w Ukrainie, gdzie ze swoim odpowiednikiem rozmawia także o broni dalekiego zasięgu. Obaj szefowie resortów obrony odwiedzili także żołnierzy i ocenili aktualną sytuację na froncie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Wiel, dobry wieczór, witam wprost z spokojnej, cichej już i taka areny, gdzie Odra Opole pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 w meczu 32. kolejki Betclic pierwszej ligi. Gospodarze prowadzili po golu Damiana Tronta. Po przerwie wyrównał Stanisław Gieroba, ale końcówka należała do niebiesko-czerwonych. W 90. minucie kapitalnie sprzed pola karnego trafił Lucas Ramos, a chwilę później wynik ustalił Mateusz Spychała. Odra dzięki wygranej nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki umocniła się na 13. pozycji w ligowej tabeli. Obecnie niebiesko-czerwoni mają 41 punktów. W przedostatniej kolejce sezonu zmierzą się 16 maja w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem. UEFA wyznaczyła sędziów, którzy poprowadzą finały najważniejszych piłkarskich rozgrywek pucharowych na starym kontynencie. Finał Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem Londynem a Paris Saint-Germain będzie sędziował Niemiec Daniel Siebert. To spotkanie 30 maja na Puszkasz Arenie w Budapeszcie. Mecz o główne trofeum Ligi Europy pomiędzy Freiburgiem a Aston Villą 20 maja w Stambule poprowadzi Francuz François Le Texier. Arbitrem finału Ligi Konferencji, w którym 27 maja w Lipsku zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano, będzie Włoch Maurizio Mariani. 19-letni żużlowiec klubu Start Gniezno, Patryk Budniak, który podczas niedzielnych zawodów wypadł z toru i uderzył w trybuny, przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Lekarze określają jego stan jako ciężki. Zawodnik podczas wyścigu wypadł z toru i uderzył w trybuny. Już wiadomo, że ma złamaną miednicę i liczne złamania nóg. 19-latek przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej Szpitala Miejskiego imienia Strusia w Poznaniu. Wczoraj został tam przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest w tej chwili w śpiączce farmakologicznej. Lekarze oceniają jego stan jako ciężki. Po kolejnych badaniach tomografem komputerowym będą decydować o ewentualnych następnych zabiegach. Wczoraj 19-latek po wypadku był reanimowany. Po ustabilizowaniu przez ratowników nieprzytomny trafił do poznańskiego szpitala. Mateusz Bogusz strzelił gola, jego Houston Dynamo pokonało na wyjeździe Los Angeles FC 4-1 w piłkarskiej lidze MLS. To drugie w tym sezonie trafienie 24-letniego pomocnika. Zespół z Teksasu zajmuje 8 miejsce na zachodzie. Hokeiści Montreal Canadiens pokonali Buffalo Sabres 6-2, a Anaheim Ducks wygrali z Vegas Golden Knights 4-2 w meczach drugiej rundy play-off Ligi NHL. W rywalizacji do 4 zwycięstw Canadiens prowadzą 2-1, a w drugiej parze jest remis 2-2.
1: Pogoda.
0: Noc w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia, na ogół dużego, z przelotnym deszczem, początkowo miejscami burze, temperatury minimalne od 6 do 8 stopni, wiatr mamy słaby i umiarkowany, okresami może powiać odrobinę silniej z zachodu i północnego zachodu. Wtorek pod znakiem zachmurzenia dużego z przejaśnieniami, w godzinach południowych rozpogodzenia, słońca nie powinno zabraknąć, początkowo jeszcze do południa miejscami przelotny deszcz, temperatury maksymalne od 11 do 13 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Z północnego zachodu i zachodu. W Opolu mamy aktualnie 15 stopni powyżej zera.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
13: Pamiętasz tę piosenkę?
14: Jesteś legendą.
13: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
15: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
16: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
17: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
18: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
16: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Dobry Wieczór, tu Radio Opole. Dzisiejsza audycja poniedziałkowa poświęcona jest, jak zawsze tradycyjnie, wszelkiego rodzaju patologiom. Dziś będą to patologie, które pozornie, gdyby ktoś usłyszał i od razu przedstawiłby moją dzisiejszą gościnę, pomyślelibyście, że tylko dotyczące kobiet. Nie tylko dotyczące kobiet, bo to, co dotyczy kobiet, dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. A już mówię, kto jest moją gościnią. Otóż moją gościnią jest Jolanta Gawęda, wiceprezeska i koordynatorka programu Bezpieczne Miejsca Feminoteki. Tutaj, prawda? Tak, dobry wieczór.
1: Tak, dzień dobry wieczór, bardzo mi miło.
0: Ja o Feminotece mówię, dlatego że nie o wszystkim zdążymy wam powiedzieć, ale zachęcam, żeby wejść na stronę i w razie czego przeczytać też o różnych programach, które tam są. Jest tego naprawdę dużo. Myślę, że moglibyśmy się spotykać co tydzień i mielibyśmy za każdym razem nowy, ciekawy wątek. Natomiast ja pomyślałem, tak w pierwszym odruchu, bo przyjechałaś do Opola, żeby mówić o tym, jak reagować na przemoc. Prawda? To jest taki główny cel.
1: Tak, tak już, żeby być konkretną, to będę prezentować metodę związaną z reagowaniem na molestowanie w miejscach publicznych. I jak się Państwo domyślacie, dotyczy to faktycznie, molestowanie w miejscach publicznych to jest rzecz, która dotyczy przede wszystkim kobiet, ale też oczywiście bywa, że mężczyzn, szczególnie mężczyzn, którzy nie wpisują się w jakiś dominujący wzorzec męskości. Natomiast z perspektywy feministycznej będę na to patrzeć antypatriarchalnej.
0: Mm-hmm. Tak, bo patriarchat i to był taki mój punkt wyjścia, pomysł na naszą rozmowę. O tej przemocy oczywiście będziemy rozmawiali, o tym jak jej zapobiegać, bo audycja, jak Państwo wiecie, staram się bardzo, żeby była wsparciem dla Was, a nie tylko narzekaniem, jak jest źle, bo narzekać to jest jedno, ale narzekanie to jest zawsze punkt wyjścia. Dostrzegamy, że jest jakieś zło w świecie i że ktoś cierpi. No ale pytanie, co zrobić, żeby go nie było? I to jest najważniejsza sprawa. Ale pomyślałem sobie, że ta przemoc, czy w miejscach publicznych, bo w domu to wiemy, mieliśmy zresztą niedawno film głośny Dom Dobry i on pokazał, co może dziać się w domu, a kiedy na zewnątrz wszystko wygląda pozornie bardzo dobrze. Natomiast to w miejscach publicznych jest przerażające, bo wydawałoby się, że jak w miejscu publicznym coś się dzieje, a jesteśmy świadkami wielu, wielu nagrań, pobić, ataków nożem i tak dalej, także przemocy, zaczepiania na tle seksualnym i największy kłopot to jest taki, że brak jest reakcji. Czasami ktoś się odważy i tak pomyślałem sobie, że rzeczywiście chyba jest to kwestia tego, że sami się po prostu boimy. No i to jest kłopot. Nie wiem, jak kogoś zachęcić. Jak widzę jakiegoś dryblasa jeszcze pijanego z nożem, to ja bym się na niego nie rzucił. Ale można dzwonić po policji, można głośno krzyczeć, prawda?
1: Pewnie, że tak. Są osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danym miejscu, jak na przykład policja, czy no, chociażby ochroniarz w sklepie, jakikolwiek funkcjonariusz, funkcjonariuszka. Natomiast jak myślę sobie w ogóle o molestowaniu w miejscach publicznych, to nie myślę nawet o tym, o czym teraz powiedziałeś, czyli że dryblas i nóż i że atak, to jest takie skojarzenie, które faktycznie jest nam, podpowiada nam i wyobraźnia i powiedzmy też popkultura. Natomiast kiedy rozmawiamy z kobietami o ich doświadczeniach, okazuje się, że to molestowanie wygląda w zupełnie inny sposób i być może też dlatego świadkowie często je bagatelizują, bo to będą i niechciane spojrzenia, i jakieś zaczepianie, zaczepki, komentarze, propozycje, gesty, chodzenie za kimś, zastawianie drogi. Mnóstwo takich zachowań w sferze werbalnej, pozawerbalnej, które niekoniecznie są atakiem, które jest już jednak w jakiś sposób no taką sytuacją, że wiemy, tutaj na przykład widzę atak, wiem, że to źle, mogę się bać i to jest też naturalna reakcja, że się boimy w takich sytuacjach. Natomiast tutaj zachętą tych szkoleń jest rozciągnięcie tej empatii, rozciągnięcie tego wsparcia, tej chęci pomocy właśnie też na takie warstwy, które są być może mniej zauważalne z boku, ale tak naprawdę zauważalne. Wiemy, o co chodzi, kiedy ktoś na przykład smoka na inną osobę czy gwiżdże.
0: O tak, ja tego akurat przepraszam, że tak wszedłem w słowo, ale od razu pomyślałem, bo na szczęście może Mi się to teraz już nie zdarza, ale w latach mojej młodości to, że ktoś gwizdał na kobietę albo jakieś ej lala, bucik ci się, i nie będę kończył akurat, bo jest to niecenzuralne słowo, jesteśmy w radiu publicznym, ale padało tam niecenzuralne słowo i wszelkiego tego typu zaczepki były właściwie bardzo, bardzo częste.
1: Bardzo często i też normalizowane.
0: Tak.
1: Być może...
0: To było, tak, mężczyźni, ci, którzy to robili, uznawali, że to jest komplement. No, podrywam komplement. Cię. Powinnaś się cieszyć, bo ja ci okazuję, że jesteś atrakcyjna.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję za taką atrakcyjność.
1: Dokładnie. Też jak sobie myślę, tak, o czym różne rzeczy, których doświadczają na przykład młode dziewczyny, nastolatki, tak zwane końskie zaloty, czyli że na przykład popchnięcie kogoś, obśmianie kogoś, zdradzenie czyichś tajemnic, ale też jakieś zawstydzanie na tle intymnym też jest postrzegane jako wyraz zainteresowania i później niezmiernie trudno jest przeskoczyć z tego przekonania, w którym wyrastamy, które na przykład powtarzają nam panie w szkole, że w ogóle o co ci chodzi, ciesz się, że się tobą interesują, to przecież nic takiego, które się słyszy od cioć czy wujków, że nie, no to przynajmniej ktoś zwraca na ciebie uwagę, ale też ma jakichś takich popkulturowych klisz, gdzie w filmach widzimy na przykład stalking regularny i jest to przedstawiane jako wyjątkowo romantyczne zachowanie. Trudno jest przeskoczyć do takiego empatycznego podejścia, to jest nie okej, ja to widzę i być może doświadczyłam czegoś takiego, być może jakaś bliska mi kobieta doświadczyła czegoś takiego i wiem, że to nie jest w porządku i chciałbym zareagować. Chcę zmienić to, co się dzieje. Może nie zmienię świata, ale zmienię tą sytuację tu i teraz.
0: Tak, ja też jestem tego zdania i tu się przychylam absolutnie, że te właśnie pozornie drobne, niewiele znaczące rzeczy i bagatelizowane, to one są istotne, zanim dojdzie do biegania rzeczywiście przemocy, gwałtu i biegania z nożem. No bo tu mówimy już często o osobach zaburzonych, psychopatach i tak dalej, więc jakby tutaj i zupełnie inną drogę trzeba byłoby obrać i diagnozować ich dużo wcześniej, jeżeli mówimy o osobach z takimi zaburzeniami. Natomiast postawię taką odważną teorię, jako mężczyźnie mi wypada, że generalnie, bo powiedziałaś już o tym kontekście kulturowym, że to było normalizowane, utrwalone w tradycji, często tradycji uświęconej, jak niektórzy chcą mówić, ale też przez kulturę, że to system patriarchalny jest po prostu systemem patologicznym, dla którego tego typu przemoc jest czymś naturalnym. I dlatego nie zwraca się na to uwagi.
1: Jest czymś naturalnym, a nawet więcej, nawet go wzmacnia. To utrzymywanie jednej płci w strachu, w poczuciu winy, w zawstydzeniu. Też w tym momencie na tym się głównie opiera, no bo setki lat opierał się też na tym, że kobiety nie miały dostępu do dóbr, do zasobów, do nauki, do rozwoju, do możliwości samodzielnego życia, wyrażania siebie. To wyrównuje się już w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat dynamicznie. Natomiast cała ta sfera właśnie kulturowa cały czas pokutuje. Czyli, że jeżeli coś mi się przydarzyło, to być może na to zasłużyłam. Być może zrobiłam coś, co sprowokowało tego sprawcę. Być może no, jako kobieta powinnam zachowywać się w taki, a nie inny sposób określony, być miła, cicha, uprzejma, troskliwa. Bardzo piękne cechy, tyle tylko, że wpływają na to, w jaki sposób ja poruszam się po świecie i w jakie mam możliwości, zasoby do samoobrony, do obrony samej siebie. Więc tutaj ten patriarchat jest okropnym, strasznym wręcz systemem, który wciąż oddziałowuje na życie nie tylko kobiet, bo też mężczyzn. W zasadzie służy małej grupie ludzi.
0: To tak patrzę, to chyba naprawdę coraz mniejsze i szczęśliwie, co nie znaczy, że to wszystko zniknęło. I tutaj chciałbym dopowiedzieć, bo z takich przykładów, bo to łatwo mówić, kultura popularna, kultura masowa, ale nawet takie wydawałoby się bardzo zwyczajne filmy. Niedawno wrócił serial Glina, ja sobie odświeżyłem pierwszą serię, żeby wrócić. No i tam ja pamiętałem o tym, ale zobaczyłem to dzisiaj na pewno w zupełnie inny sposób niż wiele lat temu. Jest postać lekarza, który pielęgniarkę zakochuje się teoretycznie i zmusza ją do seksu. Dla mnie dzisiaj już nie, że zmusza, ale gwałci. I wtedy nie przypominam sobie, żeby to budziło jakąkolwiek dyskusję. Zwłaszcza, że ona najpierw mówi, że nie chce tak, on ją gwałci, a ona później i tak się do niego wyprowadza, do tego policjanta, i tak mieszkają, dopiero kiedy zaczyna używać przemocy, bić ją i to tak naprawdę bić, dopiero wtedy od niego ucieka. No ale właśnie to jest taki przykład, jeszcze 20 lat wstecz, ta scena nikogo nie oburzała. Dzisiaj Dom Dobry nas oburza i wielka dyskusja, niektórzy nie chcą oglądać, a tutaj zwykły kryminalny serial, który leci sobie w prime time, oglądają całe rodziny, i nie ma problemu. I takich scen można byłoby mnożyć. I tu myślę jest właśnie, takie przykłady chyba powinno się podawać ludziom, żeby zobaczyli, zobaczcie, jak na to reagowaliście kiedyś. Nie było problemu.
1: Zdecydowanie.
0: Otwarty facet, nie?
1: No dokładnie, dokładnie. I tak naprawdę nic się nie stało, bo ona w efekcie chciała, więc skoro się do niego wprowadziła, to nie było problemu. Tak, taka analiza różnych przekazów, które płyną z, no głównie z takiej kultury masowej, też z książek, czy z serialów, z filmów, moim zdaniem powinna się odbywać na bieżąco. Ogromnie żałuję, że takie rzeczy nie dzieją się już na poziomie podstawówki, gdzie wciąż pokutują różne książki związane z tym, w jaki sposób role płciowe wyglądać powinny. I nie mówi się tam, że jest to wyjątkowo krzywdzące i tylko wzmacnia właśnie tą przemoc, która się reprodukuje w ten sposób. Jeżeli czytamy po raz kolejny, że no to może nie jest też taki hardkorowy przykład, ale że Ania Shirley powinna być grzeczna, nie być sobą, być uprzejma, być cicha i tylko wtedy będzie kochana przez swoją adopcyjną opiekunkę, to niesie to taki wizerunek kobiety, który będzie no wyjątkowo nie w porządku, jeżeli będziemy to powtarzać dziewczynkom, że to jest przykład.
0: No, przykładem lepszym teoretycznie byłaby Pippi, jako taka wyzwolona i zbuntowana, właśnie, prawda? Zwłaszcza, że ciągle jest czytana, ciągle jest wznawiana i podajemy, no jakoś nikt nie mówi o niej, że w kontekście właśnie wyzwolonej kobiety, ale to nawet nie jest tak, że wyzwolonej kobiety, po prostu dzieciaka, który myśli po swojemu, chce żyć po swojemu, ma swoje prawa, czuje je i nikt nie będzie jej w tym przeszkadzał. I na pewno nie dlatego, że jest dziewczynką.
1: Zdecydowanie. A jeśli chodzi właśnie o te przekazy różne z filmów, też mi się przypomniało, teraz widziałam kiedyś taką kompilację fragmentów filmów z Harrisonem Fordem, w których on zmusza kobiety do pocałunków i z każdego praktycznie filmu, który przychodzi mi teraz do głowy i które się tam pojawiały, faktycznie jest tak, że tu przyciska, tu zmusza, tutaj żąda, tu szantażuje i one wszystkie w końcu są zadowolone. W końcu już się zakochują i jest wszystko okej. Okay. No to jest strasznie szkodliwe, to jest makabrycznie szkodliwe i aż no właśnie, ale nic się nie dzieje, to są klasyki, nie analizujemy ich, nie zastanawiamy się, skąd to przekonanie, dlaczego teraz nie wierzymy już w takie sposoby okazywania miłości, co się musi zmienić.
0: Aha. Chociaż nawet jeżeli powstają książki, które to opracowują, na przykład kobieta, wizerunek kobiety, czy w kinie lat 60., 50. powiedzmy, no to i tak najczęściej trafia do środowiska akademickiego, jakiś tam promil społeczeństwa to przeczyta. Niewiele z tego wyniknie niestety, bo tam akurat najczęściej, bo też nie zawsze, nie jest to gwarancją, pracują i zajmują się tym ludzie, którzy jakąś wrażliwość jednak mają i to dostrzegają, żeby to wszystko zrobić. Natomiast jak to przerzucić później na taki szerszy dyskurs, wrzucić to do szkół, bardzo bym nie chciał, żebyśmy, bo to nam się otworzy wtedy naprawdę wór ogromny, bo tu jest też potężna dyskusja, co dzieci powinny wiedzieć. Jak słyszę, że powinni mówić rodzice, no ale przecież nie mamy gwarancji, że ten dom jest normalnym domem, że tam nie ma ojca przemocowca, matki alkoholiczki, że tam się nie dzieją złe rzeczy, więc mówienie o tym, że niech sobie to rodzice załatwiają, no już widzimy, że jest to absurdalne zupełnie.
1: No ale nawet jeżeli nie ma w tym domu jakichś takich patologicznych zachowań, to nie wszyscy ludzie po prostu mają kompetencje, żeby przekazywać takie treści.
0: Nie wiedzą jak, nie wiedzą jakim językiem, no to jest zupełnie naturalne, nie umniejszając tym wszystkim ludziom. Nikt nie musi znać się na wszystkim i nikt nie zna się też na wszystkim. Po to mamy pedagogów, psychologów, specjalistów, którzy opracowują jakieś programy właśnie, żeby zapobiegać, bo owszem, mówimy dzieciom, dlaczego dzieciom zwracamy uwagę, żeby dzieciom mówić, nie rozmawiaj z obcymi. Jak ktoś cię tam w parku czy gdzieś zaczepia, zagaduje, chce dać cukierka, nie bierz, uciekaj, prawda? Tutaj nagle w przypadku pedofilii coraz bardziej jesteśmy wyczuleni. To nagle nie ma problemu. Nie widzimy, że to za wcześnie. No przecież co dziwnego, co takiego złego w tym, że ktoś komuś dał cukierka, prawda? Czy pan z budki z watą cukrową dał dziewczynce, bo mu się spodobała watę cukrową. A, nie masz dziewczynko pieniążków, masz, ja ci dam, prawda? A teraz już nam się nagle lampka zapala. Aha, skoro za darmo jej tam daje, uśmiecha się, przymila, a kto wie, czy później nie zaciągnie nie wiadomo gdzie. A w przypadku takiej przemocy wobec kobiet, już jak wchodzimy nawet w nastoletni wiek, a w przypadku dorosłych już zupełnie, nagle to nam to nie trzeba, po co? Każdy jest dorosły, każdy wie, co robi. No nie każdy, no.
1: I tutaj właśnie też, jeśli chodzi o takie najróżniejsze, czy propozycje, czy komentarze, że ktoś powie, nieźle wyglądasz, jak, czy jakieś inne tego typu zaczepka, czy choć się spotkamy, a czemu się nie uśmiechasz, to się może ciągnąć w nieskończoność i cały czas z tyłu głowy dziewczynie pozostaje ta pokutna wiedza, że no należy się uśmiechnąć, podziękować za zainteresowanie, nie stawiać granicy, żeby nie wyjść na agresywną, żeby nie wyjść na niemiłą, żeby nie wyjść na jakąś psuj zabawę, która nie zna się na żartach i nie ma dystansu.
0: Niestety, a takich przykładów mógłbym mnożyć, bo akurat z racji wieku tego typu historii doświadczyłem bardzo, bardzo wiele. Mam nadzieję, że nigdy żadnej kobiety nie skrzywdziłem jakimś nadmiernym przyglądaniem się ani głupimi tekstami, chociaż w szkole podstawowej, przyznam się, rzeczywiście traktowaliśmy koleżanki w sposób bardzo przemocowy, bardzo często. Oczywiście można było to zrzucać na karb, a to wiek taki dojrzewania, dziewczynki się rozwijają, co jest zauważalne, my też już zauważamy, że pewne narządy nie są już tylko do tych czynności, do których myśleliśmy, że są, tak mówiąc, troszeczkę dookoła. No i nie wiedząc jak, właśnie bez tej edukacji, nagle hormony buzują, coś się dzieje i zdobywamy jeszcze wiedzę, a dzisiaj to jest tym bardziej nagminne, bo w latach moim dość nie było tak szeroko dostępnej pornografii jak dziś, gdzie też wizerunek kobiety to jest po prostu uległy przedmiot do spełniania najróżniejszych męskich zachcianek. To jest klasyka. No to jeżeli będziemy czerpali wzorce z czegoś takiego, a wiadomo, że zwłaszcza dzieciaki robią to w internecie głównie, no to jeżeli my im wcześniej nie powiemy, słuchajcie, są pewne zachowania, wiesz, wygląda to wszystko ok, że wszyscy są tam zadowoleni, ale to tak nie wygląda, to nie na tym polega.
1: Zdecydowanie i tak jak mówisz, no kiedyś pewne zachowania były akceptowalne, teraz już nie powinny być, ale z jakiegoś powodu ciągle się za nami wloką. Też dla mnie ważny jest ten taki element związany z taką intencjonalnością tych zachowań, w sensie, że wiele osób ma swoje nawyki, które być może nie są, znaczy, które bardzo często też nie są w porządku wobec innych ludzi. Pytanie, jak my zdecydujemy, jak ja jako osoba, która niesie ze sobą te nawyki, odbiorę komentarz na ten temat, czy czyjąś niezgodę, czy jestem otwarta na to, żeby przyjąć, słucham teraz i słyszę, że to nie jest w porządku dla tej osoby i być może dla wielu osób, więc robię coś ze swoim zachowaniem. To jest dla mnie moment decyzji, czy chcę to powtarzać. Natomiast problem jest w tych osobach, które nie przyjmują do siebie żadnych słów sprzeciwu, nie rozumieją, czemu takie zachowania są nagłaśniane i czemu to oni powinni się zmieniać w związku z tym, skoro wszystko jest okej i oni są zadowoleni i robią dobrze. To jest właśnie, myślę, największy kłopot, że wciąż jest ogromna grupa ludzi, którzy nie rozumieją, że no, to się zmieniło i trzeba patrzeć na dobrostan wszystkich nas, nie tylko na swój czubek nosa. I to jest kluczowe, nie jesteśmy sami.
0: Tutaj wydawałoby się, że najprostszą rzeczą jest zazwyczaj postawić się w sytuacji drugiej osoby, prawda? To jest taka podstawowa lekcja, którą możemy dać też młodzieży w ramach empatii. No to pomyśl, że to ty jesteś na miejscu tej osoby, prawda? Czyli idę ulicą, ktoś mnie zaczepia i mówi, hej, synek, może byś mi coś tutaj, ha, ładnie wyglądasz, ale masz zgrabny i tak dalej. No bo dlaczego? Przecież są też mężczyźni, którym mogę się podobać, co może się wydać dziwne słuchaczom, jeżeli mnie widzieli na żywo, no ale zakładam, że każdy może mieć. No i teraz co? No, będę czuł się na pewno niekomfortowo, będzie to dla mnie nieprzyjemne, prawda? Więc dlaczego te kobiety mają się czuć fajnie? Bo ktoś ich to ja powinienem to potraktować jako komplement, prawda? O, interesują się, no atrakcyjnie wyglądam, mam swoje lata, jednak są tacy, którzy na mnie lecą. No,
1: No to też nie jest aż tak, że tak łatwo jest tą empatię w sobie wzbudzić, bo te doświadczenia są różne. To znaczy przez to, że jednak ta... te role genderowe są różne, to poczucie zagrożenia trudno jest uświadomić sobie, jeżeli się jest mężczyzną lub chłopcem. To poczucie właśnie strachu czy dyskomfortu, z którym kobiety czasami po prostu żyją. Więc tutaj trzeba czegoś więcej niż postawienia się po prostu jeden do jednego, tylko właśnie wyobrażenia sobie, jakby to było, gdybyś się bał. Bo wielu mężczyzn na szkoleniach też to słyszę, mówi, no ja bym podziękował, ale to jest super właśnie, ja bym chciał, żeby kobiety tak za mną gwizdały, bo się nie boją.
0: Kobiety, no ja postawiłem się w sytuacji, że gwizdzę na mnie, że mężczyźni. I taki bym przykład dawał, bo ja wiem, że dla większości facetów byłoby super, gdyby kobiety na nich leciały i za nimi gwizdały i jeszcze same wchodziły i skakiwały do łóżka.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Myślę, że wielu by się bardzo ucieszyło, ale to nie jest dokładnie ta sytuacja i ktoś może się właśnie zdziwić, bo faceci mówią, że się cieszą, to dlaczego kobiety się nie cieszą, prawda? I często też wyciąga się na pewno takie przykłady dziewczyn, kobiet, które się jednak cieszą, bo żeby oddać sprawiedliwość, też to jest coś, co ciągnie się przez wiele, wiele lat, że no, musisz wyglądać atrakcyjnie, musisz się podobać. Jak chcesz mieć chłopaka, chcesz mieć męża, fajny dom, no to pokaż się, zadbaj, zakręć.
1: Są jakieś standardy i trzeba do nich dążyć. Właśnie sztucznie stworzone oczywiście standardy, ale no tak, oczywiście, no są też, mogą być też kobiety, które po prostu lubią to uczucie i okej, i dlatego moim zdaniem kluczowa jest tutaj kwestia zgody na pewne zachowania. To znaczy przed każdym komentarzem, zachowaniem czy reakcją na czyjś sposób bycia, ubiór czy wypowiadanie się, moim zdaniem powinno być zapytanie, czy to będzie okej dla ciebie, jeśli na przykład powiem coś na temat twojego ubioru, albo czy mogę ci coś zaproponować. I dawanie takiej otwartości na to, że ktoś może odmówić. To jest, myślę, jeszcze do osiągnięcia, ale idźmy w tym kierunku, że można zapytać po prostu, czy będzie dla ciebie okej, jeśli zrobię to albo tamto. A jeżeli nie wiem, nie mogę zapytać, widzę, że ktoś się waha, to przyjmuję, że nie. I tyle. Jeśli nie słyszę odpowiedzi na przykład.
0: No właśnie, bo bardzo często te argumenty też padały, że jeżeli ona tak się ubrała, no to sama dała jasny sygnał, jaka jest, prawda? Czyli kolejny taki przykład tego, że faceci sobie interpretują bardzo często na swoją modłę, nie? Czyli no co, nie mam prawa ładnie wyglądać, ale dla nich to jest to pojęcie, ale ona wygląda seksownie, epatuje tym seksapilem, w związku z tym daje sygnał, to troszeczkę się sprowadzamy wtedy do jakichś zwierząt w okresie godowym, prawda?
1: Jakieś rytuały też, takie, tak.
0: Tak. One albo im się pióra wypadają, albo się stroszą, robią tańce godowe i tak dalej. Tak, w świecie zwierząt są to sygnały konkretne, u nas to jednak powinny być deklaracje słowne.
1: Tak, upewnić się, czy ten komunikat, który ja tutaj odczytuję, jest skierowany faktycznie do mnie. I ważna właśnie kwestia też związana z tymi komunikatami, co też pokutowało przez długi czas, że jeżeli nie powiedziała nie, to pewnie się zgodziła. No tutaj nie do końca tak jest. Można nie powiedzieć nie z różnych powodów, ze strachu, z tego też, że po prostu zamrozi mnie ze stresu, z tego też, że nie czuję przestrzeni, żeby to zrobić, bo na przykład jest tutaj jakaś hierarchia i nie mogę profesorowi powiedzieć, żeby się do mnie tak nie odzywał. Więc jeżeli tej odpowiedzi nie ma, to też przyjmuję, że nie.
0: Tak, i tutaj możemy pociągnąć kilka wątków. Przez wiele, wiele lat były słynne też powiedzonka, że ona sobie załatwiła coś przez łóżko, prawda? I dla wielu kobiet był to taki oczywiście sygnał, chcesz odnieść sukces, coś osiągnąć, no wiesz, w teatrze, w galerii, wychodzą teraz pomalutku i są coraz bardziej głośne sprawy przemocy, mobbingu, przemocy seksualnej, tego typu rzeczy w instytucjach kultury. I też nagle okazuje się, zwłaszcza ta grupa senioralna, przywiązana do tradycji, mówi, ależ przecież, co w tym złego, zawsze tak było, no bez przesady, prawda? To jest, skoro sztuka jest wolna, to i miłość niech jest wolna, tylko no to chyba nie chodzi jednak o miłość i nikt się nie czepia miłości, że ktoś kogoś pokochał, prawda? Jeżeli rzeczywiście zdarzyło się tak, że dyrektor zakochał się, prawda, w młodej aktorce, no to mógł się zakochać, jeżeli ona go też kocha, spoko. Wiadomo, że będą zawistni i będą mówili, że i tak to sobie załatwiła przez łóżko. Trudno będzie ich przekonać, że nie, że myśmy się naprawdę pokochali. Co może się przecież zdarzyć? Nie jest tak, że
1: może,
0: nie.
1: Może, ale też są jakieś procedury, które wtedy można zachować. nie pracować w jednym miejscu i tak dalej. I faktycznie wychodzą na jaw takie rzeczy, że osoby poprzez na przykład stosunki intymne osiągały jakieś korzyści. Tu chcę przypomnieć, że to dwie strony uczestniczą w tworzeniu takiego systemu, a osoby, które właśnie są na tej niższej pozycji, które muszą właśnie coś od siebie dawać, często są, nie mają wyboru większego. Nie mają większego wyboru, to nie jest system oparty na równości i konsensualności, tylko to jest system wyzyskujący jedną stronę, wyzyskujący to, że nie osiągniesz pewnych rzeczy za pomocą swojego talentu, umiejętności, kompetencji, tylko jeżeli dasz coś jeszcze.
0: I tutaj myślę, że to jest dla mnie przynajmniej taki kolejny bardzo ważny krok w tej edukacji, bo bardzo często, kiedy mówimy o edukacji, to z naciskiem, że ona musi być tylko i wyłącznie seksualna. A tutaj, przecież powiedziałaś też o tym strachu, prawda? Czasami jest tak, że chłopak mówi, ale udowodnij mi, że mnie kochasz. I wiadomo, na czym ten dowód ma polegać, prawda? I teraz, jeżeli rzeczywiście dziewczyna się boi, że on ją zostawi, że go straci, no to myślę, no to już dobra, okej, no nie pierwsza, nie ostatnia, trudno. Jak mówili zresztą, bo tych chamskich odzywek ordynarnych, które tkwią też w języku, jest dużo. Nie mydło, nie wymydli się. Chociażby słynne powiedzonko z mojej jeszcze podstawówki. I ono krążyło wśród chłopców, więc ja mówię to celowo o tym, jak żyliśmy, i ja w tym brałem udział, żeby było jasne. Nie, że jestem takim fajnym misiem teraz, który się tutaj wybiela. Ja mówię tylko, nasiąkając czymś takim, trzeba było naprawdę później zetknąć się z zupełnie innymi ideami. Dostrzec człowieka w człowieku drugiego, jego szanować go i tak dalej, żeby to wszystko, w czym się wychowywałem, dostrzec jako złe, jako niewłaściwe. To był naprawdę duży, duży proces, wcale nie taki prosty, ale jestem w stanie zrozumieć, że kiedy nam na kimś zależy, albo na grupie przyjaciół, na znajomości, na miłości, jak ją pojmujemy, to wtedy jesteśmy w stanie robić rzeczy złe, o których czujemy wewnętrznie, że walczymy z sobą, że nie chciałabym, no ale nie chcę tego stracić. I może tym kolejnym ważnym aspektem tej edukacji jest właśnie pokazanie, ale popatrz, a na czym według ciebie powinna powiedzieć miłość? Prawdziwy związek. Jakiego chcesz małżeństwa? Jakiego chcesz partnerstwa? Jakie ono powinno być?
1: Jakie tam są fundamenty?
0: Bo seks to jest przecież tylko jakiś fragment, prawda? A tu się bardzo często, zwłaszcza w okresie dojrzewania, wszystko sprowadza tylko do tego.
1: To tak jeszcze powiem a propos właśnie tego, że no, tutaj te dowody miłości i tak dalej, i że być może jest, znaczy, że w ogóle bardzo często jest ta nierówność, nierównowaga. Ja oprócz różnych funkcji w feminotece też jestem trenerką takiej metody samoobrony i asertywności dla kobiet Wendo, która polega na takim bardzo wczesnym rozpoznawaniu swoich granic, komunikowaniu ich samoobrony w tym obszarze. Jest to wspaniała metoda skierowana do kobiet. Natomiast od drugiej strony patrząc, parę lat temu powstała taka, zebrała się grupa chłopaków i to wciąż nie jest niestety duża grupa, którzy opracowali bardzo fajną metodę pracy z nastolatkami, to się nazywa sztama, właśnie o tym, w jaki sposób funkcjonować w tym świecie w sposób równy, bezpieczny dla wszystkich. To jest praca z przywilejami, z antydyskryminacją, właśnie jak nie krzywdzić innych, jak iść ze wszystkimi osobami każdej płci, również z potencjalnymi przyszłymi partnerkami, ramię w ramię, a nie dominując, a nie wykorzystując różne elementy swojej takiej przewagi właśnie kulturowej czy społecznej, w jaki sposób możemy się realizować inaczej, też w jaki sposób rozładowywać złość, rozładowywać różne emocje trudne, których, i to kolejna odsłona patriarchatu, których chłopcy nie uczą się najczęściej w taki sposób jak dziewczyny, u których no na przykład ta wspólnotowość, bycia razem, rozmawianie o doświadczeniach jest lepiej rozwinięta. Natomiast chłopcy są pozostawiani sami sobie, nie ma zgaj się cicho i kiedy już jest okazja, to właśnie wybuchają agresją.
0: Tak, bo musisz być taki twardy jak Harrison Ford, Clint Eastwood właśnie. I tak dalej. Chociaż w przypadku Clinta Eastwooda był jeden film, kiedy Clint Eastwood został zgwałcony. Pamiętam, że to była jedna z zaskakujących scen. To był film, być może jeden z odcinków Brudnego Harry'ego. Ale tam przestępczyni związała Clinta Eastwooda, był związany, no i została z nim. Wydawało się, że po prostu go zabije, ale nie tam włączyli jakąś bombę, ale ona związanego Clinta Eastwooda porozpinała mu wszystko i go po prostu zgwałciła i sobie poszła. I pamiętam jego przerażenie. Zastanawiam się bardzo, bo mało kto w rozmowach pamięta tę scenę i że to jest bardzo jednak istotna scena, bo to były bodajże lata 80. czy 90. bardzo śmiała, jak na kino takie mainstreamowe, sensacyjne. Mm-hmm. No, bo teraz tych kobiet silnych jest dużo, dużo więcej.
1: Tak, i myślę sobie też o tym, że faktycznie ta scena miała pewnie na celu pokazanie takie absolutnego upokorzenia, po prostu już zniszczenia
0: tego
1: Glinta.
0: Tak, ona chciała go upokorzyć w ten sposób.
1: Dokładnie, mhm. A jednak przemoc wobec kobiet jest w praktycznie każdym odcinku takiego serialu.
0: Tak,
1: i nie budzi takich emocji.
0: Właśnie jest fascynujące, że tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że Clint Eastwood został poniżony i zgwałcony, prawda?
1: Tak.
0: Każdy, jak mu o tym powiem, to mówi, Jezus, ale go poniżyła,
1: strasznie,
0: ale go zjechała, czy jak mówi teraz młodzież, dojechała. Ale jak to się dzieje odwrotnie, gdzie 99% scen, bo to była wyjątkowa scena, dlatego ją po prostu tak pamiętam, to jest okej. Okay,
1: no tak ta fabuła wygląda i tyle.
0: Zobacz, no straszne są filmy wojenne, gdzie gwałcą żołnierze. Oczywiście tak, no bo żołnierze gwałcą, wiemy, gwałcą teraz w Ukrainie, wszędzie się gwałcą, mordują, tak to jest. Ale to znowu jest ten model twardego chłopaka, bo to za tym idzie. Skoro muszę być twardy, nie ulegać emocjom, nie być taką ciapą, no to też nie będzie mi baba mówiła, nie będzie mi tutaj... Mm-hmm. To są rzeczy dla mnie tak dzisiaj jakieś takie kosmiczne, aż nie mogę uwierzyć, że w takim świecie żyłem i się wychowywałem, bo on wydaje mi się jakby z innej planety. Jakby ten, jest to koszmar.
1: Jak się już człowiek wgryzie w ten temat i zaczyna sobie analizować właśnie, jak to wszystko działa, to jest aż szok, że wciąż działa i opiera się na tych właśnie elementach.
0: Znaczy, no ja rozumiem, że może to kogoś nie ruszać, jeżeli nie szanuje drugiego człowieka, nie żywi do niego żadnych uczuć, ciepła, empatii, nie chciałby dobrego świata, gdzie ludzie się szanują, gdzie sam jest szanowany, bo to wszystko się do tego sprowadza. My mówimy to w kontekście oczywiście płciowości, bo wiadomo, że tutaj ten system przez wiele, wiele wieków głównie krzywdził kobiety, co do tego nie miejmy wątpliwości żadnych, bo ja miałem też tak w domu, matka podaj obiad, prawda, albo podaj piwo, więc to nie jest coś, co wyssane jest z palca i mi dlatego ja się cieszę, że mogę o tym wszystkim mówić, bo gdyby spotkały się dwie feministki, to by było, że znowu, a te feministki siedzą i narzekają, no przecież u nas było dobrze, rodzice się kochali, 50 lat, złote gody, ordery i wszystko było pięknie, no nie wszystko było pięknie, ludzie się po prostu boją o tym mówić, na szczęście coraz mniej. A dla mnie wydawałoby się proste, że te wszystkie lekcje, to wszystko, no przecież jeżeli kogoś kocham, to chcę jego dobra, chcę jego szczęścia. Ja nie muszę wtedy spotykać się i debatować wielce. Ja z tej miłości jestem w stanie zrobić dla niego wiele. Ale oczywiście, i tu myślę, że pewnie się z tym zgodzisz, że kolejny taki etap edukacji, poza tym, że widzimy swoje różne potrzeby, to takie, że no, powinniśmy dążyć do jakiegoś konsensusu. Że nigdy nie ma gwarancji, że się dogadamy zawsze w 100%, bo ja mogę kogoś bardzo pożądać. No i też ta druga osoba nie może mi zabronić jej pożądać i kochać, prawda? No przepraszam. I teraz czasami, żebyśmy się tak nie zapędzili, bo teraz, wiesz, czasami się tak łapię na tym, czy ja mogę powiedzieć, że masz ładną fryzurę, czy ja mogę powiedzieć, że masz ładną sukienkę. Chyba nie. Wychodzi, że w takim razie, wiesz, kiedyś byłby to taki klasyczna taka reakcja, bardzo często, jak chciałeś być miły wobec kogoś, to ale ładnie dzisiaj wyglądasz. A teraz już łapię się na tym, że to chyba jest seksistowskie, że to już może być przemocowe.
1: Dużo zależy od kontekstu i właśnie
0: intent,
1: taki...
0: Bo nie wiadomo, czemu to mówię. Czy po prostu jako kolega fajnie tak, po prostu. Jak się z kimś znamy dobrze, to on już wtedy wie. Mm-hmm. Prawda? No ale do obcej osoby to bez sensu tak trochę.
1: Do obcej osoby zdecydowanie nie. I właśnie to jest taki moment, w którym można zapytać, czy ktoś chce w ogóle usłyszeć coś takiego. A tak najważniejsze to myślę, wydaje mi się, że no w ogóle ocena wyglądu to jest taka dosyć śliska sprawa. Ocena mówię celowo, w sensie, że komplementy też są rodzajem oceny. Więc ja uważam, że faktycznie można się od tego powstrzymać, powiedzieć coś miłego w innym kontekście. Na przykład miło mi się z tobą rozmawia. To jest taka rzecz, która jest moim zdaniem bardzo sympatyczna i bezpieczna przy okazji. Wiadomo, że nie poruszy niczyichś wrażliwych stron związanych z tym, że ktoś właśnie tutaj mówi o tym, w jaki sposób się ubrałam.
0: A najczęściej myślę, że chyba wcale tego nie trzeba mówić, bo jeżeli do kogoś podchodzę albo, nie wiem, znam się z kimś i rozmawiamy, prawda, jest miło, ciekawie, rozmawiamy o jakimś filmie, książce, no to przecież on wie. Skoro z nim rozmawiam, to musi mi na tym zależeć, cenię jego opinię. Skoro poświęcam swój czas na to, żeby spędzić z nim czas, umówić się gdzieś, spotkać, nawet przystanąć, no to przecież nie marnowałbym życia na rozmowę z kimś, kogo nie szanuję, nie cenię, kto jest po co mi, prawda?
1: Z którymi się nie chce gadać po prostu.
0: To już jest oczywisty komplement. Może my po prostu nie potrafimy wyciągać komplementów tam, gdzie one są nam podane na tacy, a my ich w ogóle nie traktujemy. Że słuchaj, przecież ktoś, kto z tobą w ten sposób postępuje, to znaczy, że on cię szanuje. prawda? Mhm. Ceni, dostrzega w tobie wartościową osobę.
1: No tak, że tutaj brakuje być może takiej właśnie uważności w tych kontaktach, że jeżeli w ten sposób jesteśmy ze sobą w relacji, no to to może oznaczać same dobre rzeczy albo wiele dobrych rzeczy. Nie muszę tego usłyszeć, być może przekazane w niedoskonały sposób językiem.
0: Mhm. Więc jak się okazuje, być może ta droga do tego, żeby świat stawał się piękniejszy, żebyśmy się bardziej kochali i szanowali, nie jest wcale taka skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście jest wiele różnych zjawisk, z którymi trzeba walczyć w bardziej konkretny sposób, konkretnymi też programami. Ja dlatego mówiłem, żebyście Państwo później w wolnej chwili skorzystali, weszli na stronę Feminoteki, bo tam tych programów jest dużo, dużo, dużo więcej niż to, o czym my dziś rozmawiamy. Jeżeli chodzi o moją gościnę, Jolantę Krawędę, no to tutaj ten program Bezpieczne Miejsca też widzę jest wpisany. No właśnie, bo my często mówimy, te miejsca są niebezpieczne, prawda, tamte tak, ale w gruncie rzeczy możemy się zetknąć z tym wszystkim w dowolnym miejscu, nie czarujmy się, coraz bardziej, już nie ma, bo ty zajmowałaś się tak jak akurat podczas tej wizyty takim molestowaniem w miejscach publicznych. No, wydawałoby się, że no ale wiemy, że dzisiaj ktoś może kogoś wejdę do toalety w markecie i tam nie wiadomo, kto za mną wejdzie. Często się zdarza. Albo właśnie w autobusie jadę, mam dłuższą drogę, albo w pociągu jadę parę godzin nad morze, siada naprzeciwko mnie ktoś, kto cały czas się na mnie gapi, cały czas mnie rozbiera wzrokiem i ta podróż staje się koszmarem.
1: Mhm.
0: Najzwyczajniej w świecie. Mam miejscówkę, ja co, będę stał na korytarzu, jak zapłaciłem, 5 godzin teraz?
1: No na szczęście są osoby, tutaj akurat się odniosę, bo to często blokuje kobiety, że no nie przesiądę się, po pierwsze dlatego, że nie mam gdzie, albo co sobie pomyśli ta osoba, jeżeli się przesiądę. Warto zgłaszać, oczekiwać wsparcia, oczekiwać pomocy, prosić o pomoc. Nie jesteśmy same i sami i są osoby, które są zobowiązane do tego, żeby reagować w naszej obronie i nawet jeśli mam miejscówkę, zgłoszenie obsłudze konduktorskiej może sprawić, że znajdą mi inne miejsce.
0: Mhm. Tak, to może się zdarzyć.
1: Trzeba sobie dać do tego prawo po prostu.
0: Tak, bo gdybyśmy mieli
1: czuję
0: kogoś...
1: Czuję się źle i chcę coś z tym zrobić.
0: Tak, bo gdybym siedział koło kogoś, kto na przykład ściągnął buty, a czuć wyraźnie, że od wielu tygodni nie zmieniał skarpetek, to raczej byśmy zareagowali, prawda? Mhm. No właśnie. Można czasami liczyć na to, że będziemy mieli wsparcie kogoś po prostu, a tutaj ta obsługa powinna tak zareagować najzwyczajniej w świecie. Mamy tam jeszcze wszystkie zakładki potrzebne. Programy pomocowe, telefony też. Naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. I nie trzeba wcale być feministką zdeklarowaną, która chodzi koniecznie i się z tym obnosi.
1: Nie sprawdzamy legitymacji feministycznej.
0: Bo bardzo często, wiesz, pewnie byłoby tak, że znaleźliby się pewnie i tacy, którzy powiedzieliby, że feministki to jest patologia tak naprawdę na zdrowej tkance społeczeństwa, bo przecież żyjemy w demokracji, jesteśmy równi, prawda? To nam gwarantuje prawo i konstytucja. Mm. Ale to jest zawsze tak, że jak wiemy, prawo to prawo i ono jest ładne, fajnie, że wszyscy jesteśmy równi, ja tak też uważam i się z tym zgadzam. Natomiast właśnie kulturowo, obyczajowo, poprzez tradycje, niestety na wiele form przemocy ciągle jest przyzwolenie, ciągle są uznawane jako normalne, a wcale normalnymi nie są. Tak myślę.
1: I feministki właśnie są za tym, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się tą równością.
0: Mhm. Ale myślę, że są też tacy, którzy boją się, żeby patriarchatu nie zastąpić matriarchatem. Bo wiesz, odwrócenie roli to też nie byłoby dobre.
1: Nie, no nie byłoby. Dlatego równość przede wszystkim.
0: Mhm, tak jest. I to jest, myślę, bardzo, bardzo dobra puenta na zakończenie naszego spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać i jakieś kolejne wątki porozmawiać. Może ktoś jeszcze z pań pracujących w Feminotece będzie też na przykład w Opolu. Bo myślę, że tu naprawdę jest dużo, dużo wątków i żeby też odczarować troszeczkę ten strach przed feministkami, jako tymi, którzy tylko chodzą i wojują i trzeba się ich bać, prawda? Ale też ciekawe, że boją się ci właśnie twardzi faceci, prawda?
1: Właśnie.
0: Nie?
1: Im twardsi, tym bardziej.
0: Im twardsi bardziej się boją, prawda? A te teoretycznie ciapuchy, mięciuchy i tak dalej jakoś dobrze z nimi żyją. Więc coś jest tutaj na rzeczy, coś jest nie tak, nie? Ale też na inną rozmowę. Słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. I mam nadzieję, że do zobaczenia. I trzymam kciuki, żeby te wszystkie programy, które robicie, przyniosły naprawdę dobry, dobry efekt, żeby uratować często też życie. Nie bójmy się tego powiedzieć naprawdę wielu kobietom, bo to tak mówimy, że jak powiedziałem żartobliwie, nie wymydli się. Nie chodzi o to. To są traumy, to jest cierpienie często na resztę życia. I kończą się tutaj żarty i nie ma tutaj żadnych heheszków pod tym względem.
1: Tak jest, dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę i zapraszam na feminoteka.pl.
0: A ja przypomnę jeszcze, że Joanna Gawenda, wiceprezeska Feminoteki, była moją i waszą gościnią.

Kończymy, drodzy Państwo, pomału dzisiejszy program, ale na zakończenie jeszcze odrobina publicystyki, bowiem całkiem niedawno, myślę, że dosyć głośny program się pojawił, poruszający ważny problem, podrabiane dokumenty i handel. No i wydawałoby się, czy to jest patologia? Oczywiście, że jest patologią przestępstwo, które polega na kupowaniu dokumentów lewych, fałszywych, ale tutaj pojawił się ważny termin. Kolekcjonerskie, bowiem tak one są oferowane, co od razu mi przypomniało też inną bardzo popularną gałąź wśród przestępców, czyli kolekcjonerskie używki. Pamiętacie Państwo, że zmieniano skład chemiczny różnych substancji i można było kupić to jako właśnie produkty kolekcjonerskie. Przyznaję, że jest to wielkim, wielkim wyzwaniem dla przede wszystkim stanowiących prawo i ustanawiających przepisy, bo jeżeli będziemy bardzo skrupulatnie regulowali ustawami jakie substancje, no to później każdy miks nowy, oczywiście możemy powiedzieć i będą się pewnie prawnicy spierali, czy ta substancja z tą, no skoro i tak jest w składzie, to już nie może być. Jest to tak naprawdę wieczna, wieczna gonitwa. Szczęśliwie udało się to ostatecznie opanować, przynajmniej w takim oficjalnym obiegu, ale przyznaję, że jest to bardzo, bardzo przerażające i tutaj myślę, że za jakiś czas postaram się zaprosić jakiegoś eksperta, z którym będzie można o tym porozmawiać, bo jaki jest wymiar społeczny, jeżeli istnieje darknet, jeżeli istnieje w ogóle takie pojęcie, bo samo kolekcjonerstwo, kolekcjonowanie przecież nie jest niczym złym, prawda? To jest pasja. Jak ktoś kolekcjonuje znaczki, to nigdy nie powiemy, że jest to jakakolwiek patologia społeczna albo że robi cokolwiek złego. Natomiast tutaj w tym przypadku chodzi oczywiście o rynek przestępczy. O to, że przestępcy dopuszczają się zbrodni i tego typu produkty trafiają nie tylko do dorosłych, którzy świadomie łamią prawo, ale także do dzieciaków. I tutaj już, drodzy Państwo, żartów absolutnie nie ma. Myślę, że poważny, poważny problem na najbliższe lata. To oczywiście pokazuje też, że przestępcy cały czas szukają nowych dróg, cały czas próbują obchodzić prawo, no ale szczęśliwie wierzę w to, że są cały czas instytucje, które nad tym czuwają. Nie tylko zresztą instytucje państwowe, bo tutaj to, co ważne, w wymiarze takim społecznym dużo zależy od nas. Nie możemy tylko i wyłącznie oczekiwać, że coś za nas zostanie zrobione i rozwiązane. Musimy być czujni, musimy słuchać programów, musimy to wszystko obserwować, interesować się, bo to w bezpieczeństwie dla nas samych i naszych dzieciaków, a nas samych nie tylko dlatego, że nas to musi dotknąć, dlatego, że ktoś, kto jest narkomanem, alkoholikiem, przestępcą, bandytą, przemyca na przykład ludzi, handluje narkotykami, on oczywiście będzie kupował tego typu kolekcjonerskie produkty, ale on później taki pod wpływem przestępca może po prostu zabić kogoś, przejechać, zamordować, porwać. No i tu już dzieją się rzeczy naprawdę straszne, ale

mówiłem, o tym wszystkim będę na pewno za jakiś czas Państwu jeszcze opowiadał. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole. W poniedziałkowy wieczór w 11 dniu maja, za kilka sekund mamy godzinę 22. Zapraszam do słuchania wiadomości wieczornych. Zaczynamy. A w nich były szef biura prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany już formalnie w dużej aferze korupcyjnej. Lubrza chce zwiększać pojemność suchego zbiornika i zleca przygotowanie koncepcji projektowej. W wiadomościach także szkoleniowiec Odry Opole po wygranym przez niebiesko-czerwonych meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy jednak od prokuratury, która sprawdzi, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Z informacji medialnych wynika, że były minister sprawiedliwości mógł dostać wizę amerykańską na podstawie współpracy z telewizją Republika, co musi być jednak dokładnie wyjaśnione. Informacje w tej sprawie zebrał Mariusz Wiśniewski.
2: Medialne informacje, że Zbigniew Ziobro miał wyjechać do USA jako dziennikarz telewizji Republika, będzie sprawdzać prokuratura. Analiza ma dotyczyć także sędzi Anny Grabowskiej, która rozpatrywać ma wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Ziobry, a jest akcjonariuszką tej telewizji. Czy będzie wniosek o jej wyłączenie z orzekania w tej sprawie?
3: Na razie takiego wniosku nie było. Ta okoliczność nam jest znana.
2: Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, podkreśliła, że prezes sądu nie ma w takiej sytuacji uprawnień do ingerowania w skład orzekający. Na razie nie wyznaczono terminu posiedzenia w tej sprawie.
0: Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej, według Wirtualnej Polski miał załatwić synowi zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim poza kolejką z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zapewniał, że jest do dyspozycji władz klubu. Jego wykluczenie z partii odbyło się na wniosek premiera.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: Opole rusza z kolejnym budżetem obywatelskim, w którym są realizowane pomysły przygotowane przez samych mieszkańców. Te z największym poparciem w trakcie corocznego głosowania są później wybierane do realizacji. Jaką kwotę przygotowano, co nowego w zasadach, w regulaminie budżetu, dowiemy się we wtorek po 10:00 w trakcie spotkania z dziennikarzami w ratuszu. O wszystko to, co powinni Państwo wiedzieć, dopyta na miejscu Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Lubrza chce zwiększyć pojemność suchego zbiornika. Zleca właśnie opracowanie koncepcji tego przeciwpowodziowego zadania, co ma być gotowe jeszcze pod koniec tego miesiąca, mówi nam wójt Lubrzy Damian Drabik.
4: To jest inicjatywa gminy z tego względu, że to jest nasz teren. Tam przepływa potok Lubrzanka, który jest własnością gminy. Nie mogliśmy ująć tego w kosztorysach popowodziowych z tego względu, że Wody Polskie nie ujęły tego terenu jako zalewowy w swoich mapach. Dlatego te aktualizacje po ostatniej powodzi zostały przez nas zgłoszone.
0: A na podstawie aktualizacji Wody Polskie mają uwzględnić Lubrze w dokumentach planistycznych jako tereny zalewowe. Gmina liczy, że w takim układzie nie będzie miała większe możliwości pozyskiwania dofinansowań.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Teraz szkoleniowiec Odry Opole, Piotr Plewnia, po wygranym przez niebiesko-czerwonych meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 3-1.
5: Przed meczem rozmawialiśmy sobie w całym tygodniu, że mamy 3 mecze do tego, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony. Interesował nas tylko mecz z Grodziskiem i bardzo się cieszę, że ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. W ostatniej minucie oczywiście wynik się kształtował i bardzo fajne zmiany, bardzo dobre wejścia. Ludzie, którzy dzisiaj byli na boisku i ci poza boiskiem też, całą drużyną jakby zagraliśmy i fajny ofensywny mecz i wygraliśmy go zasłużenie z mojej perspektywy.
0: Dzięki wygranej z Pogonią Odra umocniła się na 13 pozycji w ligowej tabeli. W przedostatniej kolejce zmierzą się 16 maja w Łęcznej z Górnikiem.
1: Światowe agencje informują.
0: Były szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrii Jermak, formalnie podejrzany w dużej aferze korupcyjnej, w wyniku której jesienią jeszcze stracił stanowisko. Jak napisała w komunikacie ukraińska prokuratura antykorupcyjna, ujawniono zorganizowaną grupę przestępczą zamieszaną w legalizację 460 milionów hrywien, czyli lub do wartości około 40 milionów złotych. Nowy premier Węgier Péter Modiorm polecił ministrom przygotowanie raportów dotyczących decyzji podejmowanych w ostatnim okresie działania rządu. Dał im na to czas do jutrzejszego poranka na Węgrzech. Choć premier jest już nowy, to fakt, to do czasu zaprzysiężenia jego gabinetu na stanowiskach pozostają jeszcze ministrowie z odchodzącego rządu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Prawie 5 minut po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вечір добрий, ви слухаєте українські новини. В студії для вас працює Олександра Піаста. Упродовж суботи та неділі 9-10 травня росіяни не проводили масованих атак, ракетних та авіаційних ударів по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський. Але у фронтових районах не було спокійно. Окупанти продовжили свою штурмову активність на ключових ділянках фронту. За дві доби зафіксовано більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримувалася, підкреслив глава держави. Нагадаємо, у п'ятницю 8 травня Володимир Зеленський повідомив, що отримав чимало звернень від партнерів щодо відмови від атак по Москві під час проведення так званого параду перемоги. Також від російської сторони надійшов сигнал про згоду на обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу». Сьогодні у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили, що за результатами перемовин за посередництва Сполучених Штатів Україна надала російській стороні список тисячі. У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського біосферного заповідника. Повідомили сьогодні в українському Міністерстві енергетики. Пожежу локалізовано. Рятувальники ДСНС спільно з фахівцями зони відчуження продовжують ліквідацію. Рівень радіаційного фону порівняно з середньомісячними величинами не перевищений, зазначено у повідомленні. І до новин Польщі. Одну людину взяли під санітарний нагляд у зв'язку з можливим зараженням хантавірусом, повідомили у головній санітарній інспекції країни. Встановлено, що ця особа могла мати потенційний контакт із хворою людиною. Симптомів захворювання наразі ця особа не має. Також в санінспекції повідомили, що станом на 10 травня у світі зареєстровано 8 випадків, 5 підтверджених, 2 ймовірних, 1 підозра. Наразі всі інфіковані пацієнти перебувають у лікарнях. 4 у Європі, 1 у Південно-Африканській Республіці. І до локальних новин. Уже цієї суботи, 16 травня, радіо Ополе запрошує на нічну екскурсію у рамках Ночі музеїв. Ви можете відвідати музей техніки радіо Ополе, побачити студію звукозапису та режисерські, познайомитися з роботою журналістів, почуєте, як звучать аналогові студійні магнітофони, відвідаєте фонотеку з величезною колекцією записів. Зазирнути за лаштунки радіо можна буде щогодини з 18 до 23. Участь безкоштовна, але за попередньою реєстрацією за номером телефона 77 40 13 132. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. В студії для вас працювала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода.
0: Do 14 stopni obniżyła nam się temperatura w Opolu. W nocy spodziewamy się zachmurzenia na ogół dużego z przelotnym deszczem. Temperatury minimalne od 6 do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W godzinach południowych rozpogodzenia. Gdzieniegdzie pojawi się także słońce. Początkowo jeszcze do południa miejscami gdzieniegdzie przelotny deszcz. Temperatury maksymalne jutro tylko od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany głównie z zachodu i północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: fantastyczna praca to więcej niż wygoda. To większa efektywność, lepsza organizacja i realne korzyści dla pracowników i pracodawców. Praca zdalna, elastyczne godziny, nowe możliwości. Sprawdź, jak to działa w praktyce. Wejdź na elastyczni.opole.pl. Projekt Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Salon Naukowy Radia Opole.
3: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rab, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Krzysztof Mucha, to specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
4: Dobry wieczór.
3: Panie doktorze, no spotykamy się dlatego, że ten temat jest ciągle aktualny, ciągle żywy. Myśmy już raz mówili o tych zagrożeniach w sieci, o oszustwach różnego rodzaju, ale jak się dowiadujemy, to wszystko się zmienia, ewoluuje. Już nie na wnuczka, nie na miłość, nie na inkasenta, ale aktualnie to oszustwa inwestycyjne są tym numerem jeden w tych różnych ponurych statystykach i policyjnych, ale jak czytam też w artykułach pańskiego autorstwa, to także potwierdzają raporty Narodowego Banku Polskiego czy Komisji Nadzoru Finansowego i NASK. No to może na początek zdiagnozujmy problem w tym sensie, nazwijmy dokładnie, czym są takie oszustwa inwestycyjne.
4: Przede wszystkim można to nazwać w takim skrócie taki pociąg do zysku, tak? Fałszywe inwestycje to jest to, jeżeli ktoś oferuje nam zysk, zainwestowanie naszych środków w coś, co w ogóle nie nastąpi, tak? W ogóle przede wszystkim z jednej strony można powiedzieć, że są osoby, które nie mają zgody Komisji Nadzoru Finansowego na inwestowanie cudzych środków. Czyli tutaj wchodzi w grę przestępstwo z artykułu 171, gromadzenie środków w celu obciążania ich ryzykiem i prowadzenie działalności tak jak bank. A z drugiej strony są osoby, które w ogóle nie działają w formie legalnej i oferują praktycznie wirtualne obietnice. Z góry wiedząc, że dokonają oszustwa, prowadzenia nas w błąd, wykorzystania naszego błędu w celu doprowadzenia naszej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
3: No właśnie, obawiam się, że w tej dzisiejszej dobie tych takich cyberoszustw, to często właśnie my nawet tego rzekomego doradcy absolutnie nie widzimy, nie spotykamy. To jest wszystko jakiś kontakt online, my klikamy w jakieś linki, które rzekomo przekierowują nas na jakieś super, nie wiem, bazy czy tam minerałów, czy kryptowalut i tam niby obracamy tymi swoimi pieniędzmi. Prezentowane są tam jakieś nasze domniemane zyski, ale to jest wszystko fikcja, fake. Jak się później, z tego co widzę po różnych takich materiałach prasowych, policyjnych, później się okazuje, że pani, pan, często senior, seniorka, no chce w końcu podsumować ten swój zysk albo dokonać jakiejś wypłaty i nagle się okazuje, że bańka mydlana pęka, nic nie ma.
4: Oczywiście, teraz miałem ostatnio taki przypadek pana, który zajmuje się marketingiem, technikami sprzedażowymi i znalazł ogłoszenie na Facebooku, które wystawiała legalnie działająca firma, zainwestował 2 razy pod 60 tysięcy złotych i stracił te 120 tysięcy złotych.
3: Tak. Ale legalnie działająca firma? No
4: firma
3: to może zmylić.
4: Ale podstawiła stronę z fałszywymi inwestycjami.
3: No to już jest duży problem. No to właśnie, to czasami celebryci nam proponują, z tym też jest problem, wykorzystanie sztucznej inteligencji czyjegoś wizerunku do reklamowania jakiegoś złotego interesu. Z tym też zaczynamy walczyć, ale to ciągle występuje. Wymienimy jeszcze te rodzaje. No właśnie, czyli tak, jakiś taki super makler giełdowy, który nam proponuje, nie wiem, może po prostu na giełdzie zyski, pewnie na pewno kryptowaluty. Jakie to jeszcze są rodzaje tego mamienia nas? Czym
4: na
3: nas
4: mamią? Na pewno też inwestycje w różnego rodzaju inwestycje, które są związane ze Skarbem Państwa, tak, bo to jest pewność, bo państwo
3: obligacje
4: gwarantuje.
3: Obligacje jakieś, tak.
4: Obligacje, Baltic Pipe.
3: Właśnie, tak.
4: Też te inwestycje właśnie w waluty wirtualne, w różnego rodzaju gazociągi, no coś, co pokazuje, że na tym zarobisz. Tak, plus właśnie podbudowanie tego różnego rodzaju wizerunkami osób czy deepfake'ami zadowolonych, szczęśliwych celebrytów opiniotwórczych, plus jeszcze influencerzy, tak, którzy mówią, dziennikarze, politycy. No najczęściej influencerzy to działają osoby młode, osoby starsze to politycy, tak, plus jeszcze pokazanie, że to mówili o tym w telewizji, tak, więc tym bardziej powinien zainwestować. No presja czasu na pewno już. Teraz masz wszystko zrobić, nie myśl, nie konsultuj się, bo termin mija, nie zainwestujesz, nie zarobisz. Popatrz, jak inni są.
3: No właśnie, czeka lista pewnie chętnych i jak ty nie wejdziesz w ten interes, to wejdzie 20 innych.
4: Efekt FOMO praktycznie, tak? Nie bądź gorszy, bądź taki sam, zainwestuj. Masz pieniądze, zainwestuj. Nie masz pieniędzy, nic nie szkodzi. Pomożemy ci zaciągnąć kredyt, weź pożyczkę u znajomych, oddasz z zyskiem, pomnożysz, zostaną ci pieniądze.
3: O właśnie, już od razu wybiliśmy trochę w przyszłość, bo tu mam takich kilka haseł jak muły finansowe albo efekt FOMO. To jeszcze raz wyraźniej powiedzmy, właśnie ten efekt FOMO to jest takie budowanie strachu przed tym, że ominie ci okazja życia, tak?
4: Tak, że będziesz gorszy wśród innych, którzy zainwestowali, zaryzykowali, zyskali. Tak, mhm. Tutaj jest pośpiech na pewno złym doradcą. Trzeba się zawsze zastanowić, czy na pewno tutaj ja zyskam, czy stracę. No i znam takie przypadki ze swojego pracy zawodowej, związane ze zwalczaniem przestępczości na rynku finansowym, że klienci banków likwidowali naprawdę bardzo dobrze oprocentowane lokaty, żeby zainwestować w jakąś inwestycję, którą zdają tylko z platformy, z doradcą wirtualnym i tracili te pieniądze.
3: No dobrze, a jak mówimy o takich stronach, które albo się podszywają, albo specjalnie są, powiedzmy, zbudowane na potrzeby jakiegoś takiego fejkowego interesu, oszustwa, co powinno wzbudzić naszą uwagę, niepokój, no, pobudzić jakoś, nie wiem, naszą wyobraźnię, że to jest za ładne, albo za bardzo podobne do czegoś, co rzeczywiście istnieje. Na co zwracać uwagę?
4: Przede wszystkim na to, na te zyski, które nam oferują. Tak? Zyski takie ponadnormatywne, gdzie nigdzie tyle nie zarobimy, co tutaj. Mhm. To jest abstrakcyjne. Także tyle zarobimy, zysk bez ryzyka, zawsze jest jakieś ryzyko i zawsze o tym ryzyku trzeba informować. Więc na pewno na to trzeba zwrócić uwagę, skąd, gdzie oni inwestują, skoro obiecują mi taki zysk, taką stopę zwrotu. To jest irracjonalne. Poza tym jest też kwestia taka, publikuje się różne deepfake'y z udziałem polityków. Politycy czy influencerzy niestety nie mają uprawnień, żeby być maklerami, doradcami inwestycyjnymi, tak, żeby oferować różnego rodzaju produkty. To powinno być sprawowane funkcje, już nie pozwalają im takie rzeczy
3: no
4: robić.
3: Właśnie, tak.
4: Były takie przypadki, że celebryci próbowali, czy osoby znane z tego, że sławne z tego, że są sławne, próbowały namawiać do inwestowania, ale skończyły się karami administracyjnymi Komisji Nadzoru Finansowego, czy też Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3: Teraz sobie przypominam, że chyba w jakimś niedawno, kilka dni temu, pan Brzoska właśnie się cieszył z jakiegoś wygranego procesu, że jakby nakazano, już nie wiem teraz jakiemu portalowi, czy to nie chodziło o jakieś social media, właśnie weryfikowanie tych różnych ogłoszeń z wykorzystaniem jego wizerunku prawdopodobnie, deepfake'ów właśnie takich, gdzie on namawia do jakichś interesów, a w ogóle tego nie robi. Znaczy, to jest właśnie podszywanie się pod niego i wiem, że jakiś taki korzystny wyrok zapadł, no tylko... No to jest na razie taka jakaś jednostkowa sprawa. Wiem, że celebryci czasami, no ci bardziej znani, jak się o czymś dowiedzą, dementują. Od razu gdzieś tam próbują iść do mediów i mówić, że to nie ja namawiam na kupno czegoś tam albo inwestycje w coś tam. Natomiast tego jest chyba tak dużo, no i w zasadzie przy dzisiejszej technologii możemy tego robić dziesiątki, nie wiem, dziennie albo na godzinę za pomocą choćby sztucznej inteligencji. Więc no chyba ciągle my musimy być czujni i jakby zdawać się na własny rozsądek, na rozeznanie w świecie, czy to jest możliwe, żeby ten i ten reklamował to i to, czy ten facet na leżaku z drinkiem, to na pewno dzięki temu się dorobił, tak? A nie dzięki czemu innemu.
4: Tak, wystarczy śledzić te strony, które publikuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, czy Narodowa Akademicka Sieć Komputerowa. Jest dużo takich materiałów, które wskazują, na co zwracać uwagę, że coś jest deepfake'iem. Że to jest fałszywy film, tak? Na to, jak ktoś kończy zdanie, jak gestykuluje, tak? Jak jest, wypowiada pewne słowa. Na to pewne, też są dużo jest takich filmów instruktażowych, na to trzeba zwracać uwagę. To oczywiście różna jest jakość tego, tak? Bo też spotkałem się z czymś takim, że pani celebrytka mówiła o czymś, co zachęcała do inwestycji, a w tle był inny przekaz wizualny, tak? Więc no, takie rzeczy się zdarzają, ale niestety coraz bardziej doskonalą się te narzędzia do deepfake'ów plus ta presja czasu. No i tu trzeba na pewno zachęcić do tego oglądania takich filmów instruktażowych NASK-u czy Komisji Nadzoru Finansowego, na co zwrócić uwagę, czy to jest deepfake, czy nie.
3: No tak, bo raczej technika idzie tak szybko do przodu, że za chwilę jednak się choćby wykorzystywana do tych oszustw sztuczna inteligencja połapie, że nie mamy 6 palców u jednej ręki, tak? Albo jakieś inne tam czasem wychodziły 2 prawe ręce, 2 lewe nogi, albo no coś nie grało z obrazem, albo tak jak pan mówi, może z dźwiękiem podłożenie głosu, jakiś, nie wiem, dubbing nie taki, te usta inaczej pracują, że coś nam tutaj nie gra, ale obawiam się, że te niuanse techniczne za chwilę technologicznie właśnie przeskoczymy i to będzie wszystko idealnie wyglądało.
4: Oczywiście spółka Meta stosuje różnego rodzaju algorytmy antyfraudowe, żeby zwalczać tego rodzaju działalność, no ale przestępcy też robią różnego rodzaju maskowanie, żeby ich treści, te oszukańcze, nie zostały zablokowane.
3: No tak, a teraz jak odróżnić? No, popularny ostatnio bardzo temat kryptowalut i jeden, prawda, duży gracz na rynku, który no teraz zdaje się, że dużo pieniędzy wisi tym swoim członkom. Powiedzmy wprost, no bo też są firmy, które legalnie działają na rynku. Jak to odróżnić? Każda z nich oferuje jakiś zysk, każda pomaga się wzbogacić. No ale jedna rzeczywiście to robi, a inna zostawia nas z niedziałającym portalem, brakiem możliwości wypłaty środków, jak choćby, no powiedzmy to o nazwę, Zonda Krypto, o tym teraz jest najgłośniej.
4: Oczywiście, tak. Jest od dłuższego czasu, obowiązuje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która określiła, co należy rozumieć przez waluty wirtualne, określiła podmioty, które zajmują się walutami wirtualnymi, która może nie wprowadziła nadzoru, bo nadzoru nie ma instytucjonalnego nad tymi podmiotami, miał być Komisji Nadzoru Finansowego, na razie nie ma, na podstawie rozporządzenia MiCA. Natomiast ustawa wprowadziła, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, wprowadziła katalog tak zwanych instytucji obowiązanych. Tam są między innymi te podmioty, które zajmują się obrotem walutami wirtualnymi i pośrednictwem w obrocie, czyli te instytucje są zobowiązane do tego, żeby przeciwdziałać wykorzystaniu ich do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu. Ale też na podstawie tej ustawy szef Krajowej Administracji Skarbowej został umocowany do tego, żeby prowadzić rejestr podmiotów zajmujących się obrotem walutami wirtualnymi. Na podstawie spec rozporządzenia ministra finansów i rozwoju organem upoważnionym do prowadzenia rejestru, do nakładania kar, do ewidencjonowania tych podmiotów jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. I też mogę powiedzieć, że na stan 19 marca tego roku w tym rejestrze figuruje 1239 podmiotów, które są uprawnione do pośrednictwa w obrocie, czy zajmują się obrotem walutami wirtualnymi.
3: No wydaje mi się to bardzo duża liczba. To 1200, kiedy jest afera o jednej tak naprawdę, tak? No to pytanie, może nie jest tak źle z tym rynkiem kryptowalut, skoro tylko taka jedna czarna owca się jakby w rodzinie objawiła.
4: To znaczy... Wszystko zależy też, tutaj jest tylko organ rejestrowy, nie ma organu nadzoru, który na początku prześwietla, kim jesteś założycielu, co robisz, jakie masz intencje, jakie masz doświadczenie.
3: Skąd masz pieniądze na tą działalność?
4: Skąd masz pieniądze, tak jak w banku, tak jak w banku spółdzielczym, czy skoku nowozakładanym, czy każdej instytucji, która na terenie Polski ma działać. Tu jest tylko organ rejestrowy i organ, który sprawuje kontrolę, czy ty podmiocie nie jesteś wykorzystywany do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu. W ubiegłym roku według sprawozdania z działalności GIF-u 3 kontrole były prowadzone. Wiadomo, jest dość duża liczba instytucji obowiązanych, a zasoby kadrowe GIF-u są określone. Natomiast tutaj też takim podmiotem, ale to już tylko podmiot pod kątem karno-skarbowym, są urzędy celno-skarbowe właściwie, tak? Natomiast tutaj organu nadzoru, który od początku prześwietliłby doświadczenie, skąd ty masz pieniądze, jaki masz modus operandi, gdzie ty chcesz te pieniądze inwestować, w co chcesz inwestować, nie ma.
3: No właśnie, a teraz mamy właściwie głównie kłótnie i to taką o mocnym podłożu politycznym między dwoma obozami o ewentualną przyszłą ustawę, która miałaby ten rynek kryptowalutów jakoś usystematyzować, ułożyć. Pańskim zdaniem, co powinno przede wszystkim się w takim razie w takiej ustawie znaleźć, żeby rzeczywiście chroniła ona ludzi?
4: Przede wszystkim myślę, że tutaj trzeba skorzystać z tych doświadczeń. Mówię to też jako były pracownik 11-letniego Ministerstwa Finansów czy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. No, trzeba dokładnie sprawdzić tych założycieli tego podmiotu, tak? Skąd wy macie pieniądze na założenie tego podmiotu? No i jakie macie strategię działania? Długoterminową, a nie krótkoterminową. No i jakie gwarancje, tak? Jeżeli coś się takiego typu wydarzy, no to kto zapłaci, jaki podmiot będzie gwarantujący wypłatę? Coś w rodzaju Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czy coś w rodzaju gwarancji dla ubezpieczonych? Tak, tutaj na pewno musi być taki organ gwarantujący wypłatę środków, jeżeli ten podmiot, z którego korzystamy, inwestycyjny, niestety popadnie w trudną sytuację finansową.
3: No tak, nawet jeśli tą ustawę uda się uchwalić, ona będzie miała prawidłowe zapisy, takie posłucha, powiedzmy, ustawodawca wszystkich ekspertów, którzy wiedzą, z czym się powinno jeść kryptowaluty, no generalnie na świecie takie prawodawstwo istnieje, a mimo to słyszymy, że właśnie rynek kryptowalut służy do najciemniejszych interesów na tym świecie, płaci się i terrorystom, i w handlu pewnie narkotykami, i w werbowaniu szpiegów, nie wiem, czy jest jakaś mroczna dziedzina, w której nie wykorzystuje się kryptowalut. Dlaczego te zapisy nie działają gdzieś tam też na świecie? Dlaczego ciągle to jest taki drugi podziemny świat?
4: Tak, rozporządzenie MiCA, które jest w okresie przejściowym w Polsce, działa w całej Unii Europejskiej, tak? Rozporządzenia działają wprost. Natomiast też muszę wskazać na ten ostatni raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który został opublikowany o aktywności służb specjalnych 2024-2025, gdzie wskazuje się, kryptowaluty stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, służą finansowaniu przemytu ze wschodniej granicy nielegalnych imigrantów, działalności terrorystycznej, tak? To działalność terrorystyczna, jak też pokazują materiały Frontexu, Komisji Europejskiej, no to to jest głównie pieniądz cyfrowy, tak? Plus ten przemyt ludzi z Afryki Północnej, pieniądz cyfrowy. Tak więc tutaj nowoczesne technologie, pieniądz cyfrowy dominują niestety w tej działalności przede wszystkim terrorystycznej.
3: Domyślam się, że dlatego, że po prostu trudny jest do namierzenia, do wyśledzenia niż powiedzmy zwykłe przelewy bankowe między krajami, instytucjami, prawda?
4: Tak.
3: Tylko dlaczego? Tutaj nie można jakoś jakiś kagańca założyć na te kryptowaluty?
4: Jest tutaj kwestia właśnie tych podmiotów, które działają w raju podatkowym, plus tutaj ta anonimowość, tak? Tak jak jest teraz kwestia i zrobienie czegoś, co nazywa się valuta money, śledzenia tego pieniądza,
3: no
4: co
3: właśnie,
4: jest właśnie,
3: właśnie
4: przy normalnych przelewach bankowych, gdzie jeszcze jest możliwość współpracy międzynarodowej tego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z odpowiednikami za granicą, czy służb skarbowych naszych z odpowiednikami za granicą, czy prokuratury naszej z prokuraturą zagraniczną, no tutaj jest kwestia nowy śledzenia tych pieniędzy. Jedyny taki styk jest taki, że no zobaczmy gdzieś styk tych kryptowalut z normalnym systemem bankowym. Gdzie to poszło? To może tutaj będzie jakiś kierunkowskaz.
3: No właśnie, bo na przykład gdybym, nie wiem, no zupełnie abstrakcyjna sytuacja, zaręczam, gdyby pan redaktor Krzysztof miał dostać, nie wiem, jakąś kryptowalutę od pana doktora Krzysztofa za to, że będzie stałym gościem, komentatorem, nie wiem, w salonie naukowym i my się tak dogadamy i pan będzie mi płacił w kryptowalucie, czy to jest do wyśledzenia? Czy ja sobie muszę założyć jakieś konto? Ja nawet nie wiem, jak to działa, powiem szczerze, nie mam żadnych kryptowalut, chociaż coraz bardziej się tematem interesuję. Czy to faktycznie jest tak, że my możemy to tak zrobić, że nikt nie będzie o tym wiedział poza nami dwoma?
4: No jeżeli będziemy stosować pewne zasady takie techniczne, konspiracyjne, to będzie to trudne. Natomiast jeżeli tutaj wejdziemy sektor bankowy, no to też, tak jak powiedziałem, ta ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu gra dużą rolę i też jako były pracownik bezpieczeństwa muszę powiedzieć, że też znajdowałem takie przypadki, że klient, widać było, że zajmuje się obrotem walutami wirtualnymi, no i nie było go w CEDIK-u, widać, że nie prowadzi takiej działalności w sposób zarejestrowany, nie było go w rejestrze szefa kasu, no to blokujemy mu środki, zawiadamiamy GIF-a, bo przede wszystkim popełniuje przestępstwo skarbowe.
3: Tak. Ale to było widać na kontach takich normalnych,
4: widać
3: takich
4: na kontach takich bankowych, było widać, że te przelewy, które idą, to idą z obrotu walutami wirtualnymi.
3: A, no właśnie. No dobrze, czyli to nie jest tak do końca, wydawałoby się, bezpieczny proceder. Absolutnie to tylko na potrzeby audycji taki drastyczny przykład podałem. Natomiast najwyraźniej niestety no działa to, tak, w tym półświatku i mimo, że jak wiemy doskonale, policja też monitoruje ten tak zwany darknet, tak, i patrzy, kto tam co publikuje, co tam się dzieje, jakie tam są przepływy, no rozumiem, że ciągle te kryptowaluty są bardzo trudne do namierzenia i śledzenia.
4: Tak, nawet to jest też kwestia taka, no na ile są te, na ile można ktoś korzysta z kantorów kryptowalutowych, na ile korzysta z giełd kryptowalutowych. Też pragnę wskazać, że no ta liczba, popularność tych kryptowalut rośnie i to świadczy też o tym, że rośnie liczba bitomatów. Tak, na koniec, na 2 marca 2026 w Polsce było 328 bitomatów.
3: Powiedzmy, co to są bitomaty szybko.
4: To są te urządzenia, które służą do wymiany waluty wirtualnej na środki płatnicze. I w drugą stronę. I było w 2024 291, czyli wzrasta, jest zainteresowanie, jest popyt, jest podaż.
3: No właśnie. A ja zauważyłem ostatnio zupełnie przypadkowo, próbując kupić kilka koron na wyjazd motocyklowy do Czech, że za to ubywa kantorów z tego miasta. Naprawdę, nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, nie wiem, czy to jest zjawisko globalne, czy tylko mnie się przytrafiło, ale naprawdę mam wrażenie, że było kiedyś po prostu więcej kantorów. Nie wiem, czy to jest kwestia też tego, że już każdy bank oferuje jakiś tam kantor swój taki tam, prawda, na stronie internetowej, czy jakieś właśnie te różne systemy, które pomagają nam wymieniać pieniądze, tak właśnie wie, online.
4: Kantory internetowe.
3: Tak, dokładnie. A takiego pana za okienkiem, który tam, prawda, rzucimy mu 100 zł, on nam tam wyda ileś tam koron albo innej waluty, jakby coraz mniej.
4: Kantory internetowe przejmują tą rolę, dlatego że, tak jak powiedziałam, to wszystko też kantorach internetowych wiele rzeczy można zrobić. Kantory zwykłe są nadzorowane, tak jak w Polsce, przez Narodowy Bank Polski. Też są kontrolowane pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy przez Narodowy Bank Polski. Tu każdy jest po prostu zinformatyzowany, więc może dlatego też, że wiele osób to wymienia albo w kantorach bankowych, albo w kantorach internetowych.
3: No mam nadzieję, że za jakiś czas nie będzie kolejny hafer, no bo tak niestety, ale jak usłyszałem o Zonda Krypto i poznaliśmy trochę szczegóły tego mechanizmu, no to ja już na tyle długo żyję na tym świecie, że Amber Gold od razu mi stanęło przed oczami, tak? I my co jakieś naście albo dekadę jako naród, no dajemy się łapać na ten haczyk, no i na tą obietnicę zysku.
4: Tak, to niestety muszę powiedzieć tak, że mimo, że tyle było różnych kampanii reklamowych informujących o podmiotach zajmujących się inwestowaniem na rynku finansowym, nie mając zezwolenia, i tyle osób straciło te środki. Dalej tego typu podmioty powstają, dalej ludzie inwestują, dalej tracą pieniądze.
3: Ich loga są w telewizji, ich loga są na stadionach, ich loga nas atakują w reklamach, oni mają mega pieniądze na tą kampanię taką marketingową, no to jak się za pierwszym razem zobaczy, za drugim i piątym, to jeszcze może jakoś się to zignoruje, ale jak za 1600, jak nagle się okazuje, że są sponsorami tego i owego i tak dalej, to się jakoś tak uwiarygadnia, no po prostu przez stałe powtarzanie i takie nam wkodowywanie nam tego.
4: Tak, oni
3: legalna firma, działa, wszyscy zadowoleni.
4: Oni część działalności uzyskanej z przestępstwa, część działalności tych pieniędzy, które uzyskują z przestępstwa, inwestują w marketing.
3: No właśnie.
4: Budowanie wizerunku, reputacji, że jesteśmy godni zaufania, przyniesie nam te pieniądze.
3: Jakieś echa z zagranicy, że tu jakiś taki klub sportowy jeszcze tam sponsorują, albo jakiś taki piłkarz ma ich logo na koszulce, no to rzeczywiście stajemy się coraz bardziej bezbronni wobec takiej nachalnej tutaj strategii, tak?
4: Tak, i muszę powiedzieć, że biorę udział również w konsultacjach publicznych AMLA, Unijnego Urzędu do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, więc biorę udział w opiniowaniu różnych regulacji, no to za jakiś czas wejdzie pakiet rozporządzeń Unii Europejskiej, który wprowadzi, że kluby sportowe czy firmy zajmujące się transferami zawodników będą instytucjami obowiązanymi, będą musiały spełniać te wszystkie kryteria związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
3: No i może wtedy nie będzie takich przepychanych jak teraz. Które służby i za jakiego rządu powinny wychwycić, przechwycić, zauważyć, dostrzec i ostrzec wszystkich? A teraz to właściwie każdy zrzuca winę na tego poprzednika, albo że teraz już zrobimy, że będzie dobrze. Źle to wszystko wygląda w takim odbiorze, no mnie, człowieka społecznym, że no wszystko fajnie, ale jak zwykle po czasie.
4: No niestety tak, ale tu trzeba też wziąć pod uwagę, że nie wszystkie informacje, które można pokazać na ProPublico, są informacjami ogólnie dostępnymi, są informacje niestety prawnie chronione, które zostają tylko w ramach organu nadzoru albo służb. Tak więc co można pokazać, to można pokazać, a pewne rzeczy są. Ktoś powiedział, kuchnia nasza, zapachy są nasze.
3: No to służby się nazywają tajne, tak? No niemniej jednak dobrze by było, gdyby jednak ostrzegały tak, w porę. No takie moje pobożne życzenie. No dobrze, kryptowaluty. A jeszcze tak dopytam, a propos tych różnych oszustw, czy często wcześniej było, że te różne grupy, bo to są po prostu grupy zorganizowane, tam są różne osoby odpowiedzialne za różne działki, o czym pan też często w różnych swoich publikacjach wspomina i tam między innymi znalazłem takie określenie muły finansowe, wyjaśnijmy to jeszcze. I w ogóle ten podział ról w takiej zorganizowanej grupie przestępczej.
4: Tak, jeśli chodzi o mułę finansowego, no to są osoby, które zakładają rachunek bankowy na czyjeś zlecenie i ten rachunek bankowy ma służyć do transferu pieniędzy albo do gromadzenia pieniędzy, których pochodzą z działalności przestępczej i te pieniądze albo ta osoba posiadacza rachunku transferuje dalej, albo po prostu zakłada rachunek, natomiast osoba ta, która kieruje procederem, sama ma uprawnienia zna loginy, zna hasła, albo blikiem może wypłacać te pieniądze, tak? Więc tutaj na tym to polega, no to też jest kwestia taka, że te osoby zakładają, zgodzą się na to, że nawet mają swój własny rachunek bankowy, ale wpłynie im jakaś kwota pieniędzy, one puszczą to dalej, zostawiając sobie jakąś prowizję. Czy te osoby, które założyły rachunek, czy te, które miały własny rachunek, a użyczyły go do takiego transferu, zostawiając sobie prowizję, niestety narażają się na zarzuty karne związane z paserstwem, czy związane z pomocnictwem w praniu pieniędzy.
3: No tak, bo oni pierwsi mogą wpaść, bo to na ich koncie widać jakieś tajemnicze ruchy, tak?
4: Oczywiście, tutaj jest właśnie ta zasada follow the money i trafia się na ten rachunek bankowy, potem przychodzi zapytanie z prokuratury, kto jest posiadaczem tego rachunku, dajcie nam wszystkie dane osobowe, historię obrotów na rachunku, bo ten rachunek został wykorzystany do działań przestępczych.
3: No tak, ale pewnie te osoby są na tyle suto opłacane, że godzą się z tym ryzykiem i jakby zdają sobie sprawę. Chyba, że nie wiedzą i sobie nie zdają sprawy.
4: Znam takie przypadki właśnie z praktyki, że osoby chciały sobie dorobić i zakładały takie rachunki, tuningowały sprzedaż czegoś na portalach sprzedażowych, dostawały za to pieniądze, plus użyczały swoje rachunki bankowe i ta osoba, która kierowała, sama sobie te blikiem wypłacała te pieniądze z ich rachunków bankowych. Tak by sobie dorabiały do jakiejś tam działalności to, że użyczały sobie, nie zdając sobie sprawy, że to jest wszystko do ustalenia, kim one są i że będą miały potem sprawy karne.
3: Warto. No tak, nieświadomość prawa bynajmniej tutaj jakby nie pomaga. Jeszcze z tej dziedziny pytanie, które mi przyszło do głowy, no bo myśmy już kiedyś rozmawiali właśnie, że jeśli na przykład do banku przyjdzie seniorka poddenerwowana albo i nie, z telefonem przy uchu i zacznie pani w banku opowiadać, że ona by chciała teraz wypłacić wszystkie swoje oszczędności życia i prawda, podkłada, nie wiem, foliową reklamówkę, no to pracownik banku powinien być zaalarmowany, powinien tej pani to odradzić, upewnić się, czy ona działa sama, czy bez przymusu, prawda, i tak dalej. Wiemy już o tym. No dobrze, a jeśli na przykład ten sam bank widzi, że z mojego konta znikają regularnie jakieś kwoty, że ja je gdzieś mam magicznie przelewam, no właśnie na przykład czy na te kryptowaluty, czy na jakiś inny super ropociąg, za który za chwilę sprawi, że będę miliarderem. Czy mamy jakieś mechanizmy, które dzisiaj spowodują w tych bankach, że ktoś do mnie zadzwoni albo wręcz wezwie na dywanik i powie, o co tu chodzi, panie Krzysztofie, czy pan wie, co pan robi? Bo to by mogło pomóc.
4: Tak, to też, jak mówię, to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tam są zapisy, które mówią o środkach bezpieczeństwa finansowego, o analizie obrotów na rachunku bankowym, KYC, poznaj swojego klienta, że wiemy o kliencie wszystko, do czego on zakładał ten rachunek, do czego to miało służyć, jakie miały przychodzić pieniądze. No i tutaj jest też monitorowanie antyfraudowe, tak jak mówię. Teraz jest tylu klientów, tyle transakcji, że wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja jest po ciemnej stronie mocy i po białej stronie mocy. Mhm. Więc jeżeli są różne rodzaju takie sytuacje anormalne, no to reguły antyfraudowe powinny zablokować tą transakcję. Powinien być telefon do klienta.
3: No właśnie.
4: Czy to ty zrobiłeś, tak? Bo potem klient może mieć regres do banku i reklamację składać. Dlaczego nie zablokowaliście tych pieniędzy, to jest wasz produkt, wasza usługa, ja przyniosłem tu pieniądze, straciłem te pieniądze, wy zarabiacie na obsłudze moich pieniędzy, dlaczego wtedy nie zrobiliście tego? Można się denerwować, że transakcja została zablokowana i nie możemy zrobić przelewu za przelewem, ale to robione jest dla naszego dobra.
3: Ale jest robione, tak? Dlatego to pytam i się upewniam, no bo ja jednak ciągle słyszę newsy w moim tutaj Radiu Opole, że właśnie ktoś tam stracił tyle, właśnie na takich oszustwach inwestycyjnych, na tym, że próbował te swoje pieniądze pomnożyć, a tymczasem tylko je stracił. No to nie zawsze jednak reagują w porę te banki, czy ktokolwiek, kto powinien zareagować.
4: No najlepiej sprawdzić, który bank po prostu ma też behawiorystykę. To też jest kwestia, jak są ustawione te limity reagowania w regułach antyfraudowych. Tak? Wiadomo, każdą zablokowaną transakcję trzeba wyjaśnić, przyglądnąć się, czy to jest fraudowa, czy niefraudowa, wykonać telefon do klienta, to też jest po stronie klienta. Czy bank ma mój aktualny numer telefonu, żeby się móc zwrotnie ze mną skontaktować i wyjaśnić tą transakcję. Tak? Już nie mówię, że są takie sytuacje, gdzie klienci by zakładali rachunki bankowe i dalej tam w bankach są dowody osobiste, książeczkowe, które już dawno nie obowiązują.
3: Tak,
4: też kwestia taka. Natomiast no, jeżeli są takie sytuacje, no to zapewnijmy sobie kontakt, żeby bank mógł się z nami skontaktować i wyjaśnić tę transakcję. To też nie można powiedzieć, że traktują nas jako przestępców, tak? Jako oszustów czy praczy pieniędzy. No ale tu chodzi o to, żeby te nasze pieniądze uratować, jeżeli one są przedmiotem przestępstwa, a my o tym nie wiemy.
3: No dokładnie, żeby ktoś nam powiedział stop wtedy, kiedy my zaślepieni tą rządzą zysku nie jesteśmy w stanie rozpoznać no właśnie takich prawidłowych objawów oszustwa. No, a w banku ktoś powinien się tym poznać.
4: Tak, i bank za to odpowiada, bo też są jest ustawa o usługach płatniczych, która mówi o nieautoryzowanych transakcjach, którą myślę, że klienci powinni znać, bo banki się tym nie chwalą. Są wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, są wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które mówią o rozpatrywaniu nieautoryzowanych transakcji. I jeżeli dzwonimy do banku, bo teraz traciliśmy pieniądze, to myślę, że warto sobie zrobić taką listę tych zagadnień, spisać sobie to, co będziemy mówili, dlatego że to wszystko, co będziemy tam relacjonowali, będzie nagrywane, tak? I może być użyte przeciwko nam, że zrobiliśmy coś, co nie powinniśmy robić. Udostępniliśmy numery karty, tak? tak? Czy te kody trzycyfrowe karty, czy udostępniliśmy hasło. To zostanie wykorzystane przeciwko nam. Bank nie zwróci nam pieniędzy, bo zgodnie z tymi wytycznymi i z ustawą, bank powinien zapobiec temu przestępstwu, a jeżeli nie zrobił tego, to powinien nam tą kwotę oddać, tak? Więc tu może nie dostaniemy tych pieniędzy, tak jak ostatnio miałem taki przypadek, policjanci powiedzieli, nie da się odzyskać tych pieniędzy. Natomiast jak się pokazało bankowi, że jestem świadomy, bo wiem, że ustawa o usługach płatniczych jest, wiem, że są komunikaty, a jest kilkanaście banków, które ma postępowania prowadzone administracyjne przed UOKiK-iem właśnie za nierozpatrywanie tego typu reklamacji albo opóźnienie. Tak? Mhm. Więc tu trzeba znaleźć to, rozpoznać i podać bankowi. Ja zrobiłem z mojej strony wszystko, gdzie byliście wy ze swoimi regułami antyfraudowymi i klient dostał zwrot, te 120 tysięcy, od banku.
3: No to jest jakieś światełko w tunelu, bo ostatnio też wiem, że chyba ktoś podliczył, tylko nie podam szczegółowo tych cyfr, ale to były jakieś grube miliony, jeśli nie miliardy, jakie zyski czerpie Meta z reklam, które wie, że są fejkowe w ogóle, jakichś interesów, które w ogóle doskonale wie, że nie ma tych firm, że to jest albo próba oszustwa, albo jakieś po prostu wciskanie za przeproszeniem kitu tym swoim użytkownikom tych różnych portali społecznościowych, a mimo wszystko pozwala na to i czerpie z tego zyski. No tak samo firma oszust płaci jakoś tak za reklamę, czy te wyświetlenia, im to wszystko, im to pasuje, dla nich to jest biznes.
4: Oczywiście, tu wystarczy zwrócić uwagę na raporty CER Polska, które badało to, co robi Meta, tak, jeśli chodzi o reagowanie na zgłoszenia internautów, jeśli
3: no
4: chodzi
3: właśnie
4: o podejrzenia fraudowe.
3: A mogłaby chyba dużo więcej robić niż robi, wychodzić z tych wszystkich
4: raportów. Ale to właśnie to, nie śpieszą się z obsługą reagowania na zdarzenia, no tak jak pan redaktor powiedział, no korzystają z tych pieniędzy.
3: To są duże pieniądze i ich nie bardzo obchodzi, z jakich źródeł one są. Ważne, że wpływają tam, gdzie wpływają.
4: Oczywiście nie będą sprawdzać wiarygodności tego reklamodawcy, tylko przychodzisz, płacisz. Zresztą jest dużo różnych portali takich polskich, które też umieszczają różne reklamy, nie zdają sobie sprawy, że te reklamy służą napędzaniu ofiar przestępstwa, oszustwa.
3: Czy w ogóle, a propos, bo kiedyś mówiło się, że no właśnie ci główni oszuści, tacy różni wyzwaniający, to są połączenia często z zagranicy, przez jakieś bramki, to jakby, no, niekoniecznie to Polacy się tym zajmowali. Czy tu się coś zmieniło? Czy my już doszusowaliśmy do przestępczej jakiejś, nie wiem, tutaj śmietanki światowej? Czy to dalej gdzieś jakiś Bliski Wschód, Daleki Wschód, czy nie wiem, Azja? To jest głównie, z jakich krajów są te ataki takie na nas, różne?
4: No, głównie Północna Afryka i Indie.
3: Afryka, właśnie.
4: Indie w szczególności, jeśli chodzi o przestępczość taką internetową.
3: Czemu tam? Bo dużo ludzi? Bo mają
4: jakąś taką wiedzę,
3: słabe
4: dobrą
3: przepisy?
4: Informatyczną i tu jest kwestia, niezależnie kto skąd pochodzi, z jakiego regionu, to muszę powiedzieć, że spotkałem wielu takich osób na Wyspie Środkowej Afryki, którzy bardzo dobrze się posługują w nowych technologiach i bardzo dobrze oszustwa robiły, jeśli nakierowane na przedsiębiorców, wiedziały jak co zrobić, no i klienci tracili, przedsiębiorcy, trochę tych pieniędzy, gromadziło się potem na końcu po kilkanaście milionów euro.
3: No właśnie, no to trochę to wszystko martwi.
4: Nie można bagatelizować, kto skąd pochodzi, z jakiego kraju, bo naprawdę oni są zdolni, jeśli chodzi o takie rzemiosło przestępcze.
3: Tylko po tej złej stronie mocy, po tej ciemnej stronie mocy, jak ja to mówię. No dobrze, mam nadzieję, że mniej więcej rozjaśniliśmy temat tych wszystkich oszustw, tych przede wszystkim oszustw inwestycyjnych, ale jeszcze skoro zostało nam kilka, a nawet prawie 10 minut audycji, to jeszcze jeden temat, no też bardzo trudny, ale na czasie niestety, czyli przemoc w sieci i myśmy sobie też tak ustalili, no do niedawna jeszcze to było trochę tak, że głównie to, nie wiem, strzelaniny, czy to w szkole, czy na uniwersytetach, filmiki, w których dokonuje się jakichś makabrycznych rzeczy. To było zupełnie nam obce w naszej kulturze, to nie wiem, gdzieś tam Stany Zjednoczone głównie chyba w tym królowały, tak, i to wszystko się oglądało jak właściwie jakiś prawie film science fiction, jak coś, co nas nie dotyczy. No ale nagle mamy taką zbrodnię, jak tutaj w Kadłubie u nas na Opolszczyźnie. Mamy też wcześniej makabryczne obrazki z Uniwersytetu w Warszawie, gdzie no ci sprawcy krwawi wrzucają do sieci nagrania ze swoich zbrodni. To jest jakieś takie mimo wszystko nowum dla nas, dla Polaków mi się wydaje. Skąd to się wzięło?
4: No niestety gdzieś to oglądali się tego wszystkiego, bo to nie jest, w Polsce to jest nowo może, ale za granicą nie. Natomiast pokazują, jacy są zdolni. Chcą się dowartościować, że coś takiego zrobili, być podziwiani. Natomiast ci ludzie nie wiedzą, mają oczywiście jakieś dysfunkcje psychologiczne też, nie wiedzą, że gromadzą na siebie materiał dowodowy obciążający. Wtedy nikt nie zaprzeczy, no bo
3: no
4: tu
3: tak,
4: wiadomo,
3: to
4: kto
3: nie
4: jest
3: ma...
4: autorem.
3: Tak,
4: natomiast
3: tak.
4: Kwestia jest też taka, że no, są osoby, które chcą być naśladowcami, tak? Że mówią, że jeszcze ja bym to zrobił inaczej, jeszcze bardziej sposób doskonały.
3: Też taki przypadek właśnie był po tej zbrodni. Też
4: tak,
3: tam się
4: no
3: jakiś młody człowiek za dużo coś
4: osoba
3: napisał.
4: Osoba została ustalona i też stała się przedmiotem postępowania karnego. Tak? Zapowiadał, że to zrobi, na ile on faktycznie będzie chciał to zrobić, więc lepiej, żeby zareagować.
3: No tak, ale to jest w ogóle, no to jest jakieś, ja nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, jakieś pomieszanie tego parcia, jak to my czasem mówimy, na sito, na szkło, w zależności czy w telewizji, czy w radiu, albo tych, nie wiem, wpływ tych sociali potocznie zwanych, czyli tych mediów społecznościowych, gdzie trzeba wszystko relacjonować, co się zrobiło, co się przeczytało, co się zjadło, gdzie się było, gdzie się poleciało, kogo się zabiło. Dołączamy do tego katalogu takie kwestie, czy to jest jakaś makabra w ogóle?
4: No niestety tak. Za granicą tak się niestety w paru miejscach zdarzyło. Tutaj są naśladowcy, chcą być podziwiani. Chcą być tym na topie, tak? Że tutaj o mnie mówili, tak? No niestety jest, tu i tutaj są na pewno potrzebne w stosunku do tych sprawców bardzo dobre badania przez biegłych psychologów, tak, przez psychiatrów, na ile ktoś takie rzeczy zaplanował, bo na pewno sobie zaplanował, że jak będę to robił, to będę sobie to dokumentował i publiczniał w sieci, będę online'owo to wszystko robił.
3: No tak, no mnie się starszemu rocznikowi ciśnie, że to się po prostu za dużo filmów ktoś naoglądał, bo to rzeczywiście są takie wątki z jakichś thrillerów, horrorów, począwszy od Milczeniowej, zaskończywszy na pewnie jakichś współczesnych, których cała masa wychodzi i trochę karmi niezdrową psychikę danych jednostek. Bo mi się wydaje, że to jest może cool, tak? Powiedzieli po młodzieżowemu.
4: No niestety tak. I no właśnie też nie każdy myśli o tym, co jest, nie myślą o następstwach, że potem jest odpowiedzialność. Tak? Jeżeli ktoś dostanie jakąś karę, pozbawienie wolności, to po jakimś czasie opuści ten zakład karny, ale jeżeli zostanie zastosowany środek zabezpieczający, po wstrzymaniu umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, to nie wiadomo, czy ta osoba kiedykolwiek wyjdzie, tak? Bo są osoby, które po 20-30 lat w zakładach psychiatrycznych przebywają po dokonaniu takich przestępstw.
3: No to są rzeczy makabryczne. Niestety one później właśnie wyciekają. Wiemy, że mimo, że policja później od razu apeluje, prosi, żeby tego nie przesyłać, nie dzielić się tymi nagraniami, no to się rozchodzi jak wirus. To jest w ogóle też jakiś fenomen tych dzisiejszych czasów, że to obawiam się, że no miałem dylemat, syn 17 lat i ja właściwie w końcu wybrałem opcję, w ogóle nie będę wspominał, bo zacznie szukać. Ale ja się obawiam, że de facto pewnie widział te różne makabryczne nagrania, bo to chyba widzieli no wszyscy młodzi ludzie, albo większość.
4: No właśnie, żeby coś takiego zobaczyć, to wspomnę, że parę lat temu, tak, i bardzo dawno były filmy Piła Mechaniczna 3. Ludzie
3: tak,
4: przychodzili
3: tak,
4: do kina z objuczeni jedzeniem, które kupili, tak. Szli na seanse całonoczne thrillery, żeby oglądać tego typu filmy i konsumować jednocześnie jedzenie.
3: Odrealnione to jest w ogóle. I później tak samo zajadamy popcorn i patrzymy, jak ktoś rzeczywiście morduje. No ja nie wiem w ogóle, jak to skomentować. Czy jest możliwy krok wstecz, czy po prostu tak to wszystko zaszło już daleko. No bo nie wiem, czy zabierać faktycznie dzieciakom te telefony, jak się proponuje. Już różne kraje, w tym i nasz się przymierza, żeby od jakiegoś dopiero roku to było. No, zakazany owoc, jak wiemy, doskonale smakuje jeszcze lepiej, więc nie wiem, jaki to będzie miało w praktyce skutek. Natomiast no nie wiem, czy pan tu widzi jakieś rozwiązanie, jak nie dać się zwariować w tych dzisiejszych czasach, no.
4: No,
3: a młodzi ludzie są podatni strasznie.
4: No niestety, no tu jest to uzależnienie, no były takie przypadki, że pani zabrała dziecku telefon komórkowy w samolocie i spowodowało to, że musieli opuścić pokład, bo dziecko padło w taki amok po odebraniu telefonu komórkowego,
3: no
4: że
3: właśnie.
4: Nie dało się kontynuować lotu.
3: No to naprawdę nie wiem, czy my nie znajdziemy pewnie recepty w tym programie. A propos w ogóle jeszcze tego tematu też, no to może jakimś pocieszeniem będzie to, że jednak, jak tu słyszę od pana zapewnienie, służby różne z policją na czele, ale nie tylko, stale monitorują w ogóle internet i no nie powiem, że szukają takich nagrań, ale może powinienem to powiedzieć tak, że to też ci, którym chodzi po głowie coś bardzo głupiego, niech też jakby mają świadomość, że to nie jest takie nienamierzalne. Ja nie mówię już o makabry jakimś filmiku ze zbrodni, ale nawet jakichś takich wpisach, że się przymierzam, myślę o tym, zdarza się, to też bardziej z zagranicą mi się kojarzy, ale pewnie lada chwila u nas policja przeczesuje internet w poszukiwaniu nawet takich właśnie domniemanych dopiero sprawców?
4: Oczywiście, tu jest najważniejsza profilaktyka i rozpoznawanie i zapobieganie przestępstwom. 13 mamy na wydziale takie webinarium online'owe, linki są dostępne i na stronie wydziału, i na stronie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Webinarium dotyczy kryminalistycznych problemów samobójstw, gdzie oprócz pani prokurator z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która zajmuje się prowadzeniem spraw o samobójstwa, będzie naczelnik Wydziału Obsługi Zdarzeń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który powie o tej służbie policjantów CBZC, którzy monitorują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę internet, żeby różnego rodzaju zagrożenia wykrywać i również wykrywać te zdarzenia, które wiążą się z zapowiedziami popełnienia samobójstwa.
3: Tak? No tak, to jest ustalić, w ogóle osobny
4: kto
3: temat.
4: Kto dokonał
3: ważny.
4: Wpisu i żeby ktoś tam pojechał z miejscowej jednostki policji, zapobiegł temu zdarzeniu, tak, zanim ono zostanie zmaterializowane. Więc zapraszam serdecznie o godzinie 15, 13 maja na ten webinar.
3: No to ja się tylko do takich zaproszeń mogę przyłączyć oczywiście. Jeszcze a propos, już tak kończąc ten temat, nie wiem, pytanie trochę abstrakcyjne, ale jaką pan widzi przyszłość w ogóle dla tego całego świata takiego cyber? Cyberprzestępczość kwitnie, AI w tym strasznie pomaga, no mimo, że cały czas ta dobra strona mocy ma, podejrzewam, i coraz mocniejsze komputery i coraz lepszych informatyków, ta druga strona nie próżnuje. My sami sobie gotujemy taki los. A co będzie za lat 10-20?
4: No, kwestia właśnie, że tu powinniśmy być na tym samym torze albo krok wcześniej, a nie krok później. Ten rozwój niestety tych nowoczesnych technologii informatycznych wskazuje, że tu też się rozwija cyberterroryzm, tak? Czy bezpiegostwo.
3: No właśnie.
4: De facto cyberszpiegostwo, no to jest numer jeden, tak, różnych tych zagrożeń, bo nie

0: jest broń masowego rażenia. Tak, jeżeli zaatakujemy infrastrukturę krytyczną, no to bez prądu de facto nie da się uruchomić pomp. Nie da staną stacje związane z zaopatrzeniem energii elektrycznej, nawet do różnych szpitali, czy akurat gdzie jest intensywna pomoc medyczna świadczona. Także to jest na pewno kwestia do zastanowienia się.
1: I telefonu nie będzie można naładować, a w niektórych przypadkach to nawet dobrze. Zakończę myślę ten program. Dużo dziś niełatwych tematów, ale myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy byli świadomi tych zagrożeń, no bo one niestety czyhają na każdym rogu sieci tejże właśnie, którą tak lubimy. O oszustwach inwestycyjnych i całej masie zagrożeń właśnie w sieci, ale nie tylko, rozmawiałem dziś. Przypomnę, kto był moim gościem, to był dr Krzysztof Mucha, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję pięknie za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I wam, drodzy słuchacze, pięknie dziękuję, że zostaliście z nami. I oczywiście zapraszam na kolejny program z cyklu Salon Naukowy. To jak zwykle w kolejny poniedziałek po 22. A dziś już mówię dobranoc.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Słuchają Państwo nocnego programu Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji już przygotowana, by przekazać Państwu serwis takich wieczornych wydarzeń agencyjnych region, kraj, świat. Zaczynamy na zegarach 23. W wiadomościach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozwiązania, które umożliwią służbom mundurowym skorzystanie z pożyczek programu SAFE. We wtorek, w drugim dniu egzaminów ósmoklasisty matematyka, ta wśród uczniów budzi największe obawy. Sportowo przekonująca wygrana Odry z Pogonią Grodzisk Mazowiecki oraz Iga Świątek w 1/4 turnieju WTA w Rzymie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy jednak od zagranicy, choć kontekst jak najbardziej polski. Rząd Stanów Zjednoczonych odmówił udzielenia polskiemu radiu informacji na temat statusu wizowego Zbigniewa Ziobry oraz roli amerykańskich władz w jego ucieczce z Węgier właśnie do Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu zaznaczył za to, wskazał na bliskie związki i sojusz z Polską. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To przyniósł poniedziałek. Przypomnijmy, w czerwcu minie 20 lat od powołania go do życia, co stanowiło zobowiązanie wyborcze jeszcze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego mogłaby spowodować w ocenie głowy państwa osłabienie państwa polskiego i jego najważniejszych instytucji.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Mamy już gotowe rozwiązania prawne, które umożliwią wypłatę służbom mundurowym pieniędzy z funduszu SAFE, zapowiedział wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydenckie weto do ustawy o SAFE, przypomnijmy, pozbawiło właśnie te służby pieniędzy bezpośrednio z funduszu. Wicepremier zapowiedział, że niedługo przedstawi szczegółowe nowe rozwiązania.
2: Jesteśmy w rozwiązaniu już prawnym możliwym. Teraz zabezpieczenie środków w najbliższym czasie wspólnie z panem ministrem Klimczakiem, panem ministrem Kierwińskim, panią minister Sopkowiak-Czarnecką przedstawimy rozwiązania dotyczące spełnienia, mam nadzieję, jak największej części. Czy się wszystko uda? Tego nie wiem, bo SAFE byłby dużo lepszy do tego. W SAFE istnieje możliwość też zwiększania alokacji lub kolejnych odsłon.
0: Pieniądze będą wykorzystywane m.in. na inwestycje w infrastrukturę. Chodzi m.in. o drogi czy linie kolejowe, z których będzie korzystać zarówno wojsko, jak i cywile.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: We wtorek, w drugim dniu egzaminów ósmoklasisty matematyka, ta wśród uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, wzbudza największe obawy. Test będzie się składać z maksymalnie 21 pytań. Na jego napisanie uczniowie będą mieć nieco ponad 2 godziny. W całym kraju do egzaminu przystąpi ponad 393 tysiące uczniów, w tym ponad 8600 uczniów z naszego regionu. Starostwo w Głubczycach rozpoczyna remont prawie kilometrowego odcinka ulicy Dworcowej. Prace potrwają kilka miesięcy. Zadanie za 1 300 000 zł jest w połowie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W bezpośrednim sąsiedztwie trwa, przypomnijmy, także odnawianie zabytkowego budynku dworca kolejowego, którego kolejne etapy zaplanowano na ten rok.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: W 32. kolejce Betclic pierwszej ligi Odra Opole pokonała na Itaka Arenie Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-1 i umocniła się na 13. pozycji w ligowej tabeli. W przedostatniej kolejce sezonu zmierzą się 16 maja w Łęcznej z Górnikiem. A w 4. rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek rozgromiła Naomi Osakę 6-2, 6-1. W ćwierćfinale Polka spotka się z Jessicą Pegulą ze Stanów Zjednoczonych.
1: Światowe agencje informują.
0: Czechy chcą wypełnić zobowiązanie wobec NATO odnośnie osiągnięcia poziomu 2% PKB w wydatkach na obronność. Rząd w Pradze powołał właśnie pełnomocnika do spraw zobowiązań sojuszniczych, a został nim były ambasador przy NATO Jakub Landowski. Sekretarz stanu do spraw europejskich w niemieckim MSZ Günther Kirchbaum odrzucił dziś propozycję przywódcy Rosji Władimira Putina, by mediatorem w rozmowach między Europą a Kremlem został były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie zachmurzenie na ogół duże, przelotny deszcz, temperatury minimalne od 6 do 8 stopni, wiatr mamy słaby i umiarkowany głównie z zachodu i północnego zachodu. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w godzinach południowych rozpogodzenia, początkowo jeszcze do południa miejscami przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne we wtorek niespecjalnie wysokie, tylko od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami powieje odrobinę silniej, a powieje z zachodu i północnego zachodu. Dziękuję Państwu, spokojnej i dobrej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

utworem Antonia Carlosa Jobima zatytułowanym Once I Loved w wykonaniu Krystyny Stańko rozpoczęliśmy dzisiejszą jazzofonię Jacka Mielcarka. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Krystyna Stańko to jedna z najciekawszych postaci współczesnej polskiej sceny jazzowej. Wokalistka, kompozytorka i pedagog, znana jest z charakterystycznego, ciepłego głosu i umiejętności łączenia jazzu z elementami poezji śpiewanej oraz muzyki filmowej. Współpracowała z wieloma wybitnymi muzykami, a jej twórczość często ma refleksyjny, emocjonalny charakter. Album Aquarius The Orchestra Session łączy jazz z brzmieniem orkiestry. To bardziej rozbudowane, takie nastrojowe aranżacje, które nadają muzyce filmowy i przestrzenny charakter. Posłuchajmy jeszcze dwóch utworów z tej płyty: March of Waters of March i This Happy Madness. Krystyna Stańko.

Cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a z płyty My Favorite Things, utwór trzeci, Summertime George'a Gershwina. McCoy Tyner, Stevie Davis, Elvin Jones i lider John Coltrane.

Summertime George'a Gershwina w wykonaniu Johna Coltrane'a, McCoy Tynera, Stevie'ego Davisa i Elvina Jonesa. To było nagranie z cyklu 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. A teraz nowość. Projekt Voices of Human Consciousness to ambitne międzynarodowe przedsięwzięcie jazzowe stworzone przez Dorotę Piotrowską i jej kolektyw Sound Circle. Nie jest to tylko płyta, raczej cała koncepcja artystyczna oparta na dialogu kultur i improwizacji. To tak zwany dialog globalny. Muzyczne spotkanie artystów z różnych części świata, no między innymi z Polski, USA, Libanu, Kuby, Norwegii i Turcji. Ich wspólnym językiem jest jazz, ale mocno otwarty na wpływy etniczne i współczesne eksperymenty. Pojawiają się inspiracje od nordyckich brzmień po rytmy arabskie i afrokubańskie. Ważną rolę odgrywa tu improwizacja i indywidualne dziedzictwo każdego muzyka. Projekt ma charakter ponadgatunkowy, łączy jazz, world music i elementy muzyki współczesnej. A w projekcie uczestniczą znani, uznani też muzycy światowej sceny jazzowej, m.in. Greg Osby, centralna postać projektu, Dorota Piotrowska, Hildegun Eyset, Tarek Yamani, Amin Salem i gościnnie Leszek Możdżer. A każdy z nich wnosi własne tradycje kulturowe i styl, co buduje wielowarstwowe brzmienie albumu. Projekt miał swoją premierę 25 kwietnia 2026 roku podczas Jazzu nad Odrą, jednego z najważniejszych festiwali jazzowych w Europie, tuż przed Międzynarodowym Dniem Jazzu. Voices of Human Consciousness i Dorota Piotrowska z Sound Circle.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Debata o kulturze.
2: Rozpoczyna się debata o kulturze. Dzisiaj temat bliski każdemu człowiekowi, bo każdy z nas, chcąc czy nie, doświadcza w swoim życiu w większym bądź mniejszym wymiarze zła. Czym ono jest? Jaka jest jego natura? Dlaczego ludzie czynią zło? I dlaczego zło istnieje na świecie? O tym będę dziś rozmawiać z moimi gośćmi. Ten temat będziemy poruszać na płaszczyźnie filozoficznej. Ze mną jest profesor Grzegorz Francuz z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.
3: Dzień dobry.
2: I Marcin Pietrzak, także z tego instytutu.
4: Dzień dobry.
2: Temat zła. Zastanowimy się, jaka jest jego natura. Czym jest w ogóle zło? Być może jest to tylko widziane z naszej wąskiej perspektywy, bo widzimy pewien tylko wycinek rzeczywistości, a jest jakiś doskonalszy mechanizm, którego nie dostrzegamy. A być może zło jest nam do czegoś potrzebne, na przykład żeby się doskonalić. A może wynika po prostu z ludzkiego lenistwa i braku odwagi stanięcia po stronie słusznej sprawy. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest zło. Marcin Pietrzak.
4: Jako człowiek średniowiecza. To, o czym mówiłaś, to czy zło istnieje, czym jest zło, czy możemy stawić mu czoło, to jest najgłębszy problem, bo moim zdaniem, bo tak w historii kultury tak się ułożyło, że były takie dwa zasadnicze stanowiska w tej sprawie. One się właściwie nie na poziomie filozofii, tylko na poziomie religii ukształtowały. I to pierwsze stanowisko to jest takie stanowisko, zgodnie z którym zło i dobro stanowią jakby dwa składniki rzeczywistości. W tym sensie istnieje pozytywny składnik rzeczywistości, jakieś dobro, i negatywny, jakieś zło. Przy czym one oba jakby uczestniczą w procesie stwarzania świata. To jest stanowisko na przykład wyrażone w takim poemacie babilońskim Enuma Elish, to jest poemat stworzenia. Tam jest przedstawiony proces, który prowadzi do powstania świata. Ten proces jest bardzo gwałtowny. Bogowie się mordują. Matka bogów Tiamat chce wymordować swoje potomstwo. Przeciwstawia jej się Marduk, zabija Tiamat, dzieli ją na części, tworzy nowe królestwo. Z Tiamat powstają wody podziemne i wody nadziemne. Czyli mamy taką sytuację, w której jakby początkiem istnienia świata jest pewna walka przeciwieństw, walka przeciwników. To nasze słowo, które mamy w języku polskim, czyli szatan, ten, który reprezentuje nam, personifikuje zło, to jest słowo właściwie w języku chyba akadyjskim, już teraz nie pamiętam, to jest słowo, które w tym języku brzmi niemal tak samo, tylko się akcentuje inaczej. Szatan. Szatan. I szatan to znaczy po prostu przeciwnik. Nie jest to ktoś zły, tylko to jest po prostu przeciwnik. I z tym przeciwnikiem bogowie się muszą zmierzyć, żeby stworzyć świat. Czyli świat powstaje w walce. Jak się porówna na przykład tą babilońską koncepcję stworzenia świata z koncepcją biblijną, to widzimy od razu tą drugą koncepcję. W tej drugiej koncepcji nie ma dwóch sił, które walczą ze sobą i stwarzają w jakimś sporze świat, tylko mamy otchłań. Po hebrajsku ta otchłań, nad którym się Duch Boży unosi, to jest tachon. Jak mówią językoznawcy, to słowo tachon pochodzi wprost od akadyjskiego, czy może sumeryjskiego słowa tiamat. Czyli to jest ta otchłań, której się mówi w Biblii, nad którą Boży Duch się unosi przed stworzeniem, to jest właśnie, już jest taka właśnie, jakby to powiedzieć, nieosobowa, nie reprezentuje żadnej siły, tylko jest takim biernym miejscem stwarzania. I Bóg stwarza świat, i ten świat, jak mówi Biblia, jest dobry. Wszystko, co w nim jest, jest dobre, no bo stworzył ich to wszystko dobry Bóg. Więc mamy dwie koncepcje. Jedna jest taka. Dobro i zło współdziałają w stworzeniu świata i stwarzają dynamikę świata, bo to o to chodzi. A druga jest taka, że jest tylko jeden stwórca. On reprezentuje dobro, światłość, mądrość. No więc zło jest w tym momencie czymś obcym w świecie. Czymś, co się przydarza i co trzeba wyjaśnić. Do tej pierwszej koncepcji nie trzeba niczego wyjaśniać, bo zło jest po prostu tym przeciwnikiem, prawda? Tym, który nadaje dynamika. W tej drugiej koncepcji trzeba wyjaśnić, skąd ono się wzięło. No, skoro Bóg jest dobry, no to trzeba to wyjaśnić.
3: No i tutaj właśnie stykamy się z tym, co na przykład pojawiło się w myśli europejskiej u świętego Augustyna. Na przykład święty Augustyn najpierw właśnie reprezentował to stanowisko, o którym ty wspomniałeś, właśnie ten manicheistyczna właśnie, czyli manicheizm, walka dobra ze złem, dwie substancje, dwóch bogów można by rzec, po prostu, którzy walczą o supremację. I kiedy po prostu stał się chrześcijaninem, no to musiał sobie wyjaśnić to, skąd w tym świecie dobrym, stworzonym przez dobrego Boga, bierze się zło. Cóż to za fenomen? Logika nakazuje myśleć w ten sposób, że jeżeli Bóg stworzył świat, świat jest dobry, wszystko jest dobre, no to wówczas no, nie powinno być żadnego zła, nie powinno być czegoś, co jakby obniża rangę boskiego stworzenia czy samego Boga. Nie? Zatem Augustyn próbuje w ten sposób odpowiedzieć. Po pierwsze, stwierdza, że zło jest brakiem dobra, czyli definiuje w sposób negatywny. Jest rodzajem niebytu, go nie ma, nie? No ale co to za wyjaśnienie? No, zła nie ma i jak człowiek, który normalnie funkcjonuje w świecie, doświadcza cierpienia, doświadcza różnych, że tak powiem, niedogodności życia. Zatem na czym polega to ten fenomen właśnie braku dobra? No po pierwsze, jeżeli się przyjrzymy światu, no świat nie jest Bogiem. Świat jest stworzeniem, czyli już jest niedoskonały. Czyli jest jakiś brak w tym świecie. W tym świecie mamy też do czynienia z pewnym rodzajem właśnie, bym powiedział, hierarchii, czy też no, zróżnicowania bytów. Są byty lepsze, gorsze, doskonalsze, mniej doskonałe. I to od razu powoduje coś takiego, że nie ma ideału. No, gdyby świat był doskonały, to by był Bogiem, a w związku z tym, że nie jest Bogiem, no to po prostu jest taki, jaki jest. Jeżeli patrzymy z perspektywy całościowej, można powiedzieć z perspektywy boskiej, no to jest harmonia, wszystko ze sobą się wiąże. Dla Boga, można by powiedzieć, nie ma zła. Ale istoty, które żyją w tym świecie, w związku z tym, że egzystują w tych niedoskonałych sferach, czy też mają do czynienia z tymi dobrami, które są pozbawione właśnie doskonałości, które ulegają zepsuciu, które są zmienne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co dotyka ludzi. W związku z tym doświadczają tego. A więc na przykład to, że doświadczamy zła, wynika z tego, że my patrzymy na świat ze swojej wąskiej perspektywy. Albo wchodzimy w relacje z bytami, których interesy są sprzeczne z naszymi, czy też po prostu popadamy w konflikt. Wreszcie, następna kwestia jest taka, i to można by powiedzieć, to jest, zanim do tej następnej kwestii przejdę, to chciałem to nazwać, to jest takie zło metafizyczne. Co to znaczy? To jest zło wynikające po prostu z samej natury istnienia świata, samego bytu. No ale kiedy mówimy o złu, to też mówimy o tak zwanym złu moralnym. To znaczy oceniamy ludzi, że popełniają złe czyny. Co to znaczy zło moralne? I kto może być zły moralnie? No to może być istota, która posiada wolną wolę. Zatem jakby zło moralne pojawia się wtedy, kiedy możemy dokonywać wyborów. I kiedy dokonujemy niewłaściwych wyborów, zarówno my, jak i inne istoty, jeżeli jesteśmy w tym chrześcijańskim nurcie, inne istoty, które mają wolną wolę i inteligencję, kiedy wybieramy dobra niższe ponad wyższe. Ja zawsze, jak prowadzę zajęcia ze studentami, to zawsze pytam coś takiego. No powiedzmy, zauważę u kogoś w torbie 1 000 000 złotych, nie? No 1 000 000 złotych to jest pewne dobro, nie? I zapragnę go. No i powiedzmy tą osobę zgładzę, żeby to 1 000 000 złotych uzyskać. Uzyskałem jakieś dobro? No tak, ale na czym polega naganność tego czynu, nie? Dlaczego ten czyn jest zły? No i wszyscy spontanicznie mówią, no przedłożył pan pieniądze, dobro materialne ponad życie, ponad człowieka, nie? Czyli od razu po prostu ta hierarchia się pojawia, że ten wybór, pieniądze niewątpliwie są dobre, nie? W sensie takim, że no trudno się nie zgodzić z tym, nie? Dają jakieś, że tak powiem, dobra. Ale chodzi o hierarchię. I teraz jest pytanie następne, kto tą hierarchię ustanawia, ale to jest inny wątek już. I kwestia kolejna, to co teraz tu mówiłem, właśnie ta próba właśnie usprawiedliwienia dobroci Boga i dobra wszechświata, pomimo tego, że doświadczamy zła, co teraz próbowałem robić to wyjaśnienie, to się nazywa tak zwana teodycea. To jest w tradycji europejskiej. No i największym przedstawicielem tego jest, znaczy wyrazicielem tego typu myślenia był Leibniz, wielki filozof, niesamowicie wiele ma zasług zarówno dla filozofii, jak i dla matematyki.
4: I fizyki.
3: Także to był myśliciel wszechstronny, ale on stwierdził, że żyjemy, i tutaj może to brzmieć zabawnie, w najlepszym z możliwych światów. Co ty, Marcinie, o tym sądzisz?
4: Przy czym kluczowe to jest to określenie możliwych światów. Bo to właściwie podobnie rozumował Augustyn. Bo on mówił, no mamy taki problem, istnieje zło w świecie w postaci śmierci, w postaci cierpienia, chorób, zła moralnego. No, Bóg stwarza świat, dlaczego na to pozwala? Święty Augustyn wyjaśniał, że rzecz w tym, że Bóg nie stwarza świata zupełnie dobrego, ale stwarza świat doskonały, najlepszy z możliwych. I okazuje się, że najlepszym z możliwych światów jest taki świat, w którym istnieją istoty, które są wolne, ponieważ bez nich ten świat byłby znacznie gorszy. No a konsekwencją istnienia istot wolnych, takich jak ludzie, jest możliwość wyboru między dobrem a złem. Czyli mówiąc inaczej, mógłby Bóg stworzyć świat bez człowieka razem z Auschwitz-Birkenau, z chorobami, z cierpieniem i tak dalej, ale ten świat byłby gorszy. On zawiera sobie zło. To zło jest wynikiem wolnej woli, ale samo istnienie wolnych istot sprawia, że ten świat jest doskonalszy od wszystkich innych możliwych. To jest takie myślenie, to rzeczywiście, święty Augustyn, wspomniałeś o tym, był przez pewien czas, jakieś może 10 lat, manichejczykiem. I to myślenie o dobru i złu jako zjawisku moralnym, ono ma swoje w kulturze europejskiej, ono ma swoje korzenie w zoroastrianizmie. Manicheizm jest taką herezją mazdaizmu, a mazdaizm jest herezją zaratustriańską. No i ten Zaratustra słynny, czy tam Zaratusztra, wymyślił nasze myślenie o dobru i złu. On stwierdził, że istnieje dobry Bóg, który stwarza świat, czy poniekąd się opierał na tym pierwszym modelu. Istnieje dobry Bóg, który stwarza świat, ale ten dobry Bóg ma z niewyjaśnionych przyczyn do końca ma swojego jakby brata bliźniaka, który pozostaje w ciemnościach. I ten brat bliźniak nie ma świadomości tego, że istnieje jasność. Bóg stwarza świat, dobry w jasności, po tej swojej stronie, że tak powiem, dobrej mocy, ale po jakimś czasie jego brat, który pozostaje w ciemnościach, po jungowsku moglibyśmy powiedzieć, jego cień, dowiaduje się o istnieniu tego świata i zaczyna wplatać w ten świat swoje wątki. Próbuje, jakby to powiedzieć, małpować akt stworzenia. Tak jak dobry Bóg Ahura Mazda stwarza swoich aniołów, a Mesza Spętów, którzy reprezentują sumienie, dobroć, cnotę, tak on stwarza swoje złe demony. To jest ten, którego później nazywano Arumanem. Stwarza swoje złe demony i teraz cała historia świata, i tu pojawia się nowy wątek jakby. Cała historia świata jest historią odkupienia albo zbawienia tego świata, uwolnienia go od tego złego elementu. I tutaj Zaratustra wprowadził taką koncepcję właśnie, że co jakiś czas pojawiają się ludzie, którzy oświecają ludzkość, tak zwani saoświętowie. I po jakimś czasie, po dokładnie trzech okresach historii, cały świat zostanie uwolniony od wpływu tej ciemnej istoty. A działanie tej ciemnej istoty się przejawia w różny sposób. Na przykład taki najprostszy jest taki, że Zaratustrianie mówią, że na początku ludzie żyli wodą i powietrzem, potem musieli zacząć jeść rośliny, a później musieli zacząć jeść zwierzęta.
2: Czyli potrzeby przyniosły cierpienie.
4: No czy potrzeby, tak, w jakimś sensie.
3: I to jest, no, potrzeby i najczęściej też pewien rodzaj pożądania, ale do tego przejdę.
2: Pragnienia.
3: Pragnienia, w ogóle pragnienia, ale to zanim dobrze. Do tego przejdę, to chciałem tutaj ten wątek jeszcze wolnej woli przywołać. W jakim kontekście? Otóż wolna wola, czyli w ogóle nasza wolność, to z jednej strony jest no, jakby nasza duma. To jest coś, co dzięki czemu jesteśmy tymi, którzy jesteśmy, czyli ludźmi, mamy rozeznanie dobra i zła, i traktujemy siebie jako wolne podmioty i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony to jest przekleństwo. Dlaczego? No chociażby już opowieść biblijna o wypędzeniu z raju to pokazuje, bo na czym to przekleństwo polega? Po prostu, że my źle używamy tej wolnej woli. Co to znaczy źle używać? Po prostu mnie się wydaje, że jakby przesłanie jest takie z naszej tradycji chrześcijańskiej i nawet wcześniejszej, metafizycznej, jeszcze platońskiej i tak dalej. Przesłanie jest takie, po prostu no masz wolną wolę, ale ty najpierw musisz niejako po prostu rozpoznać porządek świata, w którym żyjesz. Swoje miejsce. To znaczy, że ty nie możesz dowolnie tej wolnej woli po prostu wykorzystywać, jeżeli nie masz wiedzy, nie masz rozumu, nie masz mądrości dotyczącej właśnie porządku bytu, który się domaga określonych, że tak powiem, zasad działania, funkcjonowania. To się mówi o tak zwanym, w tym kontekście często prawie naturalnym i miało nie być o polityce, ale moim zdaniem ten spór do dziś ma miejsce, bo ci, którzy mówią o tej kwestii, że tak powiem, pewnego porządku metafizycznego, prawie naturalnym, domagają się życia człowieka zgodnie z pewnymi tradycjami, przekazami, pewnego trzymania się norm obiektywnych, które gdzieś tam po prostu najczęściej pochodzą od Boga, czy też wynikają po prostu, jak już mówiłem, po prostu z ładu naturalnego. A z kolei wolnościowcy mówią tak, no człowiek nie będzie miał żadnych bogów, nie będzie nikomu podporządkowany, człowiek po prostu jest dla siebie sterem i okrętem, no i tutaj można to od Kartezjusza chociażby zacząć, po prostu zaczynamy od swojej pewności istnienia, ego cogito, myślę, więc jestem i następnie po prostu świat przekształcam w taki sposób, żeby właśnie te potrzeby zaspokajać. Nie interesuje mnie, jaki jest świat, interesuje mnie to, jakie ja mam projekty, pragnienia, dążenia. I tu jest następny wątek, który się pojawia w tym kontekście nowożytności. Mówi się o tak zwanych ziemskich religiach zbawienia. Otóż o co chodzi? Ten człowiek, który patrzy na ten niedoskonały świat, taki właśnie trochę spaprany przez tego Boga, czy przez ten naturalny byt jest taki, że tam no dużo jest problemów, nie? Natura jaka jest, tak, jaka jest, wystarczy pooglądać filmy National Geographic czy tak dalej, po prostu wiadomo co się tam dzieje. Dużo cierpienia, walki i tak dalej, krew i... Człowiek sobie pomyślał w ten sposób, najczęściej to był filozof, jakiś myśliciel po prostu, o takim dobrych intencjach. My ludzie możemy się skrzyknąć i stworzyć taki ład na ziemi, który rozwiąże wszystkie problemy. Ludzie będą szczęśliwi, nie będą siebie wyzyskiwać, nie będą popadać w konflikty, będą życzliwi wobec siebie. No to już jak widzicie, do czego zmierzam, po prostu to jest idea komunistyczna, to jest idea właśnie stworzenia takiego ładu, który rozwiąże wszystkie konflikty. Po prostu Marx mówił, że przeskoczymy z królestwa konieczności do królestwa wolności, czyli przestaniemy być niewolnikami natury, a zaczniemy po prostu tą naturę w taki sposób przekształcać, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Co z tego wyszło? To wiemy po prostu, że niestety jakby próba stworzenia raju i ziemskiego bytu, w którym nie ma zła, po prostu wręcz owocuje radykalnym złem bardzo często. No i tutaj można przywołać krytykę właśnie utopijnego myślenia, że w imię utopii właśnie ludzi się niszczy i masowo się nawet morduje i tak dalej. Ale ja bym tu nie mówił o komunizmie, bo moim zdaniem myślenie europejskie jest trochę w tym stylu, bo znowu Europejczycy, w ogóle zachodnie myślenie jest takie. technologia, nauka nas wyzwoli i będzie pięknie. Jeszcze bardziej postarajmy się i będzie po prostu naprawdę wyzwolenie. Ostatnio widziałem taki film o przyszłości, rozwoju właśnie medycyny, informatyki i tak dalej. I tam wizja była taka, w końcu wszyscy będziemy w wirtualnym świecie, przeniesiemy swoje umysły do chmury i w ten sposób uwolnimy się od niedogodności ciała. Co to jest, jak nie opowieść o niebie? Tylko, że to niebo ma być stworzone po prostu przez ludzi, nie? Ale kiedy ludzie biorą się za tworzenie nieba, niestety po prostu wiadomo, co się dzieje.
4: Są dwa problemy, bo kiedy mówiłeś o grzechu pierworodnym, o wygnaniu z raju, to katechizm Kościoła katolickiego mówi, że są dwa skutki wygnania z raju. Jeden skutek to jest uszkodzenie rozumu. Tylko mówiąc, człowiek nie wie, co jest dobre, a co jest złe, albo nie do końca wie, co jest dobre, a co jest złe. No ale powiedzmy, jak człowiek nie wie, to można go pouczyć, po to Bóg przemawia przez swoich proroków i przez Pisma Święte, żeby go pouczyć. Ale jeszcze jest niestety drugi składnik tej nieszczęsnej winy, mianowicie uszkodzenie woli. To znaczy, człowiek nawet jakby wiedział, co jest dobre, postawiono przed nim wybór między, powiedzmy, że większym dobrem i mniejszym dobrem i wiedziałby, że to jest większe, to i tak mógłby wybrać mniejsze dobro. Ponieważ nie tylko jego rozum, ale i wola jest uszkodzona. To jest taka zagadnienie słabej woli. Człowiek nie, nawet jak wie, co powinien, to jest problem. Bo jak człowiek nie wie, co powinien wybrać, no to jest problem taki, trzeba go pouczyć. Ale gorzej, jeżeli człowiek wie, co powinien wybrać, a mimo wszystko wybiera to, co gorsze. No to jest to zdanie, które tam święty Paweł zapożyczył, już nie pamiętam od którego poety rzymskiego.
3: Ovidiusza,
4: tak. Wiem, co lepsze, ale wybieram, co gorsze. To jest problem prawdziwy. Ten problem jakby leży gdzieś u korzeni tych nieudanych prób zbawienia świata. Nawet jak ludziom pokazać, co jest dobre, to ludzie nie tyle może mają złe intencje, chociaż tego nie można wykluczyć, ale nawet z najlepszymi intencjami mogą wybrać źle. Tak? Ponieważ ich wola jest słaba.
3: Ponadto ich pomysł, co jest dobre, bardzo często wynika z ich ograniczonego
4: umysłu. To jest ten pierwszy problem, że nie wiedzą, tak.
3: Nie wiedzą.
4: Tak,
3: no. Ale teraz i w związku z tym ja bym w tym momencie wskazał na to, co mnie bardziej przekonuje. Mnie bardziej przekonuje opowieść, która się pojawia po prostu na gruncie buddyzmu, niż na gruncie naszej tradycji europejskiej. Dlaczego? Bo my musimy jakby po prostu ciągle jakby próbować wyjaśnić, jak to się dzieje. Jest ten zarządca, jest ten stwórca, jest ta opatrzność i ten świat jest jaki jest, nie? Po prostu i to właśnie ta ciągłe jakby poczucie po prostu Boże, opuściłeś nas, nie? A jesteś miłosierny, gdzie ty jesteś, nie? Jak się na to godzisz po prostu? Jak ty to wszystko znosisz? W buddyzmie nie ma takiego zarządcy, nie ma kogoś po prostu, kto stwarza i całkowicie inaczej tutaj sprawa wygląda, po prostu świat jest odwieczny, istoty działają w tym świecie, dążąc do swoich różnych interesów. Przede wszystkim problem polega na tym, po prostu, że każda istota ma bardzo wąskie, ograniczone horyzonty, swoje własne interesy. Generalnie po prostu jest skupiona po prostu na sobie, na swoim egoistycznym egoistycznych pragnieniach. Pragnie. I te pragnienia oczywiście po prostu powodują określone konsekwencje. I mówi się w tym kontekście o karmie, nie? Że właściwie wszystko, co się dzieje, wynika właśnie z wzajemnego oddziaływania różnych istot, różnych bytów, które dążą po prostu do realizacji swoich celów. I ta współzależność powoduje właśnie cały ten ruch wszechświata i to, że dzieją się takie rzeczy, które nazywamy złem. Dlaczego? No, że cokolwiek człowieka spotyka na każdym etapie życia, nie? To jest efekt skutków karmicznych, po prostu konsekwencji jego wcześniejszych działań. Po prostu niejako, jak to się mówi,

0: każda istota, bo to nie tylko dotyczy ludzi, ale wszystkich istot, zasiewa ziarna karmy, które później po prostu powodują określone skutki. To są związki przyczynowo-skutkowe. Tu nie trzeba moim zdaniem po prostu wielkiej metafizyki buddyjskiej wprowadzać, o ile taka w ogóle istnieje, tylko można mówić po prostu o takiej prostej rzeczy. Działania nasze mają konsekwencje i wracają do nas. I teraz taka prosta sprawa, na przykład, taki banalny przykład podam, nie? Rodzi się dziecko poważnie chore, z wadami, cierpiące, nie? I teraz powiedzmy, chrześcijanin, co może powiedzieć? No, dlaczego się Bóg zgadza na to, żeby cierpiało dziecko? Co ono temu winne? Jak ono zasłużyło na to cierpienie, nie? Buddysta ma prostą odpowiedź, bo tutaj po prostu wchodzi w grę reinkarnacja, nie? Kolejne wcielenia, że zbieramy skutki karmiczne z poprzednich żywotów, że jakby to się ciągle dzieje, nie? I to, co nas spotyka, kim jesteśmy, jak doświadczamy świata po prostu, to jest właśnie nasze dziedzictwo, nasz bagaż. Oczywiście można tutaj po prostu, jest pewne niebezpieczeństwo, że takie usprawiedliwienie zła, że spotyka cię zło, jesteś chory, tego to sam sobie zasłużyłeś, nie? To jest jakby to ryzyko, ale to nie jest propozycja buddyjska. Propozycja buddyjska jest taka po prostu, że jaki jest cel człowieka? Jakby zobaczenie tego swojego uwikłania, tego swojego ograniczenia. To jest tak, jak mówiłeś, ten brat bliźniak po prostu tego Boga, on po prostu jest w ignorancji, bo on nie wie po prostu, jaka jest rzeczywistość. I my wszyscy jesteśmy takimi braćmi bliźniakami po prostu gorszymi, że tkwimy w ignorancji i nam się wydaje, że robimy dobrze, ale i tak robimy po prostu zgodnie ze swoimi pragnieniami, dążeniami, które zostały zaprogramowane wcześniej.
1: To jest ten cień, o którym mówi Jung właśnie, bo tam w oryginale ten jest Angra Maniu, to jest właśnie zły umysł, albo zła myśl, która gdzieś w nas siedzi, ale nie ma świadomości i my też nie mamy świadomości jej istnienia. To jest to. Ale ja, no bo mówimy o preferencjach, prawda, indywidualnych, co się komu bardziej podoba, no ja jako człowiek średniowiecza mam swoje ograniczenia, ale mam też swoje przemyślenia i czasami pojawia się pokusa, żeby pomyśleć o rzeczach, które się dzieją. No powiedzmy sobie, że ktoś, jakiś człowiek, jakiś powiedzmy podmiot wykonuje jakiś czyn, który w naszych oczach jest, powiedzmy, jak ktoś mówi, woła o pomstę do nieba. No dzisiaj mamy taką sytuację, możemy się odwołać do współczesności, mamy zagadnienie pedofilii w kościele. Mnie to bardzo zainteresowało, to zagadnienie. To znaczy, zainteresowało mnie głównie dlatego, że ciekawa jest dla mnie reakcja na to, co się dzieje. No bo widzimy księdza pedofila, tak? Ksiądz pedofil to jest ktoś, kto robi rzecz, no właśnie wołającą pomstę do nieba, czyli taką rzecz skrajnie złą. I jak na to patrzymy, to pojawia się taka pokusa, że tak powiem, językiem średniowiecznym, żeby uznać, że to, co on robi, nie jest wynikiem ani złego rozeznania, ani słabości woli, tylko woli zaprzedanej złu. Krótko mówiąc, robi to celowo. No bo trudno, dlatego ksiądz jest taką tutaj ważną postacią, nie murarz, nie powiedzmy nauczyciel, tylko właśnie ksiądz, ponieważ ksiądz, domyślamy się, ma rozeznanie. No wie, że to jest złe.
0: Tym bardziej, że głosi określone idee. Nie?
1: Wie, że to jest złe, wie, że nie powinien tego robić. No aż trudno przypuszczać, żeby tak strasznych czynów mógł dokonywać inaczej niż świadomie czyniąc zło. Więc pojawia się trzeci problem, jakby obok tego słabości woli i słabości rozumu, problem oddania złu. I znowu wraca w naszym myśleniu w tym momencie ten pierwszy model zła. Krótko mówiąc, taki model, że obok tego wszystkiego, co nas tutaj ogranicza, naszego życia, istnieje aktywne zło. Zło, które jest nie tylko, bo w myśli średniowiecznej było takie powiedzenie bonum diffusum sui, czyli dobro się rozprzestrzenia, dobro się udziela, że ma aktywną naturę. Natomiast jest drugi problem, jest pytanie, czy malum diffusum sui, czy zło się rozprzestrzenia, czy zło jest też aktywne, czy na przykład zło może być związane z aktywną inteligencją oddaną bez reszty złu, jak to Umberto Eco pisał. Ja się tym zastanawiałem, bo

0: kiedy patrzymy, dlaczego, to rozumiem, że oczywiście pedofilia jest straszliwym czynem i no ale ona występuje wszędzie, prawda? Przedstawiciel dowolnego zawodu może być pedofilem. Jest to pewne zboczenie, no trudno to wyjaśnić w jakiś sposób. Natomiast dlaczego koncentrujemy się na księżach? Ponieważ daje nam to poczucie, że to, co się dzieje złego z naszym światem, być może jest wynikiem działania jakiejś wrogiej, złośliwej siły, która potrafi zatruć, potrafi aktywnie działać i potrafi niszczyć celowo. No bo patrzymy na księdza, który wykonywał jakieś straszne rzeczy i myślimy sobie, no przecież chyba jest niemożliwością, żeby nie miał świadomości, że kogoś krzywdzi, jest niemożliwością, żeby nie wiedział, że to jest coś złego. No musiał wiedzieć. No więc skoro wiedział, robił to, wiedział, że się naraża na ryzyko, prawda? Więc słabość woli odpada. No bo wiedział, że coś się może z nim stać. Robił to, a więc robił to celowo. Celowo robił zło. I to jest to ryzyko, że istnieje inteligencja, bez reszty oddana zło. Ale tu się kryje ja jakiś czas temu napisałem taki tekst właśnie o tej, tekst pod tytułem, jaki to był tytuł tego tekstu, już teraz zapomniałem. Księża pedofile jako bogowie składani w ofierze. Tak. I chodził mi wtedy po głowie cytat, ale zapomniałem go tam wrzucić. Przez to chodziłem rano, przypomniał się ten cytat, ale potem zapomniałem go dorzucić do tekstu. No to jest teraz z mojej ulubionej powieści imię Róży Umberto Eco. I tam jest taki fragment, kiedy były inkwizytor Williams Baskerville przygląda się procesowi inkwizycyjnemu i patrzy, jak tam się ten inkwizytor próbuje dopatrzeć w tym podsądnym działalności złego. Że on się w jakiś sposób musiał oddać szatanowi. Rzeczywiście on to potem robi, prawda? Widząc, że naraża się na dalsze tortury, przyznaje się, tak, oczywiście zaprzedają duży szatanowi i tak dalej. I ten Williams Baskerville to tak komentuje. Nie ma większego dowodu na istnienie szatana niż natrętna chęć zobaczenia jego dzieła. I w tym kontekście nasz dzisiejszy problem z pedofilią wśród księży jest z jednej strony przejawem tego naszego niepokoju, że być może istnieje ten aktywny, negatywny czynnik w świecie, a z drugiej strony świadczy to bardziej o nas. Ta pokusa, żeby zobaczyć w kimś czyste zło. No bo robi coś, co jest rzeczywiście złe. Robi to celowo, jest oddany złej sile. Ta pokusa sama jest zła. Tak to jakby ten myśl...
1: Chodzi o to, że jakby w tym konfrontacji z tym czystym złem my czujemy się oczyszczeni i wtedy jakby nie musimy badać siebie.
0: Tak, to można rozumieć.
1: Jakby to jest tak, ten kierunek, nie?
0: Jeżeli mógłbym jeszcze dopowiedzieć, bo może za dużo już gadam, ale... bo to jest taki... Jest taki autor, w ogóle polecam każdemu tego autora, to jest René Girard. To jest pochodzenia francuskiego, ale już w Ameryce od dawna pracuje antropolog, taki słynny. I on ma taką koncepcję społeczeństwa, jak się buduje społeczeństwo. I on twierdzi, że społeczeństwo zawsze się buduje na tak zwanych procesach mimetycznych, naśladowniczych, w których jednostki walczą o jakieś dobra, tworząc takie tak zwane trójkąty mimetyczne. Ale nie wiem, o co chodzi. Koniec końców, każde społeczeństwo buduje się na tak zwanej zbrodni założycielskiej, na mordzie założycielskim. Społeczność, żeby przetrwać kryzys, musi zrzucić na kogoś swoją winę. Musi znaleźć kozła ofiarnego i René Girard to wyjaśniał na długo przed zjawiskiem księży pedofilii. Wyjaśniał to, najlepsi tego są lekarze, ludzie godni zaufania, tacy, którzy są blisko dobra i zła, są blisko zdrowia i choroby, bo oni sprowadzają choroby, potem kto może uleczyć, może sprowadzić chorobę. Oni się do tego nadają. I my, to zło w tym momencie, ono się przejawia właśnie naszej natrętnej pokusie znalezienia tego zła w świecie. Odkrycia go, żeby się właśnie oczyścić. Żeby powiedzieć, istnieje zły czynnik, ja mogę poczuć się spokojnie, jeszcze nie tylko się mogę poczuć spokojnie, ale ja jeszcze mogę uwznioślić się. Oto ja jestem tym, który z obrzydzeniem, ale i dodajmy z nutką radości, oglądam film o pedofilii w kościele, bo nagle czuję się lepszy. No bo w końcu ja dzieci nie gwałcę, prawda?
1: I w tym kontekście chciałem przywołać może mniej barwny język, dyskurs, który mówi o tym, iż jakby my jesteśmy bardzo dobrzy w racjonalizacji. Generalnie ja bym powiedział tak, że człowieka się nazywa istotą racjonalną, a ja bym raczej człowieka nazwał istotą racjonalizującą. O co chodzi? Chodzi o to, żeby sobie taką opowieść stworzyć, która wyjaśnia nas, nasze działanie, usprawiedliwia i daje nam poczucie bycia dobrym. Czyli generalnie mówimy tutaj o swego rodzaju redukcji dysonansu poznawczego, nie? Człowiek lubi o sobie dobrze myśleć, lubi usprawiedliwiać swoje działania i generalnie, kiedy podejmuje pewne czyny oceniane jako złe, on znajduje po prostu tysiące usprawiedliwień. Jest taka super książka Filipa Zimbardo, Efekt Lucyfera. Gdzie ona właśnie opisuje ten słynny eksperyment więzienny w Stanford University, on zresztą go prowadził, musiał go przerwać. Później opisuje właśnie działania Amerykanów w tym więzieniu w Iraku, Abu Ghraib bodajże, i wojnę Tutsi z Hutu. No i co go zastanawia właśnie przede wszystkim? Że jakby ludzie się znosili na taki właśnie poziom okrucieństwa, czy taką przyjemność czerpali właśnie zadawania bólu i cierpienia innym, że to jest prawie że trudne do wyjaśnienia, ale z drugiej strony twierdzi, że warunki temu sprzyjają. Że warunki jakby tego eksperymentu i tej sytuacji, która zaistniała właśnie w Iraku, czy też w Tutsi i Hutu, spowodowały, że po prostu z ludzi wyszły te najgorsze, że tak powiem, instynkty, te dążenia. U nas to się przywołuje w kontekście chociażby w momencie, kiedy Niemcy hitlerowskie po prostu zlikwidowały państwo polskie, to wtedy też te demony się pojawiły i ten antysemickie działania i tak dalej, nie? I pogromy i...
0: Że to jest, do pewnego stopnia
1: i to jest pytanie. To jest pytanie. Czy porządek społeczny i to jakby trzymanie ludzi w karbach jest potrzebne po to, żeby nie zostało spuszczone z łańcucha to zło, które w każdym z nas jest, nie? I czy człowiek jest z natury dobry czy zły? To jest jak odwieczne pytanie. Ja nie staram się odpowiedzieć na to. Idąc tą, że tak powiem, ścieżką buddyjską, bym powiedział, jeżeli człowiek nie jest oświecony, to zawsze po prostu prędzej czy później jakieś zło popełni.
2: No tak, tu mamy też tą banalność zła i Hannę Arendt, która przyglądała się procesowi Adolfa Eichmanna i pokazywała, że właściwie to może nawet nie jest, że spuszczamy ze smyczy jakieś zło, ale człowiek staje się po prostu bezmyślnym trybikiem wykonującym pewne rozkazy. Nie ma poczucia, że czyni zło albo że czyni dobro, po prostu wykonuje rozkaz. Wykonuje polecenie, słucha autorytetu.
1: Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Po prostu Eichmann nie był bezmyślnym trybikiem. On bardzo, że tak powiem, świadomie, metodycznie działał. Jest cała masa bezmyślnych trybików i myślę, że my też czasami jesteśmy takimi bezmyślnymi trybikami. Ty, Marcinie, w tym artykule wspominałeś po prostu o dzieciach, po prostu, które pracują przy produkcji, przy wydobyciu tych metali, które są wykorzystywane w komputerach, nie? I my też się w ten sposób przyczyniamy, nie? My jesteśmy trybikami.
2: Klikając w internecie chociażby jakieś filmiki, które pokazują, nie wiem, krzywdzenie innych osób, no. Filmy kręcone przez paparazzi i tak dalej, które odbierają ludziom prywatne życie. Jesteśmy tym
1: klikaczem.
2: Robiąc
1: shopping nawet, nie?
2: Tak.
0: No tak, bo ktoś tam produkuje te wszystkie nasze przedmioty naszego shoppingu, a na tych fabrykach są często te siatki porozwieszane, żeby się nie dało zabić, skacząc z ich dachu, prawda, kiedy się ma już dosyć. No, to jest ten problem rzeczywiście. Pewnym rozwiązaniem, bo ty mówiłeś o tym buddyzmie, teraz chrystianizm ma też taką, powiedziałbym, istnieje taki sposób interpretowania chrystianizmu, który też to w jakimś sensie rozwiązuje. Mianowicie taki sposób interpretowania, gdzie centralnym elementem chrześcijaństwa jest krzyż. I ta śmierć Chrystusa na krzyżu nie być znakiem zbawienia, tylko znakiem zrozumienia konieczności zła. Bo Chrystus jest kozłem ofiarnym, który umiera właśnie w procesie, jak to René Girard w takim książce Kozioł ofiarny analizuje, w procesie takim właśnie mimetycznego pożądania i ofiarniczym. Przy czym on w chrześcijaństwie jest pokazany jako niewinny baranek. Ten, kto jest kozłem ofiarnym, w rzeczywistości jest niewinnym barankiem, którego trzeba zarżnąć, żeby cała wspólnota mogła sobie odpocząć. Mogła zdjąć z siebie ciężar winy, który na niej spoczywa. I my tak robimy. Na iPhone'ach produkowanych przez dzieci w Japonii, w Chinach, oglądamy film Sekielskiego i mówimy, a no, nie jesteśmy tacy źli.
1: A nie wiem, czy widzieliście taki film Wontira Dogville.
2: Tak.
1: I tam właśnie też doskonale pokazane, no właśnie, jak ludzie doskonale po prostu próbują usprawiedliwić siebie i chronią swój wizerunek i w gruncie rzeczy po prostu robiąc okropne rzeczy, nadal się czują dobrze.
0: To, niedawno był taki film dokumentalny Act of Killing, chyba o Filipinach, już teraz nie pamiętam, taki głośny niedawno film, gdzie się opisuje takich właśnie ludzi, którzy przed laty brali udział w różnego rodzaju mordach i oni biorą udział w telewizyjnym show i w taki sposób, taki wesoły opowiadają, co tam robili z tymi ludźmi. Wszyscy to akceptują. To jest ta banalność zła, ale oprócz jeszcze banalności zła, oprócz tego, że możemy zrobić coś wplątani w maszynę społeczną, to jeszcze taki, jest taki filozof w Krakowie, chyba Jacek Filek się nazywa, Jacek Filek. I on parę lat temu napisał taką książkę Filozofia chyba jako odpowiedzialność, już teraz nie pamiętam, czy Etyka jako filozofia pierwsza, już teraz nie przypomnę sobie tego tytułu. I on tam mówi, że obok robienia zła, doznawania zła, i że jest trzeci wymiar zła, to jest bycie świadkiem zła. Ktoś jest świadkiem, bierność, tak. Ktoś jest świadkiem zła, decyduje się na ignorowanie go, pozwala złu działać. To jest ten trzeci rodzaj zła, to zło nas w tej chwili, no nic nas nie morduje na razie, prawda? Póki sytuacja nie jest zbyt ciężka. Bo są takie warunki, co to się dzieje oczywiście, na przykład jak Niemcy hitlerowskie, prawda? No istnieją jakieś warunki, poczuli się po pierwsze zdradzeni przez elity, po drugie wykorzystani przez sąsiadów, i wpadli w taki wir wydarzeń, że do dzisiaj nie mogą sobie z tym poradzić.
1: To często jest tak, że człowiek usprawiedliwia czynienie zła poczuciem krzywdy. Ja zostałem skrzywdzony, tak. Czy mnie spotkało zło i teraz ja muszę odbić.
0: Żydzi rządzą światem, masoni.
1: I tak. Muszę po prostu, że tak powiem, odreagować. Albo swoją frustrację, albo swoje poczucie krzywdy. To jest ten resentyment, nie? O którym mówił Nietzsche, nie? Że człowiek, który przez dłuższy czas ma poczucie, że jest wykorzystywany, źle traktowany i tak dalej, a nie może odpłacić, od razu się, że tak powiem, odegrać, to kultywuje w sobie to urazę.
0: A zobaczcie,
1: we właściwym momencie po prostu wylewa się to, nie?
0: Ja mam optymistyczną i pesymistyczną jednocześnie jakby taką puentę do tego, bo często my się w Polsce chwalimy, że myśmy tam na przykład, nie było stosów w Polsce, nie było prześladowań w Polsce, antysemityzm był, ale taki na poziomie takim niskim, europejskim. No, dlaczego? Jak król Henryk Walezy przyjechał do Polski na swoje nieudaną koronację, to narzekał wracając, że w ogóle polska szlachta się do niczego się nie nadaje. I to Jan Zamoyski jeszcze powtarzał, że francuska szlachta to jak wina im nalać, zaraz mordują, krew się leje, a w Polsce piwo... Tak, a w Polsce piwo wareckie piją, szlachta pacyfistyczna, woli spokojnie tam, jak to Jankowski, pod lipą. Do pewnego stopnia my może z lenistwa trochę tego nie zrobiliśmy. Takiegoś Niemcy, którzy są narodem poważnym, narodem, który po pierwsze rozwinął rozum, po drugie miał silną wolę i był dobrze zorganizowany, był, jakby to powiedzieć, był zdolny do tego zła, dlatego, że był przygotowany. Więc myśmy tego... A Rosjanie, to jest
1: pytanie, ale to też, żebyśmy jakieś tutaj nacjonalistyczne motywy, no ale pewien rys historyczny zawsze jakby wskazuje po prostu, jak działają dane narody, nie?
2: Tak. Ale ja bym chciała, żebyśmy na koniec spojrzeli na zło jako wyzwanie, które daje nam szansę być lepszymi ludźmi, to znaczy ono jest pewnym zadaniem, które pozwala się doskonalić. Można na przykład czuć w sobie potrzebę zła, bo ktoś nas skrzywdził w przeszłości, ale kiedy się temu opieramy i nie wybieramy tego zła, to następuje jakiś proces rozwoju, jakiś proces doskonalenia się i może to jest ta dobra rola zła.
0: Albo następuje proces wyparcia. Jeżeli czujemy, że ktoś nam wyrządził zło, ale nie jesteśmy gotowi, żeby złem za zło odpłacić, mówimy, to tam wynik tam jakichś tam złożonych procesów, ta osoba nie jest winna temu, odkładamy to. I to się odkłada w tym cieniu właśnie. Kładę się w tym cieniu i w tym cieniu sobie to siedzi, aż do momentu, jak komuś, że tak powiem, się jakaś nitka w mózgu zerwie i wtedy zaczyna się zabawa. Taka też jest ryzyko.
1: Ale to, co Kasiu powiedziałeś, właśnie dobra rola zła, ja bym powiedział, trochę innego słowa tu użył, że doświadczamy w cierpienia, no i to jest jakby też znowu do buddyzmu wrócę, buddyzm jakby pierwsza prawda jest taka, że no w świecie jest cierpienie. Cierpienia nie unikniemy. Ale teraz od nas zależy, jak będziemy po prostu z tym cierpieniem się obchodzić, jak będziemy go przeżywać i jak wobec niego będziemy postępować. W chrześcijaństwie też jest ten motyw cierpienia, nie? Chodzi o to, myślę, zarówno i w chrześcijaństwie, i w buddyzmie, że tego, że tak powiem, łańcucha, żeby ten łańcuch cierpienia został przerwany w pewnym momencie, żeby go nie powielać. I to jest jakby zadanie, to jest zadanie, to przecież ta ofiara Chrystusa to na tym polegała. i osoba, która jest oświecona w buddyzmie, też również już nie bierze udziału w tej całej, że tak powiem, akcji wzajemnego.
2: Spirali zła,
1: tego wspierania się wzajemnego i konfliktu i tak dalej, tego dążenia, bo widzi, że w gruncie rzeczy to się przyczynia po prostu do tego koła życia i śmierci, nie? Gdzie to cierpienie jest powielane. Ale żeby to zrobić, to trzeba niejako po prostu wyjść z siebie, nie? Trzeba jakby po prostu
2: być łagodnym jak baranek.
1: Być łagodnym, ale co to znaczy być łagodnym jak baranek? To znaczy po prostu wyzbyć się swoich pragnień, dążeń, tego jakby chęci podkreślania swojego znaczenia.
0: Dopowiem jako człowiek średniowiecza, wyzbyć się swojego człowieczeństwa trzeba wtedy. Wycofać się na pozycję wcześniejsze, mianowicie stać się znowu zwierzęciem, bo moim zdaniem to nasze przekonanie, że istnieje cierpienie, to jest wynik jakiegoś rodzaju fantazjowania na temat tego, że mogłoby go nie być. Skąd taki pomysł? No to jest pytanie świętego Augustyna. Skąd, skoro ludzie nie są szczęśliwi na świecie, to skąd w nich w ogóle myśl, że mogą być szczęśliwi, skoro nigdy szczęścia nie doznali? No i to można wyjaśnić, prawda? No kiedyś doznali, bo byli w raju i tak dalej, nie? Ale to jest fantazjowanie. Jest tkwi w kulturze, w języku, w rozumie taka obietnica, że może być lepiej.
1: Ja bym powiedział tak, ty powiedziałeś zrezygnować ze swojego człowieczeństwa. Ja bym powiedział wreszcie zrobić pożytek ze swojego człowieczeństwa. O co chodzi? Bo kiedy my jakby działamy w tym świecie uwikłani w to kreowanie zła, cierpienia i tak dalej, to ten nasz rozum, naszą racjonalność zaprzęgamy w służbę tych naszych dążeń, pragnień, tej można powiedzieć zwierzęcej natury. Po prostu więcej, lepiej, doskonalej, po prostu uciekam od cierpienia. Rządzi nami, jak mówią utylitaryści, albo przyjemność, albo ból, nie? I to są królowie, którymi jesteśmy podporządkowani. I to jakby działamy, i to łączy nas z innymi istotami żywymi, nie? A teraz, ja to widzę zarówno i w stoicyzmie, w chrześcijaństwie też to się pojawia, i w buddyzmie, po prostu w momencie, kiedy niejako się człowiek wzniesie ponad to, po prostu i rozum użyje do tego, żeby po prostu zobaczyć to swoje uwikłanie i przezwyciężyć, czyli wyjść poza to, to wtedy jakby po prostu zaczyna mieć wgląd w, tą, w cały ten proces.
0: Kiedy zobaczy...
1: I uświadamia sobie po prostu, że nie jest tylko w tym świecie, jest czymś więcej.
0: Czyli trzeba fantazman wycofać. Jeżeli w świecie fantazji i musimy go wciągnąć z powrotem do... Rozum ten świat fantazji wytworzył. Może być lepiej, istnieć lepsze ustroje i tak dalej. Są wszyscy szczęśliwi. I teraz rozum w ostatnim kroku powinien uznać to za bajkę. Wciągnąć to w siebie i pozostawać w spokoju.
1: Można jeszcze?
2: Ostatnie zdanie.
1: Znaczy, bo to jest coś takiego, że wiąże się z tym pogodzenie ze światem takim, jakim jest. Ja bym tu przywołał Epikteta, który mówi, człowiek w pełni pogodzony, obznajomiony z filozofią, nie ma pretensji ani do siebie, ani do świata, po prostu widzi to, jakim rzeczy są, i stara się po prostu nie kreować tego cierpienia.
0: Dobra,
2: my się musimy pogodzić z końcem dzisiejszej debaty o kulturze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Grzegorz Francus i Marcin Pietrzak, goście z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, dzisiaj gościli w naszym studiu. Kłania się także Katarzyna Zawadzka. Audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski, a relacje wideo Agnieszka Lubczańska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Witold Suwak, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Dobry Wieczór, tu Radio Opole. Dzisiejsza audycja poniedziałkowa poświęcona jest, jak zawsze tradycyjnie, wszelkiego rodzaju patologiom. Dziś będą to patologie, które pozornie, gdyby ktoś usłyszał i od razu przedstawiłby moją dzisiejszą gościnę, pomyślelibyście, że tylko dotyczące kobiet. Nie tylko dotyczące kobiet, bo to, co dotyczy kobiet, dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. A już mówię, kto jest moją gościnią. Otóż moją gościnią jest Jolanta Gawęda, wiceprezeska i koordynatorka programu Bezpieczne Miejsca Feminoteki. Tutaj, prawda? Tak, dobry wieczór.
2: Tak, dzień dobry wieczór, bardzo mi miło.
1: Ja o Feminotece mówię, dlatego że nie o wszystkim zdążymy wam powiedzieć, ale zachęcam, żeby wejść na stronę i w razie czego przeczytać też o różnych programach, które tam są. Jest tego naprawdę dużo. Myślę, że moglibyśmy się spotykać co tydzień i mielibyśmy za każdym razem nowy, ciekawy wątek. Natomiast ja pomyślałem, tak w pierwszym odruchu, bo przyjechałaś do Opola, żeby mówić o tym, jak reagować na przemoc. Prawda? To jest taki główny cel.
2: Tak, a tak już, żeby być konkretną, to będę prezentować metodę związaną z reagowaniem na molestowanie w miejscach publicznych. I jak się Państwo domyślacie, dotyczy to faktycznie, molestowanie w miejscach publicznych to jest rzecz, która dotyczy przede wszystkim kobiet, ale też oczywiście bywa, że mężczyzn, szczególnie mężczyzn, którzy nie wpisują się w jakiś dominujący wzorzec męskości. Natomiast z perspektywy feministycznej będę na to patrzeć antypatriarchalnej.
1: Mhm. Tak, bo patriarchat i to był taki mój punkt wyjścia, pomysł na naszą rozmowę. O tej przemocy oczywiście będziemy rozmawiali, o tym jak jej zapobiegać, bo audycja, jak Państwo wiecie, staram się bardzo, żeby była wsparciem dla Was, a nie tylko narzekaniem, jak jest źle, bo narzekać to jest jedno, ale narzekanie to jest zawsze punkt wyjścia. Dostrzegamy, że jest jakieś zło w świecie i że ktoś cierpi, no ale pytanie, co zrobić, żeby go nie było? I to jest najważniejsza sprawa, ale pomyślałem sobie, że ta przemoc, czy w miejscach publicznych, bo w domu to wiemy, mieliśmy zresztą niedawno film głośny Dom Dobry i on pokazał, co może dziać się w domu, a kiedy na zewnątrz wszystko wygląda pozornie bardzo dobrze. Natomiast to w miejscach publicznych jest przerażające, bo wydawałoby się, że jak w miejscu publicznym coś się dzieje, a jesteśmy świadkami wielu, wielu nagrań, pobić, ataków nożem i tak dalej, także przemocy, zaczepiania na tle seksualnym i największy kłopot to jest taki, że brak jest reakcji. Czasami ktoś się odważy i tak pomyślałem sobie, że rzeczywiście chyba jest to kwestia tego, że sami się po prostu boimy. No i to jest kłopot. Nie wiem, jak kogoś zachęcić. Jak widzę jakiegoś dryblasa jeszcze pijanego z nożem, to ja bym się na niego nie rzucił, ale można dzwonić po policji, można głośno krzyczeć, prawda?
2: Pewnie, że tak. Są osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danym miejscu, jak na przykład policja, czy no, chociażby ochroniarz w sklepie, jakikolwiek funkcjonariusz, funkcjonariuszka. Natomiast jak myślę sobie w ogóle o molestowaniu w miejscach publicznych, to nie myślę nawet o tym, o czym teraz powiedziałeś, czyli że dryblas i nóż i że atak, to jest takie skojarzenie, które faktycznie jest nam, podpowiada nam i wyobraźnia i powiedzmy też popkultura. Natomiast kiedy rozmawiamy z kobietami o ich doświadczeniach, okazuje się, że to molestowanie

0: naturalna reakcja, że się boimy w takich sytuacjach. Natomiast tutaj zachętą tych szkoleń jest rozciągnięcie tej empatii, rozciągnięcie tego wsparcia, tej chęci pomocy właśnie też na takie warstwy, które są być może mniej zauważalne z boku, ale tak naprawdę zauważalne. Wiemy, o co chodzi, kiedy ktoś na przykład smoka na inną osobę czy gwiżdże.
1: O tak, ja tego akurat przepraszam, że tak wszedłem w słowo, ale od razu pomyślałem, bo na szczęście może mi się to teraz już nie zdarza, ale w latach mojej młodości to, że ktoś gwizdał na kobietę albo jakieś ej lala, bucik ci się i nie będę kończył akurat, bo jest to niecenzuralne słowo, jesteśmy w radiu publicznym, ale padało tam niecenzuralne słowo i wszelkiego tego typu zaczepki były właściwie bardzo, bardzo częste.
0: Bardzo często i też normalizowane.
1: Tak.
0: Być może...
1: To było, tak, mężczyźni, ci, którzy to robili, uznawali, że to jest komplement. No, podrywam cię. Powinnaś się cieszyć, bo ja ci okazuję, że jesteś atrakcyjna.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję za taką atrakcyjność.
0: Dokładnie. Też jak sobie myślę, tak, o czym różne rzeczy, których doświadczają na przykład młode dziewczyny, nastolatki, tak zwane końskie zaloty, czyli że na przykład popchnięcie kogoś, obśmianie kogoś, zdradzenie czyichś tajemnic, ale też jakieś zawstydzanie na tle intymnym też jest postrzegane jako wyraz zainteresowania i później niezmiernie trudno jest przeskoczyć z tego przekonania, w którym wyrastamy, które na przykład powtarzają nam panie w szkole, że w ogóle o co ci chodzi, ciesz się, że się tobą interesują, to przecież nic takiego, które się słyszy od cioć czy wujków, że nie, no to przynajmniej ktoś zwraca na ciebie uwagę, ale też ma jakichś takich popkulturowych klisz, gdzie w filmach widzimy na przykład stalking regularny i jest to przedstawiane jako wyjątkowo romantyczne zachowanie. Trudno jest przeskoczyć do takiego empatycznego podejścia, to jest nie okej, ja to widzę i być może doświadczyłam czegoś takiego, być może jakaś bliska mi kobieta doświadczyła czegoś takiego i wiem, że to nie jest w porządku i chciałbym zareagować. Chcę zmienić to, co się dzieje. Może nie zmienię świata, ale zmienię tą sytuację tu i teraz.
1: Tak, ja też jestem tego zdania i tu się przychylam absolutnie, że te właśnie pozornie drobne, niewiele znaczące rzeczy i bagatelizowane, to one są istotne, zanim dojdzie do biegania rzeczywiście przemocy, gwałtu i biegania z nożem. No bo tu mówimy już często o osobach zaburzonych, psychopatach i tak dalej, więc jakby tutaj i zupełnie inną drogę trzeba byłoby obrać i diagnozować ich dużo wcześniej, jeżeli mówimy o osobach z takimi zaburzeniami. Natomiast postawię taką odważną teorię, jako mężczyźnie mi wypada, że generalnie, bo powiedziałaś już o tym kontekście kulturowym, że to było normalizowane, utrwalone w tradycji, często tradycji uświęconej, jak niektórzy chcą mówić, ale też przez kulturę, że to system patriarchalny jest po prostu systemem patologicznym, dla którego tego typu przemoc jest czymś naturalnym i dlatego nie zwraca się na to uwagi.
0: Jest czymś naturalnym, a nawet więcej, nawet go wzmacnia. To utrzymywanie jednej płci w strachu, w poczuciu winy, w zawstydzeniu. Też w tym momencie na tym się głównie opiera, no bo setki lat opierał się też na tym, że kobiety nie miały dostępu do dóbr, do zasobów, do nauki, do rozwoju, do możliwości samodzielnego życia, wyrażania siebie. To wyrównuje się już w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat dynamicznie. Natomiast cała ta sfera właśnie kulturowa cały czas pokutuje, czyli że jeżeli coś mi się przydarzyło, to być może na to zasłużyłam, być może zrobiłam coś, co sprowokowało tego sprawcę, być może no, jako kobieta powinnam zachowywać się w taki, a nie inny sposób określony, być miła, cicha, uprzejma, troskliwa. Bardzo piękne cechy, tyle tylko, że wpływają na to, w jaki sposób ja poruszam się po świecie i w jakie mam możliwości, zasoby do samoobrony, do obrony samej siebie. Więc tutaj ten patriarchat jest okropnym, strasznym wręcz systemem, który wciąż oddziałowuje na życie nie tylko kobiet, bo też mężczyzn. W zasadzie służy małej grupie ludzi.
1: To tak patrzę, to chyba naprawdę coraz mniejsze i szczęśliwie, co nie znaczy, że to wszystko zniknęło. I tutaj chciałbym dopowiedzieć, bo z takich przykładów, bo to łatwo mówić, kultura popularna, kultura masowa, ale nawet takie wydawałoby się bardzo zwyczajne.

0: filmy. Niedawno wrócił serial Glina, ja sobie odświeżyłem pierwszą serię, żeby wrócić. No i tam ja pamiętałem o tym, ale zobaczyłem to dzisiaj na pewno w zupełnie inny sposób niż wiele lat temu. Jest postać lekarza, który pielęgniarkę, no, zakochuje się teoretycznie i zmusza ją do seksu. Dla mnie dzisiaj już nie, że zmusza, ale gwałci. I wtedy nie przypominam sobie, żeby to budziło jakąkolwiek dyskusję. Zwłaszcza, że ona najpierw mówi, że nie chce tak, on ją gwałci, a ona później i tak się do niego wyprowadza, od tego policjanta, i tak mieszkają. Dopiero kiedy zaczyna używać przemocy, bić ją i to tak naprawdę bić, dopiero wtedy od niego ucieka. No ale właśnie to jest taki przykład, jeszcze 20 lat wstecz, ta scena nikogo nie oburzała. Dzisiaj Dom Dobry nas oburza i wielka dyskusja, niektórzy nie chcą oglądać. A tutaj zwykły kryminalny serial, który leci sobie w prime time, oglądają całe rodziny, i nie ma problemu. I takich scen można byłoby mnożyć. I tu myślę jest właśnie, takie przykłady chyba powinno się podawać ludziom, żeby zobaczyli, zobaczcie, jak na to reagowaliście kiedyś. Nie było problemu.
1: Zdecydowanie.
0: Otwarty taka, facet, nie?
1: No dokładnie, dokładnie. I tak naprawdę nic się nie stało, bo ona w efekcie chciała, więc skoro że niego wprowadziła, to nie było problemu. Tak, taka analiza różnych przekazów, które płyną z, no głównie z takiej kultury masowej, też z książek, czy z serialów, z filmów, moim zdaniem powinna się odbywać na bieżąco. Ogromnie żałuję, że takie rzeczy nie dzieją się już na poziomie podstawówki, gdzie wciąż pokutują różne książki związane z tym, w jaki sposób role płciowe wyglądać powinny. I nie mówi się tam, że jest to wyjątkowo krzywdzące i tylko wzmacnia właśnie tą przemoc, która się reprodukuje w ten sposób. Jeżeli czytamy po raz kolejny, że no to może nie jest też taki hardkorowy przykład, ale że Ania Shirley powinna być grzeczna, nie być sobą, być uprzejma, być cicha i tylko wtedy będzie kochana przez swoją adopcyjną opiekunkę, to niesie to taki wizerunek kobiety, który będzie no wyjątkowo nie w porządku, jeżeli będziemy to powtarzać dziewczynkom, że to jest przykład.
0: No, przykładem lepszym teoretycznie byłaby Pipi, jako taka wyzwolona i zbuntowana, właśnie, prawda? Zwłaszcza, że ciągle jest czytana, ciągle jest wznawiana i podajemy, no jakoś nikt nie mówi o niej, że w kontekście właśnie wyzwolonej kobiety, ale to nawet nie jest tak, że wyzwolonej kobiety, po prostu dzieciaka, który myśli po swojemu, chce żyć po swojemu, ma swoje prawa, czuje je i nikt nie będzie jej w tym przeszkadzał. I na pewno nie dlatego, że jest dziewczynką.
1: Zdecydowanie. A jeśli chodzi właśnie o te przekazy różne z filmów, też mi się przypomniało, teraz widziałam kiedyś taką kompilację fragmentów filmów z Harrisonem Fordem, w których on zmusza kobiety do pocałunków. I z każdego praktycznie filmu, który przychodzi mi teraz do głowy i które się tam pojawiały, faktycznie jest tak, że tu przyciska, tu zmusza, tutaj żąda, tu szantażuje i one wszystkie w końcu są zadowolone. W końcu już się zakochują i jest wszystko okej. Okay. No to jest strasznie szkodliwe, to jest makabrycznie szkodliwe i aż no właśnie, ale nic się nie dzieje, to są klasyki, nie analizujemy ich, nie zastanawiamy się, skąd to przekonanie, dlaczego teraz nie wierzymy już w takie sposoby okazywania miłości, co się musi zmienić.
0: Aha. Chociaż nawet jeżeli powstają książki, które to opracowują, na przykład kobieta, wizerunek kobiety, czy w kinie lat 60., 50. powiedzmy, no to i tak najczęściej trafia do środowiska akademickiego, jakiś tam promil społeczeństwa to przeczyta. Niewiele z tego wyniknie niestety, bo tam akurat najczęściej, bo też nie zawsze, nie jest to gwarancją, pracują i zajmują się tym ludzie, którzy jakąś wrażliwość jednak mają i to dostrzegają, żeby to wszystko zrobić. Natomiast jak to przerzucić później na taki szerszy dyskurs, wrzucić to do szkół, bardzo bym nie chciał, żebyśmy, bo to nam się otworzy wtedy naprawdę wór ogromny, bo tu jest też potężna dyskusja, co dzieci powinny wiedzieć. Jak słyszę, że powinni mówić rodzice, no ale przecież nie mamy gwarancji, że ten dom jest normalnym domem, że tam nie ma ojca przemocowca, matki alkoholiczki, że tam się nie dzieją złe rzeczy, więc mówienie o tym, że niech sobie to rodzice załatwiają, no już widzimy, że jest to absurdalne zupełnie.
1: No ale nawet jeżeli nie ma w tym domu jakichś takich patologicznych zachowań, to nie wszyscy ludzie po prostu mają kompetencje, żeby przekazywać takie treści.
0: Nie wiedzą jak, nie wiedzą jakim językiem, no to jest zupełnie naturalne, nie umniejszając tym wszystkim ludziom. Nikt nie musi znać się na wszystkim i nikt nie zna się też na wszystkim. Po to mamy pedagogów, psychologów, specjalistów, którzy opracowują jakieś programy, właśnie żeby zapobiegać, bo owszem, mówimy dzieciom, dlaczego dzieciom zwracamy uwagę, żeby dzieciom mówić, nie rozmawiaj z obcymi. Jak ktoś cię tam w parku czy gdzieś zaczepia, zagaduje, chce dać cukierka, nie bierz, uciekaj, prawda? Tutaj nagle w przypadku pedofilii coraz bardziej jesteśmy wyczuleni. Tu nagle nie ma problemu. Nie widzimy, że to za wcześnie. No przecież co dziwnego, co takiego złego w tym, że ktoś komuś dał cukierka, prawda? Czy pan z budki z watą cukrową dał dziewczynce, bo mu się spodobała watę cukrową. A, nie masz dziewczynko pieniążków, masz. Ja ci dam, prawda? A teraz już nam się nagle lampka zapala. Aha, skoro za darmo jej tam daje, uśmiecha się, przymila, a kto wie, czy później nie zaciągnie nie wiadomo gdzie. Mhm. A w przypadku takiej przemocy wobec kobiet, już jak wchodzimy nawet w nastoletni wiek, a w przypadku dorosłych już zupełnie, nagle nam nie trzeba, po co? Każdy jest dorosły, każdy wie, co robi. No nie każdy, no.
1: Mhm. I tutaj właśnie też, jeśli chodzi o takie najróżniejsze, czy propozycje, czy komentarze, że ktoś powie, nieźle wyglądasz, jak, czy jakieś inne tego typu zaczepka, czy choć się spotkamy, a czemu się nie uśmiechasz, to się może ciągnąć w nieskończoność i cały czas z tyłu głowy dziewczynie pozostaje ta pokutna wiedza, że no należy się uśmiechnąć, podziękować za zainteresowanie, nie stawiać granicy, żeby nie wyjść na agresywną, żeby nie wyjść na niemiłą, żeby nie wyjść na jakąś psuj zabawę, która nie zna się na żartach i nie ma dystansu.
0: Mhm, niestety, a takich przykładów mógłbym mnożyć, bo akurat z racji wieku no, tego typu historii doświadczyłem bardzo, bardzo wiele. Mam nadzieję, że nigdy żadnej kobiety nie skrzywdziłem jakimś nadmiernym przyglądaniem się ani głupimi tekstami, chociaż w szkole podstawowej, przyznam się, rzeczywiście traktowaliśmy koleżanki w sposób bardzo przemocowy, bardzo często. Oczywiście można było to zrzucać na karb, a to wiek taki dojrzewania, dziewczynki się rozwijają, co jest zauważalne, my też już zauważamy, że pewne narządy nie są już tylko do tych czynności, do których myśleliśmy, że są, tak mówiąc, troszeczkę dookoła. No i nie wiedząc jak, właśnie bez tej edukacji, nagle hormony buzują, coś się dzieje i zdobywamy jeszcze wiedzę, a dzisiaj to jest tym bardziej nagminne, bo w latach moim dość nie było tak szeroko dostępnej pornografii jak dziś, gdzie też wizerunek kobiety to jest po prostu uległy przedmiot do spełniania najróżniejszych męskich zachcianek. To jest klasyka. No to jeżeli będziemy czerpali wzorce z czegoś takiego, a wiadomo, że zwłaszcza dzieciaki robią to w internecie głównie, no to jeżeli my im wcześniej nie powiemy, słuchajcie, są pewne zachowania, wiesz, wygląda to wszystko okej, że wszyscy są tam zadowoleni, ale to tak nie wygląda, to nie na tym polega.
1: Zdecydowanie i tak jak mówisz, no kiedyś pewne zachowania były akceptowalne, teraz już nie powinny być, ale z jakiegoś powodu ciągle się za nami wloką. Też dla mnie ważny jest ten taki element związany z taką intencjonalnością tych zachowań, w sensie, że wiele osób ma swoje nawyki, które być może nie są, znaczy, które bardzo często też nie są w porządku wobec innych ludzi. Pytanie, jak my zdecydujemy, jak ja jako osoba, która niesie ze sobą te nawyki, odbiorę komentarz na ten temat, czy czyjąś niezgodę, czy jestem otwarta na to, żeby przyjąć, a no tak, no słucham teraz i słyszę, że to nie jest w porządku dla tej osoby i być może dla wielu osób, więc robię coś ze swoim zachowaniem. To jest dla mnie moment decyzji, czy chcę to powtarzać. Natomiast problem jest w tych osobach, które nie przyjmują do siebie żadnych słów sprzeciwu, nie rozumieją, czemu takie zachowania są nagłaśniane i czemu to oni powinni się zmieniać w związku z tym, skoro wszystko jest okej i oni są zadowoleni i robią dobrze. To jest właśnie, myślę, największy kłopot, że wciąż jest ogromna grupa ludzi, którzy nie rozumieją, że no, to się zmieniło i trzeba patrzeć na dobrostan wszystkich nas, nie tylko na swój czubek nosa. I to jest kluczowe, nie jesteśmy sami.
0: Tutaj wydawałoby się, że najprostszą rzeczą jest zazwyczaj postawić się w sytuacji drugiej osoby, prawda? Że to jest taka podstawowa lekcja, którą możemy dać też młodzieży w ramach empatii, no to pomyśl, że to ty jesteś na miejscu tej osoby, prawda? Czyli idę ulicą, ktoś mnie zaczepia i mówi, hej, synek, może byś mi coś tutaj, ha, ładnie wyglądasz, ale masz zgrabny i tak dalej. No bo dlaczego? Przecież są też mężczyźni, którym mogę się podobać, co może się wydać dziwne słuchaczom, jeżeli mnie widzieli na żywo, no ale zakładam, że każdy może mieć. No i teraz co? No, będę czuł się na pewno niekomfortowo, będzie to dla mnie nieprzyjemne, prawda? Więc dlaczego te kobiety mają się czuć fajnie? Bo ktoś się to ja powinienem to potraktować jako komplement, prawda? O, interesują się, no atrakcyjnie wyglądam, mam swoje lata, a jednak są tacy, którzy na mnie lecą. No,
1: No to też nie jest aż tak, że tak łatwo jest tą empatię w sobie wzbudzić, bo te doświadczenia są różne. To znaczy przez to, że jednak te role genderowe są różne, to poczucie zagrożenia trudno jest uświadomić sobie, jeżeli się jest mężczyzną lub chłopcem. To poczucie właśnie strachu czy dyskomfortu, z którym kobiety czasami po prostu żyją. Więc tutaj trzeba czegoś więcej niż postawienia się po prostu jeden do jednego, tylko właśnie wyobrażenia sobie, jakby to było, gdybyś się bał, bo wielu mężczyzn na szkoleniach też to słyszę, mówi, no ja bym podziękował, ale to jest super właśnie, ja bym chciał, żeby kobiety tak za mną gwizdały, bo się nie boją.
0: Kobiety, no ja właśnie postawiłem się w sytuacji, że gwizdzę mężczyźni. I taki bym przykład dawał, bo ja wiem, że dla większości facetów byłoby super, gdyby kobiety na nich leciały i za nimi gwizdały i jeszcze same wchodziły i skakiwały do łóżka.
1: No
0: tak,
1: właśnie.
0: Myślę, że wielu by się bardzo ucieszyło, ale to nie jest dokładnie ta sytuacja i ktoś może się właśnie zdziwić, bo faceci mówią, że się cieszą, to dlaczego kobiety się nie cieszą, prawda? I często też wyciąga się na pewno takie przykłady dziewczyn, kobiet, które się jednak cieszą, bo żeby oddać sprawiedliwość, też to jest coś, co ciągnie się przez wiele, wiele lat, że no, musisz wyglądać atrakcyjnie, musisz się podobać. Jak chcesz mieć chłopaka, chcesz mieć męża, fajny dom, no to pokaż się, zadbaj, zakręć.
1: Są jakieś standardy i trzeba do nich dążyć. Właśnie sztucznie stworzone oczywiście standardy, ale no tak, oczywiście, no są też, mogą być też kobiety, które po prostu lubią to uczucie i okej, i dlatego moim zdaniem kluczowa jest tutaj kwestia zgody na pewne zachowania. To znaczy przed każdym komentarzem, zachowaniem czy reakcją na czyjś sposób bycia, ubiór czy wypowiadanie się, moim zdaniem powinno być zapytanie, czy to będzie okej dla ciebie, jeśli na przykład powiem coś na temat twojego ubioru, albo czy mogę ci coś zaproponować. I dawanie takiej otwartości na to, że ktoś może odmówić. To jest, myślę, jeszcze do osiągnięcia, ale idźmy w tym kierunku, że można zapytać po prostu, czy będzie dla ciebie okej, jeśli zrobię to albo tamto. A jeżeli nie wiem, nie mogę zapytać, widzę, że ktoś się waha, to przyjmuję, że nie. I tyle. Jeśli nie słyszę odpowiedzi na przykład.
0: No właśnie, bo bardzo często te argumenty też padały, że jeżeli ona tak się ubrała, no to sama dała jasny sygnał, jaka jest, prawda? Czyli kolejny taki przykład tego, że faceci sobie interpretują bardzo często na swoją modłę, nie? Czyli no co, nie mam prawa ładnie wyglądać, ale dla nich to jest to pojęcie, ale ona wygląda seksownie, epatuje tym seksapilem, w związku z tym daje sygnał, to troszeczkę się sprowadzamy wtedy do jakichś zwierząt w okresie godowym, prawda?
1: Jakieś rytuały też, takie.
0: One albo im się pióra wypadają, albo się stroszą, robią tańce godowe i tak dalej. Tak, w świecie zwierząt są to sygnały konkretne, u nas to jednak powinny być deklaracje słowne.
1: Tak, upewnić się, czy ten komunikat, który ja tutaj odczytuję, jest skierowany faktycznie do mnie. I ważna właśnie kwestia też związana z tymi komunikatami, co też pokutowało przez długi czas, że jeżeli nie powiedziała nie, to pewnie się zgodziła. No tutaj nie do końca tak jest. Można nie powiedzieć nie z różnych powodów, ze strachu, z tego też, że po prostu zamrozi mnie ze stresu, z tego też, że nie czuję przestrzeni, żeby to zrobić, bo na przykład jest tutaj jakaś hierarchia i nie mogę profesorowi powiedzieć, żeby się do mnie tak nie odzywał. Więc jeżeli tej odpowiedzi nie ma, to też przyjmuję, że nie.
0: Tak, i tutaj możemy pociągnąć kilka wątków. Przez wiele, wiele lat były słynne też powiedzonka, że ona sobie załatwiła coś przez łóżko, prawda? I dla wielu kobiet był to taki oczywiście sygnał, chcesz odnieść sukces, coś osiągnąć, no wiesz, w teatrze, w galerii, wychodzą teraz pomalutku i są coraz bardziej głośne sprawy przemocy, mobbingu, przemocy seksualnej, tego typu rzeczy w instytucjach kultury. I też nagle okazuje się, zwłaszcza ta grupa senioralna, przywiązana do tradycji, mówi, ależ przecież, co w tym złego, zawsze tak było, no bez przesady, prawda, to jest skoro sztuka jest wolna, to i miłość niech jest wolna. Tylko no, to chyba nie chodzi jednak o miłość. Nikt się nie czepia miłości, że ktoś kogoś pokochał, prawda? Jeżeli rzeczywiście zdarzyło się tak, że dyrektor zakochał się, prawda, w młodej aktorce, no to mógł się zakochać. Jeżeli ona go też kocha, spoko. Wiadomo, że będą zawistni i będą mówili, że i tak to sobie załatwiła przez łóżko. Trudno będzie ich przekonać, że nie, że myśmy się naprawdę pokochali. Co może się przecież zdarzyć. To nie jest tak, że
1: może,
0: nie.
1: Może, ale też są jakieś procedury, które wtedy można zachować. Nie pracować w jednym miejscu i tak dalej. I faktycznie wychodzą na jaw takie rzeczy, że osoby poprzez na przykład stosunki intymne osiągały jakieś korzyści. Tu chcę przypomnieć, że to dwie strony uczestniczą w tworzeniu takiego systemu, a osoby, które właśnie są na tej niższej pozycji, które muszą właśnie coś od siebie dawać, często są, nie mają wyboru większego. Nie mają większego wyboru, to nie jest system oparty na równości i konsensualności, tylko to jest system wyzyskujący jedną stronę, wyzyskujący to, że nie osiągniesz pewnych rzeczy za pomocą swojego talentu, umiejętności, kompetencji, tylko jeżeli dasz coś jeszcze.
0: I tutaj myślę, że to jest dla mnie przynajmniej taki kolejny bardzo ważny krok w tej edukacji, bo bardzo często, kiedy mówimy o edukacji, to z naciskiem, że ona musi być tylko i wyłącznie seksualna. A tutaj, przecież powiedziałaś też o tym strachu, prawda? Czasami jest tak, że chłopak mówi, ale udowodnij mi, że mnie kochasz. I wiadomo, na czym ten dowód ma polegać, prawda? I teraz, jeżeli rzeczywiście dziewczyna się boi, że on ją zostawi, że go straci, no to myślę, no to już dobra, okej, no nie pierwsza, nie ostatnia, trudno. Jak mówili zresztą, bo tych chamskich odzywek ordynarnych, które tkwią też w języku, jest dużo. Nie mydło, nie wymydli się. Chociażby słynne powiedzonko z mojej jeszcze podstawówki. I ono krążyło wśród chłopców, więc ja mówię to celowo o tym, jak żyliśmy, i ja w tym brałem udział, żeby było jasne. Nie, że jestem takim fajnym misiem teraz, który się tutaj wybiela. Ja mówię tylko, nasiąkając czymś takim, trzeba było naprawdę później zetknąć się z zupełnie innymi ideami, dostrzec człowieka w człowieku drugiego, jego szanować go i tak dalej, żeby to wszystko, w czym się wychowywałem, dostrzec jako złe, jako niewłaściwe. To był naprawdę duży, duży proces, wcale nie taki prosty, ale jestem w stanie zrozumieć, że kiedy nam na kimś zależy, albo na grupie przyjaciół, na znajomości, na miłości, jak ją pojmujemy, to wtedy jesteśmy w stanie robić rzeczy złe, o których czujemy wewnętrznie, że walczymy z sobą, że nie chciałabym, no ale nie chcę tego stracić. I może tym kolejnym ważnym aspektem tej edukacji jest właśnie pokazanie, ale popatrz, a na czym według ciebie powinna powiedzieć miłość? Prawdziwy związek. Jakiego chcesz małżeństwa? Jakiego chcesz partnerstwa? Jakie ono powinno być?
1: Jakie tam są fundamenty?
0: Bo seks to jest przecież tylko jakiś fragment, prawda? A tu się bardzo często, zwłaszcza w okresie dojrzewania, wszystko sprowadza tylko do tego.
1: To tak jeszcze powiem a propos właśnie tego, że no, tutaj te dowody miłości i tak dalej i że być może jest, znaczy, że w ogóle bardzo często jest ta nierówność, nierównowaga. Ja oprócz różnych funkcji w feminotece też jestem trenerką takiej metody samoobrony i asertywności dla kobiet Wendo, która polega na takim bardzo wczesnym rozpoznawaniu swoich granic, komunikowaniu ich samoobrony w tym obszarze. Jest to wspaniała metoda skierowana do kobiet. Natomiast od drugiej strony patrząc, parę lat temu powstała taka, zebrała się grupa chłopaków i to wciąż nie jest niestety duża grupa, którzy opracowali bardzo fajną metodę pracy z nastolatkami, to się nazywa sztama, właśnie o tym, w jaki sposób funkcjonować w tym świecie w sposób równy, bezpieczny dla wszystkich. To jest praca z przywilejami, z antydyskryminacją. Właśnie jak nie krzywdzić innych, jak iść ze wszystkimi osobami każdej płci, również z potencjalnymi przyszłymi partnerkami, ramię w ramię, a nie dominując, a nie wykorzystując różne elementy swojej takiej przewagi właśnie kulturowej czy społecznej, w jaki sposób możemy się realizować inaczej, też w jaki sposób rozładowywać złość, rozładowywać różne emocje trudne, których, i to kolejna odsłona patriarchatu, których chłopcy nie uczą się najczęściej w taki sposób jak dziewczyny, u których no na przykład ta wspólnotowość, bycia razem, rozmawianie o doświadczeniach jest lepiej rozwinięta. Natomiast chłopcy są pozostawiani sami sobie, nie mazgaj się, siedź cicho i kiedy już jest okazja, to właśnie wybuchają agresją.
0: Tak, bo musisz być taki twardy jak Harrison Ford, Clint Eastwood właśnie. I tak dalej. Chociaż w przypadku Clinta Eastwooda Był jeden film, kiedy Clint Eastwood został zgwałcony. Pamiętam, że to była jedna z zaskakujących scen. To był film, być może jeden z odcinków Brudnego Harry'ego, ale tam przestępczyni związała Clinta Eastwooda, był związany, no i została z nim. Wydawało się, że po prostu go zabije, nie tam włączyli jakąś bombę, ale ona związanego Clinta Eastwooda porozpinała mu wszystko i go po prostu zgwałciła i sobie poszła. I pamiętam jego przerażenie. Zastanawiam się bardzo, bo mało kto w rozmowach pamięta tę scenę i to jest bardzo jednak istotna scena, bo to były bodajże lata 80. czy 90. Bardzo śmiała, jak na kino, takie mainstreamowe, sensacyjne. Mm-hmm. No, bo teraz tych kobiet silnych jest dużo więcej.
1: Tak, i myślę sobie też o tym, że faktycznie ta scena miała pewnie na celu pokazanie takie absolutnego upokorzenia, po prostu już zniszczenia
0: tego Clinta.
1: Tak, ona
0: chciała go upokorzyć w ten sposób.
1: Dokładnie, mhm. A jednak przemoc wobec kobiet jest w praktycznie każdym odcinku takiego serialu.
0: Tak,
1: i nie budzi takich emocji.
0: Właśnie jest fascynujące, że tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że Clint Eastwood został poniżony i zgwałcony, prawda?
1: Tak.
0: Każdy, jak mu o tym powiem, to mówi, Jezus, ale go poniżyła,
1: strasznie,
0: ale go zjechała, czy jak mówi teraz młodzież, dojechała. Ale jak to się dzieje odwrotnie, gdzie 99% scen, bo to była wyjątkowa scena, dlatego tak, ją po prostu tak pamiętam, to jest okej.
1: Okay, no tak ta fabuła wygląda i tyle.
0: Zobacz, no straszne są filmy wojenne, gdzie gwałcą żołnierze. Oczywiście tak, no bo żołnierze gwałcą, wiemy, gwałcą teraz w Ukrainie, wszędzie się gwałcą, mordują, tak to jest. Ale to znowu jest ten model twardego chłopaka, bo to za tym idzie. Skoro muszę być twardy, nie ulegać emocjom, nie być taką ciapą, no to też nie będzie mi baba mówiła, nie będzie mi tutaj... To są rzeczy dla mnie tak dzisiaj jakieś takie kosmiczne, aż nie mogę uwierzyć, że w takim świecie żyłem i się wychowywałem, bo on wydaje mi się jakby z innej planety. Jest to koszmar.
1: Jak się już człowiek wgryzie w ten temat i zaczyna sobie analizować właśnie, jak to wszystko działa, to jest aż szok, że wciąż działa i opiera się na tych właśnie elementach.
0: Znaczy, no ja rozumiem, że może to kogoś nie ruszać, jeżeli nie szanuje drugiego człowieka, nie żywi do niego żadnych uczuć, ciepła, empatii, nie chciałby dobrego świata, gdzie ludzie się szanują, gdzie sam jest szanowany, bo to wszystko się do tego sprowadza. My mówimy to w kontekście oczywiście płciowości, bo wiadomo, że tutaj ten system przez wiele, wiele wieków głównie krzywdził kobiety, co do tego nie miejmy wątpliwości żadnych, bo ja miałem też tak w domu, matka podaj obiad, prawda, albo podaj piwo, więc to nie jest coś, co wyssane jest z palca i mi dlatego ja się cieszę, że mogę o tym wszystkim mówić, bo gdyby spotkały się dwie feministki, to by było, że znowu, a te feministki siedzą i narzekają, no przecież u nas było dobrze, rodzice się kochali, 50 lat, złote gody, ordery i wszystko było pięknie, no nie wszystko było pięknie, ludzie się po prostu boją o tym mówić, na szczęście coraz mniej, a dla mnie wydawało się proste, że te wszystkie lekcje, to wszystko, no przecież jeżeli kogoś kocham, to chcę jego dobra, chcę jego szczęścia, ja nie muszę wtedy spotykać się i debatować wielce, ja z tej miłości jestem w stanie zrobić dla niego wiele. Ale oczywiście, i tu myślę, że pewnie się z tym zgodzisz, że kolejny taki etap edukacji, poza tym, że widzimy swoje różne potrzeby, to takie, że no, powinniśmy dążyć do jakiegoś konsensusu, że nigdy nie ma gwarancji, że się dogadamy zawsze w 100%, bo ja mogę kogoś bardzo pożądać. No i też druga osoba nie może mi zabronić jej pożądać i kochać, prawda? No przepraszam. I teraz czasami, żebyśmy się tak nie zapędzili, bo teraz, wiesz, czasami się tak łapię na tym, czy ja mogę powiedzieć, że masz ładną fryzurę? Czy ja mogę powiedzieć, że masz ładną sukienkę? Chyba nie. Wychodzi, że w takim razie, wiesz, kiedyś byłby to taki klasyczna taka reakcja, bardzo często, jak chciałeś być miły wobec kogoś, to ale ładnie dzisiaj wyglądasz. A teraz już łapię się na tym, że to chyba jest seksistowskie, że to już może być przemocowe.
1: Dużo zależy od kontekstu i właśnie
0: intencji,
1: taki...
0: Nie wiadomo, czemu to mówię. Czy po prostu jako kolega fajnie tak, po prostu, jak się z kimś znamy dobrze, to on już wtedy wie. Mm-hmm. Prawda? No ale do obcej osoby to bez sensu tak trochę.
1: Do obcej osoby zdecydowanie nie i właśnie to jest taki moment, w którym można zapytać, czy ktoś chce w ogóle usłyszeć coś takiego, a tak najważniejsze to myślę, wydaje mi się, że no w ogóle ocena wyglądu to jest taka dosyć śliska sprawa. Ocena mówię celowo, w sensie, że komplementy też są rodzajem oceny. Więc ja uważam, że faktycznie można się od tego powstrzymać, powiedzieć coś miłego w innym kontekście. Na przykład miło mi się z tobą rozmawia. To jest taka rzecz, która jest moim zdaniem bardzo sympatyczna i bezpieczna przy okazji. Wiadomo, że nie poruszy niczyichś wrażliwych stron związanych z tym, że ktoś właśnie tutaj mówi o tym, w jaki sposób się ubrałam.
0: A najczęściej myślę, że chyba wcale tego nie trzeba mówić, bo jeżeli do kogoś podchodzę albo, nie wiem, znam się z kimś i rozmawiamy, prawda, jest miło, ciekawie, rozmawiam o jakimś filmie, książce, i ten, no to przecież on wie. Skoro z nim rozmawiam, to a, musi mi na tym zależeć, cenię jego opinię. Skoro poświęcam swój czas na to, żeby spędzić z nim czas, umówić się gdzieś, spotkać, nawet przystanąć, no to przecież nie marnowałbym życia na rozmowę z kimś, kogo nie szanuję, nie cenię, kto jest brzydpocem, prawda?
1: Z którymi się nie chce gadać po prostu.
0: To już jest oczywisty komplement. Może my po prostu nie potrafimy wyciągać komplementów tam, gdzie one są nam podane na tacy, a my ich w ogóle nie traktujemy. Że słuchaj, przecież ktoś, kto z tobą w ten sposób postępuje, to znaczy, że on cię szanuje, prawda? Ceni, dostrzega w tobie wartościową osobę.
1: No tak, że tutaj brakuje być może takiej właśnie uważności w tych kontaktach, że jeżeli w ten sposób jesteśmy ze sobą w relacji, no to to może oznaczać same dobre rzeczy albo wiele dobrych rzeczy. Nie muszę tego usłyszeć, być może przekazane w niedoskonały sposób językiem.
0: Mhm. Więc jak się okazuje, być może ta droga do tego, żeby świat stawał się piękniejszy, żebyśmy się bardziej kochali i szanowali, nie jest wcale taka skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście jest wiele różnych zjawisk, z którymi trzeba walczyć w bardziej konkretny sposób, konkretnymi też programami. Ja dlatego mówiłem, żebyście Państwo później w wolnej chwili skorzystali, weszli na stronę Feminoteki, bo tam tych programów jest dużo, dużo, dużo więcej niż to, o czym my dziś rozmawiamy. Jeżeli chodzi o moją gościnę, Jolantę Gawędę, no to tutaj ten program Bezpieczne Miejsca też widzę jest wpisany. No właśnie, bo my często mówimy, te miejsca są niebezpieczne, prawda, a tamte tak, ale w gruncie rzeczy możemy się zetknąć z tym wszystkim w dowolnym miejscu, nie czarujmy się, coraz bardziej, już nie ma, bo ty zajmowałaś się tak jak akurat podczas tej wizyty takim molestowaniem w miejscach publicznych. No, wydawałoby się, że no ale wiemy, że dzisiaj ktoś może kogoś wejdę do toalety w markecie i tam nie wiadomo, kto za mną wejdzie. Często się zdarza. Albo właśnie w autobusie jadę, mam dłuższą drogę, albo w pociągu jadę parę godzin nad morze, siada naprzeciwko mnie ktoś, kto cały czas się na mnie gapi, cały czas mnie rozbiera wzrokiem i ta podróż staje się koszmarem.
1: Mhm.
0: Najzwyczajniej w świecie. Mam miejscówkę, ja co, będę stał na korytarzu, jak zapłaciłem 5 godzin teraz?
1: No na szczęście są osoby, tutaj akurat się odniosę, bo to często blokuje, blokuje kobiety, że no nie przesiądę się po pierwsze dlatego, że nie mam gdzie, albo co sobie pomyśli ta osoba, jeżeli się przesiądę. Warto zgłaszać, oczekiwać wsparcia, oczekiwać pomocy, prosić o pomoc. Nie jesteśmy same i sami i są osoby, które są zobowiązane do tego, żeby reagować w naszej obronie i nawet jeśli mam miejscówkę, zgłoszenie obsłudze konduktorskiej może sprawić, że znajdą mi inne miejsce.
0: Mhm. Tak, to może się zdarzyć.
1: Trzeba sobie dać do tego prawo po prostu.
0: Tak, bo gdybyśmy mieli
1: czuję
0: kogoś...
1: Czuję się źle i chcę coś z tym zrobić.
0: Tak, bo gdybym siedział koło kogoś, kto na przykład ściągnął buty, a czuć wyraźnie, że od wielu tygodni nie zmieniał skarpetek, to raczej byśmy zareagowali, prawda? No właśnie. Można czasami liczyć na to, że będziemy mieli wsparcie kogoś po prostu, a tutaj ta obsługa powinna tak zareagować najzwyczajniej w świecie. Mamy tam jeszcze wszystkie zakładki potrzebne, programy pomocowe, telefony też, naprawdę dużo, dużo fajnych rzeczy. I nie trzeba wcale być feministką zdeklarowaną, która chodzi koniecznie i się z tym obnosi.
1: Nie naprawdę. Sprawdzamy legitymacji feministycznej.
0: No, bo bardzo często, wiesz, pewnie byłoby tak, że znaleźliby się pewnie i tacy, którzy powiedzieliby, że feministki to jest patologia tak naprawdę na zdrowej tkance społeczeństwa, bo przecież żyjemy w demokracji, jesteśmy równi, prawda? To nam gwarantuje prawo i konstytucja. Ale to jest zawsze tak, że jak wiemy, prawo to prawo i ono jest ładne, fajnie, że wszyscy jesteśmy równi, ja tak też uważam i się z tym zgadzam. Natomiast właśnie kulturowo, obyczajowo, poprzez tradycje, niestety na wiele form przemocy ciągle jest przyzwolenie, ciągle są uznawane jako normalne, a wcale normalnymi nie są. Tak myślę.
1: I feministki właśnie są za tym, żebyśmy wszyscy mogli cieszyć się tą równością.
0: Ale myślę, że są też tacy, którzy boją się, żeby patriarchatu nie zastąpić matriarchatem. Bo wiesz, odwrócenie roli to też nie byłoby dobre.
1: Nie, no nie byłoby. Dlatego równość przede wszystkim.
0: Tak jest. I to jest, myślę, bardzo, bardzo dobra puenta na zakończenie naszego spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się spotkać i jakieś kolejne wątki porozmawiać. Może ktoś jeszcze z pań pracujących w Feminotece będzie też na przykład w Opolu, bo myślę, że tu naprawdę jest dużo, dużo wątków i żeby też odczarować troszeczkę ten strach przed feministkami, jako tymi, które tylko chodzą i wojują i trzeba się ich bać, prawda? Ale też ciekawe, że boją się ci właśnie twardzi faceci, prawda?
1: Właśnie.
0: Nie?
1: Im twardsi, tym bardziej.
0: Im twardsi bardziej się boją, prawda? A te teoretycznie ciapuchy, mięciuchy i tak dalej jakoś dobrze z nimi żyją. Więc coś jest tutaj na rzeczy, coś jest nie tak, nie? Ale też na inną rozmowę. Słuchaj, bardzo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. i mam nadzieję, że do zobaczenia. I trzymam kciuki, żeby te wszystkie programy, które robicie, przyniosły naprawdę dobry, dobry efekt, żeby uratować często też życie, nie bójmy się tego powiedzieć, naprawdę wielu kobietom, bo to tak mówimy, że jak powiedziałem żartobliwie, nie wymydli się, nie chodzi o to. To są traumy, to jest cierpienie często na resztę życia i kończą się tutaj żarty i nie ma tutaj żadnych heheszków pod tym względem.
1: Tak jest, dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę i zapraszam na feminoteka.pl.
0: A ja przypomnę jeszcze, że Joanna Gawenda, wiceprezeska Feminoteki, była moją i waszą gościnią.

0: Kończymy, drodzy Państwo, pomału dzisiejszy program, ale na zakończenie jeszcze odrobina publicystyki, bowiem całkiem niedawno, myślę, że dosyć głośny program się pojawił, poruszający ważny problem, podrabiane dokumenty i handel. No i wydawałoby się, czy to jest patologia? Oczywiście, że jest patologią przestępstwo, które polega na kupowaniu dokumentów lewych, fałszywych, ale tutaj pojawił się ważny termin. Kolekcjonerskie, bowiem tak one są oferowane, co od razu mi przypomniało też inną bardzo popularną gałąź wśród przestępców, czyli kolekcjonerskie używki. Pamiętacie Państwo, że zmieniano skład chemiczny różnych substancji i można było kupić to jako właśnie produkty kolekcjonerskie. Przyznaję, że jest to wielkim, wielkim wyzwaniem dla przede wszystkim stanowiących prawo i ustanawiających przepisy, bo jeżeli będziemy bardzo skrupulatnie regulowali ustawami jakie substancje, no to później każdy miks nowy, oczywiście możemy powiedzieć i będą się pewnie prawnicy spierali, czy ta substancja z tą, no skoro i tak jest w składzie, to już nie może być. Jest to tak naprawdę wieczna, wieczna gonitwa. Szczęśliwie udało się to ostatecznie opanować, przynajmniej w takim oficjalnym obiegu, ale przyznaję, że jest to bardzo, bardzo przerażające i tutaj myślę, że za jakiś czas postaram się zaprosić jakiegoś eksperta, z którym będzie można o tym porozmawiać, bo jaki jest wymiar społeczny, jeżeli istnieje darknet, jeżeli istnieje w ogóle takie pojęcie, bo samo kolekcjonerstwo, kolekcjonowanie przecież nie jest niczym złym, prawda? To jest pasja, jak ktoś kolekcjonuje znaczki, to nigdy nie powiemy, że jest to jakakolwiek patologia społeczna albo że robi cokolwiek złego. Natomiast tutaj, w tym przypadku chodzi oczywiście o rynek przestępczy. O to, że przestępcy dopuszczają się zbrodni i tego typu produkty trafiają nie tylko do dorosłych, którzy świadomie łamią prawo, ale także do dzieciaków. I tutaj już, drodzy Państwo, żartów absolutnie nie ma. Myślę, że poważny, poważny problem na najbliższe lata. To oczywiście pokazuje też, że przestępcy cały czas szukają nowych dróg, cały czas próbują obchodzić prawo, no ale szczęśliwie wierzę w to, że są cały czas instytucje, które nad tym czuwają. Nie tylko zresztą instytucje państwowe, bo tutaj to, co ważne, w wymiarze takim społecznym dużo zależy od nas. Nie możemy tylko i wyłącznie oczekiwać, że coś za nas zostanie zrobione i rozwiązane. Musimy być czujni, musimy słuchać programów, musimy to wszystko obserwować, interesować się, bo to w bezpieczeństwie dla nas samych i naszych dzieciaków, a nas samych nie tylko dlatego, że nas to musi dotknąć, dlatego, że ktoś, kto jest narkomanem, alkoholikiem, przestępcą, bandytą, przemyca na przykład ludzi, handluje narkotykami, on oczywiście będzie kupował tego typu kolekcjonerskie produkty, ale on później taki, no, pod wpływem przestępca może po prostu zabić kogoś, przejechać, zamordować, porwać. No i tu już dzieją się rzeczy naprawdę straszne. Ale tak jak mówiłem, o tym wszystkim będę na pewno za jakiś czas Państwu jeszcze opowiadał. Tymczasem za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.

0: Latino Gang, Justyna.
1: Latino Gang, Justyna,
2: jedyna tego mogę moja.
3: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
4: W poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Krzysztof Mucha, to specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: Panie doktorze, no spotykamy się dlatego, że ten temat jest ciągle aktualny, ciągle żywy. Myśmy już raz mówili o tych zagrożeniach w sieci, o oszustwach różnego rodzaju, ale jak się dowiadujemy, to wszystko się zmienia, ewoluuje. Już nie na wnuczka, nie na miłość, nie na inkasenta, ale aktualnie to oszustwa inwestycyjne są tym numerem jeden w tych różnych ponurych statystykach i policyjnych, ale jak czytam też w artykułach pańskiego autorstwa, to także potwierdzają raporty Narodowego Banku Polskiego czy Komisji Nadzoru Finansowego i NASK. No to może na początek zdiagnozujmy problem w tym sensie, nazwijmy dokładnie, czym są takie oszustwa inwestycyjne.
5: Przede wszystkim można to nazwać w takim skrócie taki pociąg do zysku, tak? Fałszywe inwestycje to jest to, jeżeli ktoś oferuje nam zysk, zainwestowanie naszych środków w coś, co w ogóle nie nastąpi, tak? W ogóle przede wszystkim z jednej strony można powiedzieć, że są osoby, które nie mają zgody Komisji Nadzoru Finansowego na inwestowanie cudzych środków. Czyli tutaj wchodzi w grę przestępstwo z artykułu 171, gromadzenie środków w celu obciążania ich ryzykiem i prowadzenie działalności tak jak bank. A z drugiej strony są osoby, które w ogóle nie działają w formie legalnej i oferują praktycznie wirtualne obietnice. Z góry wiedząc, że dokonają oszustwa, prowadzenia nas w błąd, wykorzystania naszego błędu w celu doprowadzenia naszej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
4: No właśnie, obawiam się, że w tej dzisiejszej dobie tych takich cyberoszustw, to często właśnie my nawet tego rzekomego doradcy absolutnie nie widzimy, nie spotykamy. To jest wszystko jakiś kontakt online, my klikamy w jakieś linki, które rzekomo przekierowują nas na jakieś super, nie wiem, bazy czy tam minerałów, czy kryptowalut i tam niby obracamy tymi swoimi pieniędzmi. Prezentowane są tam jakieś nasze domniemane zyski, ale to jest wszystko fikcja, fake. Jak się później, z tego co widzę po różnych takich materiałach prasowych, policyjnych, później się okazuje, że pani, pan, często senior, seniorka, no chce w końcu podsumować ten swój zysk albo dokonać jakiejś wypłaty i nagle się okazuje, że bańka mydlana pęka, nic nie ma.
5: Oczywiście, teraz miałem ostatnio taki przypadek pana, który zajmuje się marketingiem, technikami sprzedażowymi i znalazł ogłoszenie na Facebooku, które wystawiała legalnie działająca firma, zainwestował 2 razy pod 60 tysięcy złotych i stracił te 120 tysięcy złotych.
4: Tak. Ale legalnie działająca firma? No
5: firma
4: to może zmylić.
5: Ale podstawiła stronę z fałszywymi inwestycjami.
4: No to już jest duży problem. No to właśnie, to czasami celebryci nam proponują, z tym też jest problem, wykorzystanie sztucznej inteligencji czyjegoś wizerunku do reklamowania jakiegoś złotego interesu. Z tym też zaczynamy walczyć, ale to ciągle występuje. Wymienimy jeszcze te rodzaje. No właśnie, czyli tak, jakiś taki super makler giełdowy, który nam proponuje, nie wiem, może po prostu na giełdzie zyski, pewnie na pewno kryptowaluty. Jakie to jeszcze są rodzaje tego mamienia nas? Czym
5: na
4: nas
5: mamią? Na pewno też inwestycje w różnego rodzaju inwestycje, które są związane ze skarbem państwa, tak, bo to jest pewność, bo państwo
4: obligacje
5: gwarantuje.
4: Obligacje jakieś, tak?
5: Obligacje, Baltic Pipe.
4: Właśnie, tak.
5: Też te inwestycje właśnie w waluty wirtualne, w różnego rodzaju gazociągi, no coś, co pokazuje, że na tym zarobisz, tak? Plus właśnie podbudowanie tego różnego rodzaju wizerunkami osób, czy deepfake'ami, zadowolonych, szczęśliwych celebrytów, opiniotwórczych, plus jeszcze influencerzy, tak, którzy mówią, dziennikarze, politycy. No najczęściej influencerzy to działają osoby młode, osoby starsze to politycy, tak, plus jeszcze pokazanie, że to mówili o tym w telewizji, tak, więc tym bardziej powinien zainwestować. No presja czasu na pewno już. Teraz masz wszystko zrobić, nie myśl, nie konsultuj się, bo termin mija. Nie zainwestujesz, nie zarobisz. Popatrz, jak inni są.
4: No właśnie, czeka lista pewnie chętnych i jak ty nie wejdziesz w ten interes, to wejdzie 20 innych.
5: Efekt FOMO praktycznie, tak? Nie bądź gorszy, bądź taki sam, zainwestuj. Masz pieniądze, zainwestuj. Nie masz pieniędzy, nic nie szkodzi. Pomożemy ci zaciągnąć kredyt, weź pożyczkę u znajomych, oddasz z zyskiem, pomnożysz, zostaną ci pieniądze.
4: O właśnie, już od razu wybiliśmy trochę w przyszłość, bo tu mam takich kilka haseł jak muły finansowe albo efekt FOMO, to jeszcze raz wyraźniej powiedzmy, właśnie ten efekt FOMO to jest takie budowanie strachu przed tym, że ominie ci okazja życia, tak?
5: Tak, że będziesz gorszy wśród innych, którzy zainwestowali, zaryzykowali, zyskali. Tak, tutaj jest pośpiech na pewno złym doradcą. Trzeba się zawsze zastanowić, czy na pewno tutaj ja zyskam, czy stracę. No i znam takie przypadki ze swojego pracy zawodowej, związane ze zwalczaniem przestępczości na rynku finansowym, że klienci banków likwidowali naprawdę bardzo dobrze oprocentowane lokaty, żeby zainwestować w jakąś inwestycję, którą zdają tylko z platformy, z doradcą wirtualnym i tracili te pieniądze.
4: No dobrze, a jak mówimy o takich stronach, które albo się podszywają, albo specjalnie są, powiedzmy, zbudowane na potrzeby jakiegoś takiego fejkowego interesu, oszustwa, co powinno wzbudzić naszą uwagę, niepokój, no, pobudzić jakoś, nie wiem, naszą wyobraźnię, że to jest za ładne, albo za bardzo podobne do czegoś, co rzeczywiście istnieje? Na co zwracać uwagę?
5: Przede wszystkim na to, na te zyski, które nam oferują. Tak? Zyski takie ponadnormatywne, gdzie nigdzie tyle nie zarobimy, co tutaj. Mhm. To jest abstrakcyjne. Także tyle zarobimy, zysk bez ryzyka, zawsze jest jakieś ryzyko i zawsze o tym ryzyku trzeba informować. Więc na pewno na to trzeba zwrócić uwagę, skąd, gdzie oni inwestują, skoro obiecują mi taki zysk, taką stopę zwrotu. To jest irracjonalne. Poza tym jest też kwestia taka, publikuje się różne deepfake z udziałem polityków. Politycy czy influencerzy niestety nie mają uprawnień, do, żeby być maklerami, doradcami inwestycyjnymi, tak, żeby oferować różnego rodzaju produkty. To powinno być sprawowane funkcje, już nie pozwalają im takie rzeczy
4: no
5: robić.
4: Właśnie, tak.
5: Były takie przypadki, że celebryci próbowali, czy osoby znane z tego, że sławne z tego, że są sławne, próbowały namawiać do inwestowania, ale skończyły się karami administracyjnymi Komisji Nadzoru Finansowego, czy też Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Teraz sobie przypominam, że chyba w jakimś niedawno, kilka dni temu, pan Brzoska właśnie się cieszył z jakiegoś wygranego procesu, że jakby nakazano, już nie wiem teraz jakiemu portalowi, czy to nie chodziło o jakieś social media, właśnie weryfikowanie tych różnych ogłoszeń z wykorzystaniem jego wizerunku prawdopodobnie, deepfake'ów właśnie takich, gdzie on namawia do jakichś interesów, a w ogóle tego nie robi. Znaczy, to jest właśnie podszywanie się pod niego i wiem, że jakiś taki korzystny wyrok zapadł, no tylko... No to jest na razie taka jakaś jednostkowa sprawa. Wiem, że celebryci czasami, no ci bardziej znani, jak się o czymś dowiedzą, dementują. Od razu gdzieś tam próbują iść do mediów i mówić, że to nie ja namawiam na kupno czegoś tam albo inwestycje w coś tam. Natomiast tego jest chyba tak dużo, no i w zasadzie przy dzisiejszej technologii możemy tego robić dziesiątki, nie wiem, dziennie albo na godzinę za pomocą choćby sztucznej inteligencji. Więc no chyba ciągle my musimy być czujni i jakby zdawać się na własny rozsądek, na rozeznanie w świecie. Czy to jest możliwe, żeby ten i ten reklamował to i to? Czy ten facet na leżaku z drinkiem to na pewno dzięki temu się dorobił, tak? A nie dzięki czemu innemu?
5: Tak, wystarczy śledzić te strony, które publikuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czy Narodowa Akademicka Sieć Komputerowa. Jest dużo takich materiałów, które wskazują, na co zwracać uwagę, że coś jest deepfake'iem, że to jest fałszywy film, tak, na to, ktoś kończy zdanie, jak gestykuluje, tak, jak jest, wypowiada pewne słowa. Na to pewne, też są, dużo jest takich filmów instruktażowych, na co trzeba zwracać uwagę. To oczywiście różna jest jakość tego, tak, bo też spotkałem się z czymś takim, że pani celebrytka mówiła o czymś, co zachęcała do inwestycji, a w tle był inny przekaz wizualny, tak. Więc no, takie rzeczy się zdarzają, ale niestety coraz bardziej doskonalą się te narzędzia do deepfake'ów, plus ta presja czasu. No i tu trzeba na pewno zachęcić do tego oglądania takich filmów instruktażowych NASK-u czy Komisji Nadzoru Finansowego, na co zwrócić uwagę, czy to jest deepfake, czy nie.
4: No tak, bo raczej technika idzie tak szybko do przodu, że za chwilę jednak się choćby wykorzystywana do tych oszustw sztuczna inteligencja połapie, że nie mamy 6 palców u jednej ręki, tak? Albo jakieś inne tam czasem wychodziły, 2 prawe ręce, 2 lewe nogi, albo no coś nie grało z obrazem, albo tak jak pan mówi, może z dźwiękiem podłożenie głosu, jakiś, nie wiem, dubbing nie taki, te usta inaczej pracują, że coś nam tutaj nie gra, ale obawiam się, że te niuanse techniczne za chwilę technologicznie właśnie przeskoczymy i to będzie wszystko idealnie wyglądało.
5: Oczywiście spółka Meta stosuje różnego rodzaju algorytmy antyfraudowe, żeby zwalczać tego rodzaju działalność, no ale przestępcy też robią różnego rodzaju maskowanie, żeby ich treści, te oszukańcze, nie zostały zablokowane.
4: No tak, a teraz jak odróżnić? No popularny ostatnio bardzo temat kryptowalut i jeden, prawda, duży gracz na rynku, który no teraz zdaje się, że dużo pieniędzy wisi tym swoim członkom. Powiedzmy wprost, no bo też są firmy, które legalnie działają na rynku. Jak to odróżnić? Każda z nich oferuje jakiś zysk, każda pomaga się wzbogacić. No ale jedna rzeczywiście to robi, a inna zostawia nas z niedziałającym portalem, brakiem możliwości wypłaty środków, jak choćby, no powiedzmy tą nazwę, Zonda Krypto, o tym teraz jest najgłośniej.
5: Oczywiście, tak. Jest od dłuższego czasu, obowiązuje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która określiła, co należy rozumieć przez waluty wirtualne, określiła podmioty, które zajmują się walutami wirtualnymi, która może nie wprowadziła nadzoru, bo nadzoru nie ma instytucjonalnego nad tymi podmiotami, miał być Komisji Nadzoru Finansowego, na razie nie ma, na podstawie rozporządzenia MiCA. Natomiast ustawa wprowadziła, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, wprowadziła katalog tzw. instytucji obowiązanych. Tam są między innymi te podmioty, które zajmują się obrotem walutami wirtualnymi i pośrednictwem w obrocie, czyli te instytucje są zobowiązane do tego, żeby przeciwdziałać wykorzystaniu ich do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, ale też na podstawie tej ustawy szef Krajowej Administracji Skarbowej został umocowany do tego, żeby prowadzić rejestr podmiotów zajmujących się obrotem walutami wirtualnymi. Na podstawie spec rozporządzenia ministra finansów i rozwoju organem upoważnionym do prowadzenia rejestru, do nakładania kar, do ewidencjonowania tych podmiotów jest dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i też mogę powiedzieć, że na stan 19 marca tego roku w tym rejestrze figuruje 1239 podmiotów, które są uprawnione do pośrednictwa w obrocie, czy zajmują się obrotem walutami wirtualnymi.
4: No wydaje mi się to bardzo duża liczba, to 1200, kiedy jest afera o jednej tak naprawdę, tak? No to pytanie, może nie jest tak źle z tym rynkiem kryptowalut, skoro tylko taka jedna czarna owca się jakby w rodzinie objawiła?
5: To znaczy... Wszystko zależy też, tutaj jest tylko organ rejestrowy, nie ma organu nadzoru, który na początku prześwietla, kim jesteś założycielu, co robisz, jakie masz intencje, jakie masz doświadczenie.
4: Skąd masz pieniądze na tą działalność?
5: Skąd masz pieniądze, tak jak w banku, tak jak w banku spółdzielczym, czy skoku nowozakładanym, czy każdej instytucji, która na terenie Polski ma działać. Tu jest tylko organ rejestrowy i organ, który sprawuje kontrolę, czy ty podmiocie nie jesteś wykorzystywany do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu. W ubiegłym roku według sprawozdania z działalności GIF-u 3 kontrole były prowadzone. Wiadomo, jest dość duża liczba instytucji obowiązanych, a zasoby kadrowe GIF-u są określone. Natomiast tutaj też takim podmiotem, ale to już tylko podmiot pod kątem karno-skarbowym, są urzędy celno-skarbowe właściwie, tak? Natomiast tutaj organu nadzoru, który od początku prześwietliłby doświadczenie, skąd ty masz pieniądze, jaki masz modus operandi, gdzie ty chcesz te pieniądze inwestować, w co chcesz inwestować, nie ma.
4: No właśnie, a teraz mamy właściwie głównie kłótnie i to taką o mocnym podłożu politycznym między dwoma obozami o ewentualną przyszłą ustawę, która miałaby ten rynek kryptowalut jakoś usystematyzować, ułożyć. Pańskim zdaniem, co powinno przede wszystkim się w takim razie w takiej ustawie znaleźć, żeby rzeczywiście chroniła ona ludzi?
5: Przede wszystkim myślę, że tutaj trzeba skorzystać z tych doświadczeń. To też jako były pracownik 11-letniego Ministerstwa Finansów czy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, no trzeba dokładnie sprawdzić tych założycieli tego podmiotu, tak? Skąd wy macie pieniądze na założenie tego podmiotu, no jakie macie strategię działania, długoterminową, a nie krótkoterminową, no i jakie gwarancje, tak? Jeżeli coś się takiego typu wydarzy, no to kto zapłaci, jaki podmiot będzie gwarantujący wypłatę? Coś w rodzaju bankowego funduszu gwarancyjnego, czy coś w rodzaju gwarancji dla ubezpieczonych? Tak, tutaj na pewno musi być taki organ gwarantujący wypłatę środków, jeżeli ten podmiot, z którego korzystamy, inwestycyjny, niestety popadnie w trudną sytuację finansową.
4: No tak, nawet jeśli tą ustawę uda się uchwalić, ona będzie miała prawidłowe zapisy, takie posłucha, powiedzmy, ustawodawca wszystkich ekspertów, którzy wiedzą, z czym się powinno jeść kryptowaluty, no generalnie na świecie takie prawodawstwo istnieje, a mimo to słyszymy, że właśnie rynek kryptowalut służy do najciemniejszych interesów na tym świecie, płaci się i terrorystom, i w handlu pewnie narkotykami, i w werbowaniu szpiegów, nie wiem, czy jest jakaś mroczna dziedzina, w której nie wykorzystuje się kryptowalut. Dlaczego te zapisy nie działają gdzieś tam też na świecie? Dlaczego ciągle to jest taki drugi podziemny świat?
5: Tak, rozporządzenie MiCA, które jest w okresie przejściowym w Polsce, działa w całej Unii Europejskiej, tak? Rozporządzenia działają wprost. Natomiast też muszę wskazać na ten ostatni raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który został opublikowany o aktywności służb specjalnych 2024-2025, gdzie wskazuje się, kryptowaluty stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, służą finansowaniu przemytu ze wschodniej granicy nielegalnych imigrantów, działalności terrorystycznej, tak? To działalność terrorystyczna, jak też pokazują materiały Frontexu, Komisji Europejskiej, no to jest głównie pieniądz cyfrowy, tak? Plus ten przemyt ludzi z Afryki Północnej, pieniądz cyfrowy. Tak więc tutaj nowoczesne technologie, pieniądz cyfrowy dominują niestety w tej działalności przede wszystkim terrorystycznej.
4: Domyślam się, że dlatego, że po prostu trudny jest do namierzenia, do wyśledzenia niż powiedzmy zwykłe przelewy bankowe między krajami i instytucjami, prawda?
5: Tak.
4: Tylko dlaczego? Tutaj nie można jakoś jakiejś kagańca założyć na te kryptowaluty?
5: Jest tutaj kwestia właśnie tych podmiotów, które działają w raju podatkowym, plus tutaj ta anonimowość, tak? Tak jak jest teraz kwestia i zrobienia czegoś, co nazywa się value money, śledzenia tego pieniądza.
4: No
5: to
4: właśnie,
5: jest właśnie przy normalnych przelewach bankowych, gdzie jeszcze jest możliwość współpracy międzynarodowej tego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z odpowiednikami za granicą, czy służb skarbowych naszych z odpowiednikami za granicą, czy prokuratury naszej z prokuraturą zagraniczną, no tutaj jest kwestia wyśledzenia tych pieniędzy. Jedyny taki styk jest taki, że no zobaczmy, gdzieś styk tych kryptowalut z normalnym systemem bankowym. Gdzie to poszło? To może tutaj będzie jakiś kierunkowskaz.
4: No właśnie, bo na przykład gdybym, nie wiem, no zupełnie abstrakcyjna sytuacja, zaręczam, gdyby pan redaktor Krzysztof miał dostać, nie wiem, jakąś kryptowalutę od pana doktora Krzysztofa za to, że będzie stałym gościem, komentatorem, nie wiem, w salonie naukowym i my się tak dogadamy i pan będzie mi płacił w kryptowalucie. Czy to jest do wyśledzenia? Czy ja sobie muszę założyć jakieś konto? Ja nawet nie wiem, jak to działa, powiem szczerze, nie mam żadnych kryptowalut, chociaż coraz bardziej się tematem interesuję. Czy to faktycznie jest tak, że my możemy to tak zrobić, że nikt nie będzie o tym wiedział poza nami dwoma?
5: No jeżeli będziemy stosować pewne zasady takie techniczne, konspiracyjne, to będzie to trudne. Natomiast jeżeli tutaj wejdziemy sektor bankowy, no to też, tak jak powiedziałam, ta ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu gra dużą rolę i też jako były pracownik bezpieczeństwa muszę powiedzieć, że też znajdowałem takie przypadki, że klient, widać było, że zajmuje się obrotem walutami wirtualnymi, no i

0: tak? I patrzy, kto tam co publikuje, co tam się dzieje, jakie tam są przepływy. No rozumiem, że ciągle te kryptowaluty są bardzo trudne do namierzenia i śledzenia.
1: Tak, nawet to jest też kwestia taka, no na ile są te, na ile można ktoś korzysta z kantorów kryptowalutowych, na ile korzysta z giełd kryptowalutowych. Też pragnę wskazać, że no ta liczba, popularność tych kryptowalut rośnie i to świadczy też o tym, że rośnie liczba bitomatów. Tak, na koniec, na 2 marca 2026 w Polsce było 328 bitomatów.
0: Powiedzmy, co to są bitomaty szybko.
1: To są te urządzenia, które służą do wymiany waluty wirtualnej na środki płatnicze. Mm-hmm. I w drugą stronę. Było w 2024 291, czyli wzrasta, jest zainteresowanie, jest popyt, jest podaż.
0: No właśnie. A ja zauważyłem ostatnio zupełnie przypadkowo, próbując kupić kilka koron na wyjazd motocyklowy do Czech, że za to ubywa kantorów z tego miasta. Naprawdę, nie wiem, czy zwrócił pan uwagę, nie wiem, czy to jest zjawisko globalne, czy tylko mnie się przytrafiło, ale naprawdę mam wrażenie, że było kiedyś po prostu więcej kantorów. Nie wiem, czy to jest kwestia też tego, że już każdy bank oferuje jakiś tam kantor swój taki tam, prawda, na stronie internetowej, czy jakieś właśnie te różne systemy, które pomagają nam wymieniać pieniądze tak właśnie online.
1: Kantory internetowe.
0: Tak, dokładnie. A takiego pana za okienkiem, który tam, prawda, rzucimy mu 100 zł, on tam wyda ileś tam koron albo innej waluty, jakby coraz mniej.
1: Kantory internetowe przejmują tą rolę, dlatego że, tak jak powiedziałam, to wszystko też w kantorach internetowych wiele rzeczy można zrobić. Kantory zwykłe są nadzorowane, tak jak w Polsce, przez Narodowy Bank Polski, też są kontrolowane pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy przez Narodowy Bank Polski. Tu każdy jest po prostu zinformatyzowany, więc może dlatego też, że wiele osób to wymienia albo w kantorach bankowych, albo w kantorach internetowych.
0: No mam nadzieję, że za jakiś czas nie będzie kolejny hafer, no bo tak niestety, ale jak usłyszałem o Zonda Krypto i poznaliśmy trochę szczegóły tego mechanizmu, no to ja już na tyle długo żyję na tym świecie, że Amber Gold od razu mi stanęło przed oczami, tak? I my co jakieś naście albo dekadę jako naród, no dajemy się łapać na ten haczyk, no i na tą obietnicę zysku.
1: Tak, to niestety muszę powiedzieć tak, że mimo, że tyle było różnych kampanii reklamowych informujących o podmiotach zajmujących się inwestowaniem na rynku finansowym, nie mając zezwolenia, i tyle osób straciło te środki. Dalej tego typu podmioty powstają, dalej ludzie inwestują, dalej tracą pieniądze.
0: Ich loga są w telewizji, ich loga są na stadionach, ich loga nas atakują w reklamach. Oni mają mega pieniądze na tą kampanię taką marketingową. No to jak się za pierwszym razem zobaczy, za drugim i piątym, to jeszcze może jakoś się to zignoruje. Ale jak za 1600, jak nagle się okazuje, że są sponsorami tego i owego i tak dalej, to się jakoś tak uwiarygadnia. No po prostu przez stałe powtarzanie i takie nam wkodowywanie nam tego.
1: Tak, oni
0: legalna firma działa. Wszyscy zadowoleni.
1: Oni część działalności uzyskanej z przestępstwa, część działalności tych pieniędzy, które uzyskują z przestępstwa, inwestują w marketing.
0: No właśnie.
1: Budowanie wizerunku, reputacji, że jesteśmy godni zaufania, przyniesie nam te pieniądze.
0: Jakieś echa z zagranicy, że tu jakiś taki klub sportowy jeszcze tam sponsorują, albo jakiś taki piłkarz ma ich logo na koszulce, no to rzeczywiście stajemy się coraz bardziej bezbronni wobec takiej nachalnej tutaj strategii, tak?
1: Tak, i muszę powiedzieć, że biorąc udział, bo biorę udział również w konsultacjach publicznych AMLA, Unijnego Urzędu do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu, więc biorę udział w opiniowaniu różnych regulacji, no to za jakiś czas wejdzie pakiet rozporządzeń Unii Europejskiej, który wprowadzi, że kluby sportowe czy firmy zajmujące się transferami zawodników będą instytucjami obowiązanymi, będą musiały spełniać te wszystkie kryteria związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
0: No i może wtedy nie będzie takich przepychanych jak teraz. Które służby i za jakiego rządu powinny wychwycić, przechwycić, zauważyć, dostrzec i ostrzec wszystkich? A teraz to właściwie każdy zrzuca winę na tego poprzednika, albo że teraz już zrobimy, że będzie dobrze. Źle to wszystko wygląda w takim odbiorze, no mnie, człowieka społecznym, że no wszystko fajnie, ale jak zwykle po czasie.
1: No niestety tak, ale tu trzeba też wziąć pod uwagę, że nie wszystkie informacje, które można pokazać na ProPublico, są informacjami ogólnie dostępnymi. Są informacje niestety prawnie chronione, które zostają tylko w ramach organów nadzoru albo służb. Tak więc co można pokazać, to można pokazać, a pewne rzeczy są. Ktoś powiedział, kuchnia nasza, zapachy są nasze.
0: No to służby się nazywają tajne, tak? No niemniej jednak dobrze by było, gdyby jednak ostrzegały tak w porę. No takie moje pobożne życzenie. No dobrze, kryptowaluty. A jeszcze tak dopytam a propos tych różnych oszustw. Czy często wcześniej było, że te różne grupy, bo to są po prostu grupy zorganizowane, tam są różne osoby odpowiedzialne za różne działki, o czym pan też często w różnych swoich publikacjach wspomina i tam między innymi znalazłem takie określenie muły finansowe, wyjaśnijmy to jeszcze. I w ogóle ten podział ról w takiej zorganizowanej grupie przestępczej.
1: Tak.